0: Jest szósta, tu Radio Nowy Świat, serwis informacyjny, Adrianna Calińska-Czaniecka. Rosja atakuje Kijów. Są doniesienia o ofiarach oraz uszkodzonych budynkach i magazynach w różnych częściach miasta. Uderzono także w miasto Dniepr. Wojsko zaapelowało do Ukraińców, by nie ignorowali alarmów przeciwlotniczych i pozostawali w schronach. Rosyjskie siły wykorzystują bombowce i do wystrzeliwania w kierunku Ukrainy pocisków manewrujących. Wczoraj po południu prezydent Wołodymyr Zełenski poinformował, że dane wywiadowcze wskazują na przygotowanie Rosji do zmasowanego ataku. Jest zażalenie prokuratury na decyzję sądu o wydaniu listu żelaznego Marcinowi Romanowskiemu. Śledczy chcą, by sąd apelacyjny uchylił tę decyzję i przekazał sprawę do ponownego rozpoznania przez sąd pierwszej instancji. Prokuratura obawia się, że Romanowski będzie utrudniał postępowanie i że nie będzie przestrzegał warunków listu żelaznego. Funkcjonariusze ABW zatrzymali 5 obecnych i byłych pracowników Orlenu. Śledztwo dotyczy podejrzenia zaniżania cen paliw w 2023 roku. Łączna kwota szkody to ponad 4 miliardy złotych.
1: Prokuratura stwierdziła, że mamy ewidentnie powiązaną z okresem przedwyborczym bezprawną manipulację cenami paliw z nieuwzględnianiem tego, co dzieje się na rynku i jednocześnie z naruszeniem procedur wewnątrz spółki. W chwili obecnej mamy zatrzymane 5 osób. Byli to obecni, byli menadżerowie spółki Orlen S.A. Jedna z tych osób była członkiem zarządu w latach 2018-2024 i trwają obecnie czynności procesowe. Sprawa ma charakter rozwojowy.
0: Przekazał prokurator generalny minister sprawiedliwości Waldemar Żurek. Zatrzymanym może grozić do nawet 25 lat więzienia. Rząd przyjął program ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2027-31. Na jego realizację przewidziano ponad 102 miliardy złotych.
2: To jest przede wszystkim uporządkowanie i zapewnienie ciągłości finansowania. Środki trafią na miejsca schronienia, systemy ostrzegania, bezpiecznej łączności, sprzętu, zabezpieczenia medycznego, szkolenia, aby państwo i samorządy mogły być lepiej przygotowane. Jak państwo wiecie, mamy do czynienia z narastającymi prowokacjami, więc ludność cywilna oczywiście musi być przygotowana. Stąd ten program, który też to wszystko uporządkuje.
0: Mówił rzecznik rządu Adam Szłapka. Program ma obowiązywać przez 5 lat, a część środków będzie przekazywana bezpośrednio regionom. To był serwis Radia Nowy Świat.
3: Pogoda.
4: Dziś w całym kraju ponownie sporo słońca, ale też nieco więcej chmur niż wczoraj. Tylko na południowym wschodzie przez cały dzień spodziewane jest małe zachmurzenie. Nie powinno padać, jedynie nad morzem może pojawić się słaby, przelotny deszcz. Rano miejscami utrzymają się mgły, wiatr będzie na ogół słaby, jedynie w górach i rejonach podgórskich trochę silniejszy i porywisty. Temperatura maksymalna wyniesie od 16-17 stopni na północy kraju i w sudeckich kotlinach do około 20 stopni w centrum. I nawet 23 stopni na południu.
5: Ale teraz to zimno.
4: Nie aż tak.
5: Nie?
4: Nie. To... Boże, 6:03 już niezgodni?
5: Mhm.

0: czyli Freak Show. Dzięki, Patryk, za zapowiedź dzisiejszego programu.
1: Pod tym względem się zgadzam. Też się zaśmiałam, że Freak Show on the dance floor, a my tutaj co? Freak Show on the mic?
0: No chyba. No. Chyba, że sobie dance floor urządzimy, jeżeli tak dalej będzie, bo to bardzo otoczne rozpoczęcie programu. I widzę, że jeszcze parę ładnych akcentów muzycznych, a nawet nie parę, będziemy mieć. Więc polecamy się do godziny 10 z Zuzą i Wendą.
1: I Mateuszem Andruszkiewiczem. Jak się uda, to może nie tylko akcenty muzyczne będą ładne, ale to jeszcze zobaczymy w procesie.
2: Nowy świt.
1: A pamiętasz, jak się ze mną nie zgadzałeś jeszcze 3 minuty temu?
0: Na zimno?
1: No, to pan Pamiętam. Tadeusz się ze mną zgodził w mailu.
0: Aha, że dzisiaj zimno.
1: Jednak zimno.
0: O nie.
1: Więc ja myślę, że już mamy 2-1 i po sprawie.
0: Proszę państwa, czy ktoś uważa, że nie jest wcale aż tak zimno, jakby się mogło wydawać? Poproszę dać znać, dołączyć do mojej drużyny pierścienia. Dzisiaj jesteśmy w składzie Beata Grabarczyk, Jakub Jędras, Kajetan Strzelczyk. Co, jaki Kajetan Strzelczyk, Franek Buzicki? Kto mi tu nakłamał? Ale dobrze, czujny rano umysłu. Wiktoria Wichrowska, Patryk Rabiga i Adrianna Calińska-Czeniecka.

0: My jak zawsze zaczynamy od kalendarium i ja dzisiaj mam bardzo ciekawą datę znalazłam.
1: Poproszę.
0: Jest to 1882 rok.
1: No, zaczyna się nieźle.
0: I wtedy Jan Matejko przekazał powstającemu muzeum na Wawelu swój nowy obraz. Hołd pruski.
1: Nówka sztuka.
0: Nówka sztuka. Ale mnie to bawi z bardzo takiej prozaicznej przyczyny.
1: Mhm.
0: Pamiętasz może, jakiego rozmiaru jest hołd pruski?
1: Mhm.
0: To jest strasznie ogromne. Znaczy, czy w ogóle skala się jakoś gdzieś świta?
1: No tak, tak, tak.
0: Tylko to jest w centymetrach dokładnie 388 na 785.
1: No, wyobraziłaś sobie, jak Jan Matejko niesie?
0: To jest pierwsze, że niesie. Ale mi się wydaje, myślę, no przekazał, dobrze, bo takie ważne dzieło do kultury polskiej. Ale na Boga, gdzie on miał to trzymać niby? W innym miejscu niż muzeum.
1: No, w istocie.
0: Mm-hmm. Ja mam wrażenie, że artyści oddają tego typu pracę do muzeów, bo inaczej, no magazyn trzeba mieć dodatkowy. Naprawdę dużą przestrzeń i jeszcze jak to, o to zadbać.
1: Faktycznie, gdyby...
0: No to jest prawie 4 na 8.
1: Gdyby tak się zastanowisz, tak.
0: Mm-hmm. Ja wiem, bo mój brat jest rzeźbiarzem. Kiedyś zrobił bardzo dużą rzeźbę i potem się stawialiśmy, komu ją
1: gdzie?
0: Dać. Okay. Że kto może mieć przestrzeń w ogóle na taką dużą i piękną rzecz, ale no...
1: Kto jest godzien?
0: No tak, a tutaj 82 i 4 na 8, hołd pruski.
1: Czy ktoś z Państwa wie, gdzie Jan Matejko otrzymał swoje obrazy? Proszę nam powiedzieć koniecznie.
0: W sensie, jeżeli nie były w muzeum, to masz
1: no
0: na myśli.
1: Mhm. Jak on namalował to one...
0: No w pracowni, ale te pracownie, no bo one miały wysokie sufity wtedy, to prawda, ale czy takie 4 na 8, no gdzieś to malował. No ale jak już jeden 4 na 8 zrobisz i on będzie dalej tam stał.
1: Coś w ramę już, no.
0: No to potem innego już nie zrobisz.
1: No nie.
0: No bo to trudno zmieścić dwa obrazy 4 na 8 w jednej pracowni.
1: To może właśnie w tym trybie malował i przekazywał.
0: Mhm. Ale może
1: kiedy
0: państwo mają...
1: Kiedy ukończył malowania hołdu pruskiego? Zaraz wyszukam.
0: No właśnie w 82. Przez 3 lata malował.
1: Mhm.
0: Według tego, co widzę w internecie.
1: A, czyli bezpośrednio prawie, że przekazane. No dobra, bardzo ciekawe. Ja znalazłem natomiast rok 1999, więc troszeczkę później niż twoja data, kiedy to Sejm RP przyjął ustawę o języku polskim i w myśle tej ustawy wyszczególniona została ochrona języka polskiego, która polega w szczególności na dbaniu o poprawne używanie języka, doskonaleniu sprawności językowej, przeciwdziałaniu jego wulgaryzacji, szerzeniu wiedzy o nim i upowszechnianiu szacunku dla regionalizmów i gwar, a także przeciwdziałaniu ich zanikowi. Więc jeżeli zdarza nam się czasami na przykład zaciągnąć, zupełnie zapomniawszy się, lub użyć sformułowania dla, to nie jest tak, że regionalizm się po prostu wkrada. To wszystko jest zaplanowane.
0: My wedle ustawy.
1: Wedle ustawy.
0: Obydwoje.
1: W myśl ochrony języka polskiego.
0: Jak najbardziej. A w kalendarium muzycznym mamy Radiohead, bo to 58. urodziny Toma Jorka.

0: Mam jeszcze jedną piękną datę.
1: Proszę.
0: W 76 roku szwedzka grupa ABBA przybyła jedyny raz do Polski na nagranie występu do programu telewizyjnego Studio 2.
1: A, to wtedy.
0: To właśnie wtedy było. Przyjechali, mieli te swoje rękawy i nogawki i zaśpiewali. Tak mam przynajmniej nadzieję, bo jak byli bez rękawów i bez nogawek, to byłoby mi bardzo głupio.
1: Jeżeli już było gimme wtedy.
0: No tego to ja nie sprawdziłam, mówiąc szczerze. Kiedy wyszło gimme?
1: Rzucam w ciemno. W 1988 roku z kolei 7 października miało miejsce zakrycie Wenus przez Księżyc. Jedna z niewielu takich sytuacji, bo Wenus przeważnie oglądamy bardziej odkrytą.
0: No nie było jeszcze gimme. Nie pośpiewali sobie.
1: No nie.
0: Bo to było w 79. A oni wcześniej przyjechali do Polski.
1: Masz swoją ulubioną Abbę?
0: W sensie piosenkę Abby.
1: Piosenkę, tak. Nie, no, Abba jest tylko jedna, wiadomo.
0: Znaczy chociaż... jeszcze Abba ojcze.
1: I jest, tak. I kiedyś Jakubian Bryndal opowiadał, że miał taki projekt Abbebba, w sensie przez trzy by. No, ale nie zagłębiajmy się w to. No, ale ta Abba jedna podwójna jest...
0: Abba jedna podwójna jest jedna. Wydaje mi się, że moja ulubiona Abba to jest ta, która obecnie leci w głośniku. Ja nie wybrzydzam. Ale bardzo lubię Mamma Mia w ogóle całą z piosenkami Abby. Więc w sensie musical. No piosenkę tak. też. Więc najbardziej lubię tę playlistę musicalową, bo ją znam na pamięć tak. Tak, od deski do deski.
1: Czyli najbardziej znamy piosenki, które lubimy. I lubimy te, które znamy. I do takich pieśni wracamy, jak mniemam, bo Janet Jackson też dzisiaj przy okazji rocznicy premiery płyty.
0: Tak, 29 lat temu ukazała się płyta The Velvet Rope.

0: Nie, jednak podnóżka.
1: Podnóżka? Fopa,
0: podnóżka? Nie, można mówić podnóżka.
1: Do tańczenia.
0: Takie trochę, no właśnie. Janet Jackson za nami. 7 października w 2008 rozpoczęła się też budowa Stadionu Narodowego. Miejsce, które zmieniło oblicze koncertowe Polski.
1: Czy na lepsze?
0: Tej ziemi. No i tu pozdawmy kropkę. Mm-hmm. A państwo otwierają kolejne zdania w korespondencji. Rysiek napisał, że 9,2 stopnia ciepło za miesiąc, tylko pewnie pomarzyć. Dziękuję bardzo za te wiadomości. Maciek napisał jeszcze, że zimno fizyczne nie istnieje fizycznie, ponieważ jest to jedynie brak ciepła, czyli niski poziom energii cieplnej. I ja się tego trzymam, dotychczas wychodzę z domu w krótkim rękawku i obcuję z zimnem.
1: Zimnem w cudzysłowie.
0: Tak. Mm-hmm. Patron Mors. Maciek.
1: Ja myślę, że nie jestem zainteresowana brakiem ciepła również. W sensie nie zmienia
0: to. To bardzo dyplomatyczne zdanie.
1: Nie zmienia to mojego podejścia do tej sprawy.
0: Ale czuć się w powietrzu w państwa korespondencji, że tydzień noblowski i Nobel z fizyki był grany. Mm. Bo biorąc pod uwagę te odwołania. Natomiast my za chwilę będziemy państwu opowiadać o sprawach czy naukowych, być może.
1: Poniekąd.
0: W jakimś stopniu na pewno. Wiktoria Wichrowska będzie z nami i odpowie na pytanie, a właściwie jej rozmówcy. Dlaczego śmiech to zdrowie?

0: Polskie Granie Orkiestra Perun.
1: Brzmi, że oni się tam na pewno uśmiechali.
0: Ho.
1: Mhm, tak było. A my teraz właśnie o uśmiechu, bo czy śmiech oraz w ogóle uśmiechanie się gwarantuje nam lepsze samopoczucie? Na pewno pomaga łatwiej znieść trudy dnia, ma też swoje walory zdrowotne. Z osobami, które starają się zadbać o uśmiech na naszych twarzach, porozmawiała o tym Wiktoria Wichrowska.
2: Tak mało trzeba nam i dużo tak, żeby szczęśliwym być drugiemu szczęśliwym.
3: Od wieków pomaga nam nawiązywać relacje, przełamywać dystans i wyrażać emocje. Dziś coraz częściej na naszych twarzach go brakuje. Dlaczego tak trudno nam się uśmiechać? Ewa Cichocka, aktorka, piosenkarka, trenerka jogi śmiechu.
4: Proszę zobaczyć, że jak jesteśmy dzieciakami, to tak w jednej sekundzie się śmiejemy, w następnej płaczemy, za chwilę znów się śmiejemy i mamy taką łatwość przechodzenia z jednej emocji do drugiej. Natomiast codzienność od nas wymaga tego, żebyśmy byli poważni. My nawet chcemy sami być postrzegani jako osoby poważne, odpowiedzialne, takie, na których można polegać. Chyba że jesteśmy na komedii czy na jakimś kabarecie, no to wtedy ten śmiech jest uprawniony, się czujemy bezpiecznie. I to nie tylko dotyczy śmiechu, bo generalnie rzecz biorąc, my jesteśmy mocno poblokowani i mocno patrzymy na to, jak ktoś nas oceni i stąd się bierze to, że czasem boimy się zareagować spontanicznie śmiechem.
3: Powstała aplikacja, która zachęca nas do uśmiechu, pokazując, że ten prosty gest może mieć wpływ na nasze samopoczucie. Aleksander Łamek, twórca aplikacji Smile Power.
5: Przyszedł mi do głowy taki pomysł, aby właśnie stworzyć aplikację, która będzie sterowana przy pomocy uśmiechu. Więc wystarczy ją pobrać, zainstalować, no i przeżyć, zobaczyć, które funkcje mogą nam najbardziej odpowiadać. No, moją taką ulubioną funkcją jest budzik. Budzik, który budzi przy pomocy śmiechów. Można sobie tutaj nastawiać różne śmiechy. Włączę głośniej. No i właśnie już z samego rana, kiedy się budzimy, to taki radosny śmiech może nam poprawić humor. Co ciekawe, ten budzik można wyłączyć na dwa sposoby. Po pierwsze, normalnie naciskając przycisk wyłącz, ale jest też druga opcja, mianowicie opcja uśmiechania się. Trzeba się uśmiechać do telefonu przez określoną ilość sekund i dopiero wtedy budzik się wyłączy.
3: Okazuje się, że nawet sztucznie wywoływany uśmiech może przyczynić się do poprawy naszego nastroju. Ponownie Ewa Cichocka.
4: Najprostszym takim ćwiczeniem z jogi śmiechu to jest wkładanie sobie ołówka w zęby i to już powoduje, że kąciki ust nam się unoszą, bo to jest właśnie ta informacja do mózgu, która idzie, że my jesteśmy zadowoleni. I teraz jeżeli my na twarzy mamy przysłowiowego banana, to do mózgu idzie informacja, że aha, jestem zadowolony. I to już nam poprawia nastrój. To jest bardzo istotne, żeby wystarczy, że my słyszymy śmiech, że my słyszymy ludzi zadowolonych i już nam się ten nastrój poprawia. Oczywiście pierwszym też takim ćwiczeniem jest, jak wstajemy rano do lustra w łazience, uśmiechnij się do siebie, a nie miej od razu do siebie pretensje, o Boże, jak ja wyglądam, a tu spuchnięty, a tu to, a tu śmo. I to nas przytłacza od samego rana i powoduje od razu obniżenie nastroju.
3: Każdy może znaleźć tu coś dla siebie, nawet prosty komplement.
5: Aby dostać komplement, trzeba się uśmiechnąć chociaż trochę, bo jeżeli jest zero, czyli nie uśmiechamy się, to nie można włączyć tej opcji. A kiedy się chociaż troszeczkę uśmiechniemy, staje się ona aktywna i wtedy pojawia nam się komplement. I taki komplement możemy sobie zapisać w postaci takiej karty i później możemy go mieć w telefonie i sobie go oglądać. Dla osób, które na przykład nudzą się w drodze do pracy, z kolei takie osoby może zainteresować dział z grami. Są proste gry, które są sterowane uśmiechem. Kiedy się uśmiechamy, no to bohater danej gry wykonuje różne funkcje i w ten sposób możemy sobie umilić właśnie na przykład początek dnia.
6: Czy to nie będzie dziwne w autobusie, jak nagle zaczniemy się uśmiechać do telefonu?
5: Ja myślę, że inni mogą na nas trochę patrzeć dziwnie, ale bardziej myślę, że z zazdrości, że oto jest osoba, która jedzie uśmiechnięta do pracy i ma fajną zabawę.
3: Jakie korzyści dla naszego zdrowia i samopoczucia

0: może przynieść regularne uśmiechanie się.
1: Pracują wszystkie mięśnie naszego ciała. Wszystkie. Łącznie z mięśniami twarzy. Oddychamy głębiej, czyli lepiej dotleniamy cały organizm. Wydzielane są wszystkie te tak zwane hormony szczęścia, czyli endorfiny, serotonina. To, co i tak nasz organizm produkuje, ale kiedy się śmiejemy, to tego mamy więcej. I co się okazuje, że te właśnie hormony zawierają środki przeciwbólowe. Dlatego, że osoby, które się dużo śmieją, łagodniej odczuwają ból. To są fakty, to są badania zrobione i wiadomo, że tak jest. No i mówi się o tym, że śmiech to jest krzywa, która wszystko prostuje. Ja wielokrotnie widziałam sytuację, gdzie właśnie śmiech potrafił rozładować największe napięcia. Także no, działanie tutaj śmiechu jest nieocenione.
2: Ja jeszcze myślałam, że na koniec będzie Anna German, bo też jest piosenka o uśmiechu, a ty już też wspomniałeś, że...
3: Pogodno i uśmiech się, tak. Mm-hmm. Wszyscy mamy swoją ulubioną piosenkę o uśmiechaniu się, albo śmianiu, albo w ogóle.
2: Jeszcze ładnie śpiewał Nat King Cole, to już zupełna klasyka. Smile! Jeszcze tak się uśmiechał właśnie na końcu tego słowa.
3: Proszę nam powiedzieć, o jakiej piosence państwo pomyśleli. Na pewno jakaś przyszła do głowy.
2: Skoro było początek, to jak państwo myśleli, że Wiktoria skończy ten dźwięk? Jaką piosenką? Bo my tutaj strzelaliśmy, no a może państwo mieli swoje typy. A jeszcze chciałam dopowiedzieć, że w zapowiedzi było osoby, które dbają o nasz uśmiech i już ja zdążyłam pomyśleć o dentyście.
3: O dentystach, tak.
2: Nie było tam dentysty. A to istotna sprawa.
3: Bardzo istotna, chociaż od dentysty przeważnie wychodzimy smutni, zapłaciwszy.
2: Chyba, że znieczulenie tak wejdzie, że nam jakiś kącik się zostanie uniesiony, to tak zostaniemy. Nie wiem, czy tak się da, ale można się pośmiać. Podobno zdrowo.
3: Mhm.

0: Państwo przypomnieli Stanisławę Celińską i uśmiechnij się, jutro będzie lepiej. Nie zapomniałam, jakie to jest zabawne. Nie zdążyłam ci pokazać między piosenkami, no ale pokażę ci po kolejnym wejściu, dobra, jeżeli nie pamiętasz, ale bardzo dziękuję. Faktycznie to też mogło być perfekcyjne zakończenie. Trzeba przyznać.
1: Bajka. A propos śmiechu, czy ty pamiętasz jeszcze okres, kiedy cały internet zachwycał się brainrotami dawno, dawno temu? Mhm. Ballerina Cappuccina.
0: Tak, pamiętam.
1: Tralala, tralala. Są osoby w redakcji, oprócz nas, które tu znają. Nie będę wskazywał palcem, ale byłem zaskoczony. Mm-hmm, myślę, że znajomością i obeznaniem.
0: Posiadanie nastoletnich dzieci wpływa na mm-hmm. zaznajmianie się z tym nawet szybciej niż my obecnie.
1: Znacząco. Mm-hmm. A szczególnie na przykład dzieci, które znają, grają w Robloxa, mm-hmm. bo w tej historii ma to znaczenie. Czytam na stronie Guardiana, że ma miejsce spór prawny z brainrotami w centrum, a konkretnie jednym, czyli Tung Tung Tung Sahur, mm-hmm. czyli ten taki drewniany. Mm-hmm. I w ogóle dopiero się dowiedziałem, że to nie jest taki sobie kawałek drewna z... Boże, co on trzyma? To jest jakaś pałka. Tylko, że ten brain rot... A już ci pokazuję, proszę bardzo. On wyglądał tak. Mm-hmm. To zostało stworzone w 2025 roku przez nastolatka posługującego się pseudonimem Noxa przy użyciu AI. Był to generowany obraz rzeczywisty. No i była wzorowana na, jeżeli dobrze mam to przetłumaczone, kentonganie, czyli rodzaju bębna używanego do budzenia muzułmanów z Azji Południowo-Wschodniej na posiłek przed świtem podczas Ramadanu. Czyli to jest taka antropomorfizowana forma tego instrumentu. Mm-hmm. Jestem zaskoczony, jak dalekie odniesienie kulturowe to ma. Myślałem, że to jest po prostu...
0: I ten nastolatek...
1: Głupkowaty obrazek.
0: Tak.
1: Nie, to tylko podane jest jako informacja w tle, bo rzecz rozgrywa się na trochę innym polu. Mianowicie... Sądzą się dwie firmy, zaraz niech ja to sobie przewinę i odnajdę. Mianowicie w Stanach jest firma Momentum. No i kwestia właśnie, kto jest autorem i legalności wykorzystania tego Tung Tung Tung Sahura stanowi sedno pozwu wniesionego do Sądu Okręgowego Stanów Zjednoczonych dla Północnego Okręgu Kalifornii, gdzie firma zajmująca się grami pozywa francuską agencję kreatywną Momentum, reprezentującą firmę Noxa w sprawie prawa do wykorzystania postaci Tung Tung Tung Sahur w popularnej grze Roblox. No i tutaj pojawia się taka wzmianka, że to będzie może nie przełomowe, ale jakieś takie ważne w ocenie, czy obraz wygenerowany przez AI może, no głupio to brzmi, ale może mieć prawa autorskie, kto ma do tego prawa autorskie, kto jest rzeczywiście autorem, czy jeżeli ktoś spromptował i wygenerował AI i stworzył coś, czym żyje cały świat, to jest rzeczywiście autorem tegoż dzieła, czy nie zupełnie?
0: Nie, to w tym momencie autorem byłby nastolatek, tak, w ogóle.
1: Tak, tak, tak.
0: Bo to firma się sądzi, która, przez którą on to wygenerował, którego narzędzia tej firmy użył nastolatek, więc nie nastolatek ma żądania względem Robloxa, firmy posiadającej Robloxa, tylko jakby osoby posiadające to narzędzie. Więc to jest jeszcze inna rozmowa. Ale ja myślę, że nam wszystkim by się opłacało, gdyby oni to wygrali. Bo jeżeli oni biorą korzyści, to oni będą też ponosili konsekwencje te, negatywne, no to znaczy, że jeżeli bierzesz odpowiedzialność za to, co jest produkowane twoim narzędziem i jeżeli są jakieś zyski, to je chcesz, ale to jeżeli wyrządzisz szkody społeczne, to wtedy...
1: To też spada na ciebie.
0: To też to powinno wtedy spadać na ciebie.
1: Ciekawe w sensie sposób patrzenia.
0: No taka zdrowa logika by odpowiadała,
1: nie, no,
0: że jeżeli...
1: Prawa to i obowiązki, wiadomo.
0: Że stworzyłem narzędzie, da się nim zrobić dobre rzeczy i wtedy biorę korzyści, ale tym narzędziem da się zrobić też rzeczy bardzo okropne i obrzydliwe, ale wtedy to nie ja, to wtedy ludzie nie potrafią korzystać z narzędzia. No nie, to tak nie działa.
1: Bo mówisz o perspektywie ponoszenia odpowiedzialności przez OpenAI, w tym przypadku bardzo konkretnym, chociaż jak sobie myślę...
0: Ale nie, no każde narzędzie AI można wykorzystać w sposób... zły i w sposób dobry. No tak samo jak internet i każde inne narzędzie elektroniczne, tak?
1: Tak, tylko zmierzam do tego, że big techy, jeżeli chodzi o ponoszenie odpowiedzialności...
0: No to umywają ręce, rozmawialiśmy.
1: Poczuwają. Więc obawiam się, że mogłoby też wcale nie skończyć jakimś takim mierzalnym skutkiem.
0: Tak, ale też trudniej na przykład powiedzieć, że na przykład jeżeli wygenerujesz sobie czatem GPT czy jakimkolwiek inną generatywną sztuczną inteligencją, która wypluwa z siebie teksty, to trochę trudniej jest przydybać, że to było zrobione tym, a nie innym czatem, bo po prostu to są jakieś słowa.
1: Tak.
0: No a przy wizualnych rzeczach łatwiej jest dojść na przykład może kto, z jakiego narzędzia, szczególnie jeżeli ktoś powiedział, jakim narzędziem to zrobił. No, ciekawe to wszystko bardzo, jak to się skończy. Ale czy do śmiechu nam od tego?
1: Zupełnie
0: chyba nie.
1: Jestem ciekaw, co państwo myślą w odniesieniu do prawa autorskiego, chociaż ja wiem, że to jest tak szeroki temat, że trudno zacząć wypowiedź inaczej niż to zależy, ale gdyby ktoś chciał, to zapraszamy 224 280 280.

Państwo dają znać jeszcze, jeżeli chodzi o uśmiech, pani Asia, że bycie poważnym jest stresujące. Myślę, że wszyscy się zgodzimy. Ja uwielbiam się uśmiechać i śmiać. Nawet lubię moje zmarszczki z tego powodu. Uśmiech rozbraja ludzi chamskich, rozkłada na łopatki. Śmiejmy się, a pan Rysiek z tym akurat nie ma problemu z uśmiechem od urodzenia i chyba z tego niech schodzącego uśmiechu do 13 roku życia. Niektóre sąsiadki dzieliły się z moją mamą sensacją, jaką ma pani śliczną dziewczynkę.

0: Za 6 minut będzie 7. A Państwo jeszcze a propos śmiechu.
1: Tak, bo słuszne pytanie się pojawia, czy polski uśmiech, Polish smile też się liczy.
0: Ale rzeczywiście, że tak, to jest pełnoprawny, no dobra, może nie pełny, ale pełnoprawny uśmiech.
1: I ja myślę, że to jest ważne, żeby uśmiechać się wewnętrznie. U mnie w domu się mówi, że się uśmiecham w Czesiu.
0: W Czesiu? Nie słyszałem tego.
1: Można też się gniewać w Czesiu i różne rzeczy w Czesiu można robić. W Czesiu znaczy, że w środku. Nie mam pojęcia, jak to przyszło do tego naszego rodzinnego słownika, ale my rzeczy robimy w Czesiu. I ja Państwu polecam, żeby się w Czesiu uśmiechnąć. Można w Czesiu tańczyć. Wiem, że niektórzy koledzy redakcyjni tak robią.
0: Że nie pokazują po sobie, ale wierzymy im na słowo.
1: Wewnętrzny tancerz jest ukontentowany. No i też myślę, że może się on uśmiechnąć. I tego nie widać po twarzy, ale... Ale może zadziała.
0: Dobrze to robi człowiekowi. No. Wiele aspektów życia. Śmiech to zdrowie, jak mówiła Wiktoria Wichrowska. Nie zgodziliśmy się. Nie śmiał.

0: Teatr muzyczny i podwórko art scena Ucho. Wszędzie tam w Gdyni od 7 do 10 listopada wybrzmiewać będą siestowe dźwięki. O szczegółach opowiem w najbliższą niedzielę o godzinie 15. Energa Siesta Festival to wydarzenie, które nie powinno Państwa ominąć. Patronat nad nim objęli Radio Nowy Świat, Wirtualna Polska, Twój Styl, Trójmiasto.pl, Prestiż oraz Jazz Forum. Do usłyszenia, Marcin Kydryński.
1: Jest 7, tu Radio Nowy Świat, serwis informacyjny Adrianna Calińska-Czaniecka. W związku z atakami Rosji prowadzonymi na terytorium Ukrainy w polskiej przestrzeni powietrznej operowały samoloty wojskowe. Maszyny wróciły już do baz. Wojsko uruchomiło naziemne systemy obrony powietrznej oraz rozpoznania radiolokacyjnego. Działania miały charakter prewencyjny. W komunikacie zaznaczono, że sytuacja jest monitorowana na bieżąco. W Kijowie podczas rosyjskiego ataku zginęły co najmniej 2 osoby, uderzono też między innymi w Dniepr. Rosja wystrzeliła rakiety balistyczne. Wcześniej prezydent Wołodymyr Zełenski ostrzegał, że dane wywiadowcze wskazują na przygotowania Rosji do zmasowanego ataku. W Sejmie dziś ustawy dotyczące ochrony zdrowia. Pierwsze czytania 3 projektów.
2: Kwestia pilnowania kolejek, kwestia ograniczeń pensji i uposażenia lekarza, kwestia akcyzy oraz skierowania części akcyzy na Fundusz Zdrowia.

0: dzwonię z lasu. Zapowiada się słoneczny dzień. Jak się człowiek dobrze ubierze, to zimno na pewno nie jest.
1: Czyli bardzo skandynawskie podejście ma nasz słuchacz.
2: Tak, można powiedzieć, że to był nasz korespondent pogodowy.
1: Tak, poprosimy więcej takich. Ale przy okazji też poprosimy o zgodę lub niezgodę. Od ilu stopni?
2: To zimno?
1: No.
2: Od ilu w dół do zimno?
1: Tak.
2: Dobrze.
1: Zero jest całkiem okej, ale może ktoś ma inne zdanie.

0: Bardzo mi się podoba, że kolejna, przepraszam, że wchodzę w słowo, wiadomość zaczyna się od to zależy, czyli bardzo naukowa korespondencja. Pan Filip napisał, że to wszystko zależy. W lipcu nad Bałtykiem zimno to 15 stopni, a w lutym na nartach w górach te same 15 stopni to upał. Pełna zgoda. To rozstrzygnijmy zimno dla października.
1: Zimno dla października, tak.
0: Początek miesiąca. Powinniśmy to ustalić.
1: Jak najbardziej.

0: A my mamy drugą godzinę poranka przed sobą. Zaczęliśmy ją od You Can't Stop the Music i ja się zastanawiałam, czy Franciszek Wójcicki ma takie poczucie wszechmocy, że piosenka mu śpiewa You Can't Stop the Music, a Franciszek wie, że on mógłby zastopować muzykę. Wszystko się da.
1: To jest prawdziwa moc. Mogę, ale nie robię tego. Mm-hmm. Samokontrola Franka jest tu na najwyższym poziomie.
0: Tak. To jest przekory, człowiek by chciał kliknąć ten guziczek. Nie odłączyć sobie wszystko na chwilę, a...

0: A to jednak nie.
1: Zuzu, a propos muzyki, czego słuchałaś dzisiaj? Niech się to pytanie wyartykułuje. W drodze do radia.
0: Tak, w drodze do radia, jak co tydzień musimy ustalić te fakty. Wyświetliła mi się rolka wczoraj Radka Łukasiewicza, wiem, że niedawno ty z nim rozmawiałeś, gdzie mówił w tej rolce, w tym krótkim filmie, o tym, jak pisał teksty dla Rojka na album Kundel. Mhm. I oczywiście było, więc możemy milczeć, tak naprawdę milczeć. I jak usłyszałam wczoraj ten króciutki fragment w tej rolce, to nie chciało się ode mnie odczepić, więc dzisiaj Kundel Rojka w drodze do pracy mi towarzyszył i faktycznie zadziałało, już mi nie biega po...
1: Nomenom. Kundel.
0: Tak, kundel mi nie biega już po głowie.
1: Ale merda ogonem?
0: Tak, i szczeka.
1: Dobrze ci?
0: Radośnie, okay. Tak.
1: Ja miałem zupełnie podobnie, jak Radek opowiadał o tym, jak pisał dla Brodki, to jakoś tak mi się do Grandy chciało wracać bardzo często. Bardzo duża siła rezonowania muzycznego. Ja dzisiaj słuchałem nowego Fisza. Wychodzi za parę dni, więc ja już jestem gotowy.
0: Ale tak mentalnie, miałeś muzycznie. Przedpremierowy odsłuch?
1: Nie. Sobie słuchałem nowych singli.
0: Ale
1: też słuchałem heavy metalu. W sensie płyty heavy metal Fisza. Widziałem to przerażenie w oczach.
0: Co się
1: stało? Wygadujesz?
0: Czy ty masz gorączkę?
1: Ty, o co ci chodzi w ogóle? Nie, no aż tak to nie. Ale takie rzeczy mamy dla państwa czasami w czwartki po godzinie 19, gdzie jesteśmy i ja, i Zuza, i Marcin też. No i metalowe kąski tam się zdarzają. Przy okazji polecam zajrzeć na stronę Radia Nowy Świat i poklikać tam w zakładce Szczyt Wszystkiego, posłuchać propozycji, które przynieśliśmy. Jest tam mnóstwo już nazbieranych, kilkadziesiąt. Jak się państwu coś spodoba, to proszę głosować i my obiecujemy, że to później zagramy w czwartek po 19 właśnie.

0: A ty wiesz, że ja byłam na lalce?
1: No co ty?
0: Tej filmowej.
1: I jak?
0: Uważam, że to jest obsada jak z Tańca z Gwiazdami.
1: O, to bardzo mocny statement.
0: Bo po prostu dawno nie widziałam tak, tak satysfakcjonującej obsady na zasadzie, że każda twarz, która się pojawia, ty ją znasz, nawet w tle. No tak. To było absolutnie niesamowite.
1: Jesteś teraz tym człowiekiem, który może to sobie porównać do seriala Lej Lalki.
0: Tak, jestem tym człowiekiem i uważam, że można porównywać, ale po co? To znaczy uważam, że to były zupełnie dwie różne produkcje i od początku to było mówione.
1: No tak, tak, tak.
0: Ja zupełnie mało skromnie stwierdziłam, że gdybym ja robiła lalkę, to ona byłaby jakimś połączeniem śmiesznym tych obydwu, bo i w jednej i drugiej były rzeczy, które mi się bardzo podobały i rzeczy, które mnie absolutnie drażniły, ale z obydwu wyszłam ogólnie rzecz ujmując, skończyłam oglądać ogólnie rzecz ujmując bardzo zadowolona, ale mówię to tym, nie uważam, że trzeba państwa zachęcać, myślę, że świetne i tak już wyniki ma jeden i drugi film, ale chciałam powiedzieć, że jestem absolutnie zakochana w roli Maji Komorowskiej w tym filmie. Pani Maja Komorowska gra prezesową Zasławską. To jest ten wątek najbardziej romantycznej miłości chyba w tej książce, że ona prezesowa zakochała się w osobie z nie swojego stanu i nie mogła z nią nigdy być i tam jest wątek stawiania tego kamienia i takie tam. I rola Maji Komorowskiej absolutnie mnie wzruszyła w tym filmie. Cieszyłam się za każdym razem, jak ją widziałam, ale potem miałam taką refleksję, że jak czytałam Lalkę, to ten sam wątek najbardziej mnie wzruszał. I chyba to dużo mówi...
1: Czyli trafiła na bardzo podatny grunt.
0: Chyba to mówi też dużo o tej ekranizacji. To znaczy, że tak sobie potem pomyślałam, że drażniły mnie też te rzeczy, które mnie generalnie w książce drażniły. No ale tak, obsada zdecydowanie gwiazdorska i satysfakcjonująca. I widziałam dużo żartów na temat tego, że Borys Szyc i Adamczyk grają tę samą postać w dwóch różnych lalkach. Ja na przykład jestem jedną z tych osób, która notorycznie myli tych aktorów. To znaczy myślę o postaci i potem nie pamiętam, który z dwóch świetnych aktorów ją grał. I to, że grali tego samego barona w dwóch lalkach nie ułatwia tej sytuacji absolutnie.
1: A propos tego, że dużo mówi, może temu dużo mówi też o Zuzi Łędzie.
0: Że mylę dwóch aktorów, bo są blond?
1: Nie, że ten wątek cię chwycił.
0: A.
1: Aha. Dzisiaj wspomnę tylko w środku dnia gościem Janka Niebudka będzie Łukasz Targosz i to będzie rozmowa właśnie o muzyce do lalki, więc polecamy gorąco być z nami. Nie tylko do 10, ale po 10 też w ogóle przez cały dzień. Niech państwo nas podsłuchują. Dużo fajnych rzeczy mamy przygotowanych, filmowych i nie tylko. W tej godzinie będzie wątek polityczny. Poszaleścimy sobie trochę prasą i trochę pogramy państwu muzykę, a czasami może nawet będzie można potupać niekoniecznie do funkowych numerów. Ale co ja będę zdradzał wcześniej?

0: W dzisiejszym wydaniu Polityki czytam o wakacjach z dronami. To jest bardzo wymowny tytuł artykułu, którego autorem jest Cezary Kowanda na temat bardziej mniej bezpiecznych kierunków podróżniczych obecnie. Mianowicie biura podróży i linie lotnicze zgodnie ostrzegają, jeżeli ropa szybko nie stanieje, wyjazdy będą droższe. Lepiej zatem nie odkładać marzeń na potem, tylko gdzie jest jeszcze bezpiecznie, żeby lecieć. No i mamy mapkę. Zresztą MSZ aktualizuje spis krajów, do których lepiej nie latać, albo trzeba zachować szczególną ostrożność. I tak oto Meksyk, nie wiem, Brazylia, Indie, Egipt, Kenia zaznaczone są na żółto, czyli lepiej ostrożnym być. Lepiej unikać podróży do Zjednoczonych Emiratów Arabskich, na Madagaskar, do Jordanii, wiadomo. Jest Kuba czarna, nie jedź, zaznaczona bardzo wyraziście. No ale zwykła ostrożność wystarczy w przypadku wielu krajów europejskich, Portugalia, Maroko, Chorwacja i tak dalej, i tak dalej. Ale a propos, w związku z tym, że w pewnych rejonach świata zrobiło się niebezpiecznie i trochę trudniej jest podróżować, to czy to oznacza, że my mniej podróżujemy i stwierdziliśmy, lepiej nie?
1: Pewnie nie. Wręcz na odwrót. Ja mam wrażenie, że państwa wystawiają swoje ostrzeżenia, że gdzieś należy nie jechać, po czym jakiś influencer tam jedzie i potem jakiś tabun ludzi stwierdza, że zrobi tak jak on.
0: Że może... Okej, nie wiem jak to zweryfikować, więc być może jest jakaś część ludzi, która
1: tak robi.
0: Jest na
1: pewno tendencja.
0: Ale a propos trendów, rynek nie znosi próżni i spadek zainteresowania Bliskim Wschodem, który problematyczny w tym względzie jest, wykorzystuje się bardzo szybko inne państwa. Jak czytam, tego lata obserwowaliśmy przesunięcie preferencji klientów z części wschodniej do zachodniej basenu Morza Śródziemnego. Beneficjentem ostatnich wydarzeń jest z pewnością Maroko, które staje się dla Polaków kierunkiem całorocznym, łączącym zwiedzanie i odpoczynek. Zamiast Bliskiego Wschodu biura stawiają na kierunki już znane klientom, ale także nowości. Wprowadzamy w tym sezonie zimowym wycieczki na Porto Santo w archipelagu Madery i do Senegalu. Więcej będzie połączeń na Dominikanę czy Wyspy Kanaryjskie. Mimo wszelkich zagrożeń i niepewności Polacy bardzo chcą podróżować. Co więcej, jesteśmy w porównaniu z innymi narodami europejskimi bardziej odporni na negatywne informacje i racjonalnie oceniamy poziom zagrożenia. Równocześnie wybieramy coraz częściej rozszerzone pakiety ubezpieczeń podróżnych. To akurat mówił wiceprezes Itaki.
1: Wydaje mi się, że przez to, że ta wojna, jedna z tych wojen, jest tak blisko nas i są osoby, które na przykład nie polecą do Polski ze względu na, nie wiem, wiadomości o...
0: No tak, wyobrażenie, że to jest tuż za rogiem.
1: Więc wydaje mi się, że w momencie, jak mamy to tuż za rogiem, to bycie w kraju, gdzie to też jest gdzieś tuż za rogiem, nie jest... Jakby wyobrażeniowo jest po prostu jakoś blisko.
0: Że możemy sobie to jakoś poukładać, że nic się nie stanie.
1: Możliwe. Czy to dobrze, to nie mam odpowiedzi. Wydaje mi się, że może niekoniecznie. Ale jeżeli racjonalnie potrafimy ocenić ryzyko, no to chyba okej.
0: Okay. Jak właśnie twierdzi jeden z rozmówców. No ale też korzystamy z tych pakietów ubezpieczeniowych. Czyli mamy z tyłu głowy jakąś taką myśl, że a co by było gdyby? No ale to chyba dobrze.
1: Dobrze, szczególnie, że krajowa turystyka też na tym zyskuje, bo z tego co wiem, to tłumnie ruszyliśmy w góry i nad morze i sporo osób zdecydowało się po prostu zostać i pozwiedzać województwa i może mniej też to oczywiste turystyczne destynacje w Polsce, a to akurat świetnie, bo mamy co oglądać w kraju.
0: Zdecydowanie. Gdybyś miała rzucić wszystko i pojechać gdzieś, to co by to było teraz?
1: Teraz bym chciała pojechać w Tatry. Bo tam jest teraz tak ładnie. Ale bym się nie pakowała w wysokie góry. Proszę, ja jestem bardzo rozsądną kobietą. Jakby mnie Tobr by nie znosił teraz z rysów. I ja wiem, że tak się nie robi.
0: Złota Polska jeszcze.
1: Tak, ja bym Dolinka Chochołowska, morze na Kasprowy.
0: Fajnie, fajnie, fajnie. A bym pojechał nad morze. Bym cały rok tam spędził.
1: No i fajnie.
0: No i okej, się podzieliliśmy. Możemy to odwołać też do państwa. Gdyby państwo dzisiaj mieli rzucić wszystko i pojechać gdzieś, to gdzie by to było, proszę nam podpowiedzieć. A nasza podróż muzyczna teraz będzie obejmowała stację Dilated Peoples.

0: cracking.
1: Wow, yo, that was fire right there. Good show, Rock.
2: Good one. What's up with that girl I saw you talking to?
1: Ha, I got that number.
2: Yo, what's her name? What's her name?
1: Yeah.
2: Hey, leave that alone, Ev. Don't even do it.
3: Braka Babu i Evidence, czyli Dilated People, za nami 7.28. Czekamy na Klaudiusza, on tak tupta już do nas powoli i dotuptał chyba nawet, jak pokazuje
4: realizator. Ja sobie tu spokojnie siedzę, jestem. Dzień
3: czyli
4: dobry,
3: nie tuptasz,
4: dzień
3: fake news.
4: Czekam sobie bardzo grzecznie na to, jak będzie moja kolej.
5: To teraz.
3: Grzecznie to nie zweryfikujemy, ale tak, w istocie teraz.
4: Zapomnieliśmy już trochę, wszyscy zapomnieliśmy, ależ oczywiście, że zapomnieliśmy. Sejm też troszkę zapomniał, żeby nie było, o problemie neosędziów. No bo to tak sobie troszkę przyschło, troszkę go nie było, no gdzieś to wszystko się zamiotło pod dywan i jakoś to tam sobie szło, aż do momentu, kiedy ostatnio wyszła sprawa z panem Romanowskim i listem żelaznym dla niego, kiedy sobie nagle wszyscy przypomnieli, ojej, to przecież neosędziowie ciągle w tych sądach jeszcze są i ciągle orzekają i ciągle można mieć wątpliwości co do tego, jaki jest ich status. Te wątpliwości ma chociażby minister Żurek. Mówię, zapomnieliśmy jako Sejm też, no bo przecież rząd tę sprawę próbował rozwiązać. Zresztą nie jeden raz, większość rządząca też, tam były różne weta. Natomiast rząd też próbował tę sprawę uregulować, konkretnie neosędziów, jeszcze za czasów, kiedy ministrem sprawiedliwości był Adam Bodnar. Tam był taki pomysł podzielenia sędziów na trzy grupy, zielonych, żółtych i czerwonych. Zresztą to chyba nazewnictwo, to oczywiście ono w ustawie nie występuje, ale ten podział pewnie zostanie. Mówię, też Sejm trochę zapomniał, bo o ile rząd wysłał ustawę do prac jeszcze w zeszłym roku, a przypominam, już mamy październik, bo to był grudzień zeszłego roku, tak Sejm tak jakoś niechętnie do tego podchodził, bo w styczniu się zajął tą ustawą i ta ustawa sobie tak leżała, aż w końcu we wrześniu sobie posłowie o niej przypomnieli, ojej, mamy tu ustawę o statusie sędziów i chyba musimy coś z nią zrobić, może w końcu się nią zajmiemy. No i tak też właśnie było. Ustawa teraz wraca, ma być drugie czytanie na tym posiedzeniu Sejmu, to posiedzenie się zaczęło wczoraj. O dziwnych porach zresztą posłowie się będą nią zajmować, bo jutro bardzo późnym wieczorem, czyli po godzinie 21 do godziny 23 jest przewidziana Komisja Sprawiedliwości właśnie w tej sprawie. Chyba głosowania ostatecznie nie będzie, bo to te głosowania na tym posiedzeniu Sejmu też przesunięte. Ale dlaczego ja o tym wszystkim mówię? No bo właśnie po tej decyzji, to nie jest wyrok, to jest orzeczenie dotyczące listu żelaznego dla Marcina Romanowskiego, wróciła ta dyskusja o neosędziach. No więc wróciły też za

0: zarejestrowane, znowu zaistnieje. Za każdą taką przegraną sprawę to zazwyczaj była kwota minimalna 10 tysięcy euro, a wiemy, że neosędziowie nadal wychodzą na salę rozpraw. Więc ta ustawa ma z jednej strony wyeliminować te osoby, które nie tworzą sądu, bo one przysparzają dzisiaj wszystkim Polakom i prawnikom ogromnego problemu finansowego, ale także niepewności orzeczenia. My chcemy też tą ustawą ustabilizować sytuację w sądach powszechnych i powiedzieć, że wszystkie wyroki wydane bez względu na to, czy ktoś został prawidłowo, czy nie powołany, ale w sądzie powszechnym, pozostają w mocy. Chcemy na nowo otworzyć konkursy dla tych osób, które nie mogły w nich startować, więc ma to być ustawa naprawcza. Jaki będzie dalszy jej los, trudno mi powiedzieć, ale te ustawy, które no, naprawdę reformowały system, do tej pory były wetowane przez pana prezydenta, ale spodziewamy się tutaj każdej decyzji.
1: No, na razie będzie dyskusja w Sejmie. Oczywiście większość rządząca pewnie tę ustawę przegłosuje i w Sejmie, i w Senacie. Co ona przewiduje, to tylko przypomnę, właśnie podział na te trzy grupy sędziów. W największym skrócie ci jako młodzi po szkołach także, którzy przeszli przez tę tak zwaną NeoKRS, Krajową Radę Sądownictwa, no to oni są w tej grupie zielonej, czyli dalej będą pozostawali na swoich stanowiskach. Ci, którzy byli już sędziami, ale dzięki temu, że NeoKRS zezwoliła im awansować, będą musieli wrócić na poprzednie stanowiska, czyli na przykład jeżeli byli w sądzie okręgowym dzięki procedurze przed NeoKRS, no to będą musieli wrócić do rejonu. No i w końcu grupa czerwona to ci, którzy przeszli do zawodu sędziowskiego z innych zawodów prawniczych, nie wiem, prokuratorów, adwokatów czy radców prawnych, no i ci będą mogli wrócić do swoich poprzednich zawodów prawniczych, albo będą mogli stać się asesorami. Mówię mogli, bo nie będzie działo się to też z automatu, bo tutaj izby zawodowe tych zawodów prawniczych też stwierdziły, że nie chcą automatyzmu, bo niektórzy, no będąc tak powołanymi sędziami, nie wykazali się należytą odpowiedzialnością czy niezależnością. No i w związku z tym też izby zawodowe chcą mieć możliwość weryfikacji takich osób, więc ewentualnie będzie dla nich otwarta ścieżka powrotu, ale niekoniecznie z automatu. Będą także zmiany w Sądzie Najwyższym, będzie kwestia likwidacji Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych. To są te kwestionowane izby. No więc to wszystko oczywiście ma przywrócić tę praworządność, uregulować status neosędziów i w końcu zrobić z tym porządek. Jaki będzie los tej ustawy? Tu wnioski możemy wyciągnąć między innymi z tego, co wczoraj na sejmowym korytarzu mówił Przemysław Czarnek.
2: Otóż jako pan doktor habilitowany, bo nie profesor prawa, a profesor katolickiego z lubelskiego, tak. I konstytucjonista, stwierdzam, że jest to ustawa sprzeczna z konstytucją, dlatego że w Polsce nie ma neosędziów i nawet gdyby tak chcieli ci wszyscy czytelnicy, tych wnikliwi czytelnicy, prawda, tych orzeczeń, różnych uzasadnień, ETPC, TSUE, przeczytać ostatnie, to by powiedzieli, że rzeczywiście chcą regulować coś, co się nie nadaje do regulacji, bo nie ma nikt prawa w Polsce podważać prerogatyw prezydenta, który powołuje sędziów. I tyle mam do powiedzenia w tej sprawie.
1: No i tak właśnie uznał Przemysław Czarnek, czyli zakładamy, że podobnie może uznawać prezydent Nawrocki, czyli że skoro już on powołał tych sędziów, to oni po prostu są sędziami i żaden ustawodawca nie będzie mówił, co ma w tej sprawie się stać. Podobnie zresztą sądził Andrzej Duda, który też taką narrację przyjmował. Co by się stało z sędzią Mielczarkiem, który wydał orzeczenie w sprawie listu żelaznego dla Romanowskiego? No wróciłby na poprzednie stanowisko, gdyby ta ustawa weszła w życie, czyli z okręgowego do rejonowego, ale nadal pozostawałby oczywiście sędzią, a jego orzeczenia i wyroki pozostałyby w mocy, więc tak ta sprawa by wyglądała. Zobaczymy, czy Sejmowi uda się na tym posiedzeniu i posłom przyjąć tę ustawę. Chyba nie, bo harmonogram jest tak rozpisany, że posłowie nie zdążą, więc znowu te projekty praworządnościowe jeszcze zostaną odłożone w czasie.
3: W przeciwieństwie do kolejnego wyjścia Klaudiusza Slezaka, które zgodnie z planem będzie dziś po 16 w popołudniówce. Klaudiusz, dawno cię nie pytałem o kwestie podcastowe.
1: A, bo mamy przesunięcie, dlatego mogłeś nie zauważyć. No, ze względu na zmiany w

0: roku akademickim przesunęliśmy się na poniedziałki i ten najnowszy 200 podcast jest już dostępny.
1: Okrągły. Tak, a żeby słuchać podcastów, to trzeba
2: być
1: dołączyć
2: patronem.
1: Do grona patronów. A żeby to zrobić, to Klaudiuszu, że tak wykorzystam jeszcze twoją obecność jak najlepiej, jakim sposobem? Jakie czteroliterowe hasło ci przychodzi na myśl?
0: B, L i K to są te cztery literki, które trzeba zapamiętać.
2: Płatność tak powtarzalna, jak jeszcze dorzuci się dwa słowa wcześniej, to jest nawet jeszcze
1: w ogóle
2: lepiej.
1: Dzieje się magia.
2: Ale to Państwu jeszcze przypomnimy, a Klaudiuszu, tobie bardzo dziękujemy.
0: Dziękuję, pięknego dnia.

0: Za 20 minut będzie 8, to my mamy jeszcze jeden przystanek muzyczny. Tym razem spod szyldu płyty tego dnia Plan is Bad. To będziemy Państwu powtarzać regularnie.
1: Lundzi.

0: No i tak, Mateusz już powiedział przy wejściu z Klaudiuszem, że blik i że płatność powtarzalna.
1: Blik, blik.
0: Ja dopowiedziałam. No i teraz sprawa jest taka, szanowni państwo, że w ubiegłym tygodniu była do nas prośba, żebyśmy tak postarali się. Myśmy się tak postarali. No i państwo
1: się postarali.
0: Też tym bardziej się postarali, odpowiedzieli na nasze starania. No i dostaliśmy potem pochwałę, że byliśmy skuteczni. No i teraz jest taki problem, że musimy...
1: Rzuciliśmy rękawice innym porankom.
0: Tak, ale przede wszystkim rzuciliśmy rękawice samemu sobie, bo tak nie powtórzyć sukcesu.
1: Najgorzej to swoją rękawicę podnosić, co?
0: Tak, jakby bić się z samym sobą i teraz musimy wypaść, to chociaż tak oczko lepiej niż w ubiegłym tygodniu, więc no, mamy do państwa znowu tę samą prośbę, że jeżeli państwo nas słuchają i nie są patronami, to żeby nimi zostali.
1: Jakie to proste.
0: Wspaniały pomysł. Ja uważam, że to jest pomysł wspaniały i genialny. Nie wiem, dlaczego się państwo nie przekonują, ale możemy powtórzyć zalety. Chciałbyś powtórzyć?
1: To oczywiście, że tak. Po pierwsze... Nie, no dobra, mówi, że Zuza i ja. Nie, nie wolno być takim nawet w żartach. To, co mówimy, chciałbym powiedzieć, że jest w żaden sposób niekontrolowane przez nikogo i to, że zupełnie niezależnie mówimy do państwa treści, to jest ogromna zaleta tego radia, no chyba, że państwo te treści kontrolują jak w ubiegłym tygodniu i podpowiadają nam, co, jakie słowa powinny się znaleźć w pogodzie. Mnogość audycji do odsłuchania, podcastów, różnorodność muzyczna, to wszystko jest na wyciągnięcie państwa... ręki, telefonu.
0: Bo są podcasty, przypomnę, być może ktoś tylko słucha anteny, to nie wie, że są podcasty, których nie ma na antenie. A są od autorów, których państwo z anteny znają, więc jakby warto naprawdę. A jeżeli chodzi właśnie o ten wpływ na antenę, to możemy dać tego wyraz. W zeszłym tygodniu ja odmieniłam konstantynopolitańczykowianeczkę.
1: Tak, bo nierówność się pojawiła, że ty miałaś schody, musiałaś napisać pogodę z uwzględnieniem słów słuchaczy, a mi się upiekło.
0: Więc zrobimy element rywalizacji. Mogą państwo, jak zostaną państwo patronami, przypominamy, że jest nowyświat.online.ukośnik.blik. Zostaną państwo patronami, korzystając z płatności powtarzalnej Blik, to potem na stronie Patronite, muszą państwo mieć tam konto, żeby ten patronat założyć z tą płatnością, to potem tam jest na naszej stronie patronite'owej jest sekcja komentarza i tam można, zostawszy patronem, wrzucić słowo. I Mateusz użyje tego słowa w pogodzie po godzinie 9. Nie damy ci tych 15 minut, damy ci godzinę 15 na skomponowanie tej pogody.
1: Proszę mieć litość, drodzy państwo.
0: Nie! Ja miałam konstantynopolitańczykowianeczkę. To będziesz miał stół z powyłamywanymi nogami i będzie dobrze.
1: I co z tym stołem? Że pada czy nie pada?
0: Zobaczymy, co w pogodzie. Jak pada, to będzie padał stół z powyłamywanymi nogami. Jak nie będzie, to nie będzie.
1: Pogoda dla wyrewolwerowanych rewolwerowców.
0: No widzą państwo, on coś ze wszystkim poradzi. Można mu dawać różne trudne słowa.
1: No już państwo na pewno coś wymyślą.
0: Płatność powtarzalna Blik. Zapraszamy do patronowania za pomocą tego rodzaju płatności. No i mamy nadzieję, że przebijemy samych siebie z ubiegłego tygodnia, ale głęboko wierzę, że pogoda zrobiona przez Mateusza zachęci państwa jeszcze bardziej niż ta zrobiona przeze mnie.

0: Państwo są wybitnie skuteczni. My tylko poprosiliśmy, a już tutaj pięciu nowych patronów i już nawet jest pierwsze słowo dla Ciebie.
1: Oj.
0: Metrampasz. Takie słowo.
1: Aha, zapowiada się wesoła dziewiąta.
0: Tak, więc prosimy więcej trudnych albo łatwych słów do Mateusza do dorzucenia do pogody po godzinie dziewiątej. My patrzymy oczywiście na licznik i już dziękujemy, a nie wspomnieliśmy, że można też odnowić patronat.
1: Oczywiście.
0: Jeżeli państwu patronat może wygasł, to można go odnowić z płatnością powtarzalną Bliki. To jest też zachęcamy i prosimy i będzie też super, jeżeli państwo to zrobią i zweryfikują, czy patronat jest, czy patronatu nie ma.
1: A z tymi słówkami, jeżeli ktoś dopiero dołączył, chodzi o to, że dołączając można w sekcji komentarzy na Patronite zostawić słowo, które ja później będę musiał wykorzystać w prognozie pogody po godzinie dziewiątej.
0: A państwo tutaj się przeklikają, a ja mam dla ciebie propozycję imprezy. Dla państwa być może również. Impreza ma słowo rave w sobie.
1: No.
0: I teraz, jakie
1: coffee
0: znamy rave'y? Znamy coffee rave'y, znamy...
1: Są sauna rave'y też.
0: Matcha rave'y. Teraz wszystko jest, może być rave'em. No i w Japonii zrobili book rave. I odbywało się to w klubie, takim klubie nocnym normalnie, że można tam w inny dzień zapewne przyjść na taki rave techno po prostu. A to był book rave. Ludzie przyszli z własnymi książkami albo mogli kupić książkę na miejscu, mogli sobie wziąć coś do picia. DJ grał ambienty, czyli takie piękne snuje w tle, żeby nic nie przeszkadzało i ludzie zbiorowo siedzieli, czytali razem książki, a ponoć na koniec imprezy muzyka robiła się głośniejsza i jak ktoś poczuł chęć, to mógł potańczyć. Czy ty byłeś w stanie się skupić?
1: Myślę, że całkiem tak.
0: Tak? Jejku, ja mam wrażenie, ale że przy tej ilości ludzi...
1: Ludzi i szmerów różnych.
0: Mm-hmm.
1: Ale może ambient ma takie właściwości, nie wiem, wyciszające i konsolidujące myśli, że pozwalać się jednak
0: chyba
1: tak skupić.
0: Z ciekawości bym na pewno się wybrała, ale nie wiem, czy bym poczytała książkę. Bo dla mnie czytanie książki to sytuacja intymna. Ja mam potrzebę swój kocyk, swojego pieska na swojej kanapie. No może być jeszcze jakiś leżaczek na plaży w Tajlandii. To no, też okej.
1: Okay. Dobra, ale z drugiej strony, jeżeli chodzi o taki... To jest okej. Okay. To w miarę może być.
0: Czekałam na tę reakcję, dziękuję.
1: Ale z drugiej strony, jeżeli chodzi o specyfikę jakichś takich imprez ambientowych, czy w ogóle sesji słuchania ambientu, to przeważnie jest takie bardzo relaksujące i też ma w sobie trochę z intymności, w sensie współdzieli się tę przestrzeń, ale masz czas na położenie się, odpoczynek.
0: To prawda.
1: I jest coś może takiego, jakoś tak się zazębia w miarę z czytaniem.
0: Jest coś uroczego w takim byciu razem z ludźmi w tego typu sytuacjach, więc być może by zadziałało. Czy w Polsce będzie book rave? Kiedy będzie pierwszy book rave w Polsce?
1: Jak się dowiemy, to państwu powiemy.
0: To na pewno.
1: Na pewno będzie Fontaine's DC 31 października na Atlas Arenie w Łodzi.

0: Zawsze mnie trochę bawi, jak słyszę taki Fountains DC i takie gitarki, a potem ktoś rzuca śpiącego kotka na słońcu na grupę patronacką. I myślę sobie, że to taki ładny kontrast zawsze.
1: No. Nie będzie na pewno spania w październiku pod koniec, gdy Fountains DC zagrają w Polsce 31 konkretnie w Atlas Arenie w Łodzi. A zagrają oczywiście z najnowszą płytą zatytułowaną Dopamine Chamber. Co cię tak, Zuza, rozbawiło? Nie, ja nie chcę wiedzieć, co cię rozbawiło, bo masz sekcję komentarzy otwartą.
0: Dostałeś słowo okoń.

0: Drogi słuchaczu, zastanów się, czy nie poczułbyś się ze sobą lepiej, gdybyś mógł wnieść tu coś od siebie, a nawet więcej? I czy wiesz, że jeśli teraz dołączysz do osób patronujących Radio Nowy Świat, zaznaczając przy rejestracji płatność powtarzalną BLIK, to niezależnie od swojej kwoty wsparcia wniesiesz nie tylko swój patronat, ale i 30 zł więcej? Może nie wiedziałeś, a teraz już wiesz. Za taki wybór płatności BLIK przeznacza Radiu 30 zł od każdej pierwszej wpłaty nowego patrona lub też odnowienia istniejącej już subskrypcji. To jednorazowy, większy wkład w nasze radio, którego możesz nie tylko słuchać, ale je również współtworzyć. Wszelkie potrzebne informacje znajdziesz na stronie nowyświat.online/blik.
1: Jest 8:00, tu Radio Nowy Świat, serwis informacyjny, Adrianna Calińska-Czaniecka. Seria eksplozji w Kijowie. Rosja przeprowadziła potężny atak rakietowy i dronowy. Są ofiary śmiertelne. Pełne dane dotyczące rozmiarów zniszczeń nie są jeszcze dostępne. Zaatakowano też m.in. Dniepr oraz inne miejscowości. Polska poderwała wojskowe myśliwce. Nie odnotowano naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej. 5-letnie inwestycje związane z ochroną ludności łącznie 102 miliardy 400 milionów złotych. Rząd przyjął projekt uchwały przygotowany przez MSWiA na lata 2027-31. Premier Donald Tusk wskazywał, że wcześniejsze programy były doraźne i nie odpowiadały na długoterminowe potrzeby.
2: Będą to głównie procedury inwestycyjne. Do tej pory w ramach podobnego programu finansowaliśmy głównie takie awaryjne zakupy, na przykład generatorów, kiedy istniało zagrożenie przerwami dostaw prądu. Samorządy bardzo intensywnie domagały się i słusznie, aby ten program był dłuższy, mocniej sfinansowany, tak aby mogły ruszyć programy inwestycyjne służące ochronie ludności cywilnej i obronie cywilnej.
1: W ramach programu planowana jest m.in. budowa nowych i adaptacja istniejących schronów oraz obiektów zbiorowej ochrony. Sprzęt i zasoby magazynowe mają pozwolić na zachowanie ciągłości dostaw energii, ciepła, żywności i wody pitnej. Dodatkowo program sfinansuje zakup nowoczesnych pojazdów, sprzętu ratowniczego, a także stworzy specjalny komponent medyczny szefa obrony cywilnej. Ambasada Polski w USA domaga się przeprosin od amerykańskiego skrajnie prawicowego dziennikarza Tuckera Carlsona. Chodzi o kłamliwe słowa dotyczące inwazji nazistowskich Niemiec na Polskę. Instytut Pamięci Narodowej napisał, że stanowczo odrzuca wszelkie próby usprawiedliwiania, wybielania czy relatywizowania agresji Adolfa Hitlera na Polskę. Tak o sytuacji mówił TVN24 szef polskiej ambasady w USA Bogdan Klich.
3: To są słowa podważające prawdę historyczną. To są słowa wysadzające w powietrze całą naszą pamięć, wiedzę. Ta próba odwrócenia historii została przez nas potępiona. I stąd ten mój list do Tuckera Carlsona, który się spotkał z bardzo pozytywnym odbiorem w wielu miejscach i tutaj w Stanach Zjednoczonych i w Polsce. Opinia publiczna oczekuje tego, że te słowa będą odwołane i przeprosiny przekazane.
1: Do sprawy odniósł się też ambasador USA w Polsce Tom Rose. Napisał wczoraj, że wywiad Carlsona z brytyjskim politykiem pokazuje, dlaczego prawicowy dziennikarz jest najgroźniejszym demagogiem w Ameryce. To historyczny analfabeta udający współczesnego Herodota, ocenił Rose, a to był serwis Radia Nowy Świat.
4: Pogoda.
5: Więc ja przeczytam teraz zwyczajnie i ładnie, ale za godzinę, jeżeli Państwo zostaną patronami przez płatność powtarzalną BLIK, to Mateusz się będzie musiał produkować z dziwnymi słowami. Już ma dwa, a Państwo mogą podrzucić więcej, jak zostaną teraz patronami. A ja czytam normalnie.
6: Tak? Bardzo proszę.
5: W Rzeszowie, Krakowie, Katowicach i Zielonej Górze będzie dziś najcieplej. Termometry wskażą tam nawet 22 stopnie. Niewiele niższa temperatura spodziewana jest w Poznaniu, Wrocławiu, Łodzi, Warszawie i Lublinie 21, a także w Szczecinie, Bydgoszczy, Białymstoku i Zakopanem 19 stopni. Najchłodniej, choć wciąż całkiem ciepło, w Koszalinie 18, w Gdańsku 17 oraz w Suwałkach 16 stopni. Dziś będzie całkiem pogodnie, choć okresami także pochmurnie. Nie powinno jednak padać z wyjątkiem wybrzeża, gdzie może pojawić się słaby przelotny deszcz. Wiatr silniej i porywiście powieje głównie w górach i u ich podnóża. Poza tym będzie raczej słaby, ale słaba nie będzie pogoda za godzinę.

0: Mamy trzecią godzinę poranka.
1: Voilà.
0: Voilà.
2: Nowy świt.
1: Mamy też Beatę Grabarczyk w studiu.
0: Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
0: I Beata z gościem.
3: I tak od razu, bez żadnej zagajki?
1: Słuchaj, nie mamy żadnych trudnych słówek do podrzucenia, więc
3: rozumiem.
1: Nie będziesz musiała.
3: No dobrze, tak. Na szczęście ja nie będę musiała
1: skakać przez
3: słówek.
1: Płotki.
3: Chociaż tematy są takie z jednej strony śmieszne, z drugiej strony straszne. Razem z nami dr Anna Materska-Sosnowska, Uniwersytet Warszawski i Fundacja Batorego. Dzień dobry, Aniu.
4: Dzień dobry, witam.
3: No i tak się strasznie zastanawiałam, od czego zacząć rozmowę z tobą i pomyślałam sobie, że poszły konie po betonie i zaczniemy od tych koni, bo to bardzo bulwersuje Polaków, że prezydent na nasz koszt kupił sobie dwa konie, trzeci jest nie wiadomo skąd, no i te konie są za nasze pieniądze trzymane w stajni i oczywiście potrzeba do nich opieki, jedzenia, dbania o te konie i tak dalej, i tak dalej. No i pytanie jest, gdzie jest granica między tym, co na najwyższym urzędzie jest prywatne, a tym, co jest urzędowe? I czy takie korzystanie z publicznych pieniędzy dla jednak prywatnych celów, nawet nie tyle własnych, co rodzinnych, jest w porządku?
4: Ciekawe pytanie, dlatego że przyznam, iż ta sprawa mnie najmniej jakoś obchodzi ze wszystkich i nie zbulwersowała mnie tak.
3: Te ludzie są dlatego, strasznie zbulwersowani, wiesz, naprawdę.
4: Tak, ja wiem, ale po pierwsze jest określony budżet, który kancelaria ma. Moim zdaniem ten budżet jest nad wyraz rozrośnięty od Andrzeja Dudy. I w tymże budżecie gospodarują tak, jak gospodarują. Wybraliśmy na urząd prezydenta osobę, która już wcześniej nadużywała dóbr jemu podległych. Ja mam na myśli na przykład mieszkania przy Muzeum Historii, więc jakoś bardzo mnie to nie dziwi. A czy bardzo się bulwersowaliśmy wyprawami prezydenta Dudy na narty? Z jednej strony były jego prywatne, ale z drugiej strony, biorąc pod uwagę całą obsługę, wtedy chyba jeszcze SOP i tak dalej, to też kosztowało. Po trzecie, jak patrzymy na to, co się dzieje za oceanem, a wiemy, że prezydent lubi patrzeć w tamtą stronę, to czy coś nas zaskakuje? Może kolejne mnie zbulwersuje wtedy, kiedy zamiast, nie wiem, czegoś przed Belwederem czy przed Pałacem Prezydenckim okaże się, że zamiast Ogrodu Różanego będzie wybetonowany plac, tak? Albo będzie pomalowane na czarno odłażącą farbą fontanny. No, niestety takie są gdzieś wzorce. Ja patrzę na to tak trochę szerzej, z pobłażliwością na konie, bo to mnie nie zaskakuje, dlatego że niestety ja w ogóle widzę mało w prezydencie takiego państwowca. W związku z tym tam, gdzie może być takie nadużywanie, to jest. Nawet nie wiem, czy to jest nadużywanie. Z drugiej strony pewnie dzieciom też byśmy chcieli nieba przychylić.
3: No pewnie tak, tylko jak pokazują to wpisy w internecie, każdy to robi za swoje, a nie za
4: cudze. No prawda, oczywiście. Więc... No ale gdzieś daliśmy na to przyzwolenie wcześniej.
3: No i druga rzecz, to też jest zapatrzenie się Nawrockiego w Trumpa, to jest pojawienie się go na jakiejś gali boksu, niezbyt chyba wielkiej i interesującej, ale interesująca ona była dlatego, że bez przerwy przy prezydencie pojawiało się hasło na uroki, czyli to logo, którego używał Karol Nawrocki w czasie kampanii wyborczej, a potem ono zostało zarejestrowane. Mieliśmy już jedną aferę pod tytułem prezydent reklamuje, a prywatny biznes jego siostry i w związku z tym monetyzuje jakby swoje nazwisko. No i tu mieliśmy powrót tego problemu i mam wrażenie, że gdyby nie to, że tam właśnie na tym ringu było wielkie logo na uroki, gdyby nie to, że te ring girls chodziły z plakietkami, znaczy z takimi tablicami z na uroki, to prezydent by na tę imprezę nie pojechał. Więc taka monetyzacja polityki, która jednak w Polsce i chyba w Europie pojmowana jest jako misja, jest w jakimś stopniu dla nas zaskakująca.
4: Znaczy jest zaskakująca, jest dla jednych jest bulwersująca, dla innych jest możliwością wykorzystania instrumentów, dla innych jest zwykłym takim cwaniactwem. I czy powinno to mieć miejsce? Nie, nie powinno. Czy nas to jakoś bardzo zaskakuje? No szczerze mówiąc nie, nawet zanim doczytałam, jaki był cel, czy co było pokazywane tam jeszcze, nawet mnie nie zaskoczyło to, że jest na gali bokserskiej. I to nawet jednego z klubów, tak?
3: No ja tak, bym się zastanowiła. Taki...
4: No więc właśnie. Inna sprawa, że no, z drugiej strony no, też jest tylko człowiekiem, jest tylko kibicem i stąd też rozumiem jego takie zapatrywania. Natomiast czy nam się to podoba, czy nie? Spójrzmy na sondaże. No, w sondażach wypada to dosyć chyba jednoznacznie. Jest gdzieś to tąpnięcie takiego, czy spadek, może nie tąpnięcie, tylko spadek takiego poparcia. I jedyne, co możemy jako społeczeństwo zrobić, no to po pierwsze właśnie pokazywać to, czy popieramy, czy nie. I kartką wyborczą.
3: No tak. Tak, to jest jedyne, co możemy zrobić. Ja się też zastanawiam, czy pobyt na takich niewielkich imprezach, no tutaj nie widzę w ogóle braku rozbieżności z reklamowaniem, ale był też prezydent na otwarciu jakiejś strzelnicy w całkiem niewielkiej gminie. No i zastanawiam się, czy to nie jest metoda właśnie na zbieranie elektoratu, tam gdzie no pewnie żaden prezydent by nie dotarł właśnie na takich niewielkich lokalnych imprezach.
4: Myślę, że to nie jest takie proste, dlatego że prezydenci docierali na różnego rodzaju imprezy.
3: No tak, dożynki były, tak.
4: Tak, dożynki, no to wiadomo, doroczne, ale też tam różnie to się rozkładało. Pytanie zawsze jest, kto za tym stoi lub jaki jest dodatkowy cel czy zysk takiego spotkania? Czy na przykład nie reklamowanie konkretnej firmy związanej z rodziną, czy jakieś inne tutaj zobowiązania, czy nie są to zobowiązania też towarzyskie jeszcze sprzed tego, jak prezydent był prezydentem. Ale jeżeli tyle czasu poświęcamy prezydentowi w takich sprawach, to świadczy tylko o tym, jaka jest jego realna siła, moc i dzisiaj pozycja, bo to, o czym mówimy, to jest trochę takie rozmienianie się na drobne, mm-hmm. tak? Nie mówimy o Radzie Bezpieczeństwa Narodowego,
3: bo jej nie ma,
4: nie mówimy o ważnych wydarzeniach, czy istotnych jakichś podpisach prezydenta, czy jak zwykle wetach. Nawet orędzie przeszło bez większego echa prezydenta, bo nic z niego nie wynikało, oprócz kolejnego grożenia rządowi, czy też takiego machania palcem. Swoją drogą zastanawiałam się, po co to orędzie, bo najpierw wszystko krytykował, a potem powiedział, no to podpisuję.
3: No to właśnie po to było, żeby nie było, że podpisał tak w ogóle bezrefleksyjnie.
4: No tak, tylko że gdyby było, że podpisał bezrefleksyjnie, jak to nazwałaś, to byśmy nie zwrócili na to uwagi, a tak pokazał, po pierwsze, że musiał się wycofać, że tę batalię w jakiś sposób przegrał, a po trzecie, że słowa, jakim jestem sprawczym prezydentem, a fakty, to dwie różne rzeczywistości, więc to też pokazał przez to orędzie.
3: Słuchaj, to teraz przejdźmy do rzeczy chyba najważniejszej, najbardziej bulwersującej i No, takiej jeszcze nie do końca jasnej. To znaczy sprawa wizyty i spotkania Władysława Kosiniaka-Kamysza z Donaldem Trumpem. Pan poseł Bielan rwie się do tego, żeby powiedzieć, że to on zorganizował takie fantastyczne spotkanie. No, ale rozbieżne są bardzo narracje dotyczące tego, po co to spotkanie było. Bielan mówi, że to była rozmowa o bazach amerykańskich w Polsce. Natomiast Kosiniak niewiele mówi, ale premier powiedział, z tego co wiem, to była mowa o sprawach wewnętrznych kraju. Tak jest. No i tu właściwie zrobiło się to prawie jasne, że Donald Trump miał, jak rozumiem, na jakieś podpowiedzi PiS-u zareagować tym, że chciał skaptować Kosiniaka-Kamysza do innej koalicji. Kosiniak się nie zgodził. I teraz ja powiem, że wykonałam sobie jeszcze wczoraj wieczorem przed snem takie małe ćwiczenie i posprawdzałam daty. Okazało się, że Kosiniak-Kamysz był na początku marca w Stanach i widział się z Trumpem. 12 marca prezydent zawetował ustawę o SAFE, a 31 marca spotkał się z pominięciem właściwie MON-u z generałami najważniejszymi w naszym kraju. No i wtedy też zaczęła się psuć ta relacja taka całkiem niezła Kosiniaka z Pałacem Prezydenckim. Przypadek?
4: Nie sądzę. Nie ma takich przypadków w polityce. Natomiast ja bym zaczęła od początku. Jeżeli faktycznie europoseł, a nie premier rządu w ogóle wysnuł takie sugestie i suflował administracji Donalda Trumpa, że byłoby to możliwe, jest to w moim przekonaniu obraźliwe dla Kosiniaka-Kamysza.
3: Oczywiście, że tak.
4: Dlatego, że Kosiniak-Kamysz jest dojrzałym politykiem, który przez poprzednie 8 lat naprawdę bardzo przeciągany, posponowany i niszczony przez PiS, on ustał. I naprawdę PSL, takie mówienie o PSL-u, że jest obrotowe, przynajmniej za tej władzy, która teraz jest w PSL-u, bo ja nie mówię, że nigdy, za tej władzy, za decydentów, nie miało to miejsca. Nawet oponenci, którzy naprawdę potrafią krytykować koalicję czy rząd, nigdy nie wykonywali takich gestów. I jeżeli mówimy o jakichś mikroukładach czy koalicjach gdzieś w terenie, to są ludzie, a nie też takie decyzje partyjne. Więc to by świadczyło o kompletnym złym rozpoznaniu sytuacji w Polsce i takie właśnie próba jego pomniejszenia. Kosiniaka-Kamysza. To niekoniecznie musiało być próba odwrócenia koalicji, bo przypomnijmy, że te już były po wyborach październikowych i stąd było to przeciąganie aż do grudnia rządu. To po pierwsze, a po drugie to mogło chodzić też o kwestie takie związane jednak z bazami, czy związane z SAFE, a na przykład z większym jakimś zabezpieczeniem dla na przykład różnych sojuszników pana prezydenta. I powiedzmy sobie szczerze, że Bielan bardziej gra na partię niż na prezydenta, to jest raz. Dwa, prezydent naprawdę wiele stracił ze swojej pozycji odpowiedzialności, takiej dojrzałości, wetując SAFE. Więc naprawdę to, jeżeli ktoś na tym wyszedł przegrany, to on, jeżeli ktoś wyszedł wygrany, to jest Kosiniak-Kamysz. Natomiast znając taką transakcyjną politykę Donalda Trumpa, no to pytanie jest, czy nie chciał osiągnąć, dostać czegoś więcej. Ale no, tego nie wiemy.
3: No tego nie wiemy, chociaż to podejrzenie o próbę pewnego, nie, zamach stanu to za dużo powiedziane.
4: Nie, wpływu na wewnętrzną politykę, ale to oczywiście.
3: To jest bulwersujące, bo gdybyśmy tu mieli ropę, to by nam zrobił Wenezuelę po prostu. No przyjechałby i wyjąłby tego Kosiniaka w zamian za, domagałby się właśnie tej ropy.
4: Znaczy powiedzmy sobie...
3: Przestałam słyszeć. Przestaliśmy cię słyszeć, Aniu. Ania, chyba mikrofon...
4: Przepraszam, jest, przepraszam, coś mi... To ja, przepraszam. No więc właśnie, pamiętajmy o tym, że Donald Trump tam, gdzie może sobie na to pozwolić, stara się ingerować. To są wprost jego mówienie o tym, w jaki sposób wpływał na wybory w Polsce i jak kandydat przez niego wspierany, dzięki niemu został prezydentem. Przecież to jest ośmieszające naszego prezydenta, to jest ośmieszające nas jako
3: nasz
4: wyborców,
3: kraj.
4: Tak?
3: Nasz kraj
4: i kraj. To jest jego mieszanie w Rumunii, to jest popieranie AfD, to jest mówienie, jakie siły powinny wygrać. No więc w ogóle to, że jeżeli faktycznie tak było, że Bielan w ogóle mógł coś takiego zaproponować, to świadczy o, przepraszam, wasalnym charakterze, tak? I o próbie poddaństwa, a nie dumnego, suwerennego kraju. Żeby była pełna jasność, nikt nie powinien nam dyktować, kto ma być premierem, czy wicepremierem, czy ministrem w Polsce.
3: Bardzo dziękuję. Doktor Anna Materska-Sosnowska, Uniwersytet Warszawski i Fundacja Batory.
4: Pozdrawiam, dzięki, dobrego dnia. Bliki działają, potwierdzam.
3: Natomiast ja mam jeszcze fraszkę. Słuchajcie, na koniec. Do usłyszenia. Jamiołek napisał fraszkę pod tytułem Koń. Ta kadencja, ta kadenta, taka dumna i nadęta. Budżet, prawo, tu bez granic, zdanie ludu, jemu za nic. Może koń na prezydenta? Patronek Jamiołek kibicuje.
0: A Beata Grabarczyk do nas powróci po godzinie 9:00.
3: Tak.
0: Zapraszamy.
3: Jest.

0: Mam dobrą wiadomość, Mateuszu.
1: Proszę.
0: Jesteśmy skuteczni.
1: Aha, to wspaniała wiadomość.
0: Patronacko zachęcam ewidentnie Państwa. Jak zaczęłam patrzeć na licznik, to było 95, a teraz jest 12, czyli przybyło tu 5, tu 12.
1: 17.
0: Właśnie tyle.
1: Nie wiem, czy to tak duże szczęście z perspektywy komentarzy.
0: Z perspektywy komentarzy, no masz dwa hasła, pewnie, tak. A mogą Państwo dodać jeszcze więcej haseł.
1: Szczęścia więcej poprosimy.
0: A Mateusz użyje ich w pogodzie po godzinie 9. Przypominam, chodzi o to, żeby zostać patronem za pomocą płatności powtarzalnej BLIK. Bardzo jeszcze mnie bawi ten wątek koni prezydenta, mówiąc szczerze. I ja chyba też bym chciała móc sobie tak kupić konia za czyjeś pieniądze, bo ja też lubię jeździć.
1: Mhm. Czy ciebie interesuje koń?
0: Tak.
1: A mnie o koń. Jakub Jędrys, zaraz zobaczymy, co go interesuje.

0: Ostra gra. Sport w nowym świecie.
1: Jakub Jędras,

0: więc nie musiała aż tak wcześnie wstawać. Niemniej, zaczęła grać o 7:00 z kawałkiem i walczy z Iwą Jowicz o awans do ćwierćfinału turnieju WTA 1000 w Pekinie. Nasza najlepsza tenisistka po spektakularnym powrocie w poprzednim meczu z Doną Vekic tym razem stanęła naprzeciw młodej zawodniczki, niedawnej zwycięzczyni turnieju w Guadalajarze, która zdecydowanie jest na fali wznoszącej i jest przeciwniczką trudną, obiektywnie mówiąc. Jeżeli ktoś przewidywał podobny scenariusz jak w meczu z Chorwatką, to jednak się ogromnie zdziwił, bo Iga Świątek przeszła przez pierwszy set jak burza. Musiało minąć pół godziny i 5 wygranych przez Polkę gemów, zanim Jowicz wygrała swojego. Chwilę potem było już jednak 6-1. Drugi set rozpoczął się świetnie od przełamania Amerykanki, ale Jowicz wróciła do gry i wydawało się, że umocni ją ciągnący się długo jak makaron piąty gem. Ostatecznie przez nią wygrany na 3-2. Ale nic z tych rzeczy. Kolejne 2 gemy dla Igi Świątek. Mamy już 4-3 dla Polki. 2 gemy dzielą ją od kolejnej rundy, w tym przypadku ćwierćfinału turnieju w Pekinie. Może jeszcze na koniec z ostrej gry przyjdę z dobrą wiadomością. Kto wie, kto wie. Trzymamy kciuki za Igę.
1: O rany. Mam pewne skojarzenie polityczne za każdym razem, kiedy pada to zdanie z panem Sasinem, który kiedyś pisał i to jako mem często powraca w różnych częściach internetu. Mam dobre wieści.
0: No tak, ja nie mówię, że mam, ale że być może będę miał, bo tenis jest nieprzewidywalny niestety. Zwyciężczyni tego pojedynku Igi Świątek z Iwą Jowicz o półfinał zagra z Coco Gauff albo Elise Mertens, to tak uzupełniająco. Poznaliśmy tymczasem dwie pierwsze pary ćwierćfinałowe tego turnieju. Pierwsza jest całkowicie rosyjska, Jekaterina Aleksandrowa kontra Mira Andrzejewa, a druga całkowicie czeska, Karolina Muchowa versus Nikola Bartunkowa. No i ta ostatnia, Bartunkowa, gra też w grze podwójnej, w parze z naszą Mają Chwalińską i na razie dotarły do 1/8 finału, gdzie czeka je trudny mecz z najwyżej rozstawioną, a jakże czesko-chińską parą Siniakowa-Zhang. Tymczasem u panów triumfatorem turnieju w Pekinie okazał się Nowak Dziokowicz. Niestety jego rywal Alex de Minaur na początku drugiego seta skreczował. Z kolei w Tokio wygrał Carlos Alcaraz, pokonał w finale Jerzego Leheczkę. A dzisiaj rozpoczyna się turniej w Szanghaju. Tam startują Hubert Hurkacz, który na swój pierwszy mecz z Jamesem Duckworthem poczeka do jutra, ale także Kamil Majchrzak, który lada chwila ma zacząć pojedynek z Janikiem Hanfmanem. Dużo się więc w tenisie dzieje. Także z udziałem naszych zawodników, z czego się bardzo cieszymy. I nasi kolarze szosowi polscy zrobili drugi medal na Mistrzostwach Europy w Słowenii. Po srebrnym krążku Jana Jackowiaka w wyścigu orlików do lat 23 wczoraj także na drugim stopniu podium stanęła nasza juniorska mieszana sztafeta drużynowa. Mateusz Błaszczak, Mikołaj Legieć, Igor Mitoraj, Agata Sekta, Amelia Szymańska i Kinga Słomka. Mieszana sztafeta drużynowa polega na tym, że najpierw panowie w trzyosobowej drużynie jadą swój kawałek, a potem panie w trzyosobowej drużynie jadą wspólnie swój kawałek. Tak to wygląda. No i nasi zawodnicy i zawodniczki okazali się słabsi tylko od drużyny włoskiej o 23 sekundy. A o medal walczyła także nasza seniorska sztafeta, także ta sztafeta drużynowa, na takich zasadach, o których powiedziałem wcześniej, z udziałem m.in. Michała Kwiatkowskiego i Dominiki Włodarczyk, czyli naszych czołowych kolarzy, ale ostatecznie zajęliśmy 4. miejsce za Francją, Włochami i Luksemburgiem. A dzisiaj już ostatnia szansa na poprawienie dorobku medalowego, jazda indywidualna na czas 22 km z takim porządnym podjazdem na trasie. Startują zawodniczki i zawodnicy we wszystkich kategoriach, więc zostanie rozdanych aż 6 kompletów medali. Po cichu myślę, że liczymy na dobre występy biało-czerwonych, a największe szanse na dobrą lokatę zdaje się mieć wspomniana już Dominika Włodarczyk, która w Mistrzostwach Świata ostatnich w tej specjalności zajęła 9. miejsce, więc bardzo wysokie, biorąc pod uwagę rangę tamtej imprezy, no i nieco niższą tej właśnie odbywającej się w Słowenii. I szczypiorniści Wybrzeża Gdańsk nadal bez porażki w Lidze Europejskiej. Wczoraj we własnej hali zremisowali 31-31 z macedońskim Eurofarmem Pelister, który ostatnie 3 sezony spędził w Lidze Mistrzów, to należy dodać. Zespół jest więc mocny. No i tym bardziej cieszy fakt, że gdańszczanom udało się odrobić kilkubramkową stratę z początku drugiej połowy. A gdyby jednak Tomasz Gębala w ostatniej akcji meczu rzucił kilka centymetrów niżej, no to byłoby zwycięstwo. I jeszcze parę słów o koszykówce klubowej, bo tutaj na dobre rozkręca się sezon europejskich pucharów. Legia Warszawa rozpoczęła rozgrywki koszykarskiej Ligi Mistrzów od koszmarnej porażki 62-100 z francuskim Strasburgiem. W zupełnie innych humorach są kibice Śląska Wrocław, który w Eurocup odniósł cenne, no i trochę niespodziewane zwycięstwo z faworyzowanym włoskim Dolomiti Energia Trento. W Trydencie Śląsk wygrał 94-81. Z kolei FIBA Europe Cup mamy 2 zespoły. Zastal Zielona Góra wygrał 90-80 z Szolnoki Olaj Baniasz. To węgierski klub. Chyba dobrze przeczytałem. No ale jeżeli ma się w swoich szeregach Trazariena White,

0: Tak, który rzuca 43 punkty w meczu, no to wszystko jasne i o wiele łatwiejsze. No i dziki Warszawa. Liderzy polskiej ligi pokonali w tych samych rozgrywkach co Zastal, czyli FIBA Europe Cup, akademików estońskiego Tartu. Wygrali w Estonii 103-76. No i na koniec piłka nożna. Młodzi polscy piłkarze, przypomnę, przegrali w poniedziałek 2-6 z Włochami. I już w większości pewnie pogodzili się z tym, że o awans do Mistrzostw Europy będą musieli przedzierać się przez baraże. Ci największej wiary trzymali wczoraj kciuki za rywali reprezentacji Grecji, Irlandczyków z północy. No bo upraszczając pewne niuanse, było tak, że zwycięstwo Greków nie większe niż jedną bramką dawało bezpośredni awans Polsce. A wyższa wygrana dawała awans Grekom. Do przerwy Grecy prowadzili z Irlandczykami 1-0 i jeden gol dzielił ich od awansu. Ale nie udało się, nie strzelili. I po końcowym gwizdku to Polacy się cieszyli, że już na pewno zagrają w Mistrzostwach Europy. Poza tym fatalnym meczem przeciwko Włochom, biało-czerwoni swoją postawą zasłużyli na ten awans. Trzeba to powiedzieć, wygrali 9 z 10 meczów eliminacyjnych. Wczoraj zakończyło się najdłuższe w historii okno przeznaczone na mecze Ligi Narodów. Jak poszło Polakom, to wczoraj podsumował Mikołaj Tyczyński, a jak zagrali inni? Chorwaci usiłowali zmazać hańbę, jaką była dla nich porażka 0-7 na własnym stadionie z Anglikami. No i zrobili wiele, żeby odzyskać szacunek kibiców. Od 17 do 61 minuty prowadzili z mistrzami świata Hiszpanami. Potem jednak goście wyrównali, aby w końcówce za sprawą Michela Merino rozstrzygnąć mecz na swoją korzyść. A Anglicy idą jak burza. Tym razem odprawili Czechów 3-0. W meczach dywizji B Słoweńcy pokonali 2-1 Szkotów, Szwajcarzy Macedończyków 3-0. A na sensację zanosiło się w dywizji C, bo Albańczycy dopiero w doliczonym czasie z rzutu karnego zapewnili sobie wygraną 2-1 nad San Marino. Oj, byłoby świętowanie w tym małym państewku, gdyby nie ten karny pod koniec meczu. No i na koniec sytuacja sentymentalna. W nocy kolejna legenda futbolu zakończyła reprezentacyjną karierę. Domyślacie się pewnie, o kogo chodzi?
1: Tak.
2: Mhm. Tylko nie powiemy.
0: No właśnie, widzę taki dymek komiksowy nad Mateuszem ze słowem Leo, a nad Zuzą ze słowem Messi. Mm-hmm. Leo Messi po raz ostatni zagrał w barwach narodowych. W meczu towarzyskim z Beninem, nieoczywistym rywalem, najpierw zanotował 2 asysty, potem strzelił gola z rzutu karnego, miał udział we wszystkich golach w wygranym 3-0 spotkaniu, w tym swoim ostatnim meczu. 39-letni Messi grał w reprezentacji przez 21 lat. Wystąpił w 208 meczach, zdobył 126 bramek, przy 68 asystował. Z Argentyną zdobył mistrzostwa i 2 wicemistrzostwa świata, a wygrał też 2 razy Copa America. Wiem, że zdanie wśród kibiców na temat Leo Messiego są mocno podzielone, ale nie można nie doceniać tych osiągnięć. Wielkie liczby, wielkie te osiągnięcia, no ale teraz Messi skupi się już tylko na grze dla Interu Miami w amerykańskiej lidze MLS. Ostatni mecz Leo Messi płakał już, jak jechał w autokarze na stadion.
2: Był też taki jakiś wewnętrzny konkurs na największe konto na Instagramie z największą ilością lajków i Leo Messi przez jakiś czas przodował w tym rankingu. Miał faktycznie najwięcej lajków.
0: Jeśli chodzi o piłkarzy, tak? Czy
2: nie, w ogóle. Miał więcej lajków niż Taylor Swift.
0: Niemożliwe.
2: To jest możliwe, tak było. Prosto po mistrzostwach.
0: Wiesz, wydaje mi się, że globalnie Leo Messi jest znacznie bardziej znany i rozpoznawalny niż Taylor Swift.
2: Ale chodzi o Instagram.
0: No tak, Instagram się rządzi swoimi prawami jednak. Oczywiście.
2: Tak.
0: Miałem jeszcze zajrzeć do Igi, więc,
2: Więc
0: zaglądam. No Iga prowadzi już, moi drodzy, 5-3, jeżeli dobrze widzę, tak. No jeżeli ten gem spadnie i łupem, no to już cały mecz wygra. Więc kibicujemy, żeby już za parę minut stało się to faktem.
2: Krzykniesz nam do mikrofonu.
0: Tak.
2: Potem, dobrze. Dziękujemy bardzo.
0: Dziękuję.

0: Ja wiem, że jesteśmy trochę monotematyczni, ale mówimy o sprawach powtarzalnych, więc i my jesteśmy z Patronite'em, bo tam liczba patronów duża i rośnie. 3030715 osób.
1: 16.
0: Obecnie. 16, super.
1: Rośnie w oczach.
0: 21.
1: I Mateusz ma już trzy słowa do pogody, które już za 15 minut, więc jeżeli państwo zostaną teraz patronem przez płatność powtarzalną Blik, albo odświeżą swój patronat za sprawą płatności powtarzalnej Blik, to mogą państwo dorzucić jeszcze za dwa, to myślę, że zmieścisz.
0: W sekcji komentarzy na Patronite można tam napisać.
1: Zapraszamy, słowa już są piękne, ale można tam jeszcze... Można napsuć.
0: A ja sobie pomyślałem jeszcze a propos tej sekcji. Wyobraź sobie, że ktoś za jakiś czas, zupełnie niezwiązany z akcją, pomyślę sobie, a dołączę do grona patronów, zajrzę na Patronite, zobaczę, co tam piszą w komentarzach.
1: A tam hasło dla Mateusza. Bubuś.
0: Bardzo urocze.
1: Myślę, że to dobrze o nas świadczy.
0: Tak. Przypomnę, że trzeba tylko zostając patronem, patronką, osobą patronującą wybrać płatność powtarzalną Blik. Mamy do 21 października akcję wspólną.
1: I od każdego takiego patronatu przez płatność powtarzalną Blik nam się dorzuca 30 zł, czyli z państwa konta schodzi na przykład dyszka 20 czy 30 zł, zawsze takie samo, a Blik do tego dorzuca nam ze swojej kieszeni, nie z państwa, dodatkowe 30 zł, więc warto, państwo korzystają i my korzystamy również, no i skorzysta dzisiejsza pogoda ze sprawą tych dodatkowych słów. Tak jak dodatkowe 30 zł.
0: Kubo,
1: krzyknij do mikrofony.
2: Krzyk. Graliśmy.
1: To o idzie oczywiście.

0: Wiesz, Matej, my tak względnie nadal dość krótko prowadzimy razem ten program. I wydaje mi się, że takie te nietypowe święta, które są zawsze na kartce z kalendarza, one służą temu, żebyśmy się lepiej poznali, żeby państwo nas lepiej poznali. Mhm. Bo na przykład dzisiaj jest Dzień Wanny.
1: A, widziałem, tak.
0: No i
1: widziałem.
0: Widziałem.
1: Niesamowicie mam ciekawe życie, sprawdzam, jakie mamy święta, żeby wiedzieć.
0: No, ale Dzień Wanny to jest ten moment, w którym trzeba zadać to pytanie, wanna czy prysznic?
1: No, kochana, w ogóle bez dyskusji, no jasne, że prysznic. A czy ty jesteś wanna type of person?
0: Ja jestem absolutnie człowiekiem do wanny, tylko...
1: Ojej, do wanny przyłóż.
0: Tak, do wanny przyłóż to jest... Tak, jeżeli na przykład się robię nerwowa, to do wanny przyłóż jest rozwiązaniem, no. Ale...
1: Co, masz swoje ulubione sole do kąpieli?
0: Sole, półkule, jakby te wszystkie rzeczy, które można wsypać do wody i wtedy się ładnie...
1: Świeczki, książka.
0: Pachnie, tak. To jestem ja, w 100%. Tylko kwestie ekologiczne mi zabraniają. I no. Staram się to robić relatywnie no rzadko, tak. Tylko jak już mnie bardzo rzeczywistość zdenerwuje i mam dosyć świata, to wtedy wanna mnie ratuje, aż się zrymowało. Ale dzisiaj jest dzień wanny i myślę, że to może być dobra okazja. Jeżeli ktoś, tak jak ja, ze względów ekologicznych jednak oszczędzania wody bierze prysznic, a nie do tej wanny wskakuje, no to w dzień wanny...
1: Można dać sobie
0: to se można.
1: Dyspensę. Mm-hmm. Dać se. No nie, jestem typem człowieka, prysznic, podcast i nic więcej mi nie potrzeba do szczęścia, jakoś tak nigdy...
0: A, bo to są dwa typy ludzi, prysznic, podcast albo książka, wanna, tak?
1: No raczej, tak mi się
0: bo
1: wydaje.
0: Bo książka pod prysznicem, głupia sprawa, podcast
1: tak.
0: W wannie,
1: no
0: dało.
1: W sensach możesz sobie poczytać, albo masz wolne ręce, możesz coś porobić.
0: Ale niestety nie mam, nie jest podana przyczyna, dlaczego akurat dzisiaj jest dzień wanny. Czy, no bo
1: no nie,
0: wanna była wymyślona bardzo dawno temu.
1: To
0: więc...
1: trzeba uzupełnić. No tak.
0: Dlaczego jest dzień wanny? Ja to zaraz znajdę i państwu powiem. A jak
1: Kuba,
0: nie znajdę...
1: a ty jesteś wanna czy prysznic? W którą stronę?
2: Ja obie formy uwielbiam.
0: Ważne, żeby się wymyć.
2: I dlatego mam w domu taką fajną wannę z prysznicem i zasłoną.
0: No i to jak w domu...
1: Najładny.
0: Tak. Wspaniale. Państwo też mogą nam dać znać. Dlaczego nie?

0: Mam szybkie fakty na temat wanny.
1: O, dawaj.
0: W XVI wieku przed naszą erą zaczęto stosować wannę mniej więcej w takich kształtach jak dzisiaj, a wanna trafiła do polszczyzny z języka niemieckiego, a korzenia trzeba szukać w łacinie i łacińskie vannus wcale nie oznaczało naczynie do kąpieli. Był to płaski, owalny koszyk służący do oddzielania ziarna od plew. Więc sobie możesz powiedzieć, co jest ziarnem, a co jest plewą, jak idziesz do wanny i plewy zostawiasz w wannie. Myślę, że to jest wspaniała metafora do tego wszystkiego. No i jeszcze wcześniej wanna miała wiele szersze pojęcie. Na przykład mogłeś mówić wanna, a myśleć sauna i wszyscy zrozumieli.
1: Tak?
0: Tak, tak było.
1: Nie szczemniam.
0: A zaraz pogoda.

0: Jest 9:00, tu Radio Nowy Świat, serwis informacyjny, Adrianna Calińska-Czaniecka. Lekarz i były radny Koalicji Obywatelskiej Dawid K. usłyszał zarzuty w związku z aferą w stołecznym szpitalu południowym. Prokuratura Okręgowa w Warszawie dziś ma poinformować o szczegółach. Jedno ze śledztw, przypomnę, dotyczy oszustwa na kwotę ponad 500 000 zł. Drugie nadużycia uprawnień przez funkcjonariusza publicznego. Prokuratura wszczęła również postępowanie sprawdzające w sprawie prosektorium szpitala południowego pod kątem tzw. łapownictwa menadżerskiego, a także znieważenia zwłok. Lewica zapowiada kroki w sprawie przepisów aborcyjnych. Jutro ogłosimy pewne decyzje, przekazała w TVN24 Anna Maria Żukowska. W Sejmowej Komisji Nadzwyczajnej na rozpatrzenie czekają 4 wnioski dotyczące zmian w prawie aborcyjnym. Zaplanowane na poniedziałek posiedzenie zostało w ostatniej chwili odwołane.
1: To jest istotne dla wszystkich tych, nie tylko dla naszych wyborców, ale dla tych, którzy głosowali na całą koalicję obecnie rządzącą. I to zbliża się rocznica przecież haniebnego wyroku Trybunału Konstytucyjnego uchylającego tę trzecią przesłankę dotyczącą prawa do przerywania ciąży, tak zwaną eugeniczną. Będą w tej sprawie protesty, bo Polki pamiętają i są wkurzone, że po prostu nic się nadal nie zmieniło, że obiecywaliśmy mało, że obiecywaliśmy nie tylko uchylenie tej przesłanki, legalizacja aborcji.
0: Jest jeszcze misja ostatniej szansy z koalicjantami. Zobaczymy, co powie pan premier w tej sprawie, dodała szefowa klubu Lewicy. Jest tymczasem polityczne porozumienie w koalicji w sprawie nowelizacji ustawy o wychowaniu w trzeźwości. W Sejmie ma dojść do głosowania nad projektem, który przewiduje pełny zakaz reklamy piwa, a także wprowadzenie nocnego ograniczenia sprzedaży alkoholu w całym kraju od godziny 22 do 6 rano. Decyzję w tej sprawie posłowie mieli podjąć w połowie września, ale wówczas punkt ten zniknął z porządku obrad na wniosek polityków PSL-u, którzy domagali się ochrony branży winiarskiej. Na to, że ustawa w końcu zostanie przyjęta, liczy Paweł Mrozek, założyciel akcji uczniowskiej.
2: Na temat wszystkiego politycy mogą się kłócić, ale na temat zdrowia publicznego, w tym zdrowia dzieci i młodzieży, kłócić się politycy w żaden sposób nie powinni. I musimy to zrozumieć jako społeczeństwo, że są tematy, w których musimy być ponad podziałami. A jednym z takich tematów jest właśnie alkohol. W Polsce wiek inicjacji alkoholowej to jest 12-13 lat. Dzieci, które mają 12-13 lat, zaczynają swój kontakt z alkoholem, myśląc, że to jest wielkie wejście w dorosłość.
0: Tymczasem organizacje związane z branżą piwowarską zaapelowały o złagodzenie proponowanych zmian. Twierdzą, że byłyby to przepisy dużo bardziej restrykcyjne niż w innych krajach Europy. A to był serwis Radia Nowy Świat.

0: żyje, jakie to były słowa. A jeżeli się spodoba, to tym bardziej zachęcamy, żeby patronem zostać.
1: Przez płatność powtarzalną Blik. Ale teraz nie o pieniądzach, teraz o pogodzie. Co w pogodzie? Słońce, chmury, deszcz, wiatr, tyle wątków, że metrampasz by tego nie poskładał. Kuba Jędras już owszem. Nasz Bubuś, znaczy Kubuś. Dziś w całym kraju sporo słońca, ale też nieco więcej chmur niż wczoraj. Proszę o powagę, nieco więcej chmur niż wczoraj. Tylko na południowym wschodzie przez cały dzień spodziewane jest małe zachmurzenie. Wiatr będzie na ogół słaby, jedynie w górach i rejonach podgórskich trochę silniejszy i porywisty. Jeżeli ktoś lubi, jak jest chłodno, to na północy i w sudeckich kotlinach będzie czuł się jak ryba w wodzie. Okoń na przykład. Maksymalna temperatura wyniesie tam 16-17 stopni. W centrum około 20, na południu 23. Nie powinno padać, więc o konieczności zabrania parasola nie ma mowy, chyba że nad morzem. Tam może pojawić się słaby, przelotny deszcz.

0: No i tak to dobrnęliśmy do ostatniej godziny.
1: The Invisible Man nam się, rozpoczęło nam tę godzinę ostatnią, ale zupełnie widzialny Tomasz Ławnicki jest z nami.
2: Powinienem powiedzieć a kuku, jak widziałem, tak? Ale dzień dobry.
3: Nowy świt.
0: Ale właściwie to brzmi bardzo czesko, co?
1: A kuku?
0: A kuku is the new ahoy.
2: Ahoj, tak jest. Zacząłem w takim trochę żartobliwym tonie, ale to, co dzisiaj będę opowiadał, będzie, muszę Państwa ostrzec na wstępie, dość mroczne i niektóre wątki w tej opowieści będą dość trudne. Więc jeśli ktoś się czuje

0: psychicznie, może nie na siłach, żeby słuchać opowieści no, o dość trudnych sprawach związanych z przestępczością, no to można zrobić troszkę ciszej, a wrócić za parę minut i, albo posłuchać zagadki, wyciszyć, wrócić na rozwiązanie zagadki. Może tak? Tak?
1: Dobrze. Tak.
0: No dobra, zagadka. Nie znalazłem piosenki, w której by to słowo w ogóle było. Bardzo długo wczoraj poszukiwałem. To słowo to jest sekret. Iść już naprawdę, serio, po czesku sekret to nie jest sekret. To nie jest żadna tajemnica, nic inny, zupełnie inna dziedzina.
1: Ale rzeczowo...
0: Tak wierzycie? Tak, tak.
2: Ja nie, ja mam, jak to się ładnie mówi, trust issues.
0: Po polsku, jakby przetłumaczyć to słowo jest w rodzaju żeńskim, a po czesku, no sekret. Powiedziałam, że nie znalazłem piosenek, natomiast znalazłem to słowo w nagraniach na przykład z filmów przyrodniczych, z filmów o zdrowiu. No i na przykład w takim kontekście to słowo może brzmieć.
3: Principem léčby chronické rýmy je zmírnění objemu sliznic v nosní dutině a jeho výhoda je v tom, že vlastně do nosu proudí více vzduchu, což nemají viry a bakterie rádi. Tím pádem se netvoří tolik nosní sekret.
0: Co się nie tworzy? Tak nakoniec to brzmiało. Sekret się nie tworzy. I to lekarz mówił, to mówił lekarz, więc używał języka medycznego, ale przeciętny Czech, oto... Nie wiem właśnie, czy nie ułatwię, czy skomplikuję, bo to kiedyś było tak, to zagadką. Przeciętny Czech na to, co tu się tworzy w tym nagraniu, mógłby użyć także słowa sopel, bo sopel po czesku to też nie jest sopel.
2: Jest tajemnicą lekarską, też nic to nie ma wspólnego.
1: To jest pytanie do Państwa, my czekamy na odpowiedzi. Oczywiście można na grupie patronackiej, można mailem, a my...
0: Przechodzimy do tej trudnej historii. Mroczna historia. Aż trudno uwierzyć, że to wszystko działo się niemal przed chwilą i że cały czas na światło dzienne wychodzą nowe fakty. One wychodzą przed sądem, w mediach. Sąd Okręgowy w Pradze rozpatruje właśnie sprawę śmierci Jerzego H. To jest członek sekty Skutnej Hory, który zmarł po obrzędach, które przeprowadzano w lasach w pobliżu zamku czeski Sternberg. 6 innych wyznawców, członków tej sekty, wyznawców samozwańczego uzdrowiciela Richarda Schiffera jest oskarżonych o udział w tym zabójstwie. Jak mówiłem, to się działo niedawno, dokładnie do tego zabójstwa doszło latem 2022 roku. Dodajmy też od razu, guru tej sekty nie żyje, a zabiły go, wszystko na to wskazuje, bo przyznają się w sumie, przez długi czas jedne z najwierniejszych wyznawczyń tego guru. Osoby wykształcone, obyte, które teoretycznie nie powinny dać się zwieść jakimś takim teoriom zupełnie nie z tej ziemi, a jednak jedna z tych osób to 32-letnia dentystka Magdalena, druga emerytowana nauczycielka, 65-letnia Irena. No ale oprócz okoliczności śmierci tego guru, Richarda Schiffera, mężczyzna rocznik 72, czyli jak go zabito, miał równo 50 lat. Badana jest kwestia dwóch innych zabójstw, do których doszło tuż przed tym, jak został zabity przywódca sekty. Te rozprawy w znacznej mierze toczą się za zamkniętymi drzwiami, ale co nieco można się dowiedzieć. Czeskie radio właśnie parę dni temu uzyskało informację oficjalną z sądu, że przesłuchania są planowane na październik i listopad i że do wyroku to jeszcze jest daleka droga. A nieoficjalnie dziennikarze się dowiedzieli na przykład, że jako świadek ma zeznawać się choćby długoletni członek sekty, który w tych leśnych rytuałach brał udział i który na polecenie Schiffera obciął sobie małe palce u stóp. Sam sobie. To było w ramach takiej pracy terapeutycznej. Wśród wezwanych ma być także dziennikarz, to chociaż też no właśnie nie wiem, czy to właściwe słowo dziennikarz. Człowiek, który założył magazyn miesięcznik o nazwie Szifra, Milan Widlak, i który przez 10 lat na łamach tego miesięcznika niby udzielał porad zdrowotnych, szerzył w zasadzie przede wszystkim różne teorie spiskowe i dziś wiadomo, te treści powstawały we współpracy z guru sekty. Do tego dziennikarza mam nadzieję, że jeszcze będzie czas, że uda mi się wrócić. I to wszystko jest owiane tajemnicą. pełne sekretów, żeby użyć tego słowa na zagadki. W zasadzie dopiero wtedy, w październiku 2022 roku, kiedy zmarł guru, ta sprawa wypłynęła, chociaż jak udało się ustalić, ta sekta funkcjonowała 20 lat mniej więcej. 20 lat byli w stanie działać w ukryciu. Nikt nic niepokojącego nie zauważył, nie zgłosił. To nie była jakaś bardzo liczna sekta, mniej więcej 30 osób. Niech będzie, że to jest wąskie grono. Że da się utrzymać jakieś tajemnice, jakieś niewiarygodne historie w sekrecie właśnie. Chociaż no zupełnie nie mieści się w głowie to, jak można zmanipulować ludźmi, że gotowi są zrobić coś takiego. Na przykład w sprawie tego procesu, o którym powiedziałem na początku, oskarżonych jest 6 osób, które torturowały jednego z członków tej grupy w lesie. No i jak wspomniałem, czeski Rosglas, kiedyś mówiłem już o tym, czeski Rosglas ma całkiem dużą grupę dziennikarzy śledczych. Tam jest specjalny dział śledczy, coś zupełnie nie do pomyślenia w polskich mediach publicznych i ci dziennikarze naprawdę wykryli wiele afer. Przy czym media publiczne, oni nie robią z tego sensacji, przedstawiają to w sposób wyważony. Chociaż akurat w sprawie tej sekty cokolwiek w sposób wyważony powiedzieć, to jest no niezwykle trudno tutaj o odpowiednie słowa. No ale co do jego ta śmierć nastąpiła parę miesięcy przed śmiercią guru sekty. I gdyby Richard Schiffer żył, na pewno by zasiadał ze wspomnianą szóstką na ławie oskarżonych. Tak, w podcaście Winohradzka 12 mówił jeden z dziennikarzy tej inwestygatywnej redakcji radiożurnalu, Wit Kuban. I wyjaśnił, dlaczego do tej zbrodni doszło właśnie w lesie, w pobliżu zamku czeski Sternberg. To są okolice rzeki Sazawy.
4: Schiffer vlastně posílal tyto své stoupence do těch lesů.
0: Richard Schiffer vysílal svých vyznavců do tego lasu, aby, no tak to tłumaczył, odzyskali pokorę, żeby wyznali popełnione grzechy. Często wysyłał tam ludzi, którzy według niego mieli jakieś dewiacje seksualne, ale trzeba podkreślić, że to on sam wymyślał. To się nie opierało na żadnej opinii medycznej i to raczej wygląda na jego paranoję na tym punkcie. Jiří H. został tam wysłany, aby właśnie odnaleźć pokorę zarówno wobec Richarda, jak i wobec życia w ogóle i najwyraźniej również po to, aby opisać, jak rzekomo dokonał przestępstwa seksualnego. Przy czym trzeba zaznaczyć, że Schiffer twierdził, iż dokładnie wie, jak to się wszystko wydarzyło, ponieważ potrafi zaglądać ludziom do głów. A ci wyznawcy, oni mu w to wierzyli. Próbował więc zmusić Jiřího do opowiedzenia takiej wersji, którą najpewniej sam sobie wymyślił. Jeżeli był tam kilka dni, może tygodni, inni członkowie sekty też tam byli. Niektórzy musieli zostawać w lesie na noc, inni na kilka dni, na kilka nocy, bo taki był rozkaz Schiffera. Musieli tam przebywać nago, bez jedzenia, bez picia, jedli tylko to, co znaleźli w lesie, jakieś owoce leśne, musieli pić wodę ze strumienia i tak dalej. Inni członkowie sekty przychodzili ich sprawdzać, zlecali im, powiedzmy, zadania, które wiązały się z przemocą fizyczną wobec siebie lub innych, a kulminacją był wieczór, kiedy przywódca sekty Schiffer przybył i zażądał od Jiřího zeznań.
4: Nebo nawzajem, a wywrcholiło to prawie wieczorem, gdy tam przyjął wódce sekty Richard Schiffer a chciał po Jiřím prawie to doznání.
0: No i opisów tego, co znalazło się w akcie oskarżenia, co się działo w ten kulminacyjny wieczór, to oszczędzę. No straszne rzeczy. Ci ludzie ślepo wykonywali rozkazy tego przywódcy sekty, bo byli przekonani, że on decyduje o ich życiu, a jednocześnie wierzyli, i tu też to kolejna rzecz, która absolutnie no, nie mieści się w jakichkolwiek kanonach. Oni wierzyli, że jeśli ten Jiří się przyzna do tego, co chce Richard od niego uzyskać, to Richard ma takie nadprzyrodzone moce, że choć oni go torturowali, pobili, to on go uratuje. I ci wszyscy ludzie potem zostali przebadani przez psychologów, psychiatrów i opinia biegłych jest jednoznaczna, że wszyscy ponoszą odpowiedzialność za swoje czyny, że nie mają upośledzonych zdolności poznawczych ani wykonawczych. No ale mieli okazję, żeby uciec. Oni z tego lasu, to są naprawdę, tam da się blisko znaleźć jakieś miasteczko, da się czmychnąć, jeśli zostawali tam na noc. Ale byli na tyle zniewoleni, że tego nie zrobili. Z relacji, z rozpraw, jedna z osób przyznała, że nikt ich w nagle się siłą nie trzymał, że siedzieli tam nago dłuższy czas, to akurat był sierpień, no okej. Pogodowo da się wytrzymać, że nocami na przykład łaziły po nich różne owady. No tak, no nie było to fajnie, ale i tak nie przyszło im do głowy, żeby nie posłuchać tego guru. I tu cytat. Przyzwyczaiłam się do niego tak, że nie wyobrażałam sobie życia bez niego. Wręcz przeciwnie. Bałam się, że go stracę. Nie chodziło mi o uzdrowienie, no bo jasne, że oni wszyscy wierzyli, że ten Richard uzdrawia, co o utratę jego obecności, widzenia go, bycia z nim. To do takiego stopnia doszło. Dorośli ludzie wykształceni, nie? I te osoby właśnie ślepo wykonywały polecenia na tyle, że kiedy w październiku 2022 roku Richard powiedział im, dwóm kobietom, dwóm tym najwierniejszym wyznawczyniom, że mają mu podać truciznę, użyć skalpela, podać truciznę. I to już się nie działo w lesie, to się działo w domu, w mieszkaniu w Pradze. Te kobiety wykonały wszystko. One już zostały skazane najpierw przez Sąd Miejski w Pradze, tam wyroki były wyższe, potem sąd apelacyjny. Tam dentystka Magdalena dostała 9 lat więzienia, była nauczycielka Irena 12 lat. To i tak o wiele mniej niż żądała prokuratura. I jest jeszcze jedna różnica między wyrokami tych różnych instancji. Wobec dentystki w pierwszej instancji orzeczono zakaz wykonywania zawodu, w drugiej już tylko 4-letni zakaz przepisywania leków uspokajających i nasennych, z wyjątkiem tych stosowanych w stomatologii. Czyli ta kobieta jakby co, zgodnie z wyrokiem sądu, może wrócić do zawodu dentystki. Jeszcze kolejne, ale całkiem niedawno, we wrześniu, Sąd Najwyższy zgodził się na to, żeby obie kobiety wyszły na wolność. Czescy prawnicy mówią, że to jest absolutnie niespotykana sytuacja, żeby osoby oskarżone o zabójstwo mogły na wolności czekać na ostateczne rozstrzygnięcia. To jest fragment materiału telewizji Nowa. Sąd Najwyższy przychylił się do wniosku skazanych o zawieszenie wykonania kary. Przewodniczący składu orzekającego stwierdził, że nie można z góry wykluczyć ani zasadności, ani uchylenia zaskarżonych decyzji z niższych instancji. Tak powiedziała Gabriela Tomiczkowa, rzeczniczka Sądu Najwyższego w Brnie. A to jest sygnał, że sąd dostrzega tam uchybienia, skomentował adwokat Jarosław Fenik. Kobiety należały do najbliższego kręgu wyznawców rzekomego uzdrowiciela z Kutnej Hory. 32-letnia dentystka także z nim mieszka. Według obrony całkowicie ją kontrolował, znęcał się nad nią, a ona spełniała jego żądania. A ostatnią wolą niby uzdrowiciela było, aby zabrano go z tego świata w październiku 2022 za pomocą środków znieczulających i skalpela. Podobno powiedział kobietom, że jego ciało zniknie samoistnie po śmierci. I one w to wierzyły. Wierzyły. A kiedy ciało nie zniknęło, one poczekały i zadzwoniły na policję. No to też, to jest taka historia, że trudno w cokolwiek uwierzyć, co tam się działo. Dobrze w sumie, że jeśli ciało nie zniknęło, w co wierzyły, to nie sprawiły, że nie pomogły mu zniknąć, tak? Że jednak starczyło im na tyle przytomności, żeby zgłosić się na policję. Właśnie, gdyby się czytało jakąś książkę, jakiś kryminał taki.
1: Tak, to brzmi absolutnie to... jak fikcja fabularna, a nie jak rzeczywistość, która działa się tylko kawałek za polską granicą.
0: Ja bym pomyślał, kurczę, naprawdę autor przesadził. Nie, to okej, dobra, dzieją się dziwne rzeczy, ale no aż tak, że człowiek jest w stanie sobie obciąć palce u nóg, bo mu jakiś guru sekty kazał. I no mówię, to się dzieje. 2022 rok, kiedy ta sprawa wypłynęła, sekta działała przez mniej więcej 20 lat. Różne rzeczy cały czas wypływają. Mówiłem, że liczę na to, że jeszcze starczy chwilka na to, żeby o tym dziennikarzu. Ten dziennikarz, on był jakoś tam związany z sektą, wydawał ten magazyn i on nie tak dawno, parę lat temu został nagrodzony przez, jak się oni nazywają, Stowarzyszenie Niezależnych Mediów, niby apolityczne. I się okazuje, że to apolityczne stowarzyszenie, no to stoją za nim media dezinformacyjne, które są powiązane z rosyjską propagandą. Więc tyle nitek, tyle różnych wątków, tyle rzeczy, które się absolutnie nie mieszczą w głowie i na pewno jeszcze wiele rzeczy wypłynie, bo to jest, no, proces trwa, dziennikarze docierają do kolejnych faktów. I myślę, że no jeszcze nie raz szeroko będziemy otwierać oczy ze zdziwienia. No dobrze, wyjaśnimy, co to był ten sekret?
1: Tak, pojawił się, jako że mówiłeś też, że synonim to jest sopel, to ktoś mówił, że katar, ale większość ludzi mówiła, że śluz albo wydzielina.
0: Bo katar też jest wydzieliną. Stąd ten sopel. Oczywiście, że tak. W programach przyrodniczych też właśnie są historie o salamandrze i jakie sekrety ma salamandra. No sekrety, no takie, że jadowite na przykład, nie? Tak, jest to też słowo, które raczej się nie mieści w głowie Polakom, że sekret może oznaczać coś zupełnie innego.
1: Ale patrz, polski sekret może wypłynąć jak wydzielina.
0: Ohoho, ale...
2: Ale no, wymyśliłeś.
0: Nie nadążyłbym. No dobra, to teraz będzie muzyka z jeszcze innego świata. To są czescy artyści, którzy raczej rzadko tworzą po czesku i w ogóle rzadko tworzą w jakimkolwiek znanym języku, bo w zasadzie sami tworzą języki. Są miłośnikom gier doskonale znani, bo skomponowali wiele utworów do gier i pojawią się w piątek w Warszawie, w Pałacu Kultury. Odwiedzą taką imprezę Student Games Festival. To jest Barbora Ungerowa, Jan Kratochwil. Razem tworzą grupę 2, a to jest Tatanc.

0: Tomek, zapowiadając ten utwór, wspomniał o Students Games Festival, a jako, że ja jestem bardzo raczkującą gamerką, to jestem tym festiwalem lekko zainteresowana.
1: Raczkującą gamerką, no proszę.
0: No bo to jest dla mnie bardzo nowa rzecz. No wiesz, książki czytam od dawna, film oglądam od dawna, a jakby konsola i pad to jest dla mnie jednak nadal bardzo świeża rzecz, więc zupełnie nie jestem specjalistką, ale być może dlatego to będzie dla niektórych z Państwa zachęcające, bo ja też po prostu odkryłam, że w grach, no przecież mamy też w niektórych potężne narracje i można też bardzo ważne i wartościowe rzeczy w grach przekazywać w zupełnie inny, bardzo immersyjny sposób. A Student Games Festival to jest z jednej strony konferencja i spotkania branżowe dla studentów, którzy chcieliby robić gry, którzy już robią gry i tak dalej.
1: Tak zwany game dev.
0: Tak, więc mamy konferencję i mamy różne spotkania i panele, ale jest też konkurs i ten konkurs jest szalenie interesujący i myślę, że warto go śledzić, jeżeli ktoś lubi sobie popykać, bo ten Student Games Festival już dzieje się po raz kolejny i mają nosa, to znaczy wytypowane drużyny, nawet te, które są nominowane, potem często odnoszą sukcesy komercyjne. I słyszałam fragment rozmowy z organizatorem, że też studenckie gry na przestrzeni ostatnich lat się bardzo zmieniły, bo kiedyś one były proste na przykład, były jakieś takie niepodrasowane, a teraz zupełnie inaczej jest, to znaczy łączą siły studenci Politechniki ze studentami z ASP, jedni robią świetny silnik, inni robią piękną grafikę i te gry naprawdę są bardzo, bardzo wartościowe, więc warto, a to jest międzynarodowy konkurs, faktycznie są zespoły z różnych krajów, z Polski również. Jest strona internetowa, można też poczytać o tych nominowanych grach. Także zachęcam, Student Games Festival, a za moment Beata będzie z nami.
1: I porozmawiamy o grach międzynarodowych, o tym, co się rozgrywa na tej arenie, tej scenie. Między innymi o spotkaniu Trumpa z Kosiniakiem Kamyszem. To tak hasłowo rzucam za chwilę szczegóły.

0: co nas bardzo cieszy. Przypominamy, że można patronem zostać, nawet trzeba, jeżeli Państwo słuchają nas szczególnie regularnie, czy to w poranki, czy w wieczory, czy popołudnie, ale teraz to raczej do tych porannych osób się zwracamy.
1: Chyba, że ktoś słucha za granicą, to pozdrawiamy.
0: Tak, to jak najbardziej. To zachęcamy, żeby patronem zostać, współtworzyć z nami radio, mieć dostęp do podcastów i do wszystkiego całego dobra i sprawiać, że my możemy robić najlepsze radio, jakie potrafimy, bo to możliwe jest dzięki Państwu.
1: Najlepsze radio, jakie istnieje, że tak nieskromnie podkreślam.
0: No tak, 26 na plusie, no w zeszłym tygodniu mieliśmy chyba 40, więc mogłabym wbić szpilę, że moja prognoza pogody była bardziej popisowa niż twoja.
1: Mogłabyś, ale czy chcesz też szpilę wbijać?
0: No nie, bo jeszcze się okaże, że 13 z Głoskowcem w przyszłym tygodniu będę mówiła pogodę, jak patronów więcej przybędzie na przykład. No ale tak, zachęcamy, bo chcielibyśmy pobić nasz własny osobisty rekord z ubiegłego poranka. Trochę nam brakuje.
1: Troszeczkę.
0: My poprosimy o pomoc. nowyświat.online/blik można doczytać, o co chodzi. A my za moment łączymy się z gościem.

0: Za 23 minuty będzie 10, a my przechodzimy do rozmowy.
1: Tak bardzo szybciutko, tylko jeszcze zanim rozmowa, to jeszcze fraszka o grach. Jamiołek napisał, mianowicie polskie firmy z gier są znane, bo są twórcze, wyszukane. Szkoda mi, że politycy od lewicy do prawicy moczą z Trumpem w gry. Szemrane, patronek Jamiołek zagrał wabank. No dobrze, a teraz naszym gościem jest Marcin Celiński z Resetu Obywatelskiego i wydawnictwa Arbitror. Cześć Marcin, dzień dobry.
2: Cześć, dzień dobry Państwu.
1: Pomyślałam sobie, że przypomnimy trochę pana posła Bielana, bo on tak...
2: On nie daje o sobie zapomnieć.
1: On nie daje o sobie zapomnieć,

0: tak, rozmawiałam w poprzednim wejściu o jego nowej roli umawiacza spotkań z Donaldem Trumpem i być może nawet próbie wykorzystania Trumpa do tego, żeby zmienić w Polsce koalicję, co w ogóle jest bulwersujące na po prostu wielu poziomach, bo i z polskiego punktu widzenia, i z amerykańskiego punktu widzenia. No ale Bielan to jest taki człowiek, który razem z Michałem Kamińskim zresztą i powoływał premierów, i odwoływał premierów, bo przecież na przykład Kazimierz Marcinkiewicz to był pomysł właśnie tego duetu.
1: No dobrze, tylko że z tym powoływaniem i odwoływaniem to powiedziałbym tak, że to jednak tam musiała być jakaś decyzja polityczna i jakoś nie pamiętam, żeby Adam Bielan kiedykolwiek miał tego typu kompetencje, żeby podjąć decyzję polityczną. Dla mnie on jest postacią żywcem z felietonu Wiecha. Wprawdzie Bielan nie jest z Warszawy, on zdaje się z Trójmiasta, ale u Wiecha przewijał się taki zawód warszawski w felietonach, który się nazywał Się Kręcę. To stawał jakiś tam drobny przestępca przed sądem. Sędzia pytał, jaki jest pański zawód, a on odpowiadał, się kręcę. No to sędzia dopytuje, ale co to znaczy, że się kręcę? To z tego można żyć? No się kręcę i z tego żyję. Na co sędzia pyta, no a jeżeli gdybym ja się zaczął tak się kręcić, to też bym mógł z tego żyć? Na co odpowiada podsądny, oj, pan sędzia, to raczej nie, ale gdybym ja się zaczął kręcić wokół pana sędziego, to byśmy obaj pożyli. Ja tak odbieram Adama Bielana, bo to jest jeden z cudotwórców. Znaczy w polityce mamy pewną grupę takich ludzi, którzy są takimi, się kręcą, są załatwiaczami. Ich skuteczność, jakby tak zacząć robić im statystyki takie profesjonalne, no ona nie jest oczywiście ani stuprocentowa, no mówię, nikt nie zrobił tych statystyk, więc nie powiemy, jaki to procent, ale oczywiście jest tak, że z samej statystyki wynika, że czasami coś się uda. Ten duet Bielan-Kamiński no, zyskał sławę jako ci, którzy zrobili Lecha Kaczyńskiego prezydentem. Mm-hmm. Przynajmniej oni bardzo chętnie o tym opowiadają. No i od tamtego czasu chodzą za takich geniuszy, cudotwórców politycznych, gdzie, no, między nami mówiąc, Lech Kaczyński został prezydentem, ponieważ była określona sytuacja polityczna, określone okno. I ja tu nie będę otwierał dużej dyskusji na temat procesów politycznych i szczęścia w polityce, które jak w każdej profesji no, musi być jakieś. Natomiast no, mam, mówiąc najkrócej, jeśli o to chodzi, uważam, że był ten duet, a teraz już działający osobno, dość przereklamowany. Bardzo dbali o własną autopromocję, w związku z czym, ponieważ wyszło im jeden, drugi, trzeci numer jakiś im wyszedł, to przy dobrej promocji zapomina się o tych wszystkich numerach, które im nie wyszły. I tutaj natomiast Bielan no, czuje się znakomicie w roli takiego załatwiacza i trzeba powiedzieć, że ma kompetencje osobiste, jak każdy cudotwórca, no niedawno Kaszpirowski znał, tak? Jeden z cudotwórców, do tego, żeby przekonywać do siebie. No to tych kompetencji nie da mu się odmówić.
0: Ale sądzisz, że to spotkanie z Trumpem to zwycięstwo Bielana, czy jednak totalna porażka? No z racji tego, że Kosiniak nie poddał się presji i nie przeszedł do koalicji z PiS-em.
1: Zacznijmy od spotkania. Oczywiście niewielka jest rola Bielana w tym, że było spotkanie, po prostu strona amerykańska takiego spotkania i takiego rozwiązania chciała. I stąd to wynikało, że Bielan sprzedaje to jako jakiś swój wysiłek, że doprowadził do spotkania. No nie, no mamy ruch MAGA, to jest ruch globalny. Mamy jawnie deklarowane ambicje i Trumpa, i jego otoczenia, że chcieliby swoich sojuszników w Europie, zresztą nie tylko w Europie, w Ameryce Południowej, pousadzać u władzy, no to przypomina Komintern, to przypomina te różne międzynarodówki po drodze tworzone, zresztą nie tylko przez komunistów. No taka międzynarodówka pod nazwą MAGA nam się objawiła, która próbuje mieć zasięg, często skutecznie, to też trzeba przyznać, próbuje mieć zasięg i wpływ na to, co się dzieje w różnych krajach. I tutaj pojawia się Adam Bielan, który jest dobrym pośrednikiem. Jak wiadomo, ma dobre mieszkanie do spotkań i tam się mogą różne spotkania odbywać, który wystąpił w roli pośrednika. No ale tak, jeżeli ja chcę kupić dom i go kupię, to nie jest to zasługa pośrednika, tylko ja sobie tego pośrednika znajduję. On mi szuka dom i w którymś momencie jak któryś wybieram. Przepraszam, że przedmiotowo robię, no to jest chyba najlepsza analogia. I tu oczywiście Adam Bielan był tym, który ma kontakty z administracją Trumpa i z pewnością ma w telefonie numer do wicepremiera Kosiniaka. Czekamy cały czas na jakąś opowieść premiera Kosiniaka, jak to było, no bo czasami jest tak, że na takie spotkania jest się zwabionym pod innym pretekstem i może tak no, w tym przypadku tak było, być. A przynajmniej chciałbym tak myśleć, że po prostu wicepremier jako człowiek odpowiedzialny za obronność przyjął zaproszenie do spotkania, które być może pierwotnie miało dotyczyć, nie wiem, obecności wojsk amerykańskich w Polsce, czy jakichś innych aspektów związanych z naszą obronnością, a w trakcie spotkania się okazało, że jest rozmową o zmianie władzy w Polsce. To jest bardzo prawdopodobny scenariusz, no ale tak naprawdę to tego nie wiemy.
0: Czyli Adam Bielan się kręci, Kosiniak ustał, a z nami był Marcin Celiński z Resetu Obywatelskiego i wydawnictwa Arbitr. Dzięki, Marcin.
1: Bardzo dziękuję i uważajcie Państwo na cudotwórców.
2: Rozmowę prowadziła Beata Grabarczyk. Dzięki piękne.
0: Dziękuję.

0: Finanse osobiste.
1: Paweł Orlikowski. Robi się coraz zimniej, a to oznacza wyższe zapotrzebowanie na surowce. Oznacza to też wyższe rachunki, bo ogrzewanie drożeje. Problemem jest rzecz jasna dostęp do gazu. Stąd też na kanwie wzrostu popularności AfD w Niemczech oraz zapowiadanego przez formację resetu biznesowych relacji z Rosją, a także chęci, jak to się określa, reorganizacji Unii Europejskiej, zasadne jest pytanie, w jakim kierunku ma zmierzać wspólnota, skoro kremlowski agresor codziennie bombarduje niewinnych. Realnie nikt nie powinien mieć wątpliwości, do głosu dochodzą jednak populiści, którzy zaczynają mówić o bezpieczeństwie ekonomicznym i energetycznym jako rzeczy niemal ważniejszej niż pokój i niepodległość. A to wstęp, by narysować kontekst tego, o czym była mowa wczoraj, czyli we wtorek, 6 października, podczas sesji plenarnej Parlamentu Europejskiego w Strasburgu. Wystąpiła tam przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen, pochodząca z Niemiec, chadecka polityk, ale w strukturach europejskich związana z Europejską Partią Ludową. Szefowa unijnych struktur zapewnia, że niezależnie od kryzysu energetycznego, wysokich cen gazu skutkujących rosnącymi wydatkami członków wspólnoty, nie będzie zmiany obranego już kursu. Do końca 2027 roku rosyjski gaz zniknie z Unii Europejskiej, a import ustanie całkowicie. Obecnie Unia z Rosji importuje 12% gazu, do wojny było to 45%, a w 2028 ma być zero. Decyzja zapadła po ataku Rosji na Ukrainę, co stało się 4 lata i 8 miesięcy temu. Z kolei w tym roku sektor surowców oberwał ponownie po ataku USA i Izraela na Iran. Bliskowschodni konflikt sprawił, że ceny gazu wzrosły o 140%, a ceny oleju napędowego się podwoiły. Von der Leyen podała, że importowane paliwa kopalne kosztowały Europę dodatkowe 100 miliardów euro od początku wojny z Iranem. I to bez ani jednej dodatkowej cząsteczki energii. No i nie ma wyjścia. Najpierw rachunki będą wyższe. To pewne. Nasze rachunki. Ale trzeba też nie populistycznych, a mądrych rozwiązań, to na długie lata. Unia Europejska to dobry twór, ale mamy za mało własnych surowców energetycznych. Stąd próby wprowadzania OZE, ale też konieczność jak najszybszego rozwoju, choćby energetyki jądrowej. Wiadomo, że nie z dnia na dzień, nawet nie w rok, ale od słów i papierów do czynów trzeba przejść jak najszybciej, bo nacjonaliści nie śpią, ale dobrych pomysłów, również gospodarczych, nie mają. Chyba że wrócić pod but Rosji. A to najgorsze rozwiązanie. Świat się nie uspokoi. Dlatego czas najwyższy, by w trosce o portfele mieszkańców państw Unii Europejskiej, więc i finanse osobiste nas wszystkich, jak najszybciej zająć się realną suwerennością energetyczną państw wspólnoty. I skorzystajmy ze wspólnoty właśnie, by nie musiało być, że każdy sobie rzepkę skrobie.

dom złej dziewczyny. Dom złej dziewczyny. Nikt w nim nie pewien dnia czy godziny. Tu się przykazań 10 zatraca. Tu się przychodzi i już nie wraca. Dom taki stoi, przy dróg rozstaje. Jedną z nich dojdziesz wkrótce do raju.

Dom złej dziewczyny, dom złej dziewczyny. Nikt w nim nie pewien dnia, trzy godziny. Tu się przykazań 10 zatraca. Tu się przychodzi i już nie wraca. Dom taki stoi przy drugostaju. Jedną z nich dojdziesz wkrótce.

0: W dom dobrej dziewczyny zamieni się radio Nasza Antena po godzinie 10, żeby nawiązać do tytułu.
1: Tak, to tobie, Mario.
0: Tak.
1: Maria Zamachowska już w studiu już czeka, więc tym bardziej my się musimy żegnać po prostu. Sukces, nie wiem, czy możemy ogłosić, bo patronów przybyło mniej niż w ubiegłym tygodniu.
0: No to przecież sukces, ważne, że przybyło.
1: Więc niech przybywają państwo dalej, my się bardzo cieszymy. nowyświat.online/blik, płatność powtarzalna blik, my wtedy 3 dyszki na plus, Państwo tylko tyle, co tam się osądzą.
0: Bardzo podoba mi się ta matematyka.
1: Tak.
0: To państwo przebywają, a my bywamy.
1: Mateusz Andruszkiewicz.
0: I Zuzaj Łęda.
1: Dziękujemy.

0: Ta informacja skierowana jest przede wszystkim do słuchających nas na gapę. Może jeszcze nie słyszeliście, ale jeśli teraz dołączycie do osób patronujących Radio Nowy Świat i przy rejestracji zaznaczycie płatność powtarzalną BLIK, to wniesiecie nie tylko swój patronat, ale i więcej. Za taki wybór formy płatności BLIK przeznacza Radiu 30 zł od każdej pierwszej wpłaty nowego patrona lub też odnowienia istniejącej już subskrypcji. A być patronem to współtworzyć nasze radio. Tylko tyle i aż tyle. Wszelkie potrzebne informacje znajdziecie na stronie nowyświat.online/BLIK.
1: Jest 10:00, tu Radio Nowy Świat, serwis informacyjny, Adrianna Calińska-Czaniecka. Iga Świątek zagra w ćwierćfinale turnieju WTA 1000 w Pekinie. Dziś Polka pokonała 6-1, 6-3 reprezentantkę USA Iwejowicz. Kolejną rywalką Polki będzie rozstawiona z numerem 3 Amerykanka Coco Gauff albo Belgijka Elise Mertens. Sejm pracuje nad przepisami zaostrzającymi kary za najgroźniejsze wykroczenia na przejazdach kolejowych. A o to, co z monitoringiem wykroczeń, pytany był w TVP Info minister infrastruktury Dariusz Klimczak.
2: My dzisiaj mamy ponad 2500 kamer na przejazdach kolejowo-drogowych, natomiast nie wszystkie są technicznie dostosowane do tego, abyśmy mogli je wpiąć w system CANART. Druga sprawa. Trzeba mieć możliwości techniczne, fizyczne do tego, żeby obrobić wszystkie te zdjęcia. Jedno to jest kara, surowe przepisy, a druga strona egzekucja kary. Dlatego pracuję także i mam nadzieję, że to jest już finał prac i wejdziemy niedługo na Radę Ministrów nad ustawą fotoradarową, tak żebyśmy mogli w automatyczny sposób karać tych, którzy no niestety dzisiaj odsyłają zawiadomienia, uważają, że to nie oni kierowali.
1: Jeżeli doszło do wykroczenia i został zarejestrowany samochód, to jego właściciel powinien być zobowiązany do tego, by rozliczyć się z państwem, zaznaczał minister Klimczak. Dodał, że rozwiązanie jest gotowe i wkrótce zajmie się nim rząd. Na dziś zaplanowano mowy końcowe w sprawie Sebastiana M. Mężczyzna odpowiada za spowodowanie tragicznego wypadku na autostradzie A1, w którym zginęła 3-osobowa rodzina. Mężczyźnie grozi do 8 lat pozbawienia wolności. Nie wiadomo, czy Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim zdecyduje się wydać wyrok tego samego dnia. Funkcjonariusze CBA przeszukali Biuro Rzeczniczki Praw Dziecka. Czynności zleciła Prokuratura Okręgowa w Szczecinie. Ma to związek ze śledztwem dotyczącym interwencji w sprawie rodziny z warszawskiej Białołęki. Chodzi o możliwe przekroczenie uprawnień i fałszywe oskarżenia.
3: Chodzi o zabezpieczenie pewnych rzeczy do śledztwa prowadzonego przez prokuraturę szczecińską. Tu podkreślam, mimo że to są agenci Centralnego Biura Antykorupcyjnego, nie chodzi w tym wypadku o podejrzenie korupcji. To jest zupełnie do innej sprawy. Prokurator przysposobił czy wyznaczył funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego do zabezpieczenia tej rzeczy. Sprawa jest stricto niekorupcyjna.
1: Wyjaśniał TVN24 rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński. Rosjanie przeprowadzili zmasowany atak na Ukrainę, wysłali rakiety i drony. O zniszczeniach i ofiarach donoszą władze Kijowa, Dniepra, Zaporoża i szeregu innych miast. Nie żyje co najmniej 11 osób, ale ofiar może być więcej, bo cały czas trwają akcje ratunkowe. Jak informują ukraińskie media, atak odbywał się falami z użyciem różnych środków rażenia. A to był serwis Radia Nowy Świat.
4: Numer na bis.
0: Dzień dobry.

0: Water can flow or it can crash. Be water, my friend.
1: Bananowe kwitnienie na dzień dobry, czyli Banana Blossom od australijskiego muzyka Andrew Frasera, znanego jako Bodalla. Przenosząc tę bananową sytuację w naszą szerokość geograficzną, to oczywiście a propos powoli żółkniejącego nam krajobrazu, z naciskiem na powoli, bo można to przekoloryzowanie miarowo obserwować. U nas dziś muzycznie gdzieś będziemy balansować właśnie między żółtym, pomarańczowym i czerwonym, acz dopasowanie tych kolorów do poszczególnych utworów to jest kwestia indywidualna. Franek Wójcicki przy konsolecie, Maria Zamachowska przy mikrofonie, a dalej kolorować będzie Jean Lawrence.

Gene Lawrence, karaibski gitarzysta, kompozytor, aranżer i wykonawca, zwłaszcza jeśli chodzi o piosenkę Feel Like Making Love, którą owszem wykonał, ja przyznam za to, że to jest jedna z moich ulubionych wykonań tej piosenki, zaś napisał ją producent i tekściarz Eugene McDaniels w 1974 roku, a jako pierwsza wykonała ją Roberta Flack, a za nią później m.in. Marlena Shaw, D'Angelo, George Benson, Isaac Hayes czy Gladys Knight and the Pips. Do niektórych z nich wrócę, ale nie dziś, w najbliższą niedzielę po godzinie 10, bo w tym tygodniu w audycji z tamtych lat zatrzymamy się w latach 70. Zanim jednak przejdziemy gdziekolwiek dalej, to zostawiam mój adres mailowy maria.zamachowska@nowyświat.online. Można pisać, można tańczyć, można też spróbować pisać tańcząc.

To jest jeden z kilku przygotowanych na dzisiaj powidoków po sobotnim Silent Disco w ramach festiwalu Fervor Latino, jak również ukłon w stronę wszystkich miłośników sekcji dętej, a wiem, że takowych jest wśród nas co najmniej kilka. Cumbia Divina od egipsko-amerykańskiego multiinstrumentalisty i producenta Mitchum Jakuba oraz gościnnie występującej tu wokalistki z San Diego Divine Yasso. Sekcja dęta tymczasem zostaje po kierunku teraz francuski trębacz, producent i kompozytor również Etienne Sevey, członek grupy The Bongo Hop. San Gabriel zaśpiewa pani Cindy Pucz.

oznaki, no bo może są wśród nas rzeczywiście osoby, które naprawdę słyszą kolory. Bo ja to tak działam na wyobraźnię, ale niektórzy wiedzą, jak to niegdyś mówiła moja siostra, na prawdziwo. Dobrze, The Bongo Hop i Cindy Pooch za nami z ich autorską, współczesną aranżacją piosenki pod tytułem San Gabriel z repertuaru, afro-kolumbijskiej grupy Grupo Buscaya. A my teraz w górę.

Bardzo mi się podoba to outro tego utworu. To Cochi Mea, amerykański saksofonista, flecista, kompozytor i aranżer, który mówi, że, to są jego słowa, że pewnego dnia zaczął śpiewać tę melodię sam do siebie i od razu zwrócił uwagę na jej cyrkularny charakter, a że w tym okresie często podróżował do Meksyku i zajmował się koncepcjami rdzennymi i mezoamerykańskimi dotyczącymi cyklicznego pojmowania czasu, to właśnie połączenie snu, melodii i idei cykliczności stało się jakąś podstawą do tego utworu pod tytułem Pyramid of the Sun. A my teraz przeskoczymy zupełnie nieograniczenie w cotygodniowy kącik troski o język włoski. Dzisiaj mam dla Państwa twórczość wspólną kolektywu Feng Shui Project, pana Williego Peyote i Egrina, o w ten sposób, a piosenka nosi tytuł La Luna, il fumo, le persiane, czyli księżyc, dym, okiennice.

0: O, dzień dobry, Marcin Mann przyszedł zza szyby, się wita i teraz wchodzi do studia. Nie przeszkadzaj.
1: Chcesz profkę?
0: Dobrze, wracając, traktuję o spotkaniu w nieco melancholijny sposób. To jest taki nocny storytelling Willy'ego Peyote. Dziękuję bardzo, dostałam krówkę. Z muzyką Feng Shui Project. Opowieść o krótkiej, intensywnej relacji, która z perspektywy czasu okazuje się coś bardziej wspomnieniem niż faktyczną relacją. Na pewno jest to też piosenka, przy której bardzo przyjemnie i dosyć łatwo jest się uczyć nowych włoskich słówek, a jak ktoś to lubi, ja na przykład lubię, to bardzo się ta piosenka sprawdza. Przechodząc dalej, mamy nowość wreszcie. Dzisiaj jakoś mało nowości, ale jest Tank and the Bangles. Wydał zespół ten piosenkę pod tytułem Simon Says i najpierw jej posłuchajmy, a za chwilę parę słów.

Nowoorlański zespół Tank and the Bangas z piosenką pod tytułem Simon Says. Simon Says oczywiście nawiązuje do takiej dziecięcej zabawy, a tam ta z kolei zabawa wykorzystana jest jako metafora uczenia ludzi posłuszeństwa i podporządkowywania się cudzym regułom, o których tutaj Tank and the Bangas śpiewa. A ja też, prawdę mówiąc, nie powstrzymałam się. Myślałam o tym, żeby się powstrzymać, ale się nie powstrzymałam. Chodzi o piosenkę następną, która nosi taki sam tytuł, aczkolwiek brzmi zupełnie inaczej i jest zupełnie innego roku, bo z roku 99. Wykonuje ją Far

Nie bardzo chce się siedzieć już po tym utworze. To jest debiutancki w ogóle singiel Pharoah Muncha, Simon Says. Singiel z 99 roku, który również zapowiadał jego debiutancki, czyli pierwszy album studyjny Internal Affairs. A beat ten, właściwie sample, jest zaczerpnięty z filmu z 92 roku, japońskiego filmu, w dodatku pod tytułem Godzilla kontra Motra. Dobrze, to teraz na złagodzenie nieco obyczajów Juanita, Bonita, Quantic i Flowering Inferno.

Juanita Bonita z albumu Death of the Revolution z 2008 roku. To brytyjski, dobrze nam znany tutaj muzyk Quantic wraz z założonym przez siebie projektem Flowering Inferno, który powstał z ówczesnego zamiłowania pana Quantica do dubowych nagrań z lat 70., a równocześnie muzyki kolumbijskiej, i tym samym zawróciliśmy do tych powidoków, latino powidoków. Przed nami dalej Antonio Castro. Ja jeszcze tylko, bo ja się tak rozpędziłam z muzyką, a przecież tutaj jest jeszcze sytuacja blikowa, którą ja nawiguję też i bardzo się cieszę, że Państwo dołączają powoli i miarowo. To wszystko się dzieje na naszej stronie nowyświat.online. Sprawa jest prosta, jak Państwo dołączą, to razem z Państwa dołączeniem dojdzie do radia 30 zł więcej, nie z Państwa kieszeni, więc warto włożyć po prostu coś więcej. Antonio Castro z utworem pod tytułem Welfare.

Antonio Castro, muzyk urodzony w Spanish Harlem w Nowym Jorku. I te korzenie słychać w jego twórczości, czego przykładem jest piosenka pod tytułem Welfare. Państwo tutaj też piszą, znalazłam komentarz w grupie patronów od pani Małgorzaty, która pisze, że dobrze będzie się grabić przy tym temacie audycji. Temat, rozumiem, że chodzi o te kolory, o których wspominałam wcześniej. No faktycznie mam nadzieję, że to się wszystko sprawdziło. Mamy jeszcze chwilę i to będzie absolutnie a propos kolorów. Afrobeat Blues od Oja i pana Hugh Masakeli.

Afrobeat Blues z dedykacją chyba dla tych, którzy wtargiwają, tak, pakują się tutaj do studia, bo już był Marcin Mann, a teraz w studiu mam Agnieszkę Lipkę-Barnett i Janka Niebutka, którzy zaraz przywitają się z Państwem po godzinie 11, a tymczasem Franek Wójcicki zostaje. Ja, Maria Zamachowska, kłaniam się, dziękuję i mówię do usłyszenia w niedzielę po godzinie 10, a na zakończenie jeszcze Maurice Brown z utworem o adekwatnym tytule On My Way Home. Dobrego dnia.

0: Minęła 11, tu Radio Nowy Świat. Serwis informacyjny Robert Kawka. Prokuratura wnioskuje o karę 8 lat więzienia dla Sebastiana Majtczaka, oskarżonego o spowodowanie wypadku na autostradzie A1. Prowadzone przez niego BMW zderzyło się z kiją, którą podróżowała 3-osobowa rodzina. Kija uderzyła w bariery energochłonne i stanęła w płomieniach. Zginęli rodzice oraz ich 5-letni syn. Według ustaleń śledczych, prowadząc BMW, mężczyzna miał przekroczyć prędkość 320 km na godzinę. Proces w tej sprawie dobiega końca przed sądem w Piotrkowie Trybunalskim. Niewykluczone, że dziś zostanie ogłoszony wyrok. Groźny incydent na granicy łotewsko-białoruskiej. Od strony Białorusi wtargnęła na Łotwę uzbrojona, zamaskowana grupa, która usiłowała przeprowadzić przez granicę migrantów. Z relacji szefa łotewskiego MSW Janisa Dąbrawa wynika, że członkowie grupy grozili łotewskim żołnierzom. Ponadto uszkodzili sprzęt i ukradli kamery, po czym wrócili na stronę białoruską. Łotewski szef MSW ostrzegł władze Białorusi, że tego typu incydenty graniczne mogą pociągnąć za sobą poważne konsekwencje dla Mińska. Portal Press przekazał, że według łotewskiej armii ostatni incydent potwierdza, że prowokacje na granicy białoruskiej będą kontynuowane, a nielegalna migracja wykorzystywana jako narzędzie nacisku na Łotwę i na zewnętrzną granicę Unii Europejskiej i NATO. Chwilę grozy na pokładzie samolotu Lufthansa lecącego ze stolicy Kolumbii Bogoty do Frankfurtu w Niemczech. Gdy maszyna znajdowała się na wysokości ponad 9000 metrów, jeden z pasażerów próbował otworzyć drzwi samolotu. Ignorował prośby załogi o zajęcie swojego miejsca. Doszło do szarpaniny. Mężczyznę udało się obezwładnić, a lot był kontynuowany zgodnie z planem. Gdy maszyna wylądowała we Frankfurcie, pasażer został zatrzymany przez policję. Ze względu na jego stan przewieziono go do szpitala psychiatrycznego. W Łodzi trwa Międzynarodowy Festiwal Sztuk Performatywnych dla Dzieci i Młodzieży Splot. Do niedzieli, 11 października, spektakle odbywać się będą codziennie w Teatrze Pinokio. Na festiwalu zagościła niezwykła instalacja Voices of Gaza autorstwa Mahdiego Carrery, artysty lalkarza ze Strefy Gazy, skąd została przemycona. Są to lalki zrobione ze znalezionych w Gazie puszek, plastikowych butelek, porzuconego drewna i tkanin, mówi Bartosz Kurowski, główny organizator splotu.
1: To są lalki, które przedstawiają postaci i które mówią głosami osób z tamtego regionu dotkniętego kryzysem humanitarnym. Dzięki tej instalacji możemy usłyszeć również ich głosy dotyczące codziennego życia, dotyczące tego, o czym marzą, dotyczące tego, co lubią w teatrze. Możemy usłyszeć ich głosy i mogą stać się również częścią naszego wydarzenia.
0: Od dziś można obejrzeć 5 z tych lalek i wysłuchać ich opowieści we foyer Teatru Pinokio w Łodzi. Radio Nowy Świat jest patronem medialnym Międzynarodowego Festiwalu Sztuk Performatywnych dla Dzieci i Młodzieży Splot. To był serwis informacyjny Radia Nowy Świat.
2: Pogoda. Dziś zachmurzenie umiarkowane i duże, jedynie na południowym wschodzie możemy liczyć na więcej słońca. Słońca sporo także na razie tutaj u nas na Ostrej 14, bo tu jeszcze wciąż jesteśmy. Temperatury maksymalne od 16-17 stopni na północy i w Kotlinach Sudeckich, około 20 w centrum do 23 na południu Polski. Wiatr przeważnie słaby, w rejonach podgórskich niesłaby, silniejszy i porywisty.

0: The Heavenly Boats. I tak, dziś rozpoczynamy, proszę Państwa, 6,5 minuty po 11.
1: W środku dnia.
0: Franek Wójcicki, Agnieszka Lipka-Barnett, Jan Niebudek, wszyscy gremialnie mówimy Państwu dzień dobry. Baxter Dury, Jay Gray, Return of the Sharpheads. Teraz.

Return of the Sharpheads, Baxter Dury, Jay Gray. 12 minut po godzinie 11. Proszę Państwa, środa dziś, środek tygodnia, środek dnia, środek, ale jeszcze nie środek audycji, początek raptem. Dziś przed nami między innymi będziemy mówić o wystawie nadchodzącej w Domu Spotkań z Historią, Meluzyny z Wielkiej Płyty. Już więcej nic nie mówię, bo więcej powie o tej wystawie Karolina Sulej. W każdym razie ikony PRL-u będą tej wystawy bohaterkami. Dom Spotkań z Historią w Warszawie to jest to miejsce. No ale będzie także dziś z nami po godzinie 12 Łukasz Targosz, wybitny polski kompozytor muzyki filmowej, młodego pokolenia albo takiego młodośredniego. W każdym razie 80 filmów, seriali, różnych produkcji na koncie i wielka pasja, z jaką opowiada o pracy nad muzyką do filmu Lalka Macieja Kowalskiego. No to właśnie dzisiaj u nas, mam nadzieję, że taka opowieść. Kim się inspirował, czym się inspirował, jak pracował, z kim pracował nad tą muzyką, jak w ogóle sobie ten świat, muzyczny świat wyobrażał. O tym wszystkim po godzinie 12, no a przed 12 siłą rzeczy będziemy jeść, proszę Państwa, i też pojawią się zwierzęta.

Lala Hathaway i 47th Street, Jay Ivy na ficie, jak to się pięknie po staropolsku mawia. 17 minut po godzinie 11, proszę Państwa. Ja widzę, że tutaj już pewien artysta z Niemiec, z Deutschland rozgrzewa się przed konsoletą. No to proszę bardzo. A za chwilę o idryjskim Żlikrofi opowie Kacper Siedlecki.

0: Tak jest, DJ Kozy Pick Up. No i teraz, proszę Państwa, Kacper Siedlecki już wkracza na scenę. A jak to wymówić, z czym wkracza na nią właściwie? To już Kacprowi zostawiam, proszę bardzo.
1: W 2010 roku idryjski Żyli Krofi uzyskały ochronę w ramach systemu ochrony regionalnych produktów rolnych w Unii Europejskiej. Z wnioskiem wystąpiło Towarzystwo Promocji i Ochrony Dań Idryjskich. Ochronie podlega nazwa. Gotowe pierożki sprzedawane pod tą nazwą powinny mieć tradycyjny kształt, zapach i fakturę. Pierożki te są pierwszym słoweńskim produktem, który uzyskał status produktu tradycyjnego. A więc o nich dzisiaj historia. Idryjski Żyli Krofi. Pierwsza publikowana wzmianka o pierożkach pochodzi z 1936 roku i znalazła się w książce Lado Božića. Božić wspomina, że jest kilka rodzajów pierożków Żyli Krofi. Mogą być z nadzieniem ziemniaczanym, mięsnym lub z kwaszonej rzepy. Na stole pojawiają się tylko przy specjalnych okazjach i podaje się je z bakalcą, daniem z baraniny i warzyw. Dodatkowo ze skwarkami lub maślaną polewą nazywaną masownik. W 1956 roku Karl Bezek, austriacki pisarz, opisując danie i napoje narodowe, wspomniał o pierożkach w jednej ze swoich prac. Zapisał on wspomnienia mieszkańców Idrii. Według nich nieugotowane pierożki były sprzedawane już w latach 40. i 50. XIX wieku. Analizując wspomnienia mieszkańców, doszedł autor do wniosku, że przepis na pierożki został przywieziony z zagranicy jeszcze na początku XIX wieku i upłynęło wiele lat, zanim danie to zadomowiło się w Idrii, osiągając specyficzny smak oraz współczesny kształt. Istnieje również teoria, że przepis na pierożki mógł zostać przywieziony przez Iwana Wernbergera w 1814 roku, po jego powrocie z węgierskiej Transylwanii. Do wykonania pierożków potrzebne jest ciasto składające się z mąki, jaj, oleju, wody lub mleka. Po zarobieniu elastycznego ciasta należy je posmarować olejem, przykryć ściereczką, aby nie wyschło i odstawić na pół godziny. Do przygotowania nadzienia potrzebujemy świeżo ugotowanych ziemniaków. Ciepłe ziemniaki mielimy, dodajemy cebulę podsmażaną na tłuszczu, doprawiamy wszystko solą i pieprzem, dodajemy jeszcze majeranek i pokrojony szczypiorek. Wyrabiamy do momentu uzyskania elastycznej masy. Z nadzienia formujemy małe kulki i układamy w rzędzie na cieście, pozostawiając między nimi odstęp na jeden palec. Następnie zaciskamy boki pierożków w taki sposób, aby otrzymać kultowy kształt kapelusza. Zatem może czas spróbować już swoich sił w nowym gatunku pierożków i zaskoczyć nimi swoich najbliższych.

2009 rok i płyta No Line on the Horizon. I jakoś tak się w tym tygodniu dzieje, że ta 50 YouTube wyjątkowo jest silnie obecna, no ale jak to z 50, później jak będzie już 51, to już pewnie tak silnie nie będzie. Zbliża się tak czy inaczej premiera płyty Carnaval de Luz, Karnawał Światła, będzie bardzo świetlnie, pełno symboliki będzie, będzie to symbolika, proszę Państwa, liturgiczna. Proszę sobie wyobrazić, zresztą już część jej pokazali na tej ostatniej epce, no ale czekamy na płytę i wtedy będzie można sobie o całości zdanie wyrobić. Czekamy na przykład na utwór z Dolly Parton, ale to z kolei może zabrzmieć w kontekście YouTube trochę groźnie. Również Martin Garrix pojawia się tutaj jako współpracownik czwórki z Dublina. A teraz będzie nie Dublin, a Neapol.

People of the Moon, proszę państwa, czyli Neapol, czyli New Genea, a my za chwilę z Agnieszką porozmawiamy. Dwa słowa po francusku, dwa po polsku, tak się umówiliśmy.

0: Yamin in Nunzi na 23 minuty. 23 minut. Do godziny 12. Mm-hmm. Agnieszka Lipka-Barnett, bonjour.
1: Bonjour.
0: Miał być już więcej słów.
1: Ale to nie ma problemu.
0: Ça va?
1: Ça va bien, et toi?
0: Super. Ja też. Moi aussi. Agnieszku.
1: Ja nie.
0: Słuchaj, przypomnijmy adres bardzo ważny. nowyświat.online /
1: Blik.
0: I co się stanie wtedy, jak...
1: No jak tam państwo wejdą, to mamy nadzieję, że klikną państwo na taki przycisk z napisem aktywuj patronat. No i że aktywują państwo patronat za pośrednictwem płatności powtarzalnej Blik. Bo jeśli państwo to zrobią, to Blik do tej pierwszej państwa płatności, bez względu na to, jaką kwotę wsparcia Radia Nowy Świat państwo wybiorą, Blik dopłaci 30 zł. O!
0: I to jest super rzecz. Po godzinie 12 powiemy państwu, ile nas przybyło od wczoraj, ale już było bardzo dobrze. Prawie byliśmy już na półmetku tej liczby docelowej w ramach tej akcji, no bo to jest ta docelowa liczba, to 1500 nowych patronów, patronek, patroniątek i osób patronujących. I no, ten wykres ładnie wygląda już.
1: Tak, 732, taka ładna góra.
0: Właśnie, czyli prawie 750, ale na pewno przebijemy ten
1: no ja
0: próg
1: też na to liczę.
0: I idziemy dalej. Jeszcze, proszę państwa, wiele dni przed nami. Nie jesteśmy nawet na półmetku.
1: No tak już
0: akcji.
1: Prawie.
0: To znaczy,
1: prawie na półmetku.
0: Kwotowo,
1: prawie.
0: Tak, prawda?
1: No nie tylko no kwotowo, bo czasowo też niestety.
0: Aha, no, no widzisz. Ja widzisz, już ten czas przelatuje przez palce po prostu.
1: Mniej więcej. To jest straszne swoją drogą.
0: I na przykład,
1: 15 dni jeszcze zostało, tak dokładnie rzecz
0: i na przykład łatwo
1: mówiąc.
0: Można przeoczyć wtedy interesującą nas audycję, na przykład...
1: I nie mieć dostępu do podcastów, na przykład,
0: ale
1: jak
0: ja teraz już
1: przeoczą tę audycję.
0: No właśnie, ale to wiesz, na przykład ktoś chce posłuchać sobie bontonu dzisiaj i co? I właśnie... A co dzisiaj w bontonie, tak a propos?
1: A dzisiaj w bontonie nowości, bo już zaczęło się wielkie wydawnictwo płytowe, między innymi Grand Cormelade, między innymi Camille. Camille wydała płytę właściwie potrójną, więc będę państwu prezentować ją w kawałkach, bo to jest płyta The Sound of Milk, w której Camille śledzi no tak naprawdę życie swoje i swoich dzieci, bo oni tak blisko natury żyją i Camille nagrywała dźwięki tak naprawdę codzienności i złożyła z nich muzykę, dopisała do niej słowa, no a ponieważ Camille operuje swoim głosem jak mało kto, no to mogą się państwo spodziewać, że efekt tego, co Camille

0: dla nas przygotowała, jest zaskakujący, jest piękny, jest efemeryczny momentami, jest zabawny momentami, szczególnie dla tych z Państwa, którzy mają dzieci, bo okazuje się, że doświadczenie macierzyństwa czy obcowania z takimi młodymi ludźmi niby różni się, no bo wiadomo, różnice językowe, kulturowe i tak dalej, ale na jakimś poziomie wszyscy przeżywamy to samo, my rodzice. To tak z mojego poletka Państwu powiem, że z tego punktu widzenia też można słuchać tej płyty i tak sobie myśleć, aha, znam to. No a
1: czyli
0: w drugiej
1: matka
0: godzinie,
1: matką.
0: Tak, a w drugiej godzinie kartka z kalendarza, bo dzisiaj na przykład Beana Lavillier obchodzi swoje urodziny. O.
1: Która?
0: To nieważne, które. Swoje urodziny obchodzi. I tyle.
1: Tak, zadałem takie pytanie pomocnicze.
0: No, nie ma za co. To ja ci nie pomogę w odpowiedzi na to pytanie.
1: Dobra. Agnieszka Lipka-Barnett dzisiaj po 19 będzie z Państwem, ale teraz też jest z Państwem.
0: Jestem. Nie da się ukryć.
1: Agnieszko, czy jak powiem teraz pani ratowniczko, to pomyślisz sobie, że to do ciebie się zwracam?
0: Oczywiście.
1: Pani ratowniczko.

Pani ratowniczko i mop, to wszystko jasne już, że nie chodziło, to znaczy też może się tak zwracałem do Agnieszki, ale akurat traf chciał, że ta piosenka również jest zatytułowana Pani ratowniczko. Kwadrans do godziny 12 to Deer Hunter, a za chwilę materiał pochodzenia zwierzęcego.

0: Materiał pochodzenia zwierzęcego.
1: Nie sztuką jest zerwać psa z łańcuchu, ogłosić zwycięstwo, a później zamknąć go w małym kojcu. Magdalena Silska, jestem doktorem nauk prawnych i pełnomocniczką OTES Animals. Te wymiary kojców to są po prostu więzienne klatki, musimy to jasno sobie powiedzieć. Najmniejszy kojec to jest 2 metry na 2 metry, 4 metry kwadratowe. To można sobie łatwo, teraz tak jak tutaj stoimy, odmierzyć naszymi krokami, co to oznacza. Po prostu to jest mała klateczka, bo my nie mówimy o tym, że to jest miejsce, w którym to zwierzę, no w tym przypadku mówimy o psie, będzie przebywało tymczasowo. Nie, to w dużej mierze, i znamy tę rzeczywistość niestety naszą, to będą miejsca, w których te zwierzęta, te psy będą całe swoje życie.
2: Te kojce wszystkie będą zadaszone, będą zabezpieczone jak kraty więzienne.
3: Remigiusz Cichoń, lekarz weterynarii z przychodni Zuskarzyska Kamiennej. Generalnie ja jestem przeciwny jakiemukolwiek więzieniu zwierząt, bez względu na to, jak to jest typ więzienia. Czy to jest więzienie w kojcu w schronisku, czy kojcu na podwórku, na posesji własnej, czy to jest więzienie psa w bloku, gdzie pies spędza cały dzień i czeka jak na zbawienie, żeby właściciel przyszedł do niego i żeby wyszedł z nim na spacer na zewnątrz i jeszcze szedł z nim i był z nim, a nie patrzył w ekran telefonu.
1: Te kojce w ogóle najczęściej są za małe, brudne, obskurne, nikt tam w nich nie sprząta, w środku zardzewiałe miski, dziurawe budy. Te zwierzęta bardzo często są, mówiąc kolokwialnie, upchnięte gdzieś na tyły posesji. Bardzo często obrazek piękna, wspaniała posesja z przodu, ogródek zadbany, biegające dzieci, a gdzieś tam, bo dostajemy zgłoszenie. Nawet byśmy z zewnątrz tego nie widzieli, tylko dostajemy zgłoszenie, ktoś nie był obojętny, i idziemy gdzieś tam na tyły i tam ta biedna psina, która już na przykład zrobiła swoje, na kres swojego życia, dostaje takie więzienie z tyłu, zabudowane jeszcze bardzo często jakimiś dechami, blachami, żeby jej nie było widać, żeby ten smutny obrazek w cudzysłowie wymazać ze swojej rzeczywistości.
4: Koniec sam w sobie nie jest niczym złym, żebyśmy też to dobrze zrozumieli.
5: Piotr Wojtków, behawiorysta i trener psów. Jeżeli pies przykładowo podczas wjeżdżania naszego samochodem na działkę jest zamknięty w kojcu. Jeżeli jest zamknięty w kojcu w chwili, kiedy nie wiem, dzieje się coś, kiedy trzeba tego psa zamknąć, aby zabezpieczyć otoczenie. Przykładowo jeżeli pies bywa agresywny do innych ludzi, przyszedł właśnie listonosz, kurier, czy wpuszczamy kogoś na podwórko. Jeżeli to jest incydentalne wykorzystanie kojca jako zabezpieczenie psa dla kogoś, dla otoczenia, dla środowiska, to jak najbardziej wykorzystanie kojca jest zasadne, natomiast wykorzystanie kojca jako miejsce, gdzie pies przebywa znaczną część, kilka godzin dziennie w ciągu doby, to już jest bardzo dużo.
1: To będą bardzo długie procesy, te kontrolne wizyty, czy naszych inspektorów z organizacji pozarządowych, czy też służb takich jak policja, straż miejska, czy inspekcja weterynaryjna, to będą bardzo trudne działania, aby te zwierzęta z tej kaźni wyzwolić. Dlatego naprawdę niesamowicie się obawiamy tego, co się teraz dzieje. To jest kilkadziesiąt, setek kroków w tył od tego momentu, do którego doszliśmy, zrywając łańcuchy.
4: Pies szczęśliwy to jest taki, który ma zaspokojone przede wszystkim podstawowe swoje potrzeby. Czyli czuje się bezpiecznie w środowisku, w którym się znajduje. Przede wszystkim to jest pies, który ma zaspokojone potrzeby sprawczości, czyli podejmowania decyzji na własną łapę. Oczywiście w granicach bezpieczeństwa, w granicach rozsądku, tak żeby nie puszczać psów luzem w parkach, nad którymi nie mamy kontroli, ale to jest pies, który podejmuje sam swoje decyzje, który może eksplorować przestrzeń.
1: Do 7 października można do Ministerstwa Rolnictwa zgłaszać swój głos, sprzeciwu, niezgody na propozycje. W takich kwestiach, które są newralgiczne, które są wrażliwe, zazwyczaj ten proces jest taki sinusoidalny. Raz jesteśmy trochę wyżej, raz jesteśmy trochę dalej. Natomiast to, co jest istotne, to jest to, że my walczymy o tych, którzy głosu nie mają. I to jest bardzo ważne.

Guru, le bien, le mal. No i tak oto kończymy pierwszą godzinę, proszę Państwa. Po 12 będzie z nami Łukasz Targosz, a przed południem jeszcze oni, The Smiths.

0: 7 do 10 listopada w jubileuszowej stuletniej Gdyni Energa Siesta Festival. W Teatrze Muzycznym Aidey Milanes, Olajas i Luis Caracol, Mario Lucio, Angelique Kidjo, Anthony Strong i Mariza. W sali kameralnej Pedro Moutinho, a w klubie Ucho zagra warszawskie kombo taneczne Jana Młynarskiego. Patronami są Radio Nowy Świat, Wirtualna Polska, Twój Styl, Trójmiasto.pl, Prestiż i Jazz Forum. Więcej w niedzielę. W Sieście zapraszam, Marcin Kydryński.
1: Minęła 12, tu Radio Nowy Świat. Serwis informacyjny Robert Kawka. Profesor Henry Kagan i profesor Kenzo Soai zostali laureatami Nagrody Nobla 2026 w dziedzinie chemii. Nagrodę przyznano za odkrycie efektów nieliniowych i autokatalizy w asymetrycznej syntezie organicznej. Jutro poznamy laureata bądź laureatów Literackiego Nobla. Mężczyźni w Polsce wciąż zarabiają więcej niż kobiety, wynika z ostatniego raportu Głównego Urzędu Statystycznego, średnio o ponad 850 zł. GUS podał, że mediana wynagrodzeń w gospodarce narodowej w kwietniu tego roku wyniosła blisko 7700 zł. Zatrzymany były szef Federalnej Służby Wywiadowczej Niemiec August Hanning miał na podstawie tajnych informacji przygotowywać analizę dla wywiadu Azerbejdżanu, donosi tygodnik Der Spiegel. Na razie nie wiadomo, czy materiały rzeczywiście trafiły do adresata, ale to właśnie jest przedmiotem intensywnego śledztwa. To może być największy skandal w historii niemieckich służb specjalnych. Hanning był bowiem przez lata jednym z najważniejszych graczy w świecie niemieckiego wywiadu. To pierwszy przypadek w historii RFN, gdy były urzędnik tak wysokiego szczebla jest podejrzewany o zdradę stanu. 11 osób zginęło w nocnych i porannych atakach Rosji na Ukrainę. Najwięcej ofiar śmiertelnych jest w obwodzie czernichowskim. Rannych zostało 26 osób. Łącznie tej nocy zaatakowano infrastrukturę Kijowa i 12 innych obwodów. Dziś rosyjska armia podarowała Putinowi na urodziny zniszczenie budynku mieszkalnego. Pod gruzami nadal mogą być ludzie, napisał ukraiński prezydent Wołodymyr Zełenski w serwisach społecznościowych. Ukraińskie wojsko z kolei zaatakowało w ciągu minionej doby dwie rosyjskie rafinerie i poligon wojskowy w obwodach samarskim, astrachańskim i permskim. Doszło również do ataków na Morzu Czarnym, ale nie sprecyzowano, jakie obiekty znalazły się na celowniku ukraińskich wojsk. Za 2 tygodnie w Łodzi startuje po raz 18 Międzynarodowy Festiwal Producentów Muzycznych Sound Edit. W dniach od 23 do 27 października, od piątku do niedzieli, w łódzkim klubie Wytwórnia zaprezentują się ikony światowej elektroniki, legendy post-punka i czołówka polskiej sceny alternatywnej. Na część warsztatową festiwalu zaprasza jego dyrektor Maciej Werk.
2: Niedziela, poniedziałek i wtorek to też dni warsztatów i szkoleń branżowych, których program jest już dostępny na naszej stronie soundedit.pl. Wystarczy się tylko zapisać. Wszystkie warsztaty i szkolenia są darmowe. Świętujcie z nami nasze 18 urodziny. Do zobaczenia w Łodzi.
1: W koncertowym programie tegorocznego Sound Edit jest m.in. pożegnalny koncert Lecha Janerki, występ dawnego wokalisty The Stranglers Hugh Cornwella i dawnego wokalisty Soft Cell Marka Almonda, a zespół The Wolfgang Press zaprezentuje swój nowy materiał. To był serwis informacyjny Radia Nowy Świat.
3: Pogoda. W ciągu dnia zachmurzenie umiarkowane i duże, jedynie na południowym wschodzie małe. Nad morzem lokalnie słabe przelotne opady deszczu, a temperatury od 16-17 stopni na północy Polski i w Kotlinach Sudeckich około 20 w centrum do 23 na południu. Wiatr słaby, jedynie w rejonach podgórskich może być porywisty.

0: Tak jest. Po prostu tak jest.
1: W środku dnia.
0: Styl warszawski. Pablo, Paweł i Ludziki, proszę Państwa. Rozpoczęła się druga godzina. Oto niniejszym Sos Chaosu. To Nosowska.

Sos Chaosu i Nosowska, nowyświat.online/blik. Proszę Państwa, to jest adres, pod którym można aktywować patronat, a można też wznowić patronat już istniejący. I gdy wybierzemy płatność powtarzalną, blik jako opcję płatności, no to wtedy serwis blik do każdej pierwszej płatności dorzuci dla Radia Nowy Świat 30 zł. No i zerkam, co też tu się dzieje. Tam na dole jest taki wykres. Prawie jesteśmy, już jesteśmy na półmetku tej akcji powoli. I proszę bardzo, 793 patronów od początku tej akcji do nas dołączyło. Bardzo, bardzo Państwu dziękujemy i oczywiście czekamy na więcej. Przypomnę, że 1500 patronów to jest ten limit. Do każdego patrona serwis Blik doda 30 zł, a więc razem 45 tysięcy złotych jest do zagospodarowania przez Radio Nowy Świat. Dobrze, 11 minut po godzinie 12. Teraz będzie The War on Drugs, Who's That? Ale już za chwilę w naszym studiu pojawi się Łukasz Targosz, wybitny kompozytor muzyki filmowej. No w tym momencie nie ma innego tytułu, o którym mówi się tak dużo jak o Lalce, Lalce Macieja Kawalskiego. Zresztą nie pierwsze z tym reżyserem Łukasza Targosza spotkanie. Lalka w kinach, a Łukasz Targosz za chwilę u nas w studiu.

0: The War on Drugs, Kick Who's Dead. A kto u nas w studiu? Łukasz Targosz, dzień dobry.
1: Dzień dobry Państwu.
0: Obiecałem sobie, że z pamięci wymienię kilka tytułów, do których stworzyłeś muzykę. Niebezpieczni dżentelmeni Macieja Kawalskiego na przykład.
1: Ja będę teraz maszynką. Pum!
0: Tak, będziesz, czy się udało. Oczywiście również serial Pakt.
1: Tak.
0: Odwilż.
1: Tak.
0: Listy do M.
1: Również.
0: Planeta Singli.
1: Też.
0: Chociaż Planeta Singli to przez Planetę Singli można rozumieć i serial, i film, prawda? Ale to jest...
1: Tak, miałem okazję pracować przy trzech częściach filmu, czterech przepraszam, i przy takiej odsłonie serialowej.
0: Watacha, proszę Państwa, to jest mój numer, to znaczy ulubieniec do dzisiaj, albo chyba, że wyłączymy lalkę. Wiesz, bo tak...
1: Watacha to taki projekt, za który ja mocno trzymam kciuki, ponieważ uważam, że szczególnie w kontekście dzisiejszej sytuacji geopolitycznej kolejna część byłaby moim wielkim, wielkim marzeniem.
0: Wiesz coś, przepraszam, o czym...
1: Nie wiem. Nie. Serio mówiąc, nie wiem nic. Natomiast no, myślę, że ten komentarz taki watachowy do tego, co się dzieje na naszych granicach,
0: jasne,
1: byłby miłym zaskoczeniem i byłby wskazany.
0: Proroczy serial to był w każdym razie. No ale teraz mamy... jakie masz określenie na to, co się dzieje? Lalkomania, lalkagedon, czy jakoś inaczej jeszcze?
1: Back to Prus, bym
0: back
1: powiedział. I nie mam na myśli, mam nadzieję, zaborów, tylko do tego dzieła, bo rzeczywiście cała Polska dyskutuje. Z tego, co czytałem... Zainteresowanie książką wzrosło jakoś drastycznie i bardzo dobrze, bo uważam, że niezależnie od tego, co myśli się na temat jednej, drugiej, trzeciej i czwartej lalki, to warto tę książkę czytać również w kontekście dzisiejszej sytuacji na świecie i tego, co nie daj Boże nas może czekać. Namawiam w naszym duchu romantycznego uniesienia Made in Poland do bycia trochę też pozytywistą.
0: Okej, okay. Czyli przeniesiemy się za chwilę już do lat powiedzmy 80., końcówki 70. XIX wieku i do carskiej Warszawy. Natomiast chciałbym cię zapytać, a nie, może przenieśmy się już teraz tam, bo praca nad takim tematem zaczyna się właściwie w którym momencie? To jest, nie wiem, ponowna lektura lalki, to jest już spojrzenie na to, co się dzieje na planie, już obejrzenie filmu, no bo skądinąd wiem, na przykład Ennio Morricone pracował bardzo różnie nad warstwą muzyczną filmów. Na przykład do Tarantino musiał przyjechać do niego do Rzymu i mu pokazać film. Dopiero wtedy się zaczęła praca.
1: No tutaj sytuacja była troszeczkę inna, dlatego że kończąc 2,5 roku temu, o ile dobrze pamiętam, projekt z Radkiem Drabikiem, on mi pokazał...
0: Czyli producentem.
1: Producentem filmu. On mi pokazał plakat i zaprosił do tego projektu. No, nie będę kłamał, że nie odmówiłem. A wprost serce zaczęło mi i drżeć, i mocniej bić. No i to zaczęła się, tam wtedy właśnie zaczęła się moja przygoda z lalką. Przygoda długa, bo czytałem różne wersje scenariusza, aż do tego produkcyjnego. I szczerze powiem, że myślałem, czytając scenariusz, że ten film będzie troszeczkę inaczej wyglądał. Inaczej w takim tonie muzyki, którą chciałem napisać. Ja bardziej chciałem się zająć epoką, bardziej tym, co się wydarzało wtedy w Polsce, z jakimi problemami ci ludzie się mierzyli. A okazało się już po montażu, że to jest przepięknie romantyczny film, który zajmuje się głównie Stanisławem Wokulskim i jego postacią, i jego rozumieniem świata, jego szaleńczej wizji miłości, która jak się okazuje potem jest miłością niekoniecznie możliwą do spełnienia. No i ponieważ z natury jestem romantykiem z domieszką pozytywizmu, to cieszę się, że w naszej wersji ten romantyzm jednak bierze górę.
0: Dobrze, ale to z tego w takim razie można wywnioskować, że no było dla ciebie to jakimś pewnym zaskoczeniem i wtedy ta praca się zaczęła, czy już jakieś przymiarki te bardziej historyczne, takie jak powiedziałeś, stworzyłeś?
1: Tak, ja napisałem po rozmowie z Radkiem taki temat, który jest dość śpiewnym, jak się okazało, motywem i przypadł do gustu. Natomiast on już w zderzeniu z obrazem, a obraz, niech mi państwo wierzą, jest brutalny i nie lubi przyjmować rozwiązań na siłę. On się po prostu nie sprawdził. I chyba największą trudnością i dla mnie, i dla wszystkich pracujących przy filmie było zrozumienie i zaakceptowanie tej żałoby, że jednak te piękne melodie, które powstały, muszą być wymienione na jeszcze lepsze. I
0: czyli artysta pracujący z własnym ego...
1: No to tak. Trzeba było porzucić, tak? Pożegnać się, odbębnić krótką żałobę, no bo czas też naglił. No i powstał temat, który jest dedykowany głównie Wokulskiemu, głównie miłości, głównie przeżywaniu tej miłości, też pogodzeniu się. Tam jest taka scena, ja mówię na nią gabinet cieni, inni mówią gabinet świateł, pożegnania się właśnie i zrozumienia, że to już jest ten moment, kiedy trzeba odciąć Łęcką i zająć się na nowo swoim życiem.
0: To piękne, bo można rzec, że twoja postawa wobec własnego dzieła artystycznego się jakoś zbiega z tym, co musi być może w sobie Wokulski przeprowadzić.
1: No, dokładnie tak jest, a ponieważ, postrzegam siebie też jak takiego Wokulskiego, który na zakrętach życia podejmował, jak okazuje się, mam nadzieję, słuszne, czy nie, jestem pewien, że słuszne decyzje, ponieważ ja miałem być lekarzem i tak naprawdę zostałem muzykiem, a potem kompozytorem muzyki filmowej, trochę idąc wbrew światu, więc jest we mnie ta dusza romantyczna, która postawiła na tę drogę. Ja mam też takie poczucie, że od liceum bardzo dobrze rozumiałem tego gościa. Być może to jest kwestia tego, że zdarzyło mi się w życiu kilka zawodów miłosnych, a myślałem, że będzie inaczej. No ale to chyba każdy ma to na
0: czuć. Czyli to było jeden z twoich ulubionych, najbliższych ci lektur?
1: Tak. A drugą, znaczy poza lalką, to jest rok 84 Orwella, który mnie zafascynował. Też aktualna w kontekście dzisiejszych czasów, ale lalka pamiętam, że zrobiła na mnie ogromne wrażenie, tym bardziej, że ja się wychowałem z racji oferty naszej telewizji na tych lalkach starych. Jak one były, to i jak leciało nad Niemnem, to moi rodzice po prostu nas sadzali z bratem przed telewizorem i oglądaliśmy to, co potem będziemy czytać, więc ja jestem takim mocno lalką nasączonym gościem.
0: Nasączony, ale czy obciążony też jakoś byłeś tamtymi wspomnieniami, czy jednak...
1: Nie, ja bardzo, ponieważ kocham historię, może niekoniecznie tę historię zaborów, bardziej II wojna światowa jest mi bliska i kocham, znaczy kocham, no, fascynuję się tym, co się działo wtedy w Europie i na świecie, ale nie czuję się obciążony. To było zawsze bardzo ciekawe i pamiętam, że jak zacząłem czytać lalkę, teraz przygotowując się do pisania muzyki, ja w zasadzie nie czytałem, tylko słuchałem jej w wydaniu audiobookowym, no to z dużą taką radością ten tekst mi wchodził.
0: Ale mam bardziej na myśli to, że nie czułeś się obciążony wielkimi poprzednikami twoimi na tym stanowisku.
1: No wiesz, to jest tak, że jak miałem pewnie 6 lat i oglądałem serial czy film i z tą wspaniałą muzyką Kilara i Kurlewicza, no to nawet nie myślałem sobie, że kiedyś przyjdzie mi, nawet nie chcę powiedzieć przejąć pałeczkę, ale być w tej samej lidze, bo mówiąc o tym, w ogóle nie chcę porównywać mojej muzyki do dziełów mistrzów, ale jednak ta presja i oczekiwanie społeczne, myślę, że była duża. To, co mnie bardzo, bardzo cieszy, to to, że odbiór publiczności jest fenomenalny. Ja w zasadzie nie jestem w stanie nadążyć z odpisywaniem na wiadomości na Facebooku, na Instagramie. Rzeczywiście jest tego dużo i mam bardzo dobrą wiadomość dla wszystkich państwa, dlatego że została podjęta decyzja o wydaniu ścieżki dźwiękowej. Ten album najpierw ukaże się w formie cyfrowej na platformach streamingowych, ale jest duża szansa i bardzo mocno trzyma za to kciuki, żeby w połowie listopada pojawił się winyl, a ponieważ te wszystkie piękne scenografie, kostiumy robią wrażenie, to mam nadzieję, że to będzie naprawdę bardzo piękne i ekskluzywne wydanie.
0: To mówi Łukasz Targosz, więc będzie można sobie wtedy na przykład tego utworu, którego teraz my posłuchamy, posłuchać.

0: A w naszym studiu oczywiście Łukasz Targosz, to lalka Stanisław Wokulski.
1: Tak, to właśnie jego temat.
0: To właśnie jego temat. No i autor jest z nami. Mieszkańcy której warszawskiej ulicy, gdyby, zakładając, że w studiu nagraniowym byłyby otwarte okna, mogliby posłuchać przedpremierowo, to znaczy mogli posłuchać przedpremierowo, mogliby, gdyby były otwarte?
1: Myślę, że to będzie Racławicka i okolice studia...
0: Rakowiecka. Chyba,
1: Rakowiecka, przepraszam, tak. Musicie mi wybaczyć, jestem z Krakowa. Natomiast to są okolice studia koncertowego szkoły przy Miodowej, tak zwana Nowa Miodowa. Jest to jedno z moich najkochańszych. Wspaniałe, cudowna akustyka, świetna energia, świetni ludzie.
0: I tam z Jackiem Tarkowskim, Tarkowski Orkiestra nagrywaliście, prawda?
1: Tak.
0: Ile to trwa, taki proces tworzenia muzyki? Powiedzieliśmy o tym, jakie były początki, prawda? Że w pewnym momencie się dowiadujesz o jakiejś zmianie jednak koncepcji, myślałeś, że to będzie inne, jest inne.
1: Sam proces nagrań to jest około 2 dni. Myśmy nagrywali w tym wypadku duży kwintet smyczkowy i trwało to cały dzień. Natomiast oprócz tego były nagrania w różnych innych miejscach poszczególnych sekcji. Sekcji dętej drewnianej, blaszanej, trochę perkusyjnych instrumentów również. Natomiast część tych nagrań ja też popełniam w swoim studio i część z nich po prostu zostaje. Natomiast ten taki najbardziej, ta największa celebracja muzyczna przy projektach zawsze odbywa się właśnie w momencie, kiedy nagrywa się orkiestrę. I to jest zjawisko absolutnie niesamowite. A tym razem w ogóle było przecudownie, bo poza orkiestrą, poza mną, poza Jackiem zaszczycili nas swoją obecnością producenci, zaszczycił nas obecnością reżyser Maciek Kawalski. I to było tak, że niecodziennie jednak pracując na planie filmowym ma się okazję i możliwość zobaczyć, jak wygląda nagranie orkiestry symfonicznej. I w momencie, kiedy te smyczki zaczęły grać i pierwszy raz na żywo produkcja usłyszała tę muzykę, to polały się po prostu łzy. I to było niezwykle wzruszające i dla mnie, i dla Mateusza Banasiuka, który realizował te nagrania. No to było zapierające dech w piersiach wydarzenie i rzeczywiście mocno wzruszające.
0: Film zaczyna się wtedy wyświetlać w głowie sam? W jakiś sposób?
1: Film na pewno się wyświetla w głowie tym, którzy siedzą w sali, gdzie jest orkiestra, no bo oni tego filmu nie widzą. Ja kontrolując jakby czystość nagrania, poprawność artykulacji, dynamikę, ten film widzę. No ale oczywiście zdarzały się takie momenty, że zamykam oczy i widzę to, co się dzieje na ekranie, no bo znam ten film na wylot.
0: Zawsze pojawia się pytanie też o autonomiczność takiej muzyki. Pewnie ono tutaj zwłaszcza nabiera jakiegoś większego znaczenia. Wspomniałem o Ennio Morricone właśnie i zawsze on wierzył bardzo w autonomiczność muzyki filmowej. Ty jesteś wyznawcą takiego podejścia, czy tego, że jednak ona powinna być służebna, a może to, że jest służebna, nie wyklucza tego, że może być autonomiczna później w sali
1: koncertowej? Ja jestem chyba wyznawcą tej trzeciej teorii. To znaczy muzyka powinna pracować z obrazem, któremu jest jednak dedykowana, natomiast to wcale nie powinno wykluczać jej autonomiczności. Myślę, że odzew widzów i słuchaczy jest taki, że w tym wypadku, mówię o lalce, ta muzyka ma szansę być również muzyką autonomiczną. Ale mam na swoim koncie też takie skory, które, czy ścieżki dźwiękowe po polsku mówiąc, które no, wymykają się tej autonomiczności wcale bez szkody dla filmu. Oczywiście z punktu widzenia kompozytora muzyki filmowej najlepiej jest napisać taką ścieżkę i taką muzykę, która łączy te obie funkcje, czyli służy świetnie obrazowi, podbijając emocje, a jednocześnie jest pełnoprawnie autonomicznym dziełem.
0: No i to są piękne momenty. No myślę, że w przypadku Watachy tak jest, tak możemy powiedzieć. Nie tylko oczywiście, ale tutaj zdecydowanie też tak będzie. Zbigniew Preissner wiele miał takich momentów z kina Krzysztofa Kieślowskiego, ale wspomniany Morricone potrafię sobie do dzisiaj odpalić na przykład temat z Frantika Romana Polańskiego, rzecz absolutnie wspaniała. Powiedzmy trochę o tym, co się wydarzy dalej, bo wiem, że już ogłosiłeś nam płytę winylową, to jest pierwsze ogłoszenie, a w Teatrze Wielkim Operze Narodowej?
1: No to jest, drodzy Państwo, dla mnie potworna i wspaniała nobilitacja, dlatego że w którymś momencie, jeszcze przed nagraniami orkiestry, Teatr Narodowy z producentem Radkiem Drabikiem wpadli na pomysł, żeby zrobić koncert muzyki z lalki. A ja zaproponowałem im jeszcze inną formę, mianowicie od

0: tego wydarzenia. Natomiast druga jest taka, że chciałem kupić te bilety 24 godziny po otwarciu sprzedaży. Te bilety się rozeszły po prostu w ciągu jednej doby na dwa koncerty i po prostu ich nie ma. Wiem i mam taką nadzieję, że teatr planuje ponowić próbę otwarcia kolejnych okienek koncertowych. Czekamy na decyzję. Natomiast to też pokazuje, jak duże zainteresowanie tym filmem jest wśród ludzi. A myślę, że przeżycie takiego seansu, miałem okazję być świadkiem czegoś takiego podczas Festiwalu Muzyki Filmowej w Krakowie. Przeżycie filmu z orkiestrą, która towarzyszy seansowi, no to jest absolutnie niepowtarzalne zjawisko. Bardzo serdecznie zapraszam. Być może będziemy próbować również z tym projektem udać się w inne miejsca.
1: A może kiedyś zrobimy takie, nie mówię pojedynek, ale taki, wiesz, muzyka Bartka Schmidta, czyli Basza do lalki Pawła Maślony, Łukasz Targosz z drugiej strony na przykład.
0: Ja bym nie traktował tego jako pojedynek, jako serdeczną wymianę spojrzeń na muzykę filmową. Bardzo Basza pozdrawiam. I w ogóle uważam, że fajnie, że te dwie lalki mamy, bo już poza tym, że nasza lalka jest bardzo śmiałą i odważną próbą zaproszenia ludzi znowu do kin, bo po pandemii niestety frekwencja kinowa radykalnie zmalała.
1: Już się dali zaprosić, już wiemy.
0: Zapraszamy jeszcze bardziej, jeszcze bardziej, jeszcze bardziej. Natomiast to, co się wydarzyło chyba zupełnie nieoczekiwanie i podskórnie, to dyskusja o lalkach zupełnie nieświadomie połączyła zwaśnione strony Duopolu, dlatego że te opinie po jednej i po drugiej stronie bardzo różne. Tak? Pojawiają się na temat naszej lalki, pojawiają się na temat lalki na Netflixa i okazuje się, że w tym takim trudnym czasie wspominanej sytuacji geopolitycznej nagle wszyscy rozmawiamy o lalkach, do których punktem wyjścia jest jednak Bolesław Prus, więc to wspaniałe, że zupełnie nieświadomie znaleźliśmy nić porozumienia.
1: No to back to Prus. Podziękujmy Bolesławowi Prusowi za to, że to się udało, a lalka w reżyserii Macieja Kawalskiego i muzyką Łukasza Targosza do oglądania w kinach, proszę Państwa, polecamy, bo ten film rzeczywiście ma taki prawdziwy, szeroki rozmach. Tak, tak jak powinno być.
0: Serdecznie zapraszam.
1: Łukasz Targosz, bardzo dziękujemy.
0: Dziękuję.

Bang i Elder Island na 18 minut przed godziną 13. Zachęcamy, proszę Państwa, do tego, żeby w kinie takie filmy oglądać, ale nawiasem mówiąc, serial też bym sobie chętnie obejrzał jeszcze raz na wielkim ekranie właśnie. Cranbin.

People Everywhere, Still Alive, to jeszcze w nawiasie taki dopisek. Crumbin, proszę Państwa, kwadrans do godziny 13. Bardzo dziękujemy wszystkim, którzy tak reagują entuzjastycznie na nasz powtarzający się komunikat nowyświat.online, ukośnik blik. Jest nas, patronów, coraz więcej. Bardzo dziękujemy. No i przypominamy, że serwis blik do każdej nowej, pierwszej wpłaty nowego patronatu albo odnowionego patronatu poprzez płatność powtarzalną dodaje 30 zł dla nas. Czyli dla nas wszystkich w tym znaczeniu.

Skalpel i Together, czyli razem, proszę Państwa, no i po godzinie 13, przypomnę, będzie z nami Karolina Sulej, porozmawiamy o diwach, ikonach czasów PRL-u, a te pojawią się, powrócą, albo pojawią się właśnie, bo myślę, że to można tak ująć, w ramach wystawy Meluzyny z Wielkiej Płyty, w Domu Spotkań z Historią w Warszawie.

Keep Dancing i utwór Startup Nation. To na 9 minut 8 już właściwie przed godziną 13. Jordy Creep i Walk Up. To jest przedostatni utwór.

Tak jest. Jordy Grip i Woke Up, zatem meluzyny z wielkiej płyty po godzinie 13. Dziś także, nie zapominamy o tym, rusza warszawski międzynarodowy festiwal filmowy. Dziś wielkie otwarcie, no i święto filmu, warszawskie święto filmu rusza. Karibu.

0: Radio Nowy Świat.
1: Pion i poziom.
2: Minęła 13, tu Radio Nowy Świat. Serwis informacyjny Robert Kawka. Atak nożownika w zespole szkół zawodowych nr 4 w Ostrołęce. Po godzinie 11 19-letni uczeń tej szkoły zaatakował nożem uczniów i nauczycieli, mówił w TVP Info młodszy brygadier Adrian Stupski ze Straży Pożarnej w Ostrołęce.
3: W jednym z pomieszczeń ten napastnik wszedł z plecakiem, który rzucił na ziemię. Z tego plecaka też wydobywał się lekki dym. Następnie przy użyciu ostrego narzędzia próbował tutaj okaleczyć kilkoro uczniów. Następnie tutaj zbiegł z miejsca zdarzenia. Na tą chwilę, jeżeli chodzi o ilość osób poszkodowanych, mamy 8 osób rannych. Jest to 5 dzieci oraz 3 osoby dorosłe. Wszystkie osoby zostały zabrane do szpitala. Były przytomne. Na miejscu działa około 6 pojazdów strażackich, około tutaj 30 strażaków oraz tutaj wiele patrol policji.
4: Policja zatrzymała 19-letniego ucznia tej szkoły w okolicach plaży miejskiej. Nie są na razie znane motywy, jakimi kierował się napastnik. Prezydent Ostrołęki wydał oficjalne oświadczenie po ataku. Poinformował w nim o opanowaniu sytuacji, zamknięciu placówki i wprowadzeniu zakazu wstępu dla osób postronnych do pozostałych szkół w mieście. Nagrodę Nobla w dziedzinie chemii otrzymali w tym roku Henri Kagan z Francji i Kenzo Soai z Japonii. Królewska Szwedzka Akademia Nauk doceniła ich za odkrycie, które pozwalają sterować reakcjami chemicznymi tak, by powstawała tylko jedna z dwóch lustrzanych wersji cząsteczki. Wiele cząsteczek, na przykład aminokwasy, istnieje w dwóch wersjach, które są swoimi lustrzanymi odbiciami. Organizmy żywe wykorzystują tylko jedną z nich, ale w laboratorium przez lata powstawały obie w równych proporcjach, tłumaczy profesor Sławomir Sęk, dziekan Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego.
5: Ja nie mam wątpliwości, że to jest odkrycie, które na pewno zmienia nasz sposób myślenia, już zmieniło sposób myślenia, chociażby o tym, jak powstawało życie. Natomiast niewątpliwie też, ujmując to w dużym uproszczeniu, pokazuje to, że w naturze nie ma sprawiedliwości, bo to trochę przypomina sytuację, w której dwie drużyny wychodzą na boisko piłkarskie i po 90 minutach meczu okazuje się, że zostają zawodnicy tylko w jednym kolorze koszulek.
2: Jak podkreśla Komitet Noblowski, laureaci rozwiązali zagadkę sprzed ponad 100 lat. Ich odkrycia mają kluczowe znaczenie dla produkcji leków. Więcej o nagrodzie usłyszą Państwo po 16:40 w kąciku noblowskim. Znamy już ceny paliw na jutro. Będzie taniej niż dziś. Jak przekazało Ministerstwo Energii, litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6,83, benzyny 98 7,71, a diesla 7,74. Ceny paliw na piątek poznamy jutro około południa. Iga Świątek w ćwierćfinale turnieju w Pekinie zagra z Belgijką Elise Mertens, która sensacyjnie pokonała Coco Gauff 6-3, 6-3. Przypomnijmy, że Iga Świątek wygrała dziś gładko z Amerykanką Iwą Jowicz 6-1, 6-3. To był serwis informacyjny Radia Nowy Świat.
6: Pogoda. Dziś zachmurzenie umiarkowane i duże, jedynie na południowym wschodzie możemy liczyć na więcej słońca. Temperatury maksymalne od 16-17 stopni na północy i w kotlinach Sudetów, około 20 w centrum, a najcieplej dziś 23 stopnie na południu Polski. W nocy zachmurzenie małe, jedynie na północnym wschodzie umiarkowane i duże i tam możliwe słabe przelotne opady deszczu. Na zachodzie i północy kraju lokalnie mgły, poważnie ograniczające widzialność, a temperatury minimalne w nocy od 7 stopni do 12, chłodniej w dolinach i w rejonach podgórskich około 6 stopni.

0: Boy of Stranger Things to Anna Frango Electrical. 7 minut po 13.
1: W środku dnia.
0: No i ruszamy z trzecią godziną Yard Act.

Yard Act i New Beginnings, nowe starego początki, można tak powiedzieć. To chyba jakoś sparafrazowałem. Tak czy inaczej, 11 minut po godzinie 13, dom spotkań, właśnie a propos tego, spotkań z historią, po prostu dom spotkań z historią w roli głównej. Za chwilę Karolina Sulej pojawi się w naszym studiu, no i będziemy o nowej wystawie tamże mówić.

The Warhouse i I Want More. Czekamy na pojawienie się Karoliny Sulej, która jest kuratorką wystawy, więc za chwilę będziemy się przenosić w lata 80. i do świata ikon, i do świata div. No ale na razie jeszcze jesteśmy w studiu. Jest 7 października 2026 rok, więc jeszcze chwilę. Opus King, Come Over, Do Me Wrong.

Tak, mamy takie swoje piosenki też, Come Over, Do Me Wrong, Tango Cat na przykład, prawda? Jest coś takiego. Opus King już za nami, 19,5 minuty po godzinie 13. Za chwilę, proszę Państwa, już lata 80. zapanują, ale tu jeszcze Sports Team i Condensation.

Condensation i Sports Team. Bardzo dziękujemy. 23 minuty po godzinie 13. Za chwilę rozmawiamy o wystawie Meluzyny z Wielkiej Płyty.

0: tylko tango. No nie wiem, czy tylko tango to jest kawałek historii. Ma nam, a teraz z nami w studiu już Karolina Sulej zapowiadana. No właśnie, prawda? To może być jakiś fragmencik, nie mówię tylko o tym utworze, ale w ogóle o wszystkich takich elementach składowych tego świata, który budujesz na wystawie. To może być jakieś jedno skojarzenie, czasami jakieś wspomnienie, no ale ono otwiera cały świat w zasadzie.
1: Tak, to było dla mnie bardzo ważne, żeby przywołać obrazy i przywołać dźwięki i teksty moich meluzyn. Już się tłumaczę, dlaczego meluzyny. Meluzyny, czyli piosenkarki lat 80. 6 bohaterek ma wystawa. Kora, czyli w nawiązaniu do tego, co właśnie usłyszeliśmy, ale też Wanda Kwietniewska z Wandy i Bandy, Małgorzata Ostrowska z Lombardu, Majka Jeżowska i Ania Jurksztowicz i Izabela Trojanowska. To jest wspaniała szóstka, która opowiada o sobie, o swojej muzyce, ale przede wszystkim o tym, jak wielką wagę miało to, jak one wyglądały, jak się kreowały i jak to było trudne i jak to, można powiedzieć, było kwestią rezyliencji, żeby w latach 80. tworzyć takie persony, jakie one tworzyły w Polsce. I meluzyny, bo Meluzyna z Meluzyna. Akademii Pana Kleksa, druga część, podróże Pana Kleksa, Małgorzaty Ostrowskiej rola. Ale dla mnie Meluzyna to nie tylko Ostrowska, ale właśnie wszystkie, dlatego że Meluzyna jest taką ciekawą postacią graniczną, trochę syreną, trochę mieszkanką mórz, trochę właśnie już wychyloną w stronę lądu. Tak jak Polska tego czasu, lata 80. to jest moment, kiedy to nasze obrotowe przedmurze się bardziej kieruje już w stronę zachodu. I takie wielkie zmiany jak transformacja nie dzieją się w jeden dzień i przeciekają przez popkulturę dzisiaj, byśmy powiedzieli. Wtedy mówiło się rozrywka. I te kobiety robiły naprawdę niesamowitą pracę, żeby pokazać nam, czym jest wolność, czym jest kreatywność, że można inaczej, że można po swojemu, że nie trzeba być sowiecką kobietą, robotnicą, ani domową panią, że można być twórczynią i uprawiać feminizm, avant le mot, albo bez konieczności mówienia tego słowa. I chciałabym też, tak powiedziałabym, jako osoba, która w ogóle stara się, żeby szacunek do mody i tego, jak wyglądamy, powiększał się coraz bardziej, ogrono historyków w szczególności. Chciałabym, żeby ta wystawa pokazywała, że przez styl życia też możemy opowiadać historię Polski i herstorię i że to, co robiły te piosenkarki, ma ogromne znaczenie dla tych politycznych zmian również, mimo że sensu stricte one politycznych haseł nie rzucały, może poza Korą, ale dawały
0: kobietom...
1: Ale polityczna
0: była ich obecność,
1: tak,
0: prawda?
1: Sama obecność i dawała ekspresja ludziom siłę, żeby wychodzić na ulicę, na demonstracje, żeby wyglądać inaczej, a to już było dla władzy podejrzane, prowokujące i no, dla Izy Trojanowskiej zakończyło się delikatnym wyproszeniem z kraju na przykład.
0: Tak sobie pomyślałem teraz o tym świecie. Agnieszka Smoczyńska zrobiła to w Córkach Dancingu, prawda?
1: Kocham ten film, oczywiście.
0: To też może być jeden z takich, nawet nie tyle punktów odniesienia, co no, skojarzenia, które przychodzi do głowy.
1: Tak, absolutnie. I ja tutaj bardzo jestem z tego imaginarium, ale to, co dla mnie było ważne, to, że właśnie ta fantazyjna kraina, że ona jest trochę kręcona ze sznurka. To znaczy, że no tak, u nas nie było nic na półkach przysłowiowe, nic, ale też realnie często
0: DIY
1: nic.
0: Po prostu. To w większości, tak. Czyli zrób to sam, zrób to sama.
1: Dokładnie. Punkowa filozofia, ale też taka filozofia przetrwania i wydaje mi się, że to dzisiaj bardzo mocno wybrzmiewa w czasach, w których żyjemy, w których też chcemy mieć nadzieję, że sobie poradzimy w razie W, ale też, że sobie z tym analogowym światem będziemy nadal funkcjonować, bo one szyją, one tworzą, tutaj załatają, tutaj sobie wymyślą, jak co skonstruować. Przecież wszystkie te stroje, te wizerunki, one by nie powstały, gdyby nie ich niesamowita i imaginacja, ale też, no właśnie, manualne zdolności i praktyczny zmysł.
0: Albo ich, albo może właśnie kobiet w otoczeniu, prawda?
1: No, bo to, no oczywiście, tak. To były zawsze jakieś siostrzane grupy. To była piosenkarka i jej czasem stylistka, czasem koleżanka, najczęściej krawcowa znajoma albo ktoś z rodziny. Te wszystkie takie niezapomniane kreacje czy akcesoria najczęściej kupowało się na jakimś jednym, jedynym wyjeździe za granicę, na koncert, albo ktoś przysłał w paczce, albo koleżanka pożyczyła, albo się odkupiło. No zawsze trzeba było kombinować. To były bezcenne rzeczy, nie tylko ze względu na historię, jaka się z nimi wiąże, ale też ze względu na to, że naprawdę to były pojedyncze komety w tym kosmosie PRL-u. Na przykład są takie buty, które na wystawie się pojawią, Ani Jurksztowicz, które przeżyły naprawdę bardzo wiele przygód, bo zostały wysłane przez ciocię koleżanki z Australii do koleżanki Ani i potem Ania musiała przebłagać tą koleżankę, żeby te buty jej odkupiła i to były pierwsze jej tak zwane, jak ona mówi, dorosłe buty na scenę, bo na obcasie. No i dzisiaj one są naprawdę bezcenne, bo to jest Christian Dior. No ale wtedy były podwójnie bezcenne, bo naprawdę nie było takich rzeczy zupełnie. One były jak z tego zachodniego żurnala, z którego można było co najwyżej sobie wyciąć jakieś zdjęcie. I to było bardzo inspirujące móc zobaczyć, że na scenie są kobiety, które no, wcielają dosłownie tak, te ideały, że one tym żyją, one tego doświadczają i w związku z tym to jest realnie bliższe im fanom i fankom, bo te plemiona, można powiedzieć, też się pojawiały wokół meluzem tych kobiet. Chcieli wyglądać jak one.
0: I to były takie sytuacje, no jak przecież z zespołami popularnymi, no Depeszów mieliśmy mnóstwo. Totalnie. Pozdrawiam wielu z Państwa zapewne.
1: Ale też Manamowcy też właśnie tak. Wielcy fani Izabeli Trojanowskiej. Czy
0: jak się nosili fani Izabeli Trojanowskiej?
1: Słucham?
0: Jak się nosili fani Izabeli
1: Trojanowskiej? Przede wszystkim bardzo popularna była fryzura Izy i to nie tylko w Polsce, bo jak Iza pojechała do Londynu i tam koleżanka jej kupiła w ramach takiego podziękowania za jej pracę wizytę u fryzjera, to był słynny salon Sasuna, Vidala, no to tam wymyślono taką fryzurę dla niej, sam mistrz wymyślił, bo się zainspirował, że zaczęto nazywać to uczesanie a la Polka, to cięcie i cały Londyn chciał tak wyglądać. Było bardzo popularne, to nie jest zmyślona historia ani żaden mit. To jest prawda. No nie mówiąc już o fanach i fankach w Polsce. I też makijaż Izy był bardzo popularny, takie kocie oko kolorowe. Makijaż kory, czyli te kreski, które ona sobie pracowicie tuszem, który był trochę jak atrament, trzeba było zanurzać zapałkę, żeby sobie zrobić odpowiedni makijaż. Ona też ścięła włosy, ona się na łyso zgoliła, to było niemożliwe w ogóle w czasach estradowych.
0: To były gesty prawdziwe,
1: wokalistek, to były prawdziwe przekraczające gesty. I dziewczyny tego czasu też to robiły. Albo jak Wanda Kwietniewska zaśpiewała Nie będę Julią i zaśpiewała to w leginsach i w tenisówkach, które kochała, tak w jakiejś takiej kurtce chłopackiej z rozwianym włosem. One nie chciały być grzeczne, pasować do wizerunków kobiety, a jednocześnie były bardzo wyraziste, dlatego też do dzisiaj mają wielkich fanów w grupie LGBTQ+. Tam na przykład film Carmilla, w którym grała Iza Trojanowska saficzną wampirzycę, do tej pory ma swoje projekcje i zresztą jeden z fanklubów nazywa się Carmilla i w ogóle są fankluby do dzisiaj funkcjonujące, od lat działające tych bohaterek. To są naprawdę potężne grupy fanów, którzy związali z tymi kobietami swoją młodość i do dzisiaj ich słuchają, a pojawia się też młode pokolenie, które odkrywa te lata 80. jako pewien rodzaj nieoczekiwanego prezentu, że my mieliśmy taki pop, który dzisiaj, no nie wiem, Lady Gaga śpiewa, tak? Że to były świetnie skomponowane piosenki, bardzo fajne, nowoczesne teksty. No i właśnie te persony. I Izabela Trojanowska, która wychodzi w Opolu ubrana w garnitur i wygląda jak jej ukochany Brian Ferry, nie chce wyglądać jak kobieta, chce wyglądać androgenicznie, kocha Helmuta Newtona, chce się tak fotografować i też śpiewa o tym, że pragnie miłości zmysłowej, a niekoniecznie romantycznego gestu. To są naprawdę rzeczy w tym pruderyjnym, szarym PRL-u, takie no niemalże niemożliwe właśnie z porządku fantazji i meluzyny.
0: I oczywiście jeszcze tych ikon można znaleźć więcej z lat 80., których sława, kariera trwały albo wcześniej i w latach 80. tak. I później. Albo wtedy się zaczęły i tak dalej, i tak dalej. Za chwilę wrócimy, jeżeli pozwolisz, do rozmowy, bo to już 7 życzeń nie może się doczekać na emisję.

0: Najbardziej zadowolony od dawna Grzegorz Muranowicz, realizując naszą audycję. Siedem życzeń, Wanda i Banda i Karolina Sulej.
1: Tak, bardzo się cieszę, że mogę realizatora zadowolić. To jest bardzo ważne w radiu, żeby był szczęśliwie realizator.
0: Znaczy, realizator zadowala nas trochę, ponieważ i ma nam akurat tylko tango i siedem życzeń i jeszcze, ja już widzę, co będzie na koniec, ale to będzie, no...
1: To jeszcze trzeba trochę mnie posłuchać.
0: Musi być po prostu to, co będzie na koniec. Natomiast my sobie może omówmy już tak po Bożemu, żeby było wszystko. To znaczy wystawa Meluzyny z wielkiej płyty, moda i muzyka w latach 80. To jest jeszcze podtytuł tak ważny, jest tłumaczący co i jak. No więc hasło moda. To nie będą to, wyjaśnimy, plansze.
1: Nie będzie to książka na ścianach. Nie.
0: Książka na ścianach.
1: Będzie to doświadczenie. Ja wierzę, że trzeba wychodzić.
0: Kocham wystawy narracyjne, to jest tak. oświadczenie, zastrzeżenie ważne, ale...
1: Jasne. Ja wierzę bardzo, że w dzisiejszym świecie zdigitalizowanym, jak się idzie na wystawę, to dobrze, żeby to właśnie było też doświadczenie przestrzeni i spotkania z obiektem. Więc mamy tutaj obiekty różnorakie. Mamy po pierwsze 6 manekinów, które interpretowali współcześni polscy projektanci młodzi, utalentowani. Interpretowali takie najsłynniejsze stroje bohaterek wystawy po swojemu, tak żeby one były nowoczesne i ciekawe. Więc z tym zaczynamy, a potem idziemy w głąb i będziemy wizytować garderoby każdej z nich. Czyli każda będzie miała takie swoje odpowiednio przez nas zaprojektowane miejsce, gdzie
0: ale
1: będzie
0: można... Ale przez siebie też miały wpływ na to panie, jak będą...
1: No miały wpływ bardzo ważny taki, że nam pożyczały obiekty, które będą w tych garderobach wyeksponowane, czyli ich już realne rzeczy z tamtej epoki tylko i wyłącznie. I będą tam też z nimi rozmowy. Ja je odbyłam, rozmowy wideo, więc będzie można usiąść sobie w tej garderobie i posłuchać tak, jakby piosenkarka mówiła do ciebie, do tego, która właśnie, albo do której właśnie zasiada i może posłuchać ta osoba wtedy dokładnie, jak się te wizerunki mogły wydarzyć, ile to wymagało wysiłku, ile pracy, ile uporu, ile czasem właśnie ryzyka trzeba było podjąć, żeby pewne wybory wizerunkowe się

0: mogły zrealizować. Więc zapraszamy do każdej osobno. Są krótkie biogramy, są przepiękne ilustracje Basi Niewiadomskiej, które też tę przestrzeń dekorują. Mamy też zdjęcia z epoki, mamy płyty na ścianach, mamy teledyski, więc trochę tam będzie radości, mam nadzieję. Jest bardzo dużo koloru, bo każda meluzyna ma swój kolor, który prowadzi nas przez wystawę. Więc będzie można sobie przypomnieć te najważniejsze wyglądy, będzie można sobie podumać, jak te rzeczy wyglądają, bo one przetrwały, no to już jest naprawdę, to jest 40 lat, słuchajcie.
1: Będzie kula dyskotekowa?
0: Może będzie nawet impreza kiedyś. Jest.
1: Będzie brokat?
0: Bardzo bym chciała, bo mamy bardzo rozbudowany program edukacyjny i program spotkań. Z każdą z bohaterek chcemy zrobić osobne spotkanie. Będzie też koncert Majki Jeżowskiej na rozpoczęcie 10 października już, ale nie ma wyjściówek niestety, ale no chyba, że się wydarzy cud, zobaczymy. A na koniec koncert akustyczny Izabeli Trojanowskiej. W międzyczasie zaś mnóstwo rozmów, wydarzeń towarzyszących. Będziemy też omawiać te stroje, które projektanci zaprojektowali. Będziemy jeszcze więcej pokazywać z szaf naszych bohaterek i pytać je o przeróżne rzeczy, które się nie zmieściły w wywiadach. Będziemy też rozszerzać wywiady, bo ja tam posiedziałam sobie po godzince ze wszystkimi, więc w internecie potem będzie całość rozmowy, bo w muzeum troszkę mniej. Więc naprawdę ta wystawa ma przyczółek realny, obiektowy i mam nadzieję taki doświadczeniowy, ale będzie też się rozszerzać i trwać, bo ona trwa aż do 21 lutego, więc jeszcze jest na co czekać poza wernisażem, który już jutro.
1: Może jakieś ikony jeszcze przyjdą, wiesz, które... A dlaczego mnie nie ma tutaj?
0: No bardzo, jesteśmy otwarci tutaj. Ja też jestem otwarta na to, żeby Dom Spotkań z Historią potem użyczył wystawy, żeby ona mogła się pojawić na przykład w Opolu, bo współpracujemy z Muzeum Piosenki w Opolu. Ja też bym widziała, szczerze mówiąc, na off-festiwalu tę wystawę oraz Arturze Rojku, mówię do ciebie, żeby nagrać jakąś, zagrać jakąś płytę na żywo z lat 80. na jakiejś scenie. Przecież tak się dzieje na ofie.
1: Zagrała?
0: Och, ja mam słabość do wielu, ale chyba bym zagrała Dziękuję, nie tańczę, czyli debiut Ani Jurksztowicz, bo uważam, że jest to bardzo nowoczesny, połamany pop. Można go świetnie zinterpretować dzisiaj i by to był naprawdę przebojowy koncert.
1: Posłuchałaś sobie też płytek, rozumiem, sporo.
0: Ależ oczywiście, no nie mogłam tej ścieżki dźwiękowej nie mieć w głowie i co więcej, zrobimy też listę na Spotify, gdzie będą te piosenki, będzie można sobie wejść w klimat, więc też będziemy o tym zawiadamiać. No staramy się ten rodzaj, jak to się dzisiaj mówi, energii lat 80., tego nastroju przekazać, ale nie tylko estetykę, właśnie żeby nie redukować lat 80. tylko do powierzchni, tylko żeby zrozumieć, za tą kolorową, brokatową rzeczywistością był właśnie realny wysiłek, praca, marzenie, tęsknota i bardzo dużo oryginalności też, tak? To jest ważne moim zdaniem. To są hiperoryginalne artystki, które wymyślały same siebie, które były kobietami w przemyśle muzycznym w latach 80. To też jest bardzo ważne. To był jednak bardzo zmaskulinizowany, patriarchalny przemysł. A one rozbiły mnóstwo szklanych sufitów, żeby wykonać to, co się wydarzyło. Każda na swój sposób. Ania Jurksztowicz była bardzo, bardzo młoda, miała 21 lat, kiedy ta kariera jej się pojawiła i miała do tego zaskakująco zdystansowany, dowcipny stosunek. Majka Jeżowska powiedziała, że piosenki dla dzieci można zupełnie inaczej nagrywać, że można dzieciaki traktować poważnie i że to może być prawdziwa muzyka. Kora była prekursorką właściwie całej alternatywnej sceny muzycznej i to, jak wyglądała, pozostało dla niej ważne do końca. Promowała awangardową modę. No miałaby pewnie swoją kolekcję ubrań, gdyby na zachodzie, że tak powiem, to się wszystko wydarzało. Z kolei Wanda Kwietniewska, ona, można powiedzieć, to co ona robiła, to był taki rock autentyczny, który, no mam dzisiaj na sobie koszulkę z Blondie, który porównywałabym właśnie z tego typu też personami, które zarządzały mężczyznami, były liderkami zespołów.
1: Pewnie,
0: tak?
1: Ale wiesz, to chciałem cię jeszcze tylko zapytać, myślisz, że gdyby nie, one by się wydarzyły takie, gdyby nie jednak szarzyzna też lat 80., bo mamy oczywiście odniesienie Nowego Jorku i no wydarzało się tam.
0: Wydarzało się tam, ale one tutaj miały rzeczywiście taką energię po trochę w kurzu, po trochę właśnie takiego marzenia o pionierstwie. To było dla nich bardzo ważne i muzycznym, i wyglądowym. No były też takie, jak wiele kobiet zresztą, takich bohaterek, które nie mają głosu i twarzy z lat 80., które były bardzo samodzielnie myślące, niezależne, wyedukowane i sprawcze. Ten PRL dał jednak kobietom trochę narzędzi do tego, żeby zacząć marzyć o byciu kimś więcej niż tylko tłem dla mężczyzny. I to można zobaczyć, co ciekawe, na wystawie Bliźniaczej, która się otwiera tego samego dnia w latach 80. w tle społecznym. Lata 80. patrzą na nas. I można zobaczyć, jaki rodzaj jakby klimatu, tak, pokoleń i historii wychował sobie te meluzyny, że one akurat wtedy, to było niesamowite, po prostu ta kobieca siła i energia, która ruszyła i poruszyła nie tylko wyobraźnię kobiet, ale też mężczyzn. Moim zdaniem no, to był taki rodzaj zapomnianej fali feminizmu wręcz, bo wydarzyła się w muzyce rozrywkowej, a w Polsce wciąż się nierodzenia popkultury. Mówiłam to przy swojej książce o Taylor Swift, będę to mówiła przy wystawie o meluzynach, a to jest powietrze, którym oddychamy i trzeba rozumieć, z czego żeśmy wyszli, co nas zbudowało, bo tam przecież przy okazji ja mówię o firmach tamtego czasu, o szminkach Celia, o suszarkach Farel.
1: Jakby no, po prostu całość, całokształt tak, ludzkiego życia jest
0: dokładnie,
1: ważny.
0: Tak.
1: To, i co myślimy, o czym marzymy, tak, co lubimy,
0: codzienność,
1: co nam się podoba,
0: tak, dlaczego marzymy o tym diamentowym kolczyku, który bardzo to jest ironiczna piosenka Ani Jurksztowi, że on może być nawet plastikowy, tak? Chodzi o pewien rodzaj no właśnie, takiej tęsknoty, symbolu, fetyszu. I wydaje mi się, że lata 80. pod tym względem są niesamowite, że chcemy takiego zachodu, który my sobie wymyślimy i my zrobimy. On nie musi być prawdziwy. Ważne, żeby był nasz.
1: Karolina Sulej i wystawa Meluzyny z wielkiej płyty, czyli moda i muzyka lat 80. Dom spotkań z historią za 2 dni już. Za 3.
0: No już. W piątek już, zapraszam w piątek serdecznie, wernisaż w czwartek. Dzięki.
1: No. Tak jest. Bardzo dziękujemy ci za wizytę. No i co możemy zagrać, jak myślisz?
0: No meluzynę.
1: No oczywiście.

0: macie?
1: Co za numer?
0: Co ciekawe?
1: Czary mary!
0: Czary mary!

Tak jest, proszę Państwa, meluzyna, czyli co i kogo zawdzięczamy popkulturze i kto tworzy popkulturę, to też jest osobne pytanie. No ale właśnie w popkulturze jest tak, że meluzyna może się spotkać z tonem soprano.

Alabama 3 i Woke Up This Morning. Proszę Państwa, to już nie jest morning, to już środek dnia i to po prostu w zasadzie sam koniec naszego dzisiejszego spotkania. Jakąż my tu mamy sytuację? No taką, że ostatni utwór przed nami to będzie Beck i Modern Guilt. Beck ostatnio wrócił w wielkim stylu, tak mówią krytycy. Ci, którzy płytę słuchali, zapoznali się z nią i ją polubili i dobrze o niej napisali. Ja tylko ich cytuję, bo ja z tą płytą to jeszcze nie, ale na pewno moment nadejdzie, że będzie nie tylko Back to Prus, tak jak było w rozmowie z Łukaszem Targoszem, ale Back to Back po prostu. No, Grzegorz, to już kończymy, tak? Już ostatni utwór. No to do usłyszenia, do jutra, proszę Państwa.

0: informacja skierowana jest przede wszystkim do słuchających nas na gapę. Może jeszcze nie słyszeliście, ale jeśli teraz dołączycie do osób patronujących Radio Nowy Świat i przy rejestracji zaznaczycie płatność powtarzalną BLIK, to wniesiecie nie tylko swój patronat, ale i więcej. Za taki wybór formy płatności BLIK przeznacza radio 30 zł od każdej pierwszej wpłaty nowego patrona lub też odnowienia istniejącej już subskrypcji. A być patronem to współtworzyć nasze radio. Tylko tyle i aż tyle. Wszelkie potrzebne informacje znajdziecie na stronie nowyświat.online/BLIK.
1: Radio Nowy Świat.
2: Pion i poziom.
3: Minęła 14, tu Radio Nowy Świat. Serwis informacyjny Robert Kawka. 7 osób zostało rannych i trafiło do szpitala po ataku nożownika w zespole szkół zawodowych numer 4 w Ostrołęce. Sprawcą jest 19-letni uczeń tej szkoły, który uciekł z miejsca zdarzenia, mówił w TVP Info nadkomisarz Tomasz Żerański z policji w Ostrołęce.
4: Policjanci natychmiast po otrzymaniu zgłoszenia rozpoczęli szeroko zakrojoną akcję poszukiwawczą za sprawcą. Zaledwie 25 minut ustalili jego miejsce i zatrzymali go w rejonie plaży miejskiej w Ostrołęce. Cały czas na miejscu jest kilkudziesięciu policjantów. Trwają tutaj czynności między innymi z udziałem technika, kryminalistyki. Wszystko po to, aby jak najdokładniej wyjaśnić okoliczności tego zdarzenia.
3: W momencie zdarzenia zarządzono częściową ewakuację budynku. Niektórzy uczniowie zamknęli się w salach. Prezydent Ostrołęki poinformował, że miasto zapewni wsparcie psychologiczne osobom potrzebującym. Nie zapadnie dziś wyrok w sprawie tragicznego wypadku na autostradzie A1, w którym zginęła 3-osobowa rodzina, małżeństwo i ich 5-letni syn. Sąd odroczył wydanie orzeczenia. Prokurator Aleksander Duda zażądał dla oskarżonego Sebastiana M. maksymalnej kary 8 lat więzienia i 15-letniego zakazu prowadzenia pojazdów.
5: Niestety bywają sprawy, w których sąd i społeczeństwo stają wobec bolesnej świadomości, że możliwości prawa okazują się mniejsze niż rozmiar wyrządzonego zła. I to jest, Wysoki Sądzie, jedna z takich spraw.
3: Prokurator mówił też, że Sebastian M. na drodze pokazywał swoją wyższość każdemu, kto jechał przed nim. Zachowywał się tak, jakby nie obowiązywały go reguły odpowiedzialności za swój czyn i nie wahał się zrzucać winy na swoje ofiary. Obrończyni Sebastiana M., Katarzyna Hebda, wnosiła o jego uniewinnienie i przedstawiła inny przebieg zdarzenia niż prokuratura, że to ofiary miały zajechać drogę sprawcy.
6: Proszę sąd o to, abyśmy nie zaczynali wyrokowania nad oskarżonym od tego, jaki jest wniosek końcowy opinii biegłych, które stanowią główny materiał dowodowy w tej sprawie.
3: A według ustaleń biegłych BMW Sebastiana M. przed zderzeniem poruszało się z prędkością ponad 300 km na godzinę. Eksperci ustalili również, że kierowca kij, ofiary wypadku, przed zdarzeniem nie zmieniał toru jazdy i poruszał się środkowym pasem. Oskarżony Sebastian M. poprosił o uniewinnienie, zwrócił się do rodzin ofiar, złożył kondolencje i przeprosił za przekroczenie prędkości. Wyrok w tej sprawie zapadnie za 2 tygodnie, 21 października. Na niebie w nocy można już obserwować drakonidy. To jedne z najbardziej nieprzewidywalnych rojów meteorów. Co kilkadziesiąt lat ich przelot bywa spektakularny. W 1933 roku można było obserwować ponad 160 meteorów na minutę. Jak będzie w tym roku? Nie wiadomo. Najlepsze warunki do oglądania roju drakonidów przypadną jutro wieczorem, 8 października, między 20 a 23. To był serwis informacyjny Radia Nowy Świat.

I oto na antenie Radia Nowy Świat Dzieci Bluesa Grzegorz Muranowicz i Jan Chojnacki, a powitał nas Dr. Feelgood Potts. Naprawdę nazywa się Robert Potts. Jest już starszakiem urodzonym w delcie Mississippi w miejscowości Greenwood. Ma w swoim dorobku sporo bluesów, które mówią o codzienności, dorzucają do tego troszkę humoru i takiego przymrużenia oka. A ten utwór Going Down to Memphis sugeruje też jego związek właśnie z tą miejscowością w Stanach Zjednoczonych i nie bez przyczyny, bowiem płytę o tym samym tytule nagrał pan Potts w słynnym studiu Sama Phillipsa w Memphis. No więc wszystko jest, że tak powiem, z korzeniami tutaj otoczone. I pomyślałem sobie, że czasami warto tak wrócić do takich prostych, ale jakżeż miłych i prawdziwych, może dlatego i kołyszących bluesideł. Dr. Feelgood Potts jest poza tym, że wokalistą i wymyśla sam swoje numery, także, a może nawet głównie harmonijkarzem, co zademonstruje także w nagraniu Delta Blues.

Tym z Państwa, którzy dopiero teraz włączyli swoje odbiorniczki, przypomnę, a raczej poinformuję, że słuchają Państwo audycji Dzieci Bluesa. I właśnie dlatego teraz będzie dłuższy fragment poświęcony dziecku bluesa. Dziecko bluesa nazywa się Sheba Potts Wright i jest córką wspomnianego wcześniej doktora Feelgood Pottsa. Córką, która, jak sama opowiada, niemal wychowywała się w studiu. Do tego stopnia, że postanowiła jedną ze swoich płyt zatytułować w sposób bardzo autobiograficzny i nawiązujący i do swojego taty, a może przede wszystkim do tytułu naszej audycji, bo tytułowy utwór z tego albumu brzmi I'm a bluesman's daughter. Jestem córką bluesmana.

0: trzeba pod right. A ta harmonika, którą słychać było w tle, oczywiście to była harmonika obsługiwana przez tatusia, przez Roberta Pottsa. Jeśli chodzi o tę relację tata-córka, no ona trwała, trwa nadal, chyba około już 30 lat, bo maleńka Sheba już była angażowana w chórkach przez tatusia i jego współpracownika bardziej znanego, czyli George'a Jones Jacksona. No a kiedy już Sheba się usamodzielniła w sensie liderowania własnemu zespołowi, tatuś od czasu do czasu też pojawiał się i w nagraniach, i na scenie z harmonijką. Po tym wyznaniu rodzinnym i jasnej deklaracji, że uważa się za córkę bluesmana, teraz, i to jest w zasadzie taki przyczynek, dla którego postanowiłem Państwa Pottsów dzisiaj zaprezentować. Teraz Sheba opublikowała niewielką płytkę sześcionagraniową, w której zdaje się skierowywać swoją sztukę tak, by zainteresować też środowiska poza bluesowe, bo oto hasłem naczelnym tej małej płytki jest utwór zatytułowany I Want a Country Man.
1: Woo! Yes, I feel country today, y'all.

po tych jakże tradycyjnych dźwiękach około bluesowych, teraz będziemy troszkę przenosić się w klimat awangardy. Otóż, proszę Państwa, przedwczoraj, 5 października w sali Filharmonii Narodowej w Warszawie wystąpiła w ramach festiwalu Unsound pani Diamanda Galas. Ciekaw jestem, czy wykonała, gdyby ktoś z Państwa był, to proszę o informację, także i ten mój ulubiony bluesowy numer, Dark End of the Street.

Miss Diamanda Galles, tak jak już mówiłem, wystąpiła w ramach ansamblu w Filharmonii Narodowej w Warszawie, a to sprawiło, że zajrzałem na moją półkę, by sprawdzić, jak wygląda moje zaopatrzenie w jej nagrania. No i myślę, że te podstawowe, jeśli chodzi o blues fana, no to są. I dlatego teraz usłyszeliśmy fragmencik płyty zatytułowanej The Sporting Life, która ukazała się w 1994 roku i była wspólnym dziełem właśnie pani Galas i pana Johna Paula Jonesa, czyli no, tego, który inny zupełnie słynny zespół stworzył w przeszłości. A jeśli chodzi o inspirację Diamandy Galas naszymi bluesowymi korzeniami, to jest ich sporo. Ona generalnie przyznaje się do tego, że w tym okresie, kiedy organizm i świadomość jest najbardziej chłonna, słuchała i Williego Dixona, i Screaming Jay Hawkinsa, no i także Blind Lemon Jeffersona. I o to, w jaki sposób zinterpretowała jeden z najsłynniejszych numerów Jeffersona, See that my grave is kept clean, Diamanda Galas.

Po tej awangardowej sekwencji teraz będzie sekwencja, powiedziałbym, standardowa i bardzo polska, bo oto zaproszę Państwa na utwór, który bez słów z kolei będzie nas zachęcał do tego, żeby wieczorem było przyjemnie, bo utwór nosi tytuł Blues na kolację.

Blues na kolację wykonała nocna zmiana bluesa. To jest poniekąd nowa lika, to znaczy nowe bardzo wydanie, świeże. Pierwszy album Nocnej Zmiany Bluesa z 1998 roku, wzbogacony o 7 nagrań zrealizowanych jeszcze wcześniej w radiu i uprzednio niewydanych. No i właśnie Blues na kolację, kompozycję Jacka Sprucha państwo mieli okazję usłyszeć jako no jedni z pierwszych, jak myślę, bo nie nadawaliśmy, jak sądzę, tych nagrań, bo one były nieosiągalne po prostu. Oryginalnie album pierwszy Nocnej Zmiany, która dumnie też nosiła pod nazwę obcojęzyczną, czyli The Blues Night Shift, ukazał się nakładem polskich nagrań w 1988 roku. I to były w większości poza chyba tylko jednym numerem, to były standardy. Do tego Sławek jedyny własny numer Katarzyna Bugi dołożył. No, natomiast te 7 wcześniej niepublikowanych nagrań, które właśnie się ukazały na nowej edycji, zawierają one kilka kompozycji lokalnych, że tak powiem. Jedną z nich usłyszą państwo za chwilę, bo jest to kompozycja Wojciecha Gębali, ówczesnego gitarzysty zespołu, zatytułowana Małkinia Blues, Nocna Zmiana Bluesa.

0: Nocna zmiana bluesa sprzed ponad 40 lat, tę antyczną wersję ich nagrań możemy usłyszeć dzięki niezawodnemu wydawnictwu GAD, które specjalizuje się w przypominaniu starych polskich nagrań z różnych dziedzin zresztą naszego życia muzycznego. A teraz kolejna nowalijka, fragmencik króciutki rejestracji żywego koncertu z Royal Albert Hall. Tym razem nie jakiś duży, potężny skład i nikt może aż tak słynny, no ale musi być jednak ceniony, skoro dostąpił zaszczytu występu w Royal Albert Hall. John Cleary, Brytyjczyk, który osiadł w Nowym Orleanie i w Nowym Orleanie nasiąknął tamtejszą muzyką. Fragment koncertu z Royal Albert Hall odnosi się wręcz do jednego z najważniejszych muzyków nowoorleańskich, czyli do profesora Longhaira. John Cleary i jego kompozycja Fessa Longhair Boogaloo.
1: Well now, all you youngsters.

Dziś, proszę Państwa, są urodziny, a powiem, które, 75. Chrissy Hynde, jedna z najważniejszych, moim zdaniem, artystek brytyjskiego rocka przełomu wieków, obchodzi urodziny i z tej okazji wystąpi dziś dla nas w parabluesowym repertuarze, bowiem wykona utwór Boba Dylana z płyty, na której Chrissy grała wyłącznie jego utwory, a ten utwór nosi tytuł Blind Willie McTell.

Chrissy Hynde. Wszystkiego najlepszego. A kończymy nasze dzisiejsze spotkanie z dziećmi bluesa, pierwszą godzinę, przepraszam, nowalijką z nowego albumu Bernarda Ellisona. Płyta ukaże się chyba jakieś za tydzień, czy za może za dwa, no ale pomyślałem, że skoro taki ładny blues znalazł się na tym albumie, to wyprzedzająco posłuchajmy. Bernard Ellison, utwór nosi tytuł Busted and Disgusted.

0: Radio Nowy Świat.
1: Pion i poziom.
2: Minęła 15, tu Radio Nowy Świat. Serwis informacyjny Robert Kawka. 19-letni uczeń szkoły zawodowej nr 4 w Ostrołęce zaatakował nożem swoich kolegów i nauczycieli. Zranił 7 osób i sam siebie, mówi Elżbieta Łukasiewicz z prokuratury w Ostrołęce.
3: Jest to 19-letni uczeń tej szkoły, Jakub Z. Został on zatrzymany w rejonie plaży miejskiej. To jest miejsce odległe od szkoły około 400-500 metrów. Z informacji, które posiadam, wynika, że chłopak dokonał samookaleczenia i pomimo tego, że został on zatrzymany, jest mu udzielana pomoc medyczna w jednym ze szpitali.
2: Motywy nastolatka nie są jeszcze znane. Będzie to przedmiotem ustaleń śledczych. Na miejscu zdarzenia pracuje policja, prokuratura i straż pożarna. Poseł PSL i wiceminister spraw zagranicznych Władysław Teofil Bartoszewski zrzekł się immunitetu posła. Wczoraj za uchyleniem mu immunitetu zagłosowało 14 z 15 członków komisji rozpatrującej wniosek prokuratury w tej sprawie. Śledczy chcą postawić Bartoszewskiemu zarzuty sprzeniewierzenia i ukrycia wartego kilkanaście milionów powierzonego mu majątku. Posłowi i wiceministrowi grozi kara do 10 lat więzienia. Komisja Etyki Poselskiej zajmie się sprawą czwórki posłów PiSu, którzy we wrześniu brali udział w blokadzie Akademii Wymiaru Sprawiedliwości, podaje RMF. Wnioski o ukaranie dotyczą Dariusza Mateckiego, Marii Kurowskiej, Mariusza Goska i Antoniego Macierewicza. Politycy ci protestowali przeciwko odwołaniu z funkcji rektora komendanta tej akademii. Gosek usiłował wedrzeć się do środka uczelni, Matecki przeskoczył przez płot i dostał się na jej teren, Kurowska okupowała jej wnętrze, a Macierewicz miał wdać się w sprzeczkę z jednym z policjantów. Państwa członkowskie Unii Europejskiej wstępnie zatwierdziły największy pakiet sankcji indywidualnych w swojej historii. Sankcje obejmą ponad 1600 osób i podmiotów związanych z Dumą Państwową Rosji oraz z rosyjskim kompleksem wojskowym. Sankcje te mają związek z wyborami parlamentarnymi, które zakończyły się w Rosji 20 września. Wygrała w nich partia Jedna Rosja, stanowiąca zaplecze polityczne Władimira Putina. Szefowa dyplomacji Unii Europejskiej powiedziała w parlamencie, że wybory te były farsą. W ten piątek, 9 października, pierwsza premiera w tym sezonie w Teatrze imienia Jaracza w Łodzi. Na małej scenie będzie można zobaczyć sztukę Teraz, Zaraz, Naraz Dominiki Knapik i Patrycji Kowańskiej. Zaprasza dyrektor placówki Paweł Łysak.
4: To jest spektakl o ADHD, o neuroróżnorodności, o tym, jak sobie dajemy radę z emocjami, o tym, co jest normą, o tym, jak być może czasami te nerwy nam puszczają właśnie w tej naszej trudnej, zmieniającej się rzeczywistości.
2: Teatr Jaracza w Łodzi szykuje w tym sezonie aż 6 premier, 3 z nich będą w tym roku, pozostałe 3 już w 2027. To był serwis informacyjny Radia Nowy Świat.

To jest druga godzina audycji Dzieci Bluesa. Grzegorz Muranowicz i Jan Chojnacki poprowadzą Państwa do 16, a potem radio będzie żyło już swoim niekoniecznie dziecięcym, ale całkiem dorosłym życiem. That'll be the day. Niektórzy twierdzą, że jest to jeden z najważniejszych utworów i nagrań z lat 50. ubiegłego stulecia, które świadczą o tym, w jaki sposób tradycja korzenna bluesowa zaczęła się przekształcać w coś, co potem ogłoszono rock'n'rollem. A dlaczego ten utwór wybrałem na początek drugiej godziny? Dlatego, że jest kolejna okoliczność rocznicowa, bo w 1936 roku, 7 października, urodził się Buddy Holly, autor i wykonawca tej właśnie piosenki, który w tym czasie, czyli pod koniec lat 50., był uważany za kogoś równego prawie statusem z Elvisem Presleyem i znaczna część jego niewielkiego dorobku, bo odszedł dosyć młodo, była traktowana przez późniejsze pokolenia wykonawców, zwłaszcza tych z okolic rock'n'rolla wczesnego, jako taki podstawowy elementarz. Ale odnajdujemy też w twórczości Buddy'ego Holly'ego pewne elementy, które można powiedzieć nas, dzieci bluesa, skłaniają także do tego stwierdzenia, że Buddy Holly był istotnym elementem naszego ulubionego gatunku. A skąd ja wyciągam taki wniosek? No, między innymi na podstawie tego, jak został przekształcony z czasem kolejny jego utwór, który nosi tytuł Well, Alright.

Mniej więcej 10 lat, czy 20 lat po, prawie po tym, kiedy Buddy Holly nagrał ten utwór, powrócili do niego członkowie zespołu Blind Faith, czyli no, przede wszystkim Clapton i Steve Winwood, i potem wielokrotnie ten utwór był przekształcany przez innych wykonawców, aż stał się czymś na kształt standardu. A my przypomnimy sobie powrót do tego nagrania, do tej kompozycji przez Claptona i Winwooda, dokonany w 2007 roku, kiedy to postanowili ponownie spotkać się na estradzie i zorganizowali swój koncert w Madison Square Garden. To wszystko zostało nagrane i oto dzięki temu możemy posłyszeć, jak no, niemal 60 lat po premierze tego utworu zabrzmiał on w wykonaniu duetu Clapton-Winwood. Well, all right, live.

A teraz wykonamy, no, skok, to mało powiedziawszy, to jest prawdziwy gigant skok do Korei Południowej na szczęście. Bo okazuje się, no, ci co wiedzą, to dla nich się nie okazuje, bo już oczywiście znają tę scenę, że koreańska scena okołobluesowa jest bardzo aktywna. Za chwilę odniosę się do tego właśnie błyskotliwego stwierdzenia, a ta chwila to całe 6 minut z fragmentem nowego albumu koreańskiej formacji bluesowej Hang Suk and Boogie Monster. Utwór tytułowy z płyty Human Scramble.

0: Human Scramble, czyli, tak, ja wiem, ludzki galimatias, może jakoś tak bym to przełożył, to tytułowy utwór z nowej płyty koreańskiej formacji bluesowej, która nosi nazwę Hank Sack and Boogie Monster. Boogie Monster, to możemy sobie wyobrazić, o co chodzi, natomiast Hank Sack to jest po prostu nazwisko lidera, którego pełne imię i nazwisko, albo nazwisko i imię, bo nie jestem pewien, czy przypadkiem to nie są, jakie jest następstwo imienia i nazwiska w oficjalnych enuncjacjach koreańskich. Mianowicie to pełne jego imię i nazwisko, załóżmy, brzmi Choi Hang-suk. No więc Choi Hang-suk to gitarzysta, wokalista urodzony w 1975 roku, który tak jak wielu muzyków koreańskich po raz pierwszy usłyszał bluesowe nutki, kiedy to miał kontakt z armią amerykańską stacjonującą w Korei, bo tam zdarzało się też, że w lokalach, w których bywali amerykańscy żołnierze, grywano bluesa. Ale tak naprawdę Choi Hang-suk nasiąknął tą bluesową ideą, kiedy w 1996 roku wyjechał do Stanów, no i tam te wszystkie juke joints i lokale, w których brzmiał blues, zwłaszcza w okolicach południa i Nowego Orleanu, to go zachwyciło i po powrocie sformował zespół, który działa prężnie, wydał z tym zespołem już 4 płyty i właśnie Human Scramble jest tą czwartą. Może jeszcze kiedyś wrócę do koreańskiego bluesa, a teraz proszę posłuchać, jak przearanżował Choi koreańską starą pieśń ludową na dramatyczny utwór bluesowy. Korean Old Love Song, Hank Sack i Boogie Monster.
1: 그때요! 춘향이와 이도령이 만난 지 엊그제인 듯하나 하루 가고 이틀 가고 5, 6일이 넘어가니 어린 사람들이 부끄러움은 훨씬 멀리 가고 정만담 쏙 들어 하루 난 서로 안고 뒹굴며 사랑과 논언이 난디
2: 이리 오너라 업고 놀자

I teraz ostatnie pół godziny Dzieci Bluesa z Claptonem i J.J. Calem, bo wkrótce ukaże się nowy, stary ich wspólny album. Będzie wzbogacony także o utwór zatytułowany Roll On.

Tylko na chwilkę rozstaniemy się z koncertem Claptona w San Diego, żeby powiedzieć Państwu, że w przyszłą środę będziemy znowu z Dziećmi Bluesa. My, czyli Grzegorz Muranowicz i Jan Chojnacki. A teraz już na prawie 20 minut przenosimy się do San Diego, w którym Clapton z kolegami zagra jeden z najpiękniejszych bluesów wszechczasów. Little Queen of Spades.

0: Drogi słuchaczu, zastanów się, czy nie poczułbyś się ze sobą lepiej, gdybyś mógł wnieść tu coś od siebie, a nawet więcej? I czy wiesz, że jeśli teraz dołączysz do osób patronujących Radio Nowy Świat, zaznaczając przy rejestracji płatność powtarzalną BLIK, to niezależnie od swojej kwoty wsparcia wniesiesz nie tylko swój patronat, ale i 30 zł więcej? Może nie wiedziałeś, a teraz już wiesz. Za taki wybór płatności BLIK przeznacza Radiu 30 zł od każdej pierwszej wpłaty nowego patrona lub też odnowienia istniejącej już subskrypcji. To jednorazowy, większy wkład w nasze radio, którego możesz nie tylko słuchać, ale je również współtworzyć. Wszelkie potrzebne informacje znajdziesz na stronie nowyświat.online/blik.
1: Radio Nowy Świat.
2: Pion i poziom.
3: Minęła 16, tu Radio Nowy Świat. Serwis informacyjny, Robert Kawka. Lekarz milioner ze Szpitala Południowego w Warszawie, Dawid K., usłyszał zarzut oszustwa na mieniu znacznej wielkości w kwocie przekraczającej 500 000 zł. Jak powiedział rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie, Piotr Skiba, w wielu przypadkach lekarz nie przebywał w miejscu pracy w czasie, który zgłaszał do rozliczania jako przepracowany. Śledczy mają potwierdzenie, że przebywał albo poza Warszawą, albo poza granicami państwa.
4: Mówimy tu o działaniu w okresie kilkunastu miesięcy, kiedy zatrudniony był Dawid K. w Szpitalu Południowym na różnych oddziałach i chodzi tutaj o kilkadziesiąt faktur złożonych, w których poświadczona została nieprawda co do spędzonego czasu w pracy niezgodnego z deklaracjami.
3: Dawid K. nie przyznał się do zarzucanego mu czynu. Zastosowano wobec niego wolnościowe środki zapobiegawcze, dozór policyjny i poręczenie majątkowe w wysokości 200 000 zł i zakaz opuszczenia kraju z zatrzymaniem paszportu. Posłowie Polski 2050 i Lewicy chcą zmian w przepisach dotyczących alkoholu. Ich zdaniem potrzebne są rozwiązania ograniczające skutki jego nadużywania, które dotykają zarówno zdrowia, jak i gospodarki i całego społeczeństwa. Mówi posłanka Polski 2050 Wioleta Tomczak.
5: Koszty zdrowotne, społeczne i ekonomiczne wynikające z nadużywania alkoholu są zatrważające. Jedne wskazują na 85 miliardów złotych rocznie, inne, jeżeli doszacować do tego kwestie absencji w pracy, przedwczesnych zgonów, rozstań czy rozpadów rodziny, szacuje się wręcz na 185 miliardów złotych. Obie te kwoty są kolosalne.
3: Wśród proponowanych rozwiązań są ograniczenie nocnej sprzedaży alkoholu i zmiany dotyczące jego promocji. Kompromisowy projekt powstał na bazie wcześniejszych propozycji obu klubów i przeszedł już unijną notyfikację. Nowe przepisy miałyby obowiązywać od początku przyszłego roku. Na koniec pogoda. Po kilku spokojnych i ciepłych dniach czeka nas wyraźna zmiana. Jutro od zachodu nad Polskę wkroczy front atmosferyczny. Przybędą chmury i deszcz, nasili się wiatr, a o warunkach biometeorologicznych mówi Agnieszka Prasek, synoptyczka IMGW.
6: Wraz ze zmianami ciśnienia przechodzenia frontu warunki biometeorologiczne będą stopniowo się pogarszać. Najpierw na zachodzie, a następnie w kolejnych regionach Polski. Najbardziej odczuwalny może się okazać piątek. Ta temperatura już gwałtownie spadnie. W dzień będzie już przeważnie tylko 12-14 stopni. Do tego dołączą opady deszczu i porwisty wiatr. I po kilku spokojnych i ciepłych dniach będzie to duża zmiana bodźców atmosferycznych.
3: Weekend będzie chłodny. Termometry pokażą od 13 do 15 stopni. Okresami będzie padać, a wiatr pozostanie umiarkowany i porywisty. To był serwis informacyjny Radia Nowy Świat.
7: I zabrał mi kolega robotę. O czym ja teraz będę opowiadał w prognozie pogody, jak już Państwo wszystko wiedzą. To ja teraz stanę na uszach i znajdę takie wiadomości, o jakich nikt nigdy nie słyszał. Dlatego stanę na uszach.
1: Nowy Świat po południu.
7: Poszukam na przykład wieści dotyczących tego, kiedy u Państwa spadnie śnieg. Ja wiem, że nikt nie pytał, ale teraz już za późno. Ksenia Maćczak, Wiktoria Wichrowska, Klaudia Kowalczyk, Olga Bobienko, Kacper Badura, Klaudiusz Slezak, Patryk Rabiega i Michał Porycki. W tym składzie zapraszamy na program popołudniowy, który przydarzył się Państwu jak zawsze po 16 i do 19. W strefie popołudniowych doznań radiowych pozostaną Państwo z nami.

0: Są tacy, u których pojawiło się już gradobicie w tym sezonie jesiennym. Nie czekają na śnieg, bo przeżywali już latem, przeżywali coś w rodzaju zaśnieżenia. To jednak nie to samo, nie to samo. Proszę dać mi szansę, spróbuję do godziny 19 zaskoczyć Państwa nieraz różnymi tematami, nie tylko pogodowymi. Na początek, dlaczego Polska jest wyjątkowa?
1: Jesteśmy jedynym krajem, który chce atakować własnych przedsiębiorców, niszczyć wolności gospodarcze poprzez zakaz chociażby reklamy i promocji polskiego wina.
2: W naszym projekcie ustawy nie ma ani przecinka o winiarzach. To jest ustawa o zdrowiu i bezpieczeństwie Polaków.
0: Klaudiusz Slezak za chwilę opowie Państwu o pracach nad zmianami w ustawie o wychowaniu w trzeźwości. Jak trzeźwość rozumieją różni politycy oraz ci, którzy na decyzje polityków na różne sposoby, czasem także stając na uszach, próbują wpływać. A po 16.30 kolejny Nobel, tym razem z chemii.
3: Nasz organizm składa się z materiałów, które nie są identyczne ze swoim odbiciem lustrzanym. Są chiralne.
0: To się Państwu spodoba, bo opowiemy o stereochemii. Klaudia Kowalczyk w tygodniu noblowskim, o kolejnym wyróżnieniu. To jeszcze przed 17, a w drugiej godzinie wyrok niewykonany.
4: Pytanie ostatecznie jest takie, czy korzyści z posiadania w swoim systemie prawnym kary śmierci są na tyle duże, żeby usprawiedliwić ryzyko, że państwo pewnego dnia popełni błąd, że zabije niewłaściwego człowieka albo po prostu, że nie będzie potrafiło, tak jak w przypadku pani Pajk, wykonać tej kary w sposób jakiś taki humanitarny.
0: Krista Pajek przeżyła podanie dwóch dawek trucizny. Czy aparat państwa powinien wykonać wyrok raz jeszcze, jeśli pierwsza próba się nie powiodła? Kacper Badura przygotował relację na ten temat, a po 17.30 będzie z nami profesor Michał Urbańczyk, prawnik i specjalista prawa amerykańskiego. Będzie o granicy władzy państwa nad człowiekiem i o tym, czy amerykańska konstytucja przewiduje sytuację, w której człowiek przeżył wykonanie kary śmierci. A w trzeciej godzinie praca na emeryturze.
5: Z perspektywy rynku pracy już dziś coraz istotniejsza staje się rola pracowników ze starszych grup wiekowych.
6: Różne statystyki mówią, że co roku z rynku pracy znika nawet 150 tysięcy osób i to jakby powoduje, że im dłużej będziemy pracowali, tym będzie lepiej dla naszego systemu emerytalnego.
0: Co piąty Polak w wieku emerytalnym jest dziś aktywny zawodowo. Wśród pracujących seniorów ponad 60% chce to robić tak długo, jak to będzie możliwe. I co ciekawe, powodem nie są jedynie pieniądze. Wiele osób wskazuje, że ważna jest też aktywność i satysfakcja z pracy. Czy emerytura przestała być nagrodą? Odpowiedzi na to pytanie szuka Olga Bobienko. Po 18.30 będzie z nami dr Agnieszka Wincewicz-Price z Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Porozmawiamy o tym, co otrzyma emerytów na rynku pracy. Popołudniówka, telefony, przypominam, działają 224 280 280. A to Klaus Mittwoch.

0: o głowie. I jeszcze skrzynka na listy popołudnie@nowyswiat.online. Nie na wszystkie pytania znam odpowiedź, bo czasem pytają nas Państwo o różne sprawy. Panie Marku, odpowiadam panu Markowi, który przed momentem wysłał wiadomość, nie mam pojęcia. Natomiast pan Tomasz napisał: panie redaktorze, wstawaniu na uszach w różnych ważnych sprawach najważniejszą zasadą jest, aby stawać na swoich. Bardzo dziękuję. Przy okazji podpowiada mi, że jednak ucho od śledzia. Ucho od śledzia go prowadzi. To jest popołudniowy program, 12 minut po 16. Przejdźmy do spraw niezwykle poważnych. Przejdźmy do Sejmu, bo tam powrót do prac nad zmianami w ustawie o wychowaniu w trzeźwości. Już jutro posłowie mają zdecydować o losach projektu, którego zapisy zakładają ogólnopolski zakaz sprzedaży alkoholu od 22 do 6 rano w sklepach oczywiście oraz całkowity zakaz reklamy napojów alkoholowych, w tym także piwa. Przypomnijmy, ostatnio we wrześniu sprawę zablokowało Polskie Stronnictwo Ludowe. Czy tym razem koalicja wypracuje kompromis? Klaudiuszu, dzień dobry, dzień dobry.
1: Dzień dobry, dzień dobry. Kłaniam się bardzo nisko. Nic na to nie wskazuje, żeby tak się miało stać.
0: Bo kompromis rzeczą cenną jest i niełatwą w wypracowywaniu.
1: Być może, gdyby siedli przy tym, o czym dywagują, to może inaczej by to wyglądało.
0: Jeszcze gorzej skończyć.
1: No właśnie, różnie mogłoby się skończyć, więc nie, absolutnie. Przy tworzeniu prawa lepiej zachować
0: trzeźwość umysłu.
1: Zdecydowanie, tak. Ale tutaj sprawy mają się skomplikowanie, żebyśmy też mieli tego świadomość. Bo sama ustawa o wychowaniu w trzeźwości, zgadniesz, ile ma lat taka ustawa?
0: Ona może mieć tyle lat, co trzeźwość.
1: Nie, aż tyle nie. Ale jest, no, prawie moją rówieśniczką. 82 rok. To jest to, od kiedy ta ustawa sobie funkcjonuje. Jak sobie wyobrazisz taką drogę asfaltową pełną łat, po której się dość nieprzyjemnie jedzie, prawda? Bo nie lubimy takich dróg. No to mniej więcej tak ta ustawa też wygląda. No bo są dziury, są łatki, jest wszystko. Drogowcy tam oczywiście mieli jak się popisać. No i tutaj posłowie też przez lata się popisywali, dorzucając do tej ustawy różne rzeczy. No więc mamy kolejną nowelizację tejże ustawy, kolejną próbę. Tym razem właśnie, jak wspomniałeś, regulacja dotycząca nocnej sprzedaży alkoholu. Przy czym tutaj ostateczne decyzje będą od samorządu zależały. Natomiast mamy także zakaz reklamy, w tym piwa i uwaga, w tym piwa bezalkoholowego także. To też ta ustawa przewiduje. I jeszcze jedna bardzo ważna uwaga, zanim zaczniemy opowiadać o losach tej ustawy, trudnych, jak mówię, losach, to trzeba pamiętać, że jest jeszcze taka instytucja, Komisja Europejska. O, brzmi złowrogo, ja wiem.
0: Dlaczego mi się Komisja Europejska nie kojarzy z czymś?
1: No nie będą nam tam w obcych językach i w ogóle.
0: Aha, okay.
1: No bo te wszystkie gospodarcze ustawy trzeba w tej Komisji Europejskiej co? No.
0: Co?
1: No, ty...
0: A, że zatwierdzić, notyfikować, dobrze.
1: Notyfikować, tak. No więc trzeba je tam wysłać, komisja daje pieczątkę, wracają tutaj albo z pieczątką, albo bez pieczątki. No i to jest też pewien problem, bo ta wersja ustawy pieczątkę ma. Gdyby dołożyć do niej poprawki, które chce PSL, to znowu trzeba by tę ustawę wysyłać do notyfikacji. Czyli po tę pieczątkę do Brukseli. Nie wiadomo, ile by to potrwało, co zazwyczaj jest kilka miesięcy, więc oznaczałoby oczywiście opóźnienie wejścia w życie tej ustawy. No, przyjmujemy, że zostanie przyjęta przez Sejm, Senat i Prezydenta. Oczywiście to na razie założenie bardzo pozytywne. Takie, no tak, w tym sensie, że dla ustawy pozytywne. Zobaczymy, jak będzie. To jedna rzecz, notyfikacja. Druga rzecz dotyczy tego, że jest jeszcze druga równolegle procedowana ustawa. Ustawa już typowo dotycząca winiarzy i rynku wina w Polsce. Tylko ta ustawa, którą PSL prowadzi z kolei, no właśnie trwa ten proces korespondencji z Brukselą i próby notyfikacji. Ile to potrwa jeszcze i kiedy faktycznie ta ustawa stricte o winiarstwie tutaj będzie mogła w Sejmie ostatecznie być głosowana, tego na razie nie wiadomo. I przyznam szczerze, śledząc cały ten proces legislacyjny, wydaje się więc, że PSL i branża winiarska uznały, że najłatwiejszym sposobem będzie dołożenie przepisów do tej ustawy o wychowaniu w trzeźwości, tych przepisów dotyczących branży winiarskiej. I też jeszcze jedno zastrzeżenie, dużo zastrzeżeń dużo tutaj robię. Nic nie mam do branży winiarskiej. Samo wino w sobie... Dobra, nie będę mówił, czy lubię, czy nie lubię, ale tak. Natomiast popatrzmy tylko i wyłącznie na sam proces tworzenia tych przepisów i tego, jakie one wywołują emocje. Ustawa przeszła już przez dwa czytania, to tak zwany proces. Przypominam, są trzy czytania, przy czym trzecie czytanie to już jest zazwyczaj głosowanie na sali plenarnej. W trakcie dwóch pierwszych czytań, no, ustawa może tam mieć swoje różne perypetie, oczywiście w Sejmie, mogą być odesłania do komisji, tworzone podkomisje, różne poprawki, no to się wszystko dzieje, łącznie z wysłuchaniami publicznymi, to się też często przy tych ustawach dzieje. No ale to jest ten moment, pierwsze i drugie czytanie, kiedy ewentualnie jeszcze ustawę możemy w jakiś sposób, czy to znaczy posłowie mogą tę ustawę zmieniać, dorzucać do niej poprawki. I to jest ten moment, kiedy się dyskutuje nad różnymi rzeczami, tak czy nie, jak się ustawę zmieni w przypadku takiej jak ta dotycząca alkoholu, to też po tych ewentualnych zmianach, dołożeniach poprawek, no potem trzeba wysłać po tę notyfikację, czyli po tę pieczątkę, mówiąc obrazowo po prostu do Brukseli. Ustawa już była ustalona ze wszystkimi, także z PSL-em. Poprawki przyjęte, wysłane już do trzeciego czytania, czyli już na salę plenarną posłowie mają zagłosować. Czyli właściwie ten proces zmian tej ustawy zamknięty. No i wtedy, te dwa tygodnie temu, PSL mówi, a hola hola, my chcemy jeszcze wprowadzić zmianę. Proceduralnie da się to zrobić, też od razu powiem. Cała sala sejmowa w ogóle może podejmować jeszcze różne zmiany, jeżeli cały Sejm się zgodzi, marszałek tam wypowiada specjalne formułki, ale jest też taka formułka, czyli taka procedura dorzucania poprawek w ostatniej chwili, nazywa się to wnioskiem mniejszości. To jest taka formuła, w której jakaś grupa posłów stwierdza, że jest poszkodowana, bo na przykład na komisji ich właśnie poprawki nie zostały przyjęte, więc oni w takiej ostatniej chwili mogą jeszcze taki wniosek mniejszości dorzucić właśnie przy okazji tego trzeciego czytania, czyli głosowania na sali plenarnej. No i PSL stwierdził, że po pierwsze idzie do marszałka Czarzastego, wicemarszałek Zgorzelski, mówi, Włodku, przełóżmy tę ustawę o dwa tygodnie, to głosowanie, czyli to trzecie czytanie. W tym czasie my przygotujemy te wnioski mniejszości, to po pierwsze, a po drugie podamy argumentację. No więc argumentacja PSL-u i winiarzy też dodajmy, bo oni mieli tutaj konferencję prasową, gdzie byli przedstawiciele branży winiarskiej. No więc ich argumentacja jest taka, że ustawa, jeżeli wejdzie, ta o wychowaniu w trzeźwości, czyli ta nowelizacja, ta z 82 roku, to zabije ich branżę, bo oni już zupełnie nie będą mogli działać. Jacek Turnał z jednej z winnic w Polsce.
2: Ogromna zmiana między obecnymi przepisami, a tymi proponowanymi w ustawie, w zmianach w ustawie o wychowaniu trzeźwości to artykuł 13 ustęp 9. W obecnie funkcjonujących przepisach zapisane jest, że w punkcie sprzedaży, w tym punkcie sprzedaży wina można prowadzić reklamę i promocję. Propozycja zmian w ustawie mówi, wykreśla z punktu sprzedaży wina reklamę. Co oznacza, że w punkcie sprzedaży, w tym punkcie sprzedaży wina, tej reklamy nie będzie można prowadzić. Przy tej okazji warto przypomnieć definicję słowa reklama. Według ustawy o wychowaniu trzeźwości to publiczne rozpowszechnianie znaku towarowego napoju alkoholowego, symboli z nim związanych, oznaczeń i nazw producentów. Proponowane zmiany w ustawie o wychowaniu trzeźwości zakazują reklamy w punkcie sprzedaży. I teraz pojawia się pytanie, co z przyszłością polskich festiwali? Polskich festiwali, które mogą mieć znamiona i charakter publiczny.
1: Ci, którzy pisali tę ustawę, a twarzą tutaj autorką tej ustawy, tej nowelizacji ustawy jest Joanna Wicha, posłanka Lewicy z zawodu pielęgniarka, mówią, kompletnie nic się nie zmienia dla branży winiarskiej. Jak mieli festiwale wina? Tak będą mogli mieć. Jak wystawiali tam swoje produkty, nadal one będą mogły być wystawiane. Nic się w tej sprawie nie zmienia. To jest jakaś dziwna próba wymuszenia możliwości reklamowania tylko i wyłącznie wina, przy czym inne alkohole miałyby zakaz takiej reklamy.
3: W naszym projekcie ustawy nie ma ani przecinka o winiarzach. To jest ustawa o zdrowiu i bezpieczeństwie Polaków, a nie o winiarzach. mówimy o alkoholu jako całości. Winiarze mają pretensje do nas, że przez naszą ustawę nie będą możliwe organizowane festiwale wina. Fałsz. To jest nieprawda. Tak jak do tej pory były organizowane, tak będą mogły być organizowane. Że nie można będzie reklamować wina. No przepraszam bardzo, zakaz reklamy w Polsce obowiązuje od 2002 roku. Nie ma reklamy, oprócz piwa oczywiście. Piwo mogło być reklamowane, ale inne alkohole nie mogły być reklamowane i ten status quo zostaje utrzymany. My w tej ustawie nie zmieniamy, jeśli chodzi o winiarzy, nic. Promocja to nie jest reklama. Państwo, producenci wina mylą reklamę z promocją. Nie ma czegoś takiego, jak padło wczoraj na konferencji, że jeżeli ustawią butelki z winem na festiwalu wina, to to jest reklama. Nie, proszę Państwa, to jest promocja produktu, a nie reklama.
1: No i trudno się tu z posłanką Wichą nie zgodzić, że to, co jest dozwolone w tej ustawie, ta promocja jest czymś innym niż reklama. Ja wiem, że ta granica jest płynna. Ja wiem, że często wykorzystywana. Wiem, że marketingowcy tutaj mają oczywiście, często zakasują rękawy, wymyślając różne sposoby na obejście różnych reklam. Też pamiętamy słynną łódkę, prawda, która promowała. Także wiem, że to się wszystko dzieje, ale jednak jest różnica między promocją na festiwalach winiarskich, a reklamą, na przykład, która pojawia się w mediach. Zresztą wracam do Jacka Turnała, właściciela jednej z winnic w Polsce, który przyznaje, że już dzisiaj na mocy obowiązujących przepisów zakaz reklamy dla winiarzy jest, co on sam potwierdził tym właśnie przykładem.
2: Chciałbym też powiedzieć o przykładach z życia, które nas spotykają jako winiarzy. My organizujemy też koncerty. Chcieliśmy wykupić reklamę w radiu koncertu. Nie mogliśmy podać adresu e-mail naszej winnicy, ponieważ po znaku małpa jest nazwa naszej winnicy. Musieliśmy na szybko zakładać skrzynkę na ogólnie dostępnym portalu, żeby można było podać adres e-mail. Do nas bardzo chętnie przyjeżdżają media zagraniczne, opowiadają, pokazują polskie winnice, polskie winiarstwo. Nie tak dawno piękny dokument o polskich winnicach we francuskiej telewizji Arte się ukazał. Polskie media boją się do polskich winnic przyjeżdżać, bo nie wiedzą, co mogą powiedzieć, a czego nie mogą. Już teraz te przepisy nie są jasne, a przyjęcie proponowanych zmian spowoduje jeszcze większy zamęt. Jak przyjeżdża polska telewizja do winnicy, to dostajemy informację, że możemy mówić, że zbieramy winogrona, że wyciskamy z nich moszcz, ale już nie możemy powiedzieć, co z tego moszczu powstanie. Kolega winiarz nie mógł być podpisany jako winogrodnik, bo w nazwie jego fachu jest wino.
1: Też dodajmy, Michale, że te przykłady, które podawał Jacek Turnał, świadczą raczej o tym, że ktoś chyba przesadzał z ostrożnością, jeżeli chodzi o mówieniu właśnie o samych winiarzach i tym, że produkują jakiś konkretny produkt, co nie oznacza reklamy. Chociaż, też dodajmy, wykupienie reklamy z nazwą winnicy już jest reklamą tejże winnicy. Więc tu jest drobna różnica, ale jednak w prawie znaczna. Jeszcze raz wracam do posłanki Wichy, która odpowiada tak.
3: Nie można degustować wina, znaczy żadnego alkoholu w przestrzeni publicznej. Tak jak już powiedziałam, winiarze chcieliby do naszej ustawy wrzucić zapis, który będzie im w majestacie prawa zezwalał na takie spożywanie alkoholu. Wiecie Państwo, do czego byśmy doprowadzili? Gdybyśmy zrobili taki wyjątek dla winiarzy, natychmiast pojawiliby się producenci nalewek regionalnych, nie wiem, jakichś spirytusowych i tak dalej i powiedzieliby, halo, ale zaraz, skoro winiarze mogą degustować w przestrzeni publicznej bez żadnych ograniczeń, bez zorganizowania festiwalu, to my też tak chcemy. No i nie możemy do tego po prostu zwyczajnie dopuścić.
1: No i tutaj też dodajmy, że degustacja wina czy jakiegokolwiek innego alkoholu byłaby świetnym wytrychem do spożywania w przestrzeni publicznej. Zgadza co się. Wiemy, że jest zakazane. No ale w sumie każdy kupując sobie jakikolwiek alkohol od piwa przez wino do wyższych procentów mógłby powiedzieć, że on w przestrzeni publicznej degustuje. A nie po prostu spożywa. No i tu, jak mówię, patrząc na ten proces legislacyjny, wydaje się, że winiarze postanowili, a PSL razem z nimi, wykorzystać ustawę o wychowaniu strzeżwości do zrobienia sobie takiej trochę furtki, dającej im lepszą pozycję w stosunku do innych producentów innych alkoholi. Przy czym, jak mówię, w ogóle nie oceniam ich wkładu w rolnictwo, wkładu w kulturę winiarską, w oprowadzanie po winnicach, bo to wszystko są super sprawy. Ja wiem, że w starciu z wielkimi koncernami, które produkują inne alkohole, często oni nie mają szans. Tylko faktycznie ta ustawa o samym wychowaniu w trzeźwości i możliwości promocji, a właściwie reklamy alkoholu, traktuje po prostu każdy alkohol tak samo, bez względu na to, jak pięknie lub niepięknie jest produkowany. I o to w tym wszystkim chodzi. A teraz to, co najważniejsze, bo zapytałeś mnie o losy tej ustawy. Tak. No PSL mówi, że jeżeli te ich poprawki, te dla winiarzy, nie przejdą, no to oni oczywiście ustawy nie poprą. Lewica mówi z Polską 2050, gdy jak mają dodać te poprawki winiarskie PSL-owcy, to to nie ma w ogóle sensu, a poza tym notyfikacja, ile to potrwa, to my w tej kadencji już w ogóle nic z tego Sejmu w tym Sejmie nie uchwalimy, więc to też nie ma sensu. Więc wydaje się, że jutro w bloku głosowań dojdzie do pewnego sporu. Więc losy tej ustawy zależą od tego, jak zachowa się w tej sprawie opozycja, która wydaje się, że może jednak poprzeć ten projekt zakazujący reklamy, w tym także, przypomnijmy, piwa zero, no i wprowadzający jednak obostrzenia w sprzedaży, nocnej sprzedaży alkoholu. Mówię tu o głównie Prawie i Sprawiedliwości, czy Rozwoju Plus, bo Konfederacja tutaj oczywiście ma swoje odmienne zdanie w tej sprawie. Mhm. Ale wszystko jutro się zdecyduje na sali plenarnej. Jest jeszcze jedna sprawa, która dzieli koalicjantów.
0: Tak.
1: To też dodajmy. O ile w przypadku tej ustawy dzieli ich coś, co się dzieje, to w przypadku innej ustawy i innej komisji dzieli ich to, co się nie dzieje. No bo od ponad 2 lat komisja, która zajmuje się... która miała się zajmować projektami dotyczącymi aborcji, ona się nie zbiera.
0: Oczywiście.
1: Już pomijam nawet to, że pan płaci, pani płaci, no bo jak jest komisja, no to wiadomo, że są członkowie komisji, prezydium komisji,
0: nic
1: no wszyscy
0: za darmo
1: dostają no, dodatki w związku z zasiadaniem w takiej komisji, a komisja się nie zbiera. Miała się zebrać, przewodnicząca Łoboda nawet zwoływała takie posiedzenia, ale tak szybko jak je zwołała, tak szybko musiała je odwoływać. Plotka sejmowa mówi, że sygnał przyszedł z samej góry. Mówi się o jakimś mitycznym kierowniku. Nie wiem, o kogo może chodzić, który miał zabronić wsadzania kija w mrowisko.
0: Nawiązując do poprzedniego tematu, troszeczkę wina Tuska?
1: Nie wiem, jak na to wpadłeś, Michale, że to może właśnie o pana premiera chodzić. Na pewno przecież nie zakazywałby pracy w komisji. No więc lewica, a właściwie panie z lewicy, mają już trochę, a nawet nie trochę, mają już bardzo tego dość. Na tyle dość, że postanowiły o tym głośno powiedzieć tu Katarzyna Kotula.
4: No jak to co, jak nie drzwiami, to oknem. No czas naprawdę jakby przestać się bawić w komisję, która jest martwa, nie działa i... No i trzeba to po prostu zakończyć, tak? I zamknąć. Nie rozumiem, dlaczego panowie, wydaje mi się, że to głównie mężczyźni jednak w tej koalicji, mają takie poczucie, że chcą te tematy trudne odłożyć gdzieś na bok, podczas kiedy to nie my poniesiemy odpowiedzialność za to, że te projekty nie mają szans wejścia w życie. Połóżmy je na biurku pana prezydenta, dajmy mu szansę zdecydować i wtedy zobaczymy, kto jest winien temu, że nie da się zmienić tego polskiego prawa, bo możemy zmieniać wytyczne, możemy organizować okrągłe stoły, możemy rozmawiać z lekarzami, z którymi ja też od wielu tygodni rozmawiam. Nawet to obowiązujące prawo, wytyczne ministra zdrowia, wytyczne ministra sprawiedliwości funkcjonują 2 lata, dzisiaj są do sprawdzenia. Ja na pewno będę prowadzić ich ewaluację.
1: Można taką komisję zamknąć. Przyznaję, były marszałek Sejmu, dzisiaj wicemarszałek, czyli Szymon Hołowia. Może trzeba właśnie tak zadziałać. Skoro coś nie działa, nie da się uruchomić, nawet próby uruchomienia na pych, niczym nie skutkują, no to dajmy jakiś określony czas, a potem przestajmy udawać.
5: Komisja do spraw aborcji powinna wreszcie coś z siebie wydać.
6: No właśnie, ale nie działa.
5: No to jeżeli nie działa, to powinna się, że tak powiem, samo rozwiązać, albo jeżeli będzie taka potrzeba, to my ją możemy jako Sejm rozwiązać. No nie ma potrzeby utrzymywania bietów fikcyjnych. Jeżeli komisja nie spełnia swojej roli, no to z punktu widzenia również pewnej ekonomiki parlamentarnej należy po prostu dać jej czas, ja bym to dzisiaj zrobił, dać jej czas określony, nie wiem, na początek 3 miesiące, jeżeli po tych 3 miesiącach nie ma ruchu, to poddać decyzję, bo to zawsze jest decyzja Sejmu o ewentualnie rozwiązaniu takiej komisji, no bo ile można czekać?
1: Jaki jest na to pomysł lewicy? Niczym ze Shreka.
0: To znaczy?
1: To teraz musisz wyobrazić sobie marszałka Czerzastego, tak, w roli smoka, którego nie zawahają się użyć.
0: A, tu, bo Shrek jest kopalnią różnych pomysłów, które w życiu przydają się w różnych sytuacjach. Nie wiedziałem, które masz na myśli, ale teraz
1: ale
0: już wiem.
1: Marszałek Czerzasty jako smok ma taką możliwość. No bo marszałek takie możliwości ma, czyli posłanki nie wyjmują tego projektu z komisji, no bo on tam sobie w tej komisyjnej zamrażareczce jest, tylko składają bliźniaczo podobny projekt raz jeszcze. A marszałek ma taką możliwość, żeby przesłać go do innej komisji, którą to inną komisja może się nim zająć i inna komisja mogłaby nad nim pracować, wprowadzając do niego lub nie poprawki. Tylko byłby to ten projekt lewicowy, dodajmy, bo to panie z lewicy mają już serdecznie dość tej sytuacji. No czyli ten najbardziej liberalny ze wszystkich. Byłoby to pewne zaszachowanie współkoalicjantów, no ale nie mamy innego wyjścia, odpowiadają panie z lewicy. Skoro nie chcecie pracować, wypracować jakiegoś wspólnego stanowiska, no to trudno. To poddamy pod głosowanie. Za sprawą naszego marszałka projekt najbardziej liberalny.
0: Czy do marszałka przylgnie to określenie smok? Chociaż właściwie, żeby być precyzyjnym, to w szeregu była smoczyca, ale trzymajmy się tego, o czym mówiłeś. Nie wiem, czas pokaże. Bardzo lubimy to określenie w takich sytuacjach. Cieszę się, że państwo... A, pan Tomasz podpowiada, że jeśli jakieś są pomysły ze Shreka, to tort. Wszyscy lubią tort. Mówiłem, że to jest kopalnia. Prawdziwa kopalnia różnych pomysłów. Klaudiuszu, dziękujemy ci za te wszystkie historie. Mniej lub bardziej, jak zawsze, wstrząsające. Piszą państwo, że to...
1: Ale niezmieszane.
0: Ale niezmieszane. Chyba nie jest przypadkiem, że ustawa w sprawie nowelizacji przepisów dotyczących wychowania w trzeźwości trafiła do zamrażarki. To są komentarze, które znajduję w skrzynce na listy popołudnie@nowyswiat.online, telefonicznie 224 280 280, komentarze facebookowe i przypominam, że redaktor Klaudiusz powróci jutro po 7.30 i po 16.00 z kolejnymi informacjami, ciekawostkami, najważniejszymi wiadomościami ze świata polityki i tego wszystkiego, czego polityka dotyka, więc tak naprawdę ze świata wszystkiego mogę chyba powiedzieć. Klaudiuszu, dziękuję.
1: Dziękuję, pięknego popołudnia.
0: Pięknego. Za 26 minut 17, jak piękne będzie, o tym państwu opowiem za moment, bo to będzie ta wstrząsająca prognoza.

0: Pogoda.
1: Przy wszystkich dostępnych narzędziach i miejscach, z których mogę czerpać wstrząsające pogodowe informacje, chyba z radością jednak przyznaję, nie mam żadnych wstrząsających wieści dotyczących na przykład zaśnieżenia w Państwa okolicy. Otóż Europa Północna oraz Zachodnia jest pod wpływem niżowej pogody, natomiast południowo-wschodnia część kontynentu to pogoda typu

Nowym Sączu. Najchłodniej w Helu na Helu, 15 stopni Celsjusza. To teraz. Za godzinę wszystko może się zmienić. Natomiast dominacja słonecznej, wyżowej pogody potrwa dziś i trochę jutro też. Jedynie na krańcach północnych chmur coraz więcej i tak też, tam też jest największe prawdopodobieństwo pojawienia się słabych, przelotnych opadów deszczu. W nocy i rano w wielu regionach pojawią się mgły, ale będzie ciepło. Zwłaszcza na zachodzie i południu kraju, tam temperatura maksymalna może jutro osiągnąć 22, a nawet 24 stopnie. Zatem nie ma mowy o zaśnieżeniu, o zaspach, zawiejach, zamieciach, o odśnieżaniu też przy tej temperaturze. Odśnieżanie mogłoby być udręką. Radio popołudniowe czeka na telefony 224 280 280.

0: szybki search w Google mi powiedział, że w Polsce produkuje się 2,14 miliona litrów wina rocznie, a konsumuje 70 milionów. Produkuje się 85 milionów litrów wódki. To są dane za 2025 rok. Produkuje się 85 milionów litrów wódki oraz konsumuje się 206 miliona litrów wódki oraz produkuje się 3,5 miliarda litrów piwa, a konsumuje się 3,3 miliarda litrów piwa. Krótko mówiąc, problem pijaństwa Polaków nie polega na piciu wina.
1: Państwo telefonują, my słuchamy. Bardzo dziękuję za zebranie tych wszystkich danych. 224 280 280. Wiktoria Wichrowska przy naszym radiowym, nowoświatowym telefonie, ale już za chwilę w oderwaniu od tematów alkoholowych porozmawiamy o chemii, a dokładnie o kolejnym Noblu. Tym razem chemia będzie o stereo.
2: Nasz organizm składa się z materiałów, które nie są identyczne ze swoim odbiciem lustrzanym. Są chiralne.
1: Klaudia Kowalczyk o tym wszystkim Państwu opowie głosami ekspertów. Kolejny Nobel, tydzień noblowski trwa. A ja trwam na stanowisku.

stanowisku w pobliżu skrzynki na listy tej odbiorczej popołudnie małpa nowyświat.online. Jestem też blisko tematów poruszanych przez osoby spotykające się w facebookowej grupie patronek, patronów i patroniątek

0: za 14 minut 17. Proszę sobie wyobrazić, że Państwa lewa ręka nagle postanowiła zignorować prawą, a cały wszechświat biologiczny uparcie przepisuje rzeczywistość tylko z jednej strony lustra. Życie ma swoją ulubioną stronę i jest nią chorobliwa wręcz asymetria od nici DNA po cząsteczki cukru. Tegoroczna Nagroda Nobla w dziedzinie chemii trafia do rąk Henry'ego Kagana oraz Kenzo Sohai, którzy dokonali czegoś z pozoru niemożliwego. Nauczyli ludzkie laboratoria łamać symetrię z precyzją, jakiej dotąd zazdrościliśmy samej naturze. A o szczegółach opowie Klaudia Kowalczyk.
1: Tydzień Noblowski.
2: Tegoroczną Nagrodę Nobla w dziedzinie chemii otrzymali Francuz Henri Kagan i Japończyk Kenzo Sohai. Obaj są już emerytowanymi profesorami. Królewska Szwedzka Akademia Nauk nagrodziła ich za odkrycie efektów nieliniowych i autokatalizy w asymetrycznej syntezie organicznej. To ta skomplikowana część. A prościej? Naukowcy rozwiązali zagadkę, która nurtowała chemików od ponad 100 lat. Niektóre cząsteczki, na przykład aminokwasy, występują w dwóch wersjach, które są swoimi lustrzanymi odbiciami, tak jak lewa i prawa dłoń. Tymczasem w białkach w naszych komórkach znajdujemy tylko jedną z nich. Druga pojawia się w naturze nadzwyczaj rzadko. Chemicy nazywają to homochiralnością. Kiedy jednak naukowcy prowadzili w laboratorium reakcje, w których mogą powstać obie wersje, zawsze dostawali ich porówno. Skąd więc wzięła się ta jednostronność i jak ją odtworzyć, wyjaśnia profesor Wiktor Lewandowski z Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego.
3: Nasz organizm składa się z materiałów, które nie są identyczne ze swoim odbiciem lustrzanym. Są chiralne. Tak jak nasze dłonie, prawa i lewa dłoń. I kiedy próbujemy rękę włożyć w rękawiczkę o nie tej skrętności, to zauważamy, że ta chiralność ma znaczenie. Tak samo leki mają znaczenie, kiedy oddziałują z naszym organizmem. Ci profesorowie odkryli, że jeżeli startujemy z niezbyt czystej mieszaniny prawej i lewej ręki, to są układy, w których możemy się spodziewać, że nagle dostaniemy taką lawinę powielania się jednej ze skrętności. To zostało pokazane najpierw w przypadku profesora Kagana na podstawie reakcji katalitycznej, a później profesor Sohai rozwinął to w kierunku tego, że molekuła sama dla siebie staje się takim katalizatorem, tym elementem, który powoduje lawinę skrętności.
2: Odkrycia noblistów mają dziś decydujące znaczenie dla chemików, którzy projektują reakcje do produkcji leków. Klaudia Kowalczyk, Radio Nowy Świat.
0: Natura, dodajmy, miliardy lat temu wybrała jedną stronę lusterka, robiąc to bezgłośnie, skazując nas na coś w rodzaju życia w asymetrycznym świecie. A teraz dwaj emerytowani profesorowie udowodnili, że wystarczy odrobina chemicznego uporu, by człowiek z widza stał się kimś w rodzaju współreżysera własnego odbicia. Czy to się komuś podoba, czy nie? Klaudia Kowalczyk, bardzo dziękujemy. Nobel i kolejna nagroda. Wrócimy do tego tematu w Tygodniu Noblowskim jeszcze nie raz. Popołudnie @nowyświat.online. Przypominam o możliwości pisania, wypowiadania się i załączenia tego wszystkiego, co Państwo chcieliby do słów dołączyć. Czasem obraz mówi więcej niż tysiące słów i miliony zdań. Za wszystkie słoneczne obrazy dziękuję. Bye.

0: panie redaktorze, czy mógłby pan to z redaktor Klaudią jeszcze raz mi rozrysować? To bardzo proste. Proszę zajrzeć w lustro, uśmiechnąć się i to jest właśnie to, za co ludzie dostają Nagrodę Nobla. Tak w skrócie, po mojemu, proszę mi wybaczyć, że czynię skróty zbyt daleko idące. A wracając jeszcze do komentarzy wciąż płynących w nawiązaniu do dzisiejszej relacji Klaudiusza Slezaka. Jeśli państwo nie słuchali, to w podcastach warto do niej wrócić. Pani Aga napisała to w kontekście komisji pracującej nad zmianami w ustawie aborcyjnej. Kiedy panowie, starsi panowie z koalicji rządzącej, tak napisała w komentarzu, zorientują się, że jest pewna bardzo ważna obietnica, której niespełnienie będzie jednoznaczne ze stratą zaufania i głosów wielu kobiet, a zapewne i mężczyzn, tych, dzięki którym dziś koalicja jest u władzy. To tylko fragment komentarza, mogą państwo sprawdzić facebookowo, proszę się zalogować, będąc osobą patronującą na naszym Facebooku, a właściwie w grupie osób specjalnej, grupie osób patronujących, rozmowy, reakcje, komentarze do 19 w popołudniowym programie. A po 17 w Radiu Popołudniowym jeszcze jeden temat. Tym razem temat wstrząsający. Przeżyła podanie dwóch dawek trucizny. Czy aparat państwa powinien wykonać wyrok śmierci raz jeszcze?
1: Pytanie ostatecznie jest takie, czy korzyści z posiadania w swoim systemie prawnym kary śmierci są na tyle duże, żeby usprawiedliwić ryzyko, że państwo pewnego dnia popełni błąd, że zabije niewłaściwego człowieka albo po prostu, że nie będzie potrafiło, tak jak w przypadku pani Pajk, wykonać tej kary w sposób jakiś taki humanitarny.
0: Kacper Badura i jego relacja już po 17, a po 17.30 profesor Michał Urbańczyk, prawnik zajmujący się m.in. prawem amerykańskim. Chcemy zapytać o granice władzy państwa nad człowiekiem. Czy amerykańskie prawo, czy amerykańska konstytucja przewiduje sytuację, w której człowiek przeżył wykonanie kary śmierci? Ksenia Maćczak zaprasza na tę rozmowę, a ja zapraszam na wspomnienie pewnego koncertu, który miał miejsce tu w tym studiu. To Maja Kleszcz, Eon. Tej piosenki nie ma już w zestawie do głosowania. Była ostatnio największym spadkiem na liście, ale są inne. Polecam. Nowyświat.online.

0: Radio Nowy Świat.
1: Pion i poziom. Jest 17:00, tu Radio Nowy Świat, serwis informacyjny Alicja Krawczyk. Wracamy do zdarzenia w Ostrołęce. W zespole szkół zawodowych nr 4 9 osób zostało rannych w wyniku ataku 19-letniego nożownika, ucznia tej placówki. 10. ranną osobą jest sam napastnik, który przed obezwładnieniem przez policję dokonał samookaleczenia.
2: Było to 5 uczniów, 2 nauczycieli i 2 osoby postronne i tak jak wspomniałem dodatkowo sprawca, który też dokonał samookaleczenia.
1: Przekazał wojewoda mazowiecki Mariusz Frankowski. Ze wstępnych informacji wynika, że życiu żadnej z rannych osób nie zagraża niebezpieczeństwo. 2 uczniów miało już opuścić szpital. O zatrzymaniu 19-latka mówił komendant miejski policji w Ostrołęce Mirosław Olszewski.
3: Na miejsce zostały zadysponowane wszystkie będące w dyspozycji dyżurnego załogi. Policjanci byli tam po kilku minutach. Od razu podjęto działania zmierzające zapewnieniu bezpieczeństwa przebywającym w szkole uczniom i nauczycielom. Sprawcy w tym momencie już w szkole nie było, więc podjęto bardzo szeroko zakrojone działania poszukiwawcze. Po niespełna 30 minutach sprawca ten został zatrzymany na plaży miejskiej, gdzie został obezwładniony. W chwili obecnej przebywa pod naszym nadzorem w szpitalu. W tym momencie na terenie szkoły prowadzone są czynności dochodzeniowo-śledcze pod nadzorem prokuratury rejonowej w Ostrołęce.
1: Jak dodał nastolatek, był notowany wcześniej za posiadanie narkotyków. Motywy ataku wciąż nie są znane. Na miejsce wezwano policyjnych pirotechników, którzy sprawdzają zabezpieczony plecak napastnika, z którego po ataku zaczął wydobywać się dym. Przenosimy się za ocean. Krista Pike odzyskała przytomność i zaczęła mówić po nieudanej próbie wykonania kary śmierci, poinformowali jej prawnicy. Kobieta przeżyła podanie 2 dawek leku wykorzystywanego podczas egzekucji. W wyniku podania substancji doznała ciężkich obrażeń rąk. Lekarze określają jej stan jako wyjątkowy przypadek medyczny. Prawnicy Pike złożyli wniosek o zabezpieczenie dowodów, zarzucając władzom więziennym okrutne traktowanie oraz rażące złamanie procedur. W reakcji na skandal gubernator Tennessee wstrzymał egzekucję w stanie do końca roku i zapowiedział niezależną analizę zdarzeń. Adwokaci Pike wnoszą o zamianę wyroku śmierci na dożywocie bez możliwości zwolnienia warunkowego. Na koniec jeszcze wracamy do Polski. Darmowy, ciepły posiłek dla każdego dziecka w szkole. Tego domaga się akcja uczniowska. Jej przedstawiciele chcą, żeby rozwiązanie objęło wszystkie szkoły podstawowe i było finansowane niezależnie od sytuacji materialnej rodziny. Jak wskazuje Paweł Mrozek z akcji uczniowskiej, skala problemów w Polsce jest ogromna.
4: Dzieci w Polsce głodują. 364 tysiące dzieci żyje w skrajnym ubóstwie, poniżej progu skrajnego ubóstwa, co pokazuje, że ten problem jest naprawdę bardzo duży. Co czwarte dziecko nie może wziąć kanapki, drugiego śniadania do szkoły. Więc możemy się kłócić o wiele kwestii politycznych, ale jednak tutaj dzieci w Polsce głodują. Dlatego wzywamy tutaj rząd, wzywamy rządzących, wzywamy również partie opozycyjne, żeby ponad podziałami przyjąć darmowy, ciepły posiłek w każdej szkole, bezpłatny dla każdego dziecka, zaczynając od szkoły podstawowej.
1: Projekt ustawy w tej sprawie został już złożony w Sejmie. Jako przykłady podobnych rozwiązań wskazuje m.in. Szwecję, Estonię i Norwegię. To był serwis Radia Nowy Świat.
5: Popołudniowy program, część 2. Serdecznie zapraszamy. Ksenia Maciczak, Wiktoria Wichrowska, Klaudia Kowalczyk, Olga Bobienko, Kacper Badura, Klaudiusz Slezak, Grzegorz Muranowicz, Patryk Rabiega i ja.
6: Nowy Świat po południu.
5: A ja dodatkowo jeszcze z Patrykiem Rabiegą i z całą redakcją muzyczną zapraszam na to, czym zazwyczaj otwieramy drugą godzinę popołudniówki.

0: Srebrne wesele. Tego słuchaliśmy 25 lat temu.
1: A zapraszamy na Kylie Minogue.

0: Państwo świetnie wiedzą, pan Włodzimierz na przykład komentujący w facebookowej grupie, że pan Patryk, kolega Rabiega, rzecz jasna, jest największym fanem Kylie Minogue w Radiu Nowy Świat, ale ma konkurencję. Może nie jestem aż tak wybitnym znawcą jej twórczości, ale też czasem wchodzę do tego świata, muszę się przyznać. Zresztą państwo wiedzą, że ja jestem taki bardziej po popowej stronie, nie tylko dnia, ale i muzyki. Bardzo dziękuję za komentarze, czekam na więcej. Przypominam, skrzynka, facebookowa grupa oraz telefony. Więcej już niebawem, a na razie temat zapowiadany już przed godziną 17. Porozmawiamy o tym, czy aparat państwa powinien wykonać wyrok śmierci raz jeszcze. Jeśli pierwsza próba się nie powiodła.
1: Pytanie ostatecznie jest takie, czy korzyści z posiadania w swoim systemie prawnym kary śmierci są na tyle duże, żeby usprawiedliwić ryzyko, że państwo pewnego dnia popełni błąd, że zabije niewłaściwego człowieka, albo po prostu, że nie będzie potrafiło, tak jak w przypadku pani Pike, wykonać tej kary w sposób jakiś taki humanitarny.
0: Gdzie leży granica między władzą państwa a człowiekiem, jego bezpieczeństwem? Skoro tak często rozmawiamy o sądowych pomyłkach, o różnych nierównościach rasowych, klasowych oraz o tym, że narzędzia do przygotowania i przeprowadzania egzekucji nie są idealne, to może już czas na poważną rozmowę w Stanach Zjednoczonych nad rezygnacją z kary śmierci. Już za chwilę o tym Kacper Badura, a po 17.30 nasz gość, czyli przypomnę, profesor Michał Urbańczyk, prawnik i specjalista prawa amerykańskiego. Zapraszam na tę rozmowę razem z Ksenią Maćczak. Państwa zapraszam do pisania popołudnie@nowyswiat.online, do telefonowania. Numer bez zmian 224 280 280. Wichrowska Wiktoria wciąż bez zmian przy telefonie czeka na państwa głos.

0: 14,5 minuty po godzinie 17. Czy osoba skazana na karę śmierci, osoba, na której wyrok wykonano, ale nieskutecznie, powinna usłyszeć inny wyrok, powinna doczekać zmiany kary? O tym dziś Kacper Badura.
1: Wyrok śmierci wykonany poprzez podanie trucizny, najpierw pierwszej, potem drugiej dawki, ale skazana przeżyła. 50-letnia kobieta trafiła do szpitala. Teraz lekarze walczą o życie pacjentki przypiętej kajdankami do łóżka i pilnowanej przez strażników, a dzisiaj odzyskała przytomność. Jako 18-latka w 1995 roku brutalnie zamordowała swoją rówieśniczkę, w której widziała konkurencję. Pochodzi z domu pełnego alkoholu. Już w dzieciństwie była ofiarą przemocy seksualnej. Później, jak podają media, stwierdzono u niej nieleczone zaburzenia psychiczne. Jej prawnik, Stephen Farrell, od dawna wnosił o zmianę wyroku z kary śmierci na dożywotnie pozbawienie wolności, o czym mówił na antenie BBC.
2: If this case happened today, I think it would be...
1: Gdyby proces odbywał się dzisiaj, jestem pewien, że karą byłoby dożywotnie pozbawienie wolności. Wiemy już dużo więcej o ludzkim mózgu, o tym, jakie długotrwałe skutki w psychice wywołuje przemoc seksualna, szczególnie u 18-latki. Kara śmierci nadal obowiązuje w 27 stanach USA, choć w praktyce stosują ją tylko niektóre z nich. Czy skazana jest leczona wyłącznie po to, by po powrocie do więzienia ponownie poddać ją egzekucji? O tym adwokat Anna Jaczun.
3: To jest tylko jeszcze jeden argument, że faktycznie ta powtórna konieczność, najprawdopodobniej, no bo nie wiemy, co się ostatecznie wydarzy, przeprowadzenia całej procedury trzeba by było na kanwie, myślę, Europejskiej Konwencji Praw Człowieka rozpatrywać w świetle zakazu tortur i nieludzkiego traktowania, tak? No bo jak inaczej zakwalifikujemy taką sytuację?
1: Zawsze istnieje ryzyko błędu. To jeden z powodów, dla których w całej Europie zrezygnowano z kary śmierci. O badaniach, na przykład w układzie amerykańskich wyroków, mówi adwokat dr Marta Nawrocka-Świętkowiak.
4: Od lat 70. około 200 osób skazanych na karę śmierci zostało uniewinnionych i oczyszczonych z zarzutów za życia. Od lat 70. no dużo i mało, no 200 istnień, więc moim zdaniem jednak dużo. I tutaj też badania pokazują, że przyczyna tych błędnych skazań znajduje się na przykład w jakichś fałszywych oskarżeniach, fałszywych zeznaniach, w jakichś błędach rozpoznania świadków, ale argument, który jest istotny, to kwestia niewiarygodności dowodów kryminalistycznych, które w sądach są uznawane za dowody właściwie całkowicie wiarygodne i u nas też to obserwuję, że sądy właściwie nigdy nie podważają dowodów odbiegłych sądowych, czy to z zakresu kryminalistyki, czy innych, więc można powiedzieć, że które ślepo tym dowodom ufają, a okazuje się, że nie zawsze te dowody są rzetelne i po prostu są wiarygodne. No i nie mówię już o kwestiach uchybień organów ścigania. W tych sprawach, domyślam się, z lat 70., 80. też nie było zabezpieczanych DNA, czy też nie było tak rozwiniętych badań genetycznych, więc myślę, że to też jest ta kwestia tutaj. Na pewno dziś jest technologia lepiej rozwinięta, więc tych pomyłek odnośnie przynajmniej tych błędów w ekspertyzach DNA wydaje się powinno być mniej.
1: Po nieudanej próbie egzekucji do dymisji podał się szef Departamentu Więziennictwa Tennessee. Władze stanowe do końca roku wstrzymały wykonanie wszystkich egzekucji, a w tej sprawie zarządziły niezależne dochodzenie. Z ogólnopolskiego badania wiktymizacyjnego z 2024 roku wynikało, że prawie połowa chciałaby, aby kara śmierci pojawiła się na nowo w polskim kodeksie karnym. Eksperci zwracają jednak uwagę, że to nie surowość kary, a jej nieuchronność odstrasza ludzi od popełniania przestępstw, o czym adwokat Anna Jaczun.
3: My ważymy na szali dwa dobra, tak? No po pierwsze uznajemy, że prawo do życia jest chronione, uznajemy, że każdy ma swoją godność, więc też ta godność mogłaby być w jakiś sposób naruszana, ale też pamiętajmy, że ryzyko nieodwracalnych pomyłek sądowych jednak istnieje. No pytanie, kto weźmie na swoje barki i odpowiedzialność? No mieliśmy sprawę Tomasza Komendy. Strach pomyśleć, co by było, gdyby kara ostateczna faktycznie funkcjonowała w polskim porządku prawnym. Trzeba pamiętać, że przywrócenie kary śmierci, co niektóre środowiska postulują, no to byłby nasz exit i z Unii Europejskiej, i z systemu Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. To można sobie tak mówić, ale podejrzewam, że jakby przyszło co do czego, to koszty byłyby większe niż zaspokojenie jakichś tam poczucia moralności garstki osób.
1: W Stanach już w latach 40. doszło do nieudanej egzekucji z powodu awarii krzesła elektrycznego. Wtedy Sąd Najwyższy zgodził się na ponowne wykonanie kary śmierci. Kacper Badura, Radio Nowy Świat.
0: czy najnowszy przypadek skazanej na karę śmierci Christine Pike powinien rozpocząć dyskusję, poważną dyskusję na temat odejścia od kary śmierci. Czy to przekona kogokolwiek w Stanach Zjednoczonych, gdzie leży granica władzy państwa nad człowiekiem? O pomyłkach sądowych, ale nie tylko, i o tym, dlaczego w niektórych Stanach podchodzi się do tematu kary śmierci zupełnie inaczej, porozmawiamy z profesorem Michałem Urbańczykiem, prawnikiem, specjalistą prawa amerykańskiego z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. To już po 17.30. To oczywiście rozmowa, na którą zapraszam w imieniu Ksenii Maćczak. 224 280 280 popołudnie @nowyświat.online. Facebook, nasza radiowa grupa osób skupionych wokół wspierania i patronowania. To są wszystkie drogi, dzięki którym docierają Państwo bardzo szybko do mojej świadomości, dzięki pisanym i mówionym wiadomościom i na antenę popołudniowego programu. W Radiu Nowy Świat 21 minut po 17.

Brand New Havis, za moment jeszcze Tanita Tikaram i będzie 17, prawie 17.30 w popołudniowym programie. Zostanie zaprezentowana kolejna prognoza pogody, która w tej chwili powstaje. Właściwie, gdy słyszą Państwo mój głos, jednocześnie mogą Państwo być pewni, że właśnie powstaje, jest pisana, a informacje są zbierane. Wszystkim zajmę się na poważnie. Już za kilka chwil zaglądam jeszcze do komentarza pana Włodzimierza w sprawie sprawy, o której opowiadaliśmy w popołudniówce kilka minut temu. Kacper Badura przedstawił wszystkie fakty na temat wykonania, właściwie niewykonania kary śmierci na Christine Pike w Stanach Zjednoczonych. Kobieta teraz odzyskuje przytomność i mówi. Natomiast państwo piszą o debacie na temat kary śmierci. Czy w Stanach Zjednoczonych możliwa jest taka debata? Pan Włodzimierz zaznacza, na pewno jest potrzebna, ale podczas kadencji obecnego prezydenta raczej mało realna. A my wciąż debatujemy. Nie tyle o samej debacie, ale o granicy władzy państwa, aparatu państwa, oczywiście wymiaru sprawiedliwości nad człowiekiem. I do wzięcia udziału w tej dyskusji zaproszę Państwa już za kilka chwil po 17.30, gdy tylko na naszej antenie pojawi się gość i pojawi się Ksenia Maćczak. Prognoza pogody, tak, pojawi się niebawem. Zbieram te informacje, skrawki w wiadomości, także dotyczących tego, co może nam się przydarzyć w Polsce jutro. Zachmurzenie umiarkowane, tu i ówdzie przelotne opady deszczu. Taki będzie czwartek w Polsce. Szczegóły za moment.

0: Pogoda.
1: Muszę jednak przyznać, że zbieranie tych wszystkich informacji, łączenie wątków pogodowych i przygotowywanie prognozy to czysta przyjemność, a przecież nie zawsze opowiadam o słonecznym niebie. Dziś najwięcej słońca na południowym wschodzie, poza tym zachmurzenie umiarkowane i duże nad morzem, może pokropić słaby przelotny deszcz. Wiatr przeważnie słaby, silniejszy w górach. Wieczorem na południu Śląska porywy do 55 km na godzinę, w Beskidzie Śląskim i Żywieckim do 70, a w Tatrach i Sudetach do 60 km na godzinę. I to nie koniec wietrznej pogody. Wietrznie też będzie jutro, ale o tym za chwilę. Na razie sprawdzam temperaturę. Najchłodniej w Helu, wciąż niecałe 15 stopni. Teraz najcieplej w Przemyślu, ponad 22 stopnie Celsjusza. Jutro zachmurzenie umiarkowane i duże, najwięcej słońca na wschodzie kraju, przelotne opady w zachodniej i centralnej Polsce. W zachodniej części Karpat eksperci zapowiadają burzę. Temperatura maksymalna od 16 stopni nad morzem, 20 stopni w centrum do 25 na południu. Wiatr słaby i umiarkowany, silniejszy na południu, tam w porywach do 60 km na godzinę. Nad morzem wieczorem powieje w porywach do 70, w Sudetach do 60, a w Karpatach do 70 km na godzinę. Taka jest ta najnowsza prognoza pogody. Po jeszcze nowszą zapraszam Państwa za godzinę, kiedy to będę mógł to i owo jeszcze uzupełnić, odświeżyć. Polecam ostatnią prognozę po 18.30. Ksenia Maćczak już za moment razem z nami w studiu, a to Fountains DC, jeden z naszych singli tygodnia. Przypominam, że piosenka Marianne, inna zupełnie piosenka, wciąż czeka na Państwa w zestawie do głosowania, a zestaw na stronie i w aplikacji. A żeby dokonać głosowania, trzeba się zalogować do piątku do 19.00, także mają Państwo jeszcze trochę czasu, coraz mniej.

0: Fountains DC z nagraniem Tongue. Przypominam, Fountains DC także w zestawie. Czekamy, można klikać, głosować. A jeśli mają Państwo dwa patronackie konta, bo to się ostatnio zdarza dosyć często, trochę w nawiązaniu do trwającej wciąż akcji związanej z płatnościami powtarzalnymi Blik. Jeśli nie mają Państwo jeszcze swojego konta, to proszę założyć. Jeśli znają Państwo kogoś, kto jeszcze nie ma, proszę go namówić. A jeśli mają Państwo konto, aktywne konto patrona, można przecież założyć drugie. Wiemy o takich osobach, bardzo wszystkim dziękujemy. Przybywa wciąż tych płatności. Za każdą nową dodatkowe 30 zł od operatora systemu Blik. To wszystko działa. Na naszej stronie szczegóły nowyświat.online /Blik. Bardzo serdecznie dziękujemy. No a już teraz w studiu Ksenia Matczak.
1: Dzień dobry.
0: Porozmawiamy o tym, że gdy sprawy ostateczne spotykają się z przepisami prawa karnego i dochodzi do pomyłki albo dochodzi do jakiegoś niekontrolowanego wypadku, do niewłaściwie wykonanego wyroku kary śmierci, rodzą się w naszej głowie pytania. Po co to wszystko? Dlaczego w sytuacji, gdy osoba skazana, w tym przypadku kobieta, o której mówić za chwilę będziemy, po ilu? Ponad 30 latach od wyroku, wydania wyroku, jest już zupełnie inną osobą. No, dziś z pewnością po tej całej nieudanej procedurze też już jest inną osobą. A mimo wszystko słyszymy o tym, że...
1: No, przeżyła wyrok
0: i być może
1: śmierci
0: zostanie poddana jeszcze raz tej procedurze.
1: No właśnie, pytanie, czy prawo amerykańskie na to pozwala, i to jedno z pytań do naszego gościa.

0: nie da rady.
1: A razem z nami w popołudniowym programie profesor Michał Urbańczyk, prawnik, specjalista prawa amerykańskiego, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu i Fundacja Harlana. Dzień dobry, panie profesorze.
2: Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
1: Panie profesorze, to ja zacznę od pytania, które brzmi niemal absurdalnie, ale muszę je na początek zadać. Człowiek zostaje skazany na śmierć. Państwo rozpoczyna egzekucję. Podaje środki, które mają go zabić, ale człowiek przeżywa. Czy z prawnego punktu widzenia wyrok został wykonany, czy nie?
2: Nie, dlatego że nie osiągnie to skutku. A prawo amerykańskie już dawno odpowiedziało sobie na to pytanie. Zresztą pierwsza egzekucja z użyciem krzesła elektrycznego była właśnie nieudana i trzeba było ją powtórzyć. A dopiero za drugim razem udało się skazańca

0: skazaną czeka, mówiąc wprost, powtórka.
1: Panie profesorze, powiedział pan, że Ameryka zna taki przypadek. Z tego, co sprawdziłam, Willie Francis w latach 40. przeżył właśnie próbę egzekucji na krześle elektrycznym. Sąd Najwyższy właśnie dopuścił tę drugą próbę, tylko to orzeczenie sprzed niemal 80 lat. A przecież przez te 8 dekad zmieniło się rozumienie prawa człowieka. Czy gdyby dzisiaj jego sprawa trafiła do Sądu Najwyższego po raz pierwszy, to wynik musiałby być taki sam, czy to wcale nie jest takie oczywiste?
0: Prawo amerykańskie ma to do siebie, że jest prawem ciągłym, nieprzerwanym przez takie wydarzenia jak wojny czy utratę niepodległości. I Amerykanie nie patrzą na wyroki w ten sposób, że któreś z nich się zestarzało albo jest nieaktualne, dlatego że jest sprzed 50 czy 80 lat. Jeśli dany wyrok nie został zniesiony przez jakiś nowy precedens, to on, czy dana regulacja, to on po prostu obowiązuje. Historia wykonywania kary śmierci w Stanach Zjednoczonych zna bardzo wiele nieudanych egzekucji. Ta egzekucja, o której pani mówiła, jest jedną z wielu. Jeszcze raz powtórzę, jedna z takich słynniejszych nieudanych egzekucji to była właśnie egzekucja, o ile dobrze pamiętam, z 1896 roku w sprawie i wyrok Sądu Najwyższego stwierdził, że no, ona musi zostać po prostu powtórzona i rzeczywiście skazanego posadzono drugi raz na krześle elektrycznym i za drugim razem udało się go tego życia pozbawić.
1: Ale mamy 8. poprawkę zakazującą okrutnych i niezwykłych kar. Krista Pike przeszła procedurę, która miała ją zabić. Podano jej środki używane do egzekucji. Doznała poważnych obrażeń. Przeżyła. Czy druga próba wykonania tego samego wyroku nie może zostać uznana za karę okrutną i niezwykłą?
0: To oczywiście będzie zależeć od Sądu Najwyższego. Jeśli sprawa pani Pike trafi do Sądu Najwyższego, no to Sąd Najwyższy będzie musiał się na ten temat wypowiedzieć.
1: No
0: Tak
1: ten
0: naprawdę
1: argument z
0: musimy
1: tego, co czytam,
0: rozróżnić.
1: Panie profesorze, przepraszam tylko, że wejdę w słowo, przynajmniej tak podaje Reuters, już prawnicy właśnie dokładnie ten argument podnoszą, jej prawnicy.
0: Tak, no, tak naprawdę powinniśmy rozróżnić dwie rzeczy. W kontekście 8. poprawki, w kontekście zakazu kar okrutnych i wymyślnych. Po pierwsze, to czy sama kara śmierci jest zgodna z konstytucją, tu mówimy akurat w kontekście Stanów Zjednoczonych, więc Amerykanie nie sprawdzają tego wobec praw człowieka jako takich, tylko wobec po prostu ich amerykańskiego systemu ochrony praw obywatelskich. Więc po pierwsze, czy sama kara śmierci jest zgodna z prawem, natomiast trochę innym pytaniem jest to, czy dany sposób przeprowadzenia kary śmierci, metoda, jest zgodna z prawem. I to są dwa różne pytania i tutaj mogą być po prostu dwie różne odpowiedzi. Zresztą mieliśmy już do czynienia z taką sytuacją w latach 70., kiedy Sąd Najwyższy zawiesił tak naprawdę na 4 lata możliwość wykonywania kary śmierci, dlatego że stwierdził, że procedury są na tyle nieprzejrzyste, że no nie spełniają wymogów zgodności z systemem ochrony praw obywatelskich. Natomiast co do zasady, jak na razie Sąd Najwyższy Stanów Zjednoczonych stoi na stanowisku, że kara śmierci nie jest niezgodna z prawami człowieka. Zresztą warto pamiętać, że Stany Zjednoczone nie są jedynym wysoko rozwiniętym państwem, który wykonuje karę śmierci, są rzeczywiście takim państwem, gdzie do tych nieudanych egzekucji dochodzi najczęściej. Natomiast proszę zwrócić uwagę, że nie słyszymy o nieudanych egzekucjach na przykład w Japonii, albo na Tajwanie, albo w Singapurze. Tam zazwyczaj te egzekucje przeprowadza się bardzo sprawnie, no i tam nikt nie podnosi zarzutu, że kara śmierci jest niezgodna z konstytucją. Nikt też nie nazywa Japończyków, Tajwańczyków czy Singapurczyków barbarzyńcami, czy też ludźmi, którzy postępują wbrew prawom człowieka.
1: No, moglibyśmy porozmawiać jeszcze o tym, jak te kary śmierci są przeprowadzone, ale to już chyba na osobną dyskusję. Ale wracając do sprawy Christy Pike, tu jest jeszcze jeden niezwykły paradoks, bo państwo próbuje pozbawić człowieka życia, egzekucja się nie udaje, a później, chwilę po tym, ten człowiek trafia do szpitala, gdzie lekarze mają obowiązek ratować jego życie. Czy prawo w ogóle potrafi pogodzić te dwie role państwa?

0: No, jak widzimy, oczywiście, ale to nie powinno nas dziwić, pani redaktor. No, jeśli przestępca zostaje na przykład postrzelony w trakcie zatrzymania, no to przecież istnieje obowiązek ratowania jego życia, tak? No, nie zostawiamy postrzelonych przestępców, żeby wykrwawili się na śmierć, ani w
1: Ale
0: Polsce,
1: może
0: ani w Stanach
1: spędzić maksymalnie w
0: Zjednoczonych.
1: naszym kraju, no, dostać karę dożywotniego pozbawienia wolności, tak? Albo 25 lat więzienia, ale nie odbieramy mu życia. A tutaj, rozumiem, taka sytuacja będzie miała miejsce, z tego co pan mówi. Tak przynajmniej wnioskuję. Oczywiście Sąd Najwyższy
0: Tak,
1: podejmie taką
0: oczywiście.
1: decyzję, ale rozumiem, że do tego to wszystko zmierza.
0: Tak. Zazwyczaj debaty o karze śmierci pojawiają się wtedy, kiedy no właśnie dochodzi do takich nieudanych egzekucji. Ja pozwoli pani redaktor, że zabawię się w adwokata diabła i podam parę argumentów, no właśnie, przemawiających jednak za karą śmierci. Szkoda, że do takich debat nie dochodzi wtedy, kiedy mamy do czynienia z najbardziej bestialskimi morderstwami. Z najbardziej bestialskimi czynami, z morderstwami na przykład więźniów skazanych na dożywocie. To jest jeden z podstawowych argumentów zwolenników kary śmierci. Osoba skazana na dożywocie w systemie, w którym nie obowiązuje kara śmierci, jest osobą absolutnie bezkarną. Ponieważ nie można już jej inaczej ukarać. Taka osoba, i to się też dosyć często zdarza w Stanach Zjednoczonych, przestępcy skazani na dożywocie na przykład zabijają współwięźniów, zabijają strażników. No w tym momencie państwo nie jest w stanie już ich w żaden sposób ukarać. To po pierwsze. A po drugie, no proszę pamiętać, że jednak ta funkcja sprawiedliwej odpłaty nie jest jakąś gorszą funkcją od jakiejkolwiek innej, więc to warto to brać pod uwagę. Państwo no, musi mieć jakieś narzędzia do tego, aby radzić sobie no, właśnie z takimi jednostkami, które popełniają najbardziej odrażające zbrodnie. Tak? Mówimy na przykład o seryjnych mordercach, mówimy o pedofilach, o wielokrotnych gwałcicielach. Tak? No, moglibyśmy tutaj opowiedzieć o bardzo wielu przypadkach najbardziej odrażających zbrodni popełnionych na dzieciach, na dziewczynkach, za które na przykład przestępcy no, nie zostali w odpowiedni sposób ukarani.
1: Krista Pike też dopuściła się brutalnej zbrodni. Szczegółów oczywiście oszczędzę naszym słuchaczom, ale na pewno pytanie, które jawi się w tej sprawie, brzmi: dlaczego ten wyrok nie został wykonany ponad 30 lat temu?
0: To ja pozwolę sobie uchylić rąbka tajemnicy. Oprócz tego, że Christy Pike zabiła swoją koleżankę, to jeszcze wcześniej ją torturowała. Warto o tym
1: Tak,
0: tutaj
1: absolutnie.
0: wspomnieć. Znowu należy rozróżnić dwie rzeczy. Samo pytanie o to, czy kara śmierci powinna być dopuszczalna, od tego, w jaki sposób ona jest wykonywana. I tu rzeczywiście Stanom Zjednoczonym można bardzo wiele zarzucić. Bo te procedury w Stanach, one trwają bardzo wiele lat, procedury odwoławcze i rzeczywiście skazani przebywają w tych celach śmierci często po kilkanaście, a nawet więcej lat, jak chociażby w tym przypadku. Ale jeszcze raz powtórzę, to są dwa różne pytania, dwa różne problemy. A ja mam takie nieodparte wrażenie, że bardzo często my mieszamy te dwa problemy.
1: I niemal w tym samym czasie jeszcze dostajemy z Ameryki zupełnie inną historię. Donald Trump zatwierdził wykonanie śmierci wobec Nidala Hassana, byłego majora armii, który w 2009 roku zabił 13 osób, ranił 32. Egzekucja została wyznaczona na 3 grudnia i ma zostać wykonana przez pluton egzekucyjny. Panie profesorze, czy te dwa przypadki zestawione obok siebie nie pokazują też pewnego takiego właśnie fundamentalnego problemu? No bo z jednej strony śmiertelny zastrzyk okazuje się zawodny, a z drugiej strony państwo wraca do plutonu egzekucyjnego. To może jednak problemem jest metoda wykonywania kary śmierci, o której pan wcześniej wspominał. Próba stworzenia czegoś takiego jak humanitarna egzekucja.
0: Stany Zjednoczone są znane z tego, że właściwie przez całą swoją historię próbują sprawić, żeby ta egzekucja była bardziej humanitarna. No tak tylko, żeby przypomnieć, tym pierwszym sposobem pozbawiania życia było powieszenie, później rozstrzelanie. Pod koniec XIX wieku pojawiło się krzesło elektryczne jako właśnie próba bardziej humanitarnego pozbawienia życia i w ten sposób zresztą był upowszechniany ten sposób. W XX wieku pojawiła się komora gazowa, później pojawił się śmiertelny zastrzyk, a właściwie seria śmiertelnych zastrzyków, bo w trakcie egzekucji przy użyciu śmiertelnego zastrzyku skazanemu podaje się kilka substancji. No niedawno pojawił się najnowszy sposób. W stanie Alabama używa się, o ile dobrze pamiętam, tlenku azotu, a więc nie wpuszcza się trującego gazu do komory, tylko wpuszcza się tlenek azotu. No i to z kolei jest pokazywane jako bardziej humanitarny sposób od właśnie śmiertelnego zastrzyku.
1: A dlaczego w przypadku
0: Pytanie, który
1: tej.
0: sposób jest bardziej humanitarny? W wypadku rozstrzelania, no mówimy tutaj o wojskowym, taka procedura akurat obowiązuje, jeśli chodzi o wojskowych, natomiast też taka ciekawostka, w niektórych stanach można wybrać sobie sposób przeprowadzenia egzekucji i skazany ma do wyboru na przykład właśnie pluton egzekucyjny, komorę gazową albo na przykład śmiertelny zastrzyk.
1: Chyba mnie zamurowało już w tym momencie. A wracając do tego wojskowego, a dlaczego w przypadku wojskowej kary śmierci tak istotną rolę odgrywa decyzja prezydenta?
0: A dlatego, że w wypadku egzekucji cywilnych decyzję o zawieszeniu przeprowadzania leży w gestii władz stanowych i to taką decyzję mogą podjąć gubernatorzy. I tak rzeczywiście jest, że jeśli spojrzymy sobie na to, w których stanach kara śmierci jest dozwolona, a w których nie obowiązuje, to widzimy mniej więcej porówno. Natomiast w wielu stanach, w których nadal obowiązuje kara śmierci, nie jest ona wykonywana, dlatego że rządzący tam gubernatorzy zawiesili jej wykonywanie, no bo na to pozwala im prawo stanowe. W wypadku wojska ta ostateczna decyzja zależy od prezydenta. No, wynika to z ustroju Ameryki, gdzie mamy tą zasadę federalizmu i część kompetencji należy do Stanów, część należy do władzy federalnej.
1: No to na koniec, panie profesorze, troszkę szerzej pomówmy, bo po szczególnie brutalnych zbrodniach, także w państwach, które zniosły karę śmierci, bardzo często wraca takie zdanie. Za coś takiego to kara śmierci powinna wrócić. Czy doświadczenie Stanów Zjednoczonych daje argument jej zwolennikom, czy raczej pokazuje, jak wiele nowych problemów pojawia się w chwili, kiedy państwo rzeczywiście zaczynają wykonywać?
0: Akurat doświadczenia amerykańskie raczej dają argumenty przeciwnikom kary śmierci, no właśnie ze względów wielu problemów, jakie w ciągu tych dziesięcioleci się pojawiły. I to nie tylko chodzi o samo wykonywanie kary śmierci, o ten sposób, o to, że często te egzekucje się nie udają. No w wypadku Christie Pike akurat istotną rolę najprawdopodobniej odegrała jej fizjologia, budowa ciała i ta trucizna najprawdopodobniej nie weszła po prostu w krwiobieg, tylko płytko rozlała się pod skórą, dlatego że ona miała bardzo delikatne żyły. Ci wszyscy z Państwa, którzy cierpią przy pobieraniu krwi, to pewnie wiedzą o czym mówię, wtedy, kiedy pielęgniarka po prostu tej żyły nie może znaleźć. Natomiast z kolei, znowu trochę bawiąc się w adwokata diabła, no jeśli na przykład spojrzymy na doświadczenia japońskie, to tam raczej znajdziemy argumenty za wykonywaniem kary śmierci, dlatego że, jeszcze raz powtórzę, tam nie ma problemów. W Japonii skazańców się wiesza. Wiesza się ich na tak zwanej długiej linie, czyli oni się nie duszą, tylko następuje zerwanie kręgów i ta śmierć następuje natychmiast. Na dodatek nie są oni informowani, kiedy ta egzekucja będzie miała miejsce, tylko właściwie tego samego dnia, kiedy otrzymują taką informację, ta egzekucja jest przeprowadzana. I na przykład w Japonii jest bardzo wysokie poparcie dla kary śmierci. Wedle ostatnich sondaży sprzed paru lat 83% Japończyków popiera stosowanie kary śmierci. Jest to problem, no nie ma co ukrywać, jest to problem filozoficzny. Jest to problem właściwie nierozwiązywalny, a i w zależności od tego, jakie dane społeczeństwo ma w tym kontekście zdanie, no to wtedy takie reguły obowiązują. Chociaż z drugiej strony proszę zwrócić uwagę, że też jeśli spojrzymy na sondaże i na badania opinii publicznej, to zazwyczaj społeczeństwa, także w tych państwach wysoko rozwiniętych, znajdujemy tam bardzo wysoki odsetek poparcia dla kary śmierci. Natomiast światowy trend rzeczywiście jest taki, aby tą karę śmierci likwidować, nawet w czasie wojny.
1: No, nawet w naszym kraju pojawiają się takie głosy i ten społeczny argument, że są czyny tak potworne, że dożywocie to za mało. Tylko czy prawo w ogóle powinno odpowiadać na potrzebę odwetu, biorąc też pod uwagę, jak często zdarzają się pomyłki w wymiarze sprawiedliwości?
0: No i to jest argument, który dosyć łatwo zbić, panie redaktor, bo po pierwsze żyjemy w demokracji, gdzie raczej decydować powinna większość. Taka jest idea demokracji, oczywiście z poszanowaniem praw mniejszości. A po drugie, mówiąc o dopuszczalności kary śmierci, przynajmniej jej zwolennicy, nie mówią o tym, żeby ona była powszechnie stosowana w sytuacjach wątpliwych. Raczej pojawia się argument, aby była ona takim ostatecznym narzędziem w sytuacjach, w których nie ma absolutnie żadnej wątpliwości. No, a mamy takie sytuacje, gdzie albo mamy do czynienia z seryjnym mordercą, albo z seryjnym gwałcicielem, albo z seryjnym pedofilem, który przyznał się do tego, co zrobił, jest w pełni władz umysłowych, jest zdrowy na umyśle. No i powstaje pytanie, właśnie to, o czym pani redaktor mówiła. Jak ukarać kogoś za te najbardziej odrażające zbrodnie, no, które wymykają się ludzkiej ocenie?
1: No i właśnie, czym tak naprawdę ta kara śmierci powinna być w krajach, w których ona funkcjonuje.
0: Problemem z karą śmierci jest to, że jest ona wykonywana w bardzo różnych państwach. My tu mówiliśmy o tych państwach wysoko rozwiniętych, czyli o Stanach Zjednoczonych, Japonii, Singapurze czy Tajwanie, no ale niestety kara śmierci jest też wykonywana w wielu państwach arabskich, w Chinach. No i tam bardzo często albo służy za narzędzie walki politycznej, tak jak to ma miejsce, czy miało miejsce w historii wielu państwach totalitarnych. No albo jest wykonywana, no, za takie przestępstwo, za które w perspektywie Zachodu nigdy nie powinna mieć miejsca.
1: I musimy postawić kropkę, co nie zmienia faktu, że bardzo dziękuję panie profesorze za to nasze spotkanie i za podjęcie tego niezwykle trudnego tematu. Profesor Michał Urbańczyk, prawnik, specjalista prawa amerykańskiego, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu i Fundacja Harlana. Bardzo dziękuję za tę rozmowę.
0: Dziękuję bardzo.
2: Bardzo dziękujemy. Popołudniowy program. Już za chwilę kończymy drugą godzinę. 18 zbliża się coraz większymi krokami, a potem wrócimy do Państwa z Ksenią Maćczak, która program wciąż wydaje. Bardzo dziękujemy.
1: Tak jest, dzięki.

0: Ta informacja skierowana jest przede wszystkim do słuchających nas na gapę. Może jeszcze nie słyszeliście, ale jeśli teraz dołączycie do osób patronujących Radio Nowy Świat i przy rejestracji zaznaczycie płatność powtarzalną BLIK, to wniesiecie nie tylko swój patronat, ale i więcej. Za taki wybór formy płatności BLIK przeznacza Radio 30 zł od każdej pierwszej wpłaty nowego patrona lub też odnowienia istniejącej już subskrypcji. A być patronem to współtworzyć nasze radio. Tylko tyle i aż tyle. Wszelkie potrzebne informacje znajdziecie na stronie nowyświat.online/BLIK.
1: Radio Nowy Świat.
2: Pion i poziom.
3: Minęła 18:00, tu Radio Nowy Świat, serwis informacyjny Alicja Krawczyk. Chwilowy paraliż na lotniskach na wschodzie Polski. Loty wstrzymano w Lublinie oraz Rzeszowie Jasionce. Polska Agencja Żeglugi Powietrznej poinformowała, że decyzja była podyktowana koniecznością zapewnienia pełnej swobody działania dla polskiego i sojuszniczego lotnictwa wojskowego. Po około 30 minutach oba lotniska wznowiły już normalne funkcjonowanie. Przypomnijmy, że ze względu na położenie przy wschodniej granicy porty w Rzeszowie i Lublinie funkcjonują w strefie podwyższonego rygoru bezpieczeństwa. I w temacie utrudnień pozostajemy. Aż do soboty zamknięty pozostanie fragment drogi ekspresowej S3 na odcinku między węzłami Bolków i Kamienna Góra Północ. To skutek pożaru ciężarówki, do którego doszło wczoraj w tunelu w kierunku Legnicy. Ruch w obu kierunkach został całkowicie wstrzymany. Na miejscu trwają teraz szczegółowe kontrole stanu technicznego tunelu, instalacji oraz systemów bezpieczeństwa. Dla kierowców wyznaczono objazdy drogą krajową numer 5 oraz drogą wojewódzką numer 320. Termin otwarcia trasy może jednak ulec wydłużeniu, jeśli ekspertyzy wykażą uszkodzenia. W pierwszym roku działania systemu kaucyjnego Polacy zwrócili ponad 5 miliardów opakowań. Handel nie spodziewał się, że opakowań będzie wracać aż tak dużo, mówi Agnieszka Koc z Geronimo Martins Polska.
4: To, co tak naprawdę okazało się największym wyzwaniem i zaskoczeniem dla wszystkich uczestników, to była skala zwrotu zbiórki opakowań kaucyjnych. W czwartym kwartale 2025 roku ten zwrot wynosił około 180 tysięcy opakowań w ciągu całego kwartału. W tej chwili zwrot opakowań miesięczny wynosi kilkaset milionów. W tej chwili to jest ponad 200 milionów sztuk, które zbieramy stale.
3: Tak szybki wzrost liczby zwrotów oznacza problemy z automatami i logistyką. Branża wskazuje też na potrzebę zwiększenia liczby punktów, w których można oddać opakowania. Obecnie w Polsce działa ich ponad 65 tysięcy. Moda, muzyka i przedmioty z lat 80. na jednej wystawie. W Domu Spotkań z Historią w Warszawie otwiera się wystawa Meluzyny z Wielkiej Płyty. Będą na niej m.in. oryginalne stroje i pamiątki z epoki, zdjęcia, płyty oraz teledyski.
5: 6 bohaterek ma wystawa. Kora, ale też Wanda Kwietniewska z Wandy i Bandy, Małgorzata Ostrowska z Lombardu, Majka Jeżowska i Ania Jurksztowicz i Izabela Trojanowska. To jest wspaniała szóstka, która opowiada o sobie, o swojej muzyce, ale przede wszystkim o tym, jak wielką wagę miało to, jak one wyglądały, jak się kreowały i jak to było trudne i jak to, można powiedzieć, było kwestią rezyliencji, żeby w latach 80. tworzyć takie persony.
3: Mówiła na naszej antenie Karolina Sulej, kuratorka wystawy. Ekspozycji będą towarzyszyć spotkania z artystami i wydarzenia muzyczne. Wernisaż zaplanowano na jutro, a wystawę będzie można oglądać do 21 lutego. To był serwis Radia Nowy Świat.
6: Serwis informacyjny powróci, ale to już o 19:00, a do tego czasu ostatnia godzina programu, który nazywa się tak...
7: Nowy Świat po południu.
6: A my wracamy. Ksenia Maćczak, Wiktoria Wichrowska, Klaudia Kowalczyk, Olga Bobienko, Kacper Badura, Klaudiusz Slezak, jeszcze przez moment Grzegorz Muranowicz, Michał Porycki i oczywiście nasz redakcyjny kolega muzyczny Patryk Rabiega. To nie będzie Jingle Bells, to Welcome to the Jungle.

0: Na Jungle Bells jeszcze sobie poczekamy, a tymczasem już w dżungli, być może betonowej, może gdzieś na spacerze w takiej bardziej zadrzewionej, zakrzaczonej. Słuchają Państwo popołudniowego programu, można telefonować 224 280 280, odnosząc się także do tego, o czym mówiliśmy w serwisie informacyjnym, a wspominaliśmy o systemie kaucyjnym.
1: Kolejna ciekawostka od Was prosto z informacji. 5 miliardów butelek to są 130 butelki na osobę. Także nie wiem jak Pani, ale ja chyba nie wykorzystałem tego limitu.
0: Ktoś zatem wykorzystał limit za Pana. 224, 280, 280. Ileż to limitów, gdy słyszymy o statystycznym Polaku, nigdy nie wykorzystamy. Wiktoria Wichrowska przy telefonie do 19, a w trzeciej godzinie porozmawiamy sobie o pracujących emerytach.
2: Z perspektywy rynku pracy już dziś coraz istotniejsza staje się rola pracowników ze starszych grup wiekowych.
3: Różne statystyki mówią, że co roku z rynku pracy znika nawet 150 tysięcy osób i to jakby powoduje, że im dłużej będziemy pracowali, tym będzie lepiej dla naszego systemu emerytalnego.
0: Co piąty Polak w wieku emerytalnym jest aktywny zawodowo, wśród pracujących seniorów ponad 60% chce to robić tak długo, jak to będzie możliwe. Okazuje się, że powodem nie są tylko pieniądze. Wielu pracujących emerytów wskazuje, że ważna jest po prostu aktywność zawodowa i satysfakcja z pracy. Co trzyma emerytów na rynku pracy? O tym w ostatniej godzinie popołudniowego programu. Dziś porozmawiamy. Olga Bobienko i jej relacja za chwilę, a po 18.30 spotkanie z dr Agnieszką Wincewicz-Price z Polskiego Instytutu Ekonomicznego. A na razie coś z zestawu do głosowania. On and on. Tip Top Lista czeka na stronie. Głosowanie także w aplikacji The Bubbles.

0: Tak to ładnie brzmi, prawda? Jeszcze ładniej zabrzmi, jeśli trafi do pierwszej dwudziestki w sobotę. Od 20 do 22 posłuchamy nagrania On and On. 14 minut po 18 w popołudniowym programie. Teraz o emeryturze, która jeszcze niedawno, mam wrażenie, była czymś w rodzaju granicy. Przychodził czas, w którym kończymy pracę i odpoczywamy. Choć nie wszyscy, ja wiem, dzisiaj ta granica coraz bardziej się zaciera. Pokazują to oficjalne dane w Polsce po wejściu w wiek emerytalny, po ukończeniu pracy aktywnych zawodowo jest ponad 880, czy prawie 880 tysięcy osób i uwaga, w ciągu dekady ta liczba wzrosła o ponad połowę. To nie jest tylko efekt tego, że emerytury są za niskie, niewystarczające na utrzymanie się w wieku emerytalnym. Najnowsze badanie CBOS pokazuje, że wśród pracujących emerytów najczęstszym powodem pozostania na rynku pracy jest chęć bycia aktywnym. Dopiero dalej pojawia się konieczność dorabiania. Olga Bobienko razem z nami. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Zastanawiamy się zatem z naszymi słuchaczami, też zaczęliśmy się zastanawiać, czy oto jesteśmy świadkami czegoś, co można nazwać takim prawdziwym, realnym samopodwyższaniem wieku emerytalnego.
1: Myślę, że można by było chyba o tym niestety albo stety mówić.
0: No bo to są wybory to,
1: oczywiście,
0: dokonywane przez
1: jeżeli to
0: nas.
1: Są wybory
0: tak.
1: A nie, podyktowane.
0: Tak.
1: Właśnie.
0: Chęcią, a nie zmuszaniem do tego, żeby pracować, bo nie stać nas
1: tak
0: na utrzymanie się na emeryturze.
1: I właśnie dlatego też patrząc nawet na dane Polskiego Instytutu Ekonomicznego, można mówić o tym, że w tym momencie na rynku pracy stykają się dwa procesy, czyli starszych pracowników jest coraz więcej, a coraz mniej jest tych młodych pracowników. No i to nie jest przypadek, bo rzeczywiście Polska się starzeje, Europa się starzeje i te kolejne roczniki wchodzące na rynek pracy są po prostu mniej liczne, więc tak jak w 2024 roku przeciętny rocznik osób między 20 a 24 rokiem życia miał około 350 tysięcy osób, tak rocznik w wieku około emerytalnym już o 100 tysięcy więcej osób. Więc no jeszcze 20 lat temu ta sytuacja była odwrotna, bo osób wchodzących na rynek było niemal dwa razy więcej niż osób zbliżających się do emerytury. No dlatego też pracodawcy coraz częściej, chyba można tak najłatwiej powiedzieć, patrzą na seniorów nie jak na osoby, które powinny odejść. I oczywiście chciałabym przypomnieć, bo to zaraz może być wątek podniesiony w komentarzach czy w mailach. Umownie, tak jak też rozmawiam z ekspertami, mówi się o seniorach po 60 roku życia, także proszę nie brać tego do siebie, to nie chodzi w żaden sposób o to, że dokładamy Państwu lat. Tylko patrząc na statystyki, to jest mniej więcej od 60 roku życia, tak się to też liczy i tak się też liczy na rynku pracy. Więc pracodawcy coraz częściej patrzą na seniorów nie jak na osoby, które powinny już za chwilę odejść, ale jak na zasób, którego po prostu zaczyna brakować na rynku pracy. I o tym mówi Anna Goreń z pracuj.pl.
2: W Polsce aż 4 na 10 badanych z grupy wiekowej 55-65 lat planuje kontynuować karierę zawodową po przekroczeniu wieku emerytalnego. 39% z kolei planuje wówczas pracować zarobkowo, ale nie na pełny etat. 22% starszych pracowników uważa, że sytuacja osób w wieku 55+ na rynku pracy w ostatnich 10 latach poprawiła się w stosunku do przeszłości. Można zatem wnioskować, że w ramach upływu czasu i zwiększającej się otwartości pracodawców sytuacja ta będzie się polepszać, a zrozumienie, jak dużą wartość ma różnorodna pula talentów w organizacji, będzie coraz większe.
1: I dlatego też to, że sami pracodawcy patrzą na...

0: osoby starsze na rynku pracy w całkiem inny sposób. No to też się zauważa między innymi w branżach takich jak ochrona zdrowia, edukacja, przemysł czy handel. Osoby starsze też są mocno obecne w najmniejszych firmach, bo tak 57% aktywnych zawodowo osób po 65 roku życia pracuje w mikroprzedsiębiorstwach zatrudniających na przykład do 9 osób. Część prowadzi własną działalność, część pomaga w rodzinnych firmach, część pracuje w niepełnym wymiarze i za tymi liczbami dotyczącymi rynku pracy jest oczywiście także człowiek, nie tylko ta statystyka. I tutaj ten obraz okazuje się ciekawszy moim zdaniem niż można by było sądzić, bo z badania CBOS-u wynika, że spośród osób pobierających emeryturę 19% nadal pracuje i kiedy zapytano dlaczego, no najczęstszą odpowiedzią nie jest wcale bo muszę, tylko prawie połowa mówi, że chce jak najdłużej zostać aktywnymi osobami zawodowo. I też do tego odnosi się gerontolożka, profesorka Zofia Szarota.
1: Reprezentują pokolenie boomersów, czyli są to osoby urodzone w latach 50. no i roczniki 60. wchodzą w tę fazę tej tak zwanej starości, chociaż oczywiście nie można tych osób nazwać starymi osobami. I ten zakodowany w stereotypie społecznym obraz absolutnie się zmienił, bowiem 2/3 polskich seniorów realizują się społecznie, realizują się zawodowo, a po przejściu na emeryturę zaspokajają własne potrzeby.
0: I właśnie, 30% pytanych osób przez CBOS po prostu mówiło, że lubi swoją pracę. I dopiero na tym trzecim miejscu jest konieczność dorabiania do emerytury i wskazało ją 16% badanych, więc to też pokazuje, że ta praca po 60 nie zawsze jest ekonomiczną koniecznością, tylko dla części osób jest także sposobem na zachowanie rytmu dnia, kontaktu z ludźmi, czy poczucia przydatności i takiej własnej tożsamości, więc no, praca nie znika zresztą też z życia człowieka tylko dlatego, że pojawia się świadczenie z ZUS-u, bo przez te kilkadziesiąt lat może być jednym z najważniejszych elementów codzienności i daje nie tylko pensję, ale relacje, strukturę dnia i nad tym też powinniśmy się zastanawiać, nad tym, że czujemy się wtedy komuś potrzebni. No i jeszcze to potwierdza dodatkowo liczba taka, że prawie 65% pracujących emerytów deklaruje, że chce pracować tak długo, jak tylko będzie to możliwe. I do tego też odnosi się Monika Baneś z Personal Service.
2: Przedłużanie aktywności zawodowej jest zjawiskiem pozytywnym właśnie ze względu na to, że jest nas na rynku pracy coraz mniej. Różne statystyki mówią, że co roku z rynku pracy znika nawet 150 tysięcy osób i to jakby powoduje, że im dłużej będziemy pracowali, tym będzie lepiej dla naszego systemu emerytalnego. I też oczywiście jakby mamy tutaj te synergie związane z tym, że starsi pracownicy mają dużo więcej doświadczenia, mają już inne podejście do pracy, są nieocenionym źródłem dla młodych, którzy dopiero się wdrażają. I też wydaje się, że właśnie w pewnym wieku, w pewnym momencie raczej sobie cenimy tę naszą stabilizację, cenimy sobie bezpieczeństwo, podoba nam się to, że możemy chodzić do pracy i nie chcemy jej zmieniać.
0: I też wśród tych, którzy wskazują konkretny moment zakończenia pracy, najczęściej pojawia się jednak rok 68, w sensie rok 68 życia. Rok życia, a mediana wynosi 70 lat, a nie te 60 czy 65, jeżeli chodzi o rozpoczęcie wieku emerytalnego. Czyli dla części osób emerytura wcale nie jest tym momentem, w którym chcą ten zawodowy rozdział zamknąć, ale myślę, że trzeba by było też uważać z tym wnioskiem, że skoro seniorzy pracują, to znaczy, że wszyscy robią to z własnej woli, bo oczywiście są też dane, które mówią coś zupełnie innego, czyli wśród emerytów, którzy nie pracują, 34% deklaruje, że chciałoby pracować, ale nie pozwala im na to zdrowie, a ponad połowa mówi też, że no już wystarczająco długo pracowała, więc teraz jest czas na odpoczynek. Także oczywiście obok tych, którzy chcą zostać na rynku pracy, mamy także ludzi, którzy chcieliby na ten rynek pracy wrócić, ale nie mają takiej możliwości. No i oczywiście są też pieniądze, no bo jest jeszcze ta presja ekonomiczna, ale przede wszystkim to, co pokazuje współczesny rynek pracy i sytuacja osób starszych na nim właśnie, to, że dzisiejszy emeryt jest kimś trochę innym niż ten emeryt sprzed kilkudziesięciu lat.
2: Starsi pracownicy cenią sobie przewidywalność i bezpieczeństwo i to właśnie warto im proponować też w kontekście tego, żeby dłużej zostawali na rynku pracy, co jest konieczne w kontekście wyzwań demograficznych. I oczywiście jak spojrzymy na dane ZUS-u, to coraz więcej emerytów pracuje. Na koniec 2024 roku aktywnych zawodowo było ich prawie 880 tysięcy, o połowę więcej niż w 2015 roku.
0: I myślę, że to pytanie o pracę po 60 nawet wręcz powinno brzmieć, dlaczego nie powinno brzmieć, dlaczego emeryci nie chcą odpoczywać, a brzmieć, czy potrafimy stworzyć taki rynek pracy, na którym człowiek po 60 może pracować dlatego, że chce, a nie dlatego, że musi. Bo jednak w tym starzejącym się społeczeństwie, tak jak pokazują te trendy, które można zaobserwować na rynku pracy, tenże sobie bez osób starszych na nim nie poradzi.
3: Przynajmniej w niektórych branżach, podkreślają przedstawiciele tychże branż. A przy okazji warto jeszcze pamiętać, że Zakład Ubezpieczeń Społecznych premiuje każdy dodatkowy rok na rynku pracy po wejściu w wiek emerytalny poprzez zwiększenie kapitału, który oczywiście będzie wpływał na ostateczną kwotę emerytury i być może to też przyświeca niektórym pracującym emerytom. Czy jeśli chcieliby Państwo pracować na emeryturze, a może już na emeryturze Państwo pracują, to dla pieniędzy, czy z powodu ciągłego kontaktu ze współpracownikami, a może jest jeszcze inny, zupełnie inny powód. Zbiegają się różne opinie, pojawiają się różne opinie w naszej grupie osób patronujących. Pani Marzena, w poniedziałek składałam papiery do ZUS-u i zaptaszkowałam okienko, że na pomostówce nie zamierzam pracować, więc mnie nic nie trzyma na rynku pracy. Pani Aga skończyła 50 lat i nie wyobraża sobie, że za 9-10 lat odejdzie na emeryturę. Nie wyobrażam sobie odcięcia od ludzi, wycofania się z aktywności zawodowej. Mój pracodawca oferuje pracę zdalną 2 dni w tygodniu i ruchomy czas rozpoczynania pracy, co zdecydowanie doceniam, napisała w komentarzu. Bardzo Państwu za komentarze dziękuję. Czekam oczywiście na więcej. Oldze Bobienko też bardzo dziękujemy za przygotowanie tych wszystkich informacji.
0: Dziękuję.
3: Proszę
0: również
3: pamiętać, że chętnie wrócimy z Państwem do tej rozmowy oraz za kilka minut z dr Agnieszką Wincewicz-Price z Zespołu Ekonomii Behawioralnej Polskiego Instytutu Ekonomicznego. 224 280 280 to jest nasz telefon, Państwo mówią, my słuchamy. Popołudnie małpanowyświat.online to jest radio czytające, komentarze, wpisy i listy elektroniczne.

0: Pogoda.
1: Biegun zimna w Polsce przesunął się właśnie tam, gdzie być powinien. Suwałki 12 stopni Celsjusza w tej chwili, tam najchłodniej, najcieplej w Kaliszu 19, prawie 20 stopni. W nocy najwięcej chmur oraz słabe przelotne opady deszczu na północnym wschodzie. Na zachodzie i północy mgła ograniczająca widzialność do 200 metrów. Nocą temperatura minimalna od 6 stopni w dolinach górskich oraz na wschodzie do 13 na południu. Wiatr słaby i umiarkowany, ale w Karpatach może być dość silny, w porywach do 65, w Sudetach do 60 km na godzinę. I to tyle, jeśli chodzi o prognozę pogody. Natomiast już za moment wrócimy do tematu pracujących emerytów lub osób, które na emeryturze mogłyby być, ale zdecydowanie wolą aktywność zawodową. Zastanawiam się, jak wielu naszych słuchaczy, mówiąc o sobie i o swoich rolach w społeczeństwie, mówi: to ja, ojciec, brat, mama, albo to ja. I tu podaję zawód wykonywany. Doktor Agnieszka Wincewicz-Price z Zespołu Ekonomii Behawioralnej Polskiego Instytutu Ekonomicznego dołączy do nas za kilka minut. Państwo w komentarzach dołączać mogą już. Czekam facebookowo, czytam i przeglądam reakcje, ale popołudnie małpanowyświat.online to jest też bardzo dobry adres.

0: Przepytanie.
1: Według danych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w ostatniej dekadzie liczba emerytów aktywnych zawodowo wzrosła o ponad połowę. Pod koniec ubiegłego roku prawie 880 tysięcy emerytów podlegało ubezpieczeniu zdrowotnemu z innego tytułu niż samo pobieranie emerytury. Ponad 550 tysięcy osób pobierających emeryturę odprowadzało składki emerytalne i rentowe. Przeciętny pracujący emeryt ma dziś mniej więcej 68 lat. Razem z nami dr Agnieszka Wincewicz-Price, Zespół Ekonomii Behawioralnej, Polski Instytut Ekonomiczny. Dzień dobry, prawie dobry wieczór.
2: Dobry wieczór.
1: Pani doktor, czy na naszych oczach właśnie dokonało się prawdziwe podwyższenie wieku emerytalnego?
2: Myślę, że ono się stopniowo dokonuje, można tak powiedzieć, i to w taki sposób naturalny, który eksperci oceniają jako bardziej optymalny niż takie usztywnianie tego wieku emerytalnego, polityczne i przedłużanie, dlatego że taka elastyczność odpowiada na realne potrzeby. Mamy już doświadczenia krajów azjatyckich, w których coraz większe kohorty naprawdę starszych osób, ponad nawet 70-latków i starszych, wraca do pracy, dlatego że ich świadczenia emerytalne zupełnie nie wystarczają na przeżycie, ale także dlatego, że brakuje rok do pracy wśród młodszych. I tam również to polityczne próby usztywnienia wieku emerytalnego, wydłużenia pracy zawodowej spotykały się z negatywnymi reakcjami pracowników i pracodawców, dlatego że część pracowników po prostu nie była w stanie pracować już tak długo, nie życzyła sobie takiego zmuszania, tak, to jest to samo zjawisko, z którym mamy do czynienia w wielu krajach europejskich. Natomiast dla pracodawców to też jest nieopłacalne, zwłaszcza że w krajach azjatyckich ten staż pracy jest bardzo mocno honorowany, też dużo wyższymi wynagrodzeniami, więc nie było to też opłacalne, więc tam zdecydowano się na inne formy, gdzie po prostu zachęca się pracodawców do tego, żeby tych starszych pracowników, o ile wyrażają taką zgodę, jak najdłużej zatrudniali i stwarzali im właściwe warunki też, w których mogą pracować, nawet kiedy już nie pracują tak efektywnie i potrzebują przerw lub bardziej elastycznych grafików. Także myślę, że powoli dochodzimy do takiej sytuacji w Polsce, no ale przyczyny są oczywiście złożone.
1: Tak, ale tu dotknęła Pani dwóch niezwykle istotnych kwestii w przypadku decydowania się na pracę na emeryturze, bo wspomniała Pani o kwestiach ekonomicznych. Olga Bobienko, moja redakcyjna koleżanka, zebrała te wszystkie dane, zestawienia. Wynika z nich, że mniej więcej 16% pracujących emerytów w naszym kraju, jeśli dobrze pamiętam. Jak źle pamiętam, za chwilę przyjdzie i mnie poprawi. W każdym razie 16% decyduje się na pracę na emeryturze, bo musi, z powodów ekonomicznych, a pozostali z zupełnie innych powodów. I tu pojawia się pytanie, które pan Marek zadał w liście do redakcji. Jeżeli emeryci dłużej będą pracować, to co młodzi ludzie będą robić? Gdzie oni znajdą pracę?
2: No, ten problem nie jest już tak jaskrawy i aktualny jak jeszcze niedawno, dlatego że starzejące się społeczeństwo to zjawisko, które powoduje, że rąk do pracy zaczyna brakować.

0: i chcę ją kontynuować, dlatego ją kontynuuję. Ale wydaje mi się, że to te względy ekonomiczne w przypadku tego sondażu być może nie są jeszcze przez znaczną część pracujących emerytów odczuwane aż tak bardzo. Myślę, że to jest bardziej też taka kwestia zapobiegliwości też, żeby właśnie te kwestie ekonomiczne nie stały się na tyle dojmujące, że wtedy uznamy, że musimy pracować.
1: Rozumiem. Wielu ekspertów wskazuje, jedni wskazują, że o pozostaniu w pracy decydują względy finansowe, to o czym mówiliśmy, ale jest także coś, co nazywa się chęcią utrzymania aktywności fizycznej, zawodowej. A co pani zdaniem w Polsce trzyma najsilniej emerytów na rynku pracy?
0: No to trzeba by było zapytać samych emerytów, zrobił to już CBOS. Wydaje mi się, że na pewno to, że żyjemy dłużej w zdrowiu, decyduje o tym, że nie czujemy się jeszcze tak naprawdę gotowi, żeby odejść na tę emeryturę. I potrzebujemy
1: Czyli NFZ
0: kontaktu
1: dostarcza
0: i z
1: pracowników,
0: pracą.
1: skutecznie lecząc nas z różnych chorób?
0: Też tak myślę. No to jest osiągnięcie cywilizacyjne na pewno, nie tylko samego NFZ-u.
1: Tak,
0: też
1: oczywiście. Ja lekko uśmiecham się,
0: zmiany
1: mówiąc
0: sposobu
1: o tym.
0: życia
1: Tak.
0: Wielu z nas i też warunków, w jakich funkcjonujemy. I eksperci tutaj rozróżniają też pewne ciekawe kategorie i w kwestii wieku emerytalnego i w ogóle starzenia się mamy do czynienia z wiekiem, rozróżnieniem na wiek metrykalny i wiek psychologiczny. Mam wrażenie, że polscy emeryci po prostu jeszcze nie czują się na tyle zaawansowani wiekiem, żeby o tej emeryturze myśleć tak poważnie, nawet jeżeli nie odczuwają tej presji finansowej na tyle, żeby wskazać ją jako wiodącą przyczynę pozostania w pracy. I to, co padło też chyba w tym komentarzu do danych CBOS-u, Polacy po prostu lubią pracować. I myślę, że to może być jeden z dominujących
1: Czyli to jest
0: motywów.
1: To, o czym wcześniej mówiłem, zachęcając naszych słuchaczy do komentowania, jak często mówimy o sobie ja, mama, tata, brat, syn, a jak często mówimy o sobie ja. I tu pojawia się zawód wykonywany. Kim pan jest? Ja, dziennikarz, prawda? Często utożsamiamy się, to jest nasza
0: Poświęcamy
1: rola
0: się tej
1: społeczna.
0: pracy też na tyle, że bardzo mocno identyfikujemy
1: Dokładnie.
0: się z wykonywaną pracą, zwłaszcza jeżeli poświęciliśmy tej pracy prawie całe życie.
1: Tak. W Polsce osiągnięcie wieku emerytalnego przez pracownika nie oznacza automatycznego zakończenia stosunku pracy, a pracownik może kontynuować zatrudnienie na dotychczasowych zasadach, jeśli chce i o ile pracodawca jest tym zainteresowany. I tu, pani doktor, nie ma żadnej górnej granicy wieku. Jak długo można pracować? Tak długo, jak będziemy chcieli i będziemy mogli, będziemy mieli siłę.
0: Jak najbardziej. Myślę, że pracodawcy w wielu branżach będą zainteresowani utrzymaniem takich starszych pracowników jak najdłużej, zwłaszcza tam, gdzie brakuje rąk do pracy. I to potwierdzają dane ZUS-u, pokazujące, w jakich branżach najwięcej jest emerytów i jest to ochrona zdrowia. Jest to też często edukacja, nawet przemysł i wszelkie prace administracyjne. Także no myślę, że tutaj będzie trend rosnący.
1: I co podkreślają obserwatorzy polskiego rynku pracy, kontynuacja zatrudnienia po osiągnięciu wieku emerytalnego może przybierać różne formy. Pracownik może zostać na dotychczasowym stanowisku, jeśli wykonuje pracę w pełnym wymiarze czasu. Może rozważyć zmniejszenie etatu, przejście na system pracy zdalnej albo współpracę na umowach, zleceniach albo w ramach kontraktów B2B. Tu też pytanie, jakby mu się to miało w jakiś sposób opłacać. Ale jakie korzyści z zatrudniania osób w wieku emerytalnym ma dziś pracodawca, a jakie ma państwo?
0: No zacznę od tego drugiego. Jeżeli pracownik jest zatrudniony na umowę o pracę lub umowę zlecenie, to cały czas odprowadza składki, więc tutaj zysk netto przynajmniej w tym krótkim okresie jest oczywisty. Wspominaliście państwo wcześniej na antenie, że oczywiście ZUS premiuje to pozostanie aktywnym zawodowo poprzez zwiększenie też
1: co rodzi inne pytanie o
0: kapitału.
1: budżet
0: Więc
1: ZUS-u?
0: Długofalowo być może to jest jakiś problem, natomiast tak krótko, średniookresowo, w momencie, kiedy rzeczywiście są dość dojmujące braki kadr wykwalifikowanych, zwłaszcza kadr na rynku pracy, no to pozostanie emerytów w pracę, którą wykonują, opłaca się państwu w kilku wymiarach. Wspomniałam o ZUS-ie i kontynuowanych składkach, ale także

0: odprowadzamy podatku dochodowym oczywiście. Więc tutaj są plusy. No i przede wszystkim też uzupełnieniu tych luk kadrowych. I o tym nie wspomnieliśmy wcześniej. Od strony pracowników tą motywacją na pewno jest chęć pozostania w pracy, ale myślę, że oni też w wielu przypadkach są bardzo efektywnie zachęcani przez pracodawców, żeby jednak pozostali.
1: Żeby tak, żeby wykonywali pracę, na której się znają, to jest też trochę odpowiedź na pytanie o blokowanie stanowisk młodym osobom. Nasza słuchaczka, nasza patronka napisała w komentarzu do listu pana Marka, który cytowałem wcześniej, gdzie pan Marek widzi tych młodych bez pracy. No to też pewnie moglibyśmy przyjrzeć się różnym branżom i różnym absolwentom różnych szkół z różnym wykształceniem. Moglibyśmy długo na ten temat rozmawiać, ale wróćmy do korzyści, które ma pracodawca z takiego pracownika emeryta, poza tym, że ma wykwalifikowanego eksperta na stanowisku. Korzyści ekonomiczne.
0: Ekonomiczne owszem, ale też kompetencyjne w takim ujęciu też zwiększania kompetencji młodszych kadr. Więc tutaj znowu odpowiadając na ten zarzut, że potencjalnie blokują, no niekoniecznie blokują, oni też wprowadzają młode kadry w ten świat pracy. Pokazując nie tylko może właśnie najbardziej nowoczesne i aktualne możliwości wykonywania tej pracy, ale też pewne doświadczenie i wiedzę, której często młodzi ludzie już nie mają, bo nie uczą się zawodów tak kompleksowo albo z tych starych, ważnych podręczników, które bardzo ważne teorie zawierały, dzisiaj są gdzieś odkładane, bo po prostu nie mamy czasu na to, żeby całą tą wiedzę zgłębiać.
1: Chociaż jest jeszcze jeden wątek, o który chcę panią doktor zapytać już za moment. Zaglądam tylko do komentarzy naszych słuchaczy. Pani Alicja napisała, że ma 35 lat. Ma wrażenie, że już się napracowała w życiu, ale jak pisze, przypuszcza, że być może będzie chciała pracować dłużej, jeśli zdrowie pozwoli, z tej przyczyny, że człowiek jest samodzielny. Samotny, jak zwał, tak zwał, jest coraz więcej osób, które nie zakładają rodzin. Praca to wyjście z domu i kontakt z ludźmi. Być może jedyny w pewnych sytuacjach, w pewnym wieku. Smutne, ale prawdziwe. Kończy swój wpis. No to porozmawiajmy o raporcie Polskiego Instytutu Ekonomicznego opublikowanym kilka lat temu, jak dobrze pamiętam, pani doktor. To w tym raporcie mogliśmy przeczytać, że prawie 60% seniorów czuło się gorzej traktowanych na rynku pracy. Prawie 70% postrzegało się w roli ofiary jakiejś formy wykluczenia społecznego. Jednocześnie większość dobrze oceniła swoją kondycję fizyczną. Okazało się też, że większość korzysta z komputera do wyszukiwania informacji w sieci, a 1/4 szuka dodatkowych aktywności w czasie wolnym. Wiem, że niełatwo będzie odpowiedzieć na pytanie, czy te dane się zmieniły, czy ta sytuacja się zmieniła w ostatnich latach, ale czy pani zdaniem, państwa zdaniem, seniorzy w Polsce, jak mawia młodzież, nadążają za zmianami?
0: Na pewno ten odsetek starszych osób o wystarczających czy takich podstawowych kompetencjach cyfrowych się zwiększa. To, o czym Pan mówił wcześniej, że dzisiejszy emeryt to już nie jest ten emeryt
1: Tak.
0: sprzed kilku czy kilkunastu lat, więc tu nawet bez twardych danych, chociaż śledzimy dane Eurostatu, oczywiście tutaj zespół kolegi gospodarki cyfrowej się tym zajmuje, widzimy w danych, że te umiejętności z każdym rokiem rosną, jest coraz więcej starszych osób, które takie kompetencje mają. No, pytanie, na ile są to kompetencje wystarczające na dzisiejszym rynku pracy? A z drugiej strony pojawia się zagrożenie automatyzacji pracy i pewnych procesów, które już nam niedługo, a
1: No
0: nawet już
1: właśnie.
0: zaczyna zastępować sztuczna inteligencja. I myślę, że pod tym względem, akurat w tej sferze pewnie osoby starsze mogą się czuć najbardziej zagrożone dyskryminacją ze strony pracodawców, ale też autodyskryminacją często. Im samym wydaje się, że już nie są tak dobre, tak szybkie, że może nie ma sensu uczyć się tych rzeczy, które za chwilę nie tylko młodzi ludzie zrobią szybciej, ale po prostu sam system.
1: Inne pokolenie także wchodzi w ten wiek emerytalny, pokolenie ludzi, którzy uwierzyli nie tylko w siłę własnych pieniędzy, co powtarzano im gdzieś na przełomie lat 80. i 90. Naprawdę dostrzegli tę siłę, ale także siłę własnych rąk, możliwości, pomysłowości. Pokolenie osób, które dorabiały się być może wyjazdami, wyjeżdżając za granicę, wracając teraz na emeryturę, to są inni Polacy. Co dekadę, mam wrażenie, czytamy, słyszymy o innym obywatelu przechodzącym na emeryturę.
0: Tak, ale Polacy mają też tą taką właściwość, zdolność szybkiej adaptacji, mam wrażenie, i śledzimy te trendy i raczej nie siedzimy z założonymi rękoma i zastanawiamy się, co z tym fantem zrobić, ale często bierzemy sprawy w swoje ręce i jest też sporo osób, które próbuje nabywać tych nowych kompetencji, szkolić się, a także w tych zawodach, które te szkolenia po prostu są wymagane, czy w zawodach medycznych, czy w edukacji. I to wcale nie jest ten wiek, w którym nauka już nie przynosi żadnych korzyści, wręcz przeciwnie.
1: Głos pani Halinie jeszcze oddam na moment, cytując jej wpis facebookowy. Kiedyś, dawniej, wypychano ludzi na emeryturę. Dobrze by jednak było, aby po 25 latach pracy pójść na dłuższy urlop roczny, proponuje nasza słuchaczka. Każda kobieta jest zmęczona, zwłaszcza jeśli wychowuje dzieci, wtedy z radością wraca do pracy. Ja pracuję po przejściu na emeryturę, deklaruje pani Halina, już bardzo długo, ale od czasu do czasu za granicą, napisała. Koniec naszej rozmowy. Pani doktor, bardzo za nią dziękuję, za spotkanie. Doktor Agnieszka Wincewicz-Price, Zespół Ekonomii Behawioralnej, Polski Instytut Ekonomiczny. Do usłyszenia, pani doktor.
0: Dziękuję uprzejmie. Do widzenia.

0: Marek jeszcze wrócił do nas z informacją, że to córka znajomej, młoda osoba, jak rozumiem, z zawodu dietetyczka, ma problem ze znalezieniem pracy w zawodzie. Podobno osoby starsze, pisze, emeryci, na tym samym stanowisku wciąż są aktywni i nie ma pracy. To odpowiedź na pytanie pani Marzeny, która wcześniej pytała o to, co pan Marek napisał w pierwszym liście. Szanowni państwo, bardzo dziękuję. Dziękuję za uwagę, dziękuję za wymianę zdań, przemyśleń, uwag. Za wszystko dziękujemy. Ksenia Maćczak, Wiktoria Wichrowska, Klaudia Kowalczyk, Olga Bobienko, Kacper Badura, Klaudiusz Slezak, Patryk Rabiega i Michał Porycki. Rafał Lewandowski też bardzo dziękuję za ostatnią godzinę, którą zrealizował, a za chwilę realizował będzie bontą Agnieszka Lipka-Barnett w studiu.
1: Dobry wieczór.
0: Prosto z Lublina.
1: Tak, Lublina.
0: Żeby się państwu Lublin z Lubinem nie pomylił, tak jak lubelskie z lubuskim.
1: Mhm. Ale to ja na wschód, bo tam musi być cywilizacja.
0: Zawsze
1: i dlatego
0: na wschód,
1: właśnie
0: tak.
1: Do Lublina.
0: Bo jeśli zobaczą państwo w mediach społecznościowych zdjęcie koleżanki zachęcającej do wysłuchania audycji, to nad dachami nie Paryża.
1: No nie, nad dachami Lublina, ale Lublin też jest bardzo paryski, bym rzekła, bardzo francuski. Nie, no, żartujemy sobie oczywiście, ale takie wiesz, przeglądałam moją galerię zdjęć i stwierdziłam, że takie wakacyjne wspomnienia.
0: Tak.
1: Dzisiaj tak ładnie było, to tak bardzo a propos, że tak powiem.
0: I to mogło być po raz ostatni, no może jeszcze jutro tu i ówdzie.
1: Zobaczymy,
0: na wschodzie, słuchaj. Jutro w Lublinie powinno być jeszcze ładnie, ale z zachodu zbliżają się
1: i dlatego byłam w Lublinie.
0: Chmury, tak, ja też mam. Jasne. Ostatnio dopada mnie to przeglądanie zdjęć z wakacji i zastanawianie się, jak to możliwe, że było tam tak ładnie, a u nas już niedługo, tak jak zwykle w Polsce, jesienią. Ale proszę się nie denerwować, jeszcze wrócą ciepłe dni wiosną, byle do wiosny. To tyle, jeśli chodzi o popołudniowy
1: program. Co za byle do wiosny? Kolego.
0: Czyli do lata.
1: Kolega,
0: do
1: nie,
0: lata.
1: Co tu kolega za wrogą propagandę sieje? Każda pora roku ma swoje uroki i tego się trzymajmy.
0: Ale nie
1: ja
0: każda...
1: na przykład bardzo lubię zimę i się cieszę na jej
0: nie
1: nadejście.
0: Każda
1: szczególnie
0: powinna...
1: taką prawdziwą zimę, taką z mrozem, taką ze śniegiem. Uwielbiam.
0: Proszę pokazać jeszcze raz, jak pani uwielbia?
1: No tak, uwielbiam.
0: Tak. Każda pora roku ma swój czas, tylko niektóre powinny mieć tego czasu moim zdaniem znacznie mniej, ale nie będziemy się kłócić. Ja chciałem powiedzieć, że zostawiam państwa w najlepszym towarzystwie. Za chwilę bon ton i proszę się tego trzymać. Słowo daję też dziś oczywiście.
1: Musicalowe opowieści.
0: I mój musicalowy Kacper Siedlecki po 22. To w takim razie wieczór z nami spędzą państwo przed głośnikami. Do usłyszenia jutro.

0: Jest 19:00, tu Radio Nowy Świat, serwis informacyjny Alicja Krawczyk. Polska stawia na nowoczesne technologie bezzałogowe na lądzie i w powietrzu, ale i na morzu, oświadczył wicepremier i szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz podczas wizyty w Gdyni. W zakładach Radmor zaprezentowano nową halę produkcyjną, w której powstawać będą wojskowe drony morskie.
1: Bezzałogowce, rozwój dronów, nie tylko tych latających, ale właśnie poruszających się po wodzie i podwodnych, jest dla nas priorytetem. Dlatego powołałem wojska dronowe, budujemy cały inspektorat, w którym szczególne miejsce będą posiadać statki czy drony nawodne i podwodne. To wszystko powoduje, że jesteśmy coraz lepiej przygotowani.
0: Wydarzenie wpisuje się w inicjatywę Kaszubia Zielony Okręg Przemysłowy, której celem jest utworzenie z regionu Wybrzeża Bałtyku, w tym województw pomorskiego, zachodniopomorskiego i kujawsko-pomorskiego, centrum przemysłu zbrojeniowego opartego m.in. na rozwijającej się w tym regionie zielonej energetyce i sąsiedztwie planowanej tam elektrowni atomowej. Nowe bezzałogowe platformy morskie i systemy rozpoznawcze będą rozwijane we współpracy z norweskim koncernem Kongsberg, co ma wzmocnić bezpieczeństwo w basenie Morza Bałtyckiego. Głosowanie na alternatywę dla Niemiec nie jest do pogodzenia z wartościami CDU, oświadczył kanclerz Niemiec Friedrich Merz. To reakcja na historyczny wybór polityka AfD Tobiasa Rauscha na przewodniczącego parlamentu kraju związkowego Saksonia-Anhalt. Panuje spore przerażenie, a także wielkie nieporozumienie wokół faktu, że najwyraźniej niektórzy posłowie, i wcale nie musi tu chodzić tylko o frakcję CDU, najwyraźniej nie byli gotowi przestrzegać zawartych ustaleń. W tajnym głosowaniu Rausch uzyskał poparcie części deputowanych spoza własnego ugrupowania, czyli z partii oficjalnie izolujących AfD. Wywołało to polityczną burzę oraz krytykę ze strony koalicyjnej SPD. Kanclerz Niemiec Friedrich Merz zapowiedział, że zrobi wszystko, aby zapobiec dalszej destabilizacji kraju przez polityczne skrajności. Na koniec ponownie przypominamy o ostrożności w Tatrach. Wczoraj po upadku ze szlaku w rejonie Zawratu zginęła młoda turystka, która nie posiadała zimowego wyposażenia. Z kolei dziś rano w rejonie Koziej Przełęczy doszło do kolejnego groźnego upadku. Ranna kobieta w ciężkim stanie została przetransportowana śmigłowcem do szpitala w Zakopanem. Ratownicy TOPR apelują o rozwagę i przestrzegają przed zdradliwą pogodą. Choć w dolinach panuje jesienna aura, w wysokich partiach gór zalega zmrożony, twardy śnieg. Do bezpiecznego poruszania się po szlakach niezbędne są raki, czekan, kask oraz, a może przede wszystkim, umiejętność ich użycia. To był serwis Radia Nowy Świat.

Dobry wieczór, no już inaczej nie wypada mi się powitać. Rafał Lewandowski, Agnieszka Lipka-Barnett, to jest Bonton w Radiu Nowy Świat. agnieszka.lipka@nowyswiat.online, facebook.com/radionowyswiat i @agnieszka_lipka_barnett. Grupa patronów Radia Nowy Świat, to też na Facebooku. No i Twitter albo X i Instagram, to też oczywiście do Państwa dyspozycji. Co najmniej do godziny 21, bo do godziny 21 ta antena Radio Nowy Świat będzie rozbrzmiewała po francusku. W sensie po frankofońsku, ale głównie po frankofońsku właściwie, tak powinnam powiedzieć. I tego się trzymajmy, tym bardziej, że dzisiejszą audycję rozpoczął remix piosenki Céline Dion, Bonjour, Pardon, Merci, Dzień dobry, przepraszam, dziękuję. No a ten remix przygotowało takie duo DJ-sko-producenckie z Aix-en-Provence, czyli z południa Francji, znane jako Bonon Tondeur. To są panowie, którzy znani są właśnie z nadawania nowego brzmienia głównie starym piosenkom, znanym François Hardy na przykład, no ale tym razem wzięli na tapet nową piosenkę Céline Dion, bo jak piszą sami, dorastaliśmy słuchając piosenek Céline Dion, tych, które nasi rodzice puszczali w domu, w samochodzie, na kasetach, na płytach CD. Były to piosenki, które znaliśmy, zanim właściwie jeszcze wiedzieliśmy dlaczego. No i właśnie dlatego, wydając nasz remix Céline, wyobraziliśmy sobie wspomnienie, które chcielibyśmy mieć. Pierre i ja, jako dzieci, na Stade de France w roku 1999 z naszymi rodzicami za kamerą. Wniosek? No nie było ich na tym koncercie, na pierwszym koncercie Céline na stadionie Stade de France. To było wielkie wydarzenie we Francji. No ale dzięki cudom współczesnej techniki panowie jakby się tam byli, znaleźli. Tak by to trzeba powiedzieć. No a propos współprac też frankofońskich, dlaczego nie? Angèle i Caroline Polaczek i jeszcze Sébastien i Love Triangle, czyli trójkąt miłosny.

Angèle, czyli Belgijka, Caroline Polaczek, czyli Amerykanka, i Sebastian, czyli francuski producent muzyczny. No i ich trójkąt miłosny, jakby nie było. To ostatnia już zapowiedź płyty Instinct, właściwie, czyli Instynkt, która ukaże się 16 października 2026 roku. Utwór podobno powstał z rozmowy podsłuchanej podczas kolacji w Brukseli. No i to jest taka metafora o sprzecznych emocjach, o impulsach, o bólu, no właśnie tej dynamice trójkąta. Tyle, że ten trójkąt w tym utworze to wcale nie jest taki trójkąt, tylko bardziej to takie napięcie między z jednej strony przyciąganiem, a z drugiej strony strachem przed po prostu utratą równowagi, przed tym, że nas coś przyciągnie. No dobrze, to teraz Indochine i Victoria. To jest nowy ich singiel, natomiast niestety będę miała smutną wiadomość dla fanów Indochine. Spokojnie, spokojnie, zespół istnieje. Natomiast smutne ogłoszenie ukazało się niedawno w mediach społecznościowych. Victoria z płyty Bubble Bubble z roku 2024.

Andoshini Victoria z roku 2024. Teraz ta piosenka została wydana na singlu, w związku z czym w różnych wersjach, między innymi w remiksie przygotowanym przez Mozimana. Natomiast Victoria to utwór, który opowiada o Ukrainie, no i ma zachęcić Ukrainę do walki, do niepoddawania się, no bo, no właśnie, to jest o odporności tak naprawdę, o nieustępliwości Ukraińców w walce z rosyjską inwazją. No i teraz nie wiem, czy zacząć od dobrej informacji, czy od złej informacji. Jak, Rafał, obstawiasz? Od dobrej, czy od złej mam zacząć? Od złej, dobrze. No to zła informacja jest taka, że po 34 latach spędzonych z Andoshin, zakończonych triumfalnym finałem w Accor Arena w Bercy, po fantastycznej trasie Arena Tour, postanowiłem zamknąć rozdział i odłożyć gitarę basową, aby cieszyć się zasłużoną emeryturą i poświęcić się rodzinie i bliskim. Tak napisał Monsieur Marco, czyli Marc Elliard, czyli basista grupy Andoshin. No i to jest ta zła wiadomość. Marc Elliard dołączył do Andoshin w roku 1992, no i stał się nierozłączną częścią tego zespołu. Teraz będzie trzeba nauczyć się Andoshin bez Monsieur Marco. No a dobra wiadomość jest taka, że będzie film. Film z trasy Arena Tour. Swoją premierę będzie on miał 20 listopada. No i w związku z tą premierą Andoshin przejmuje na miesiąc Atelier de Lumière na zupełnie nowy i innowacyjny, imersyjny pokaz. Będzie można po prostu zanurzyć się w tym tournée. Nad projekcjami pracował Nicolas Sierki z całym sztabem artystów, więc będzie to coś zdecydowanie absolutnie wyjątkowego. Niedługo rusza rezerwacja biletów, które pewnie znikną bardzo szybko. No dobrze. Berry, l'amour, mon cul. Tak w tłumaczeniu dosłownym, no to ja się nie poważę przetłumaczyć tego dosłownie, ponieważ cul nie jest słowem, które po polsku padłoby na tej antenie. Powiedzmy, że chodzi o tę szlachetną część ciała, gdzie kończą się plecy. A l'amour, no to miłość. A mon, to moje.

To Berry, L'amour mon cul. Berry powróciła po 12 latach, nie, po 14 latach właściwie, bo ostatnia płyta, jaką Berry wydała, to Les Passagers z roku 2012, czyli łatwo policzyć, że 14 lat żyliśmy bez nowej płyty od Berry. No i przyznam szczerze, że jak usłyszałam tę piosenkę, to stwierdziłam, że jednak mi jej brakowało na tej francuskiej scenie muzycznej. Ale L'amour mon cul to jednocześnie utwór singla, ale i płyty właśnie o tym samym tytule, którą wydała Berry 25 września. Oczywiście, jeżeli chodzi o tytuł, no to jest taki kontrast. Z jednej strony jest taki wyidealizowany romantyzm, l'amour, prawda? No a z drugiej strony to mon cul, co można przetłumaczyć tak jako ca jasne. Nie ma problemu. No i to jest też być może nawiązanie, być może takie mrugnięcie okiem w stronę Benjamina Biolay, który nagrał swego czasu utwór zatytułowany Le Bonheur, mon cul. No nie wiem. Ne me regarde plus, nie patrz już na mnie, to Kelly, bo on też wydał nową płytę.

0: ne brûle plus. J'ai gommé la lune, les étoiles sont cassées. Tu méritais l'amour, tu méritais la vie. Elle était dans mes doigts, je t'ai tellement aimé.
1: Zasługiwałaś na życie, zasługiwałaś na miłość i byłaś w moich rękach. Tak bardzo cię kochałem. To Kali, ne me regarde plus, nie patrz już na mnie, z płyty Kali Curie, wydanej we wrześniu tego roku. No i to piosenka o tym, że miłość czasem się wyczerpuje. No i związek się kończy. Kali śpiewa, że tak naprawdę jest już w nim pustka, że nie ma już ani miłości, ani łez, ani wiary, ani ognia. Jego brzuch już nie płonie, jego wnętrze już nie płonie, że słowa, które słyszy, już nie robią na nim wrażenia, że takie marzenia, które miał, żeby kroczyli razem, trzymając się za ręce, po prostu wyparowały, a gwiazdy tej historii są pęknięte albo zepsute. No bo bywa i tak. Za to sała po arabsku oznacza razem. No i razem ten utwór śpiewają Soan i M.

Soan i M i Soa, czyli razem, po prostu razem. Zobacz to, co widziałam, uwierz w to, co też wiedziałam. Dowiesz się, a co? Dowiesz się, że nigdy i nic nie przemija. Takie są słowa refrenu tej piosenki. To utwór z nowej płyty Soan zatytułowanej Soa, która ukaże się 27 listopada. No i jak pisze Soan, nie mogła sobie wymarzyć piękniejszego spotkania, które ożywiłoby właśnie słowo Soa, czyli razem. No a Soan pisze o sobie, że ona splata wschód i zachód i przeszłość i teraźniejszość. No i coś w tym faktycznie jest. Teraz młodsze pokolenie, chociaż nie wiem, czy dużo młodsze od Soan, bo nie jestem tu po to, żeby liczyć lata. Natomiast sądząc po tytule, to jednak młodsze pokolenie, bo tytuł zapisuje się nieco inaczej, niż się go czyta. Pas beaucoup, mais toujours, ale beaucoup pisane BCP, a toujours pisane TJS. Niedużo, ale zawsze.

Pa beaucoup, mais toujours. Nie dużo, ale zawsze. No bo czasem nie chodzi o to, żeby dużo pisać, czasem wystarczy być. Tak się pisze SMS-y po francusku. Co prawda my zdaje się też się jeszcze jakoś skraca. Natomiast to BCP i TJS to są bardzo, bardzo częste skróty. Zresztą w komunikacji internetowej też używane. Natomiast utwór opowiada o tym, że takie prawdziwe, takie silne, mocne relacje nie potrzebują właśnie wielkich słów, nie potrzebują takiej nieustannej, wręcz męczącej obecności wzajemnej, tylko stałości, tylko po prostu przekonania o tym, że ta druga osoba gdzieś tam jest i jakby coś, to zawsze będzie. No bo właśnie niedużo, ale zawsze. Philippe Catherine, drodzy Państwo, też wydaje nowe utwory. Je te donnerai, czyli dałbym ci. No to taka deklaracja miłości.

Filip, Catherine, je te donnerai, czyli dałbym ci, ofiarowałbym ci na przykład księżyc, jeżeli bym miał chociaż jeden. Filip, Catherine we współpracy z NKF, to jest taki no, znany francuski producent muzyczny, kompozytor, inżynier masteringu. No, generalnie bardzo, bardzo zajęty człowiek. Jest współzałożycielem kolektywu Track Bastards. No i produkował między innymi albumy PNL, dwa albumy Damso, jeden album Orelsana, ten La Fête Fini, czyli ten, za który zebrał bardzo dużo nagród. Współpracował też z Zongel, z Bubą, no a teraz właśnie z Filipem Catherine'em. A sama piosenka Je te donnerai to jest takie wielkie wyznanie miłości, ale oczywiście za tym wyznaniem miłości kryje się też no, głęboka wrażliwość, no i też strach. Strach przed tym, że te chwile radości mogą ulecieć. No bo one są cenne, ale właśnie być może dlatego są takie cenne, że są ulotne. No to może trzeba by się odłączyć. A jak się odłączyć? Na przykład wstawić telefon w tryb samolotowy, czyli mode avion.

Mode avion, czyli tryb samolotowy, to też Philippe Catherine. No i w ten sposób Philippe Catherine zapowiada płytę Planète Bleue, która okaże się niedługo. Daty jeszcze, zdaje się, nie podał, no ale w tekście no właśnie artysta odnosi się do tego, że marzył o tym, żeby cały dzień spędzić z telefonem wyciszonym, wprowadzonym w tryb samolotowy. No i wreszcie udało mu się to zrobić. No i to, co pisze, to ce que je fais jamais est essentiel, czyli wszystko to, co robię, nigdy nie jest niezbędne. Także poleca taką prostotę, taką kontemplację, taką wolność z bycia nieosiągalnym. No nie ukrywam, że jest to marzenie pewnie bardzo wielu spośród nas. Podejrzewam, że gdybym tak się zastanowiła i gdybym Państwa zapytała o to, kto z Państwa chciałby spędzić chociaż jeden dzień poza zasięgiem kompletnie, tak nikogo, tak całkowicie samemu, albo na przykład z osobą, którą Państwo bardzo lubią, no to podejrzewam, że sporo osób podniosłoby rękę. No, taki dzień to by było. No, ale wiadomo, że w dzisiejszych czasach to jest prawdziwy skarb, taki czas dla siebie. Dobrze, zostawmy to. Camille, drodzy Państwo, to jest artystka, o której opowiadałam dziś między innymi w programie W Środku Dnia, bo to jest artystka, która powraca z nową płytą, a właściwie to z nowymi płytami, bo The Sound of Milk to jest właściwie tryptyk. Tryptyk, w którym Camille, można by powiedzieć, że śledzi przebieg życia każdej osoby od narodzin, przez dzieciństwo, aż po okres dojrzewania. Podejrzewam, że może być jeszcze ciąg dalszy, no bo życie jest według Camille oczywiście jak podróż. Le voyage.

Bardzo przyjemna ta muzyczna podróż. Mam nadzieję, że Państwo przyznają mi rację. To Camille Le Voyage z płyty Adolescence, a właściwie z pod płyty, bo cały ten zbiór nosi tytuł The Sound of Milk, czyli brzmienie mleka. Le Voyage, czyli podróż, no to przede wszystkim taka podróż właśnie przez życie, to ten upływ czasu. No to jest oczywiście podróż w jedną stronę, bo wrócić się nie da. No i jest tam o różnych etapach, o ludzkiej egzystencji generalnie. No ale, no właśnie, w utworze Camille przywołuje też no pewne takie migawki ze swojego życia, szczególnie te z ostatnich lat, a mianowicie między innymi ścieżkę dźwiękową do filmu Emilia Perez, Jacques'a Audiarda i Clementa Ducola. Także powiem Państwu, że no, utwór jest piękny i muzycznie, ale też piękny tekstowo. No jak to u Camille? Zero zdziwienia, szczerze mówiąc. No to teraz, drodzy Państwo, utwór z kolejnym skrótem w tytule. Ten skrót to Je t'aime. No i ja powiem szczerze, zastanawiałam się długo, o co z tym chodzi. I przyznam, że rozszyfrowałam ten skrót dopiero kiedy włączyłam tę piosenkę i wsłuchałam się w jej tekst, bo Je t'aime oznacza génération tête baissée, czyli pokolenie z głową trzymaną nisko albo ze spuszczoną głową. Oczywiście chodzi o zachowanie współczesnej młodzieży, ale nie tylko młodzieży, bo nas wszystkich, którzy mamy przed sobą ekran, a większość z nas zapewne taki ekran ma. No i w tej piosence Camille pyta o nasz stosunek do tej technologii, no bo on też bywa różny, prawda? No bo każdy z nas pewnie chodzi z głową spuszczoną, zamiast patrzeć wokół siebie. No ja staram się podnosić choćby na czas przejścia przez ulicę. No ale poza tym jeszcze te narzędzia, które teoretycznie miały służyć komunikacji i teoretycznie miały przybliżać nas do siebie, no bo dzięki nim możemy porozumiewać się z osobami, które mieszkają daleko od nas, no to paradoksalnie właśnie te same narzędzia oddalają nas też od siebie. Nie wiem, czy Państwo to zauważyli, mnie coraz trudniej jest się spotkać ze znajomymi, no bo świat straszliwie przyspieszył. Nie mówię, że tylko przez ekrany oczywiście, mówię ogólnie o tym, że świat straszliwie teraz pędzi i tych obowiązków jest całe mnóstwo. No więc właśnie, Je t'aime, czyli génération tête baissée, mam nadzieję, że no, że może to będzie już ostatnie takie pokolenie i nie mówię tego po to, żeby stworzyć na przykład takie okulary, które już zresztą chyba są, które nagrywają wszystko, co się przed nami dzieje i że możemy nie opuszczać głowy, a mieć przed sobą ekran. Ja mówię o tym, żebyśmy może jednak włączyli ten mode avion, czyli ten tryb samolotowy, a jeżeli nie, no to jednak zwrócili uwagę na to, co się wokół nas dzieje. Przypomnę, że płyta The Sound of Milk powstała z myślą o dzieciach Camille. Zresztą w utworze Le Voyage słyszeli Państwo głos córki Camille. Polecam całą tę płytę. Ja obiecuję, że wrócę do niej. Tym razem było Adolescence, czyli zapewne w przyszłym tygodniu będzie Offense. A teraz już Je t'aime.

0: Drogi słuchaczu, zastanów się, czy nie poczułbyś się ze sobą lepiej, gdybyś mógł wnieść tu coś od siebie, a nawet więcej? I czy wiesz, że jeśli teraz dołączysz do osób patronujących Radio Nowy Świat, zaznaczając przy rejestracji płatność powtarzalną BLIK, to niezależnie od swojej kwoty wsparcia wniesiesz nie tylko swój patronat, ale i 30 zł więcej? Może nie wiedziałeś, a teraz już wiesz. Za taki wybór płatności BLIK przeznacza Radiu 30 zł od każdej pierwszej wpłaty nowego patrona lub też odnowienia istniejącej już subskrypcji. To jednorazowy, większy wkład w nasze radio, którego możesz nie tylko słuchać, ale je również współtworzyć. Wszelkie potrzebne informacje znajdziesz na stronie nowyświat.online/BLIK.
1: Jest 20, tu Radio Nowy Świat, serwis informacyjny Alicja Krawczyk. Na początek nowe informacje w sprawie ataków w Zespole Szkół Zawodowych nr 4 w Ostrołęce. Prokurator krajowy Dariusz Korneluk na antenie TVN24 przekazał, że 19-latek, który ranił 9 osób, miał w plecaku ładunek wybuchowy.
2: Tutaj mamy już pewność, że sprawca tego zdarzenia zszedł z niebezpiecznym narzędziem w postaci noża na teren szkoły i powiem więcej, w plecaku, który także wniósł na teren szkoły, znajdował się ładunek wybuchowy domowej konstrukcji, który prawie że został zdetonowany na terenie tej szkoły przez tego sprawcę.
1: Dzięki właściwej reakcji nauczycielki i uczniów dymiący pakunek na czas udało się wyrzucić przez okno z sali komputerowej. Prokuratura rejonowa w Ostrołęce wszczęła śledztwo w sprawie usiłowania zabójstwa 9 osób. Pierwsze czynności prokuratury planowane są na jutro po południu lub pojutrze rano. Tymczasem miasto zapowiada pomoc psychologiczną.
3: Poleciłem swoim służbom tutaj wsparcie nie tylko bezpośrednio dla uczniów, rodziców związanych z Zespołem Szkół Zawodowych nr 4, ale każdy uczeń, rodzic z innej placówki oświatowej, który ma potrzebę takiej konsultacji psychologicznej, na pewno ją otrzyma. Śmiało się może zgłaszać do miasta, do poradni psychologiczno-pedagogicznej, której właśnie psycholodzy udzielają takiej pomocy, ale nawet każdy mieszkaniec, który poczuł się zagrożony tą sytuacją i ma poczucie, że chciałby o tym porozmawiać, też i zostanie odesłany z kwitkiem.
1: Mówił TVN24 Paweł Niewiadomski, prezydent Ostrołęki. Decyzją władz placówka została tymczasowo zamknięta. Życiu żadnej z rannych osób nie zagraża niebezpieczeństwo. Dwóch uczniów opuściło już szpital. Przenosimy się do Rosji. Niepokojące doniesienia pojawiają się tam po tajemniczej śmierci 28-letniej pracownicy laboratorium w Irkucku na Syberii. Daria Szypiłowa zmarła po tym, jak według nieoficjalnych doniesień miała rozbić probówkę z patogenem dżumy płucnej. Rosyjskie władze utrzymują, że przyczyną zgonu było zapalenie płuc, a badania nie wykazały dżumy. Mimo to kwarantanną objęto blisko 200 osób. Cytowana przez amerykańską agencję Associated Press dyrektorka Światowej Organizacji Zdrowia do spraw epidemii Maria von Kerkhove zażądała od Moskwy wyjaśnień, a rozmowę o tej sprawie z Władimirem Putinem zapowiedział prezydent USA Donald Trump. Sam zakaz używania telefonów w szkołach nie wystarczy, żeby chronić dzieci w internecie, przekonuje akcja uczniowska. Jej przedstawiciele zwracają uwagę, że największe zagrożenia pojawiają się poza szkołą, podczas korzystania z mediów społecznościowych.
4: Po szkole dzieje się największy dramat dla młodych ludzi, ponieważ media społecznościowe już nie są społecznościowe. Media społecznościowe straciły swój społecznościowy charakter. Jeśli kiedyś myśleliśmy, że najgorsze, co może być w mediach społecznościowych, to głupi filmik bez wartości dodanej, to teraz internet, media społecznościowe są pełne mowy nienawiści, treści destrukcyjnych, hejtu. Więc taka jest codzienność niestety młodych ludzi w sieci.
1: Mówił Paweł Mrozek z akcji uczniowskiej. Organizacja apeluje o zakaz korzystania z mediów społecznościowych przez osoby poniżej 15 roku życia. Jej zdaniem potrzebne są także rozwiązania ograniczające wpływ algorytmów i cyfrowych korporacji na najmłodszych. To był serwis Radia Nowy Świat.

0: Vous remarquez sur les trottoirs, les petits enfants s'amusent. Avez-vous remarqué sur les trottoirs, les grands passent et les usent. Avez-vous remarqué sur les trottoirs, les petits enfants font des rondes. Mais les gens pressés n'ont pas de mémoire et les arrêtent et les grondent. Avez-vous remarqué sur les trottoirs, les petites filles jouent à la mer et les petites poupées, sans le savoir, ont un père à la guerre. Car sur les perrons, de petits soldats se livrent dures batailles. Mais ça ne dure pas long quand un soldat tombe sur le derrière et puis braille. Avez-vous remarqué sur les trottoirs, les petits enfants se racontent tout improvisé de belles histoires qui valent au moins bien des contes. Quelquefois des grands dans l'auditoire ridiculisent leur prose. Ce ne sont pas les grands, vous pouvez me croire, qui sauraient faire la même chose. Avez-vous remarqué sur les trottoirs, quand on regarde en haut, on peut voir briller dans toute sa gloire le ciel et son flambeau. Mais les grands qui passent sur les trottoirs ne voient plus même la lumière. Car les grands qui passent sur les trottoirs regardent toujours par terre. C'est pourquoi, mon Dieu, je vous demande si cela est dans votre vue. C'est pourquoi, mon Dieu, je vous demande que les grands marchent dans la rue.
1: Dobry wieczór Państwu, Rafał Lewandowski, Agnieszka Lipka-Barnett, to jest Bon Ton w Radiu Nowy Świat. agnieszka.lipka@nowyświat.online, facebook.com/radionowyświat i @agnieszka_lipka_barnett, grupa patronów Radio Nowy Świat, to też na Facebooku, no i X i Instagram oczywiście do Państwa dyspozycji. A propos grupy patronów, no to żeby do niej się dostać, no to po pierwsze muszą mieć Państwo konto w serwisie Facebook, a po drugie dobrze by było być patronem Radia Nowy Świat, bo my o to pytamy, jak Państwo chcą do tej grupy dołączyć. Oczywiście zapraszamy, bo w tej grupie też im więcej, tym weselej. No a jeśli rozpatrują Państwo zostanie patronem Radia Nowy Świat, no to polecam stronę nowyświat.online/blik. Bo to jest taka strona, która przekieruje Państwa w odpowiednie miejsce, gdzie będą mogli Państwo założyć sobie ten patronat, no i wybrać oczywiście kwotę miesięczną wsparcia Radia Nowy Świat. I jeżeli wybiorą Państwo przy okazji płatność powtarzalną Blik, to Blik do Państwa płatności doda 30 zł od siebie. Nie od Państwa, tylko od siebie. Blik przeznaczył na tę akcję 45 tysięcy złotych, więc zależy nam bardzo na tym, żeby zebrać jeszcze przez 15 dni 1500 nowych subskrypcji patronackich, jak to się pięknie nazywa. No i ja spojrzę, ponieważ jakoś tak wyszło, że nie pamiętam tak dokładnie, ilu tych patronów nam przybyło. Dzisiaj o 12, kiedy odświeżyła się strona nowyświat.online/blik, bo tam jest taki piękny wykres, taka góra się robi patronów oczywiście. No i na tym wykresie pokazuje mi liczbę 793. To jest świetny wynik, no bo to 793 osoby, które założyły swoją subskrypcję przez Blik płatności powtarzalne, do czego oczywiście Państwa zachęcamy, więc już jesteśmy bliżej niż dalej do tych 1500, no bo nie ukrywamy, że miło by było dostać przelew w wysokości 45 tysięcy złotych, ale jeszcze milej jest, kiedy Państwo wspomagają radio finansowo co miesiąc, bo my istniejemy, no tak naprawdę tylko i wyłącznie dzięki Państwa wsparciu. Tę godzinę rozpoczął Raymond Levesque piosenką Les Trottoirs, czyli chodniki, z roku 1954. Bo dziś Raymond Levesque kończyłby 98 lat. Przyszedł na świat 7 października roku 1928 w Montrealu. Tam też zmarł 15 lutego roku 2021. No i był autorem, był kompozytorem, był wykonawcą, był poetą, był autorem książek, no i był też dramaturgiem quebeckim, mimo że sporą część swojej kariery zbudował we Francji. Les trous de la ceinture, czyli te dziurki takie w pasku.

Raymond Levesque, Les Trous de la Ceinture. Raymond Levesque został odkryty w cudzysłowie w roku 1947. Dokonał tego Fernand Robidoux. No i zaprosił go do swojego programu radiowego, żeby tam Raymond zaśpiewał niektóre z jego kompozycji. Od końca lat 40. XX wieku Raymond występował w montrealskich kabaretach. No a potem na początku lat 50. prowadził telewizyjny program rozrywkowy Mes Jeunes Années, po czym opuścił Quebec, no i wyjechał właśnie do Francji. Tam przebywał przez 5-6 lat, nagrywał, no a jego utwory wykonywało też wiele gwiazd tamtej epoki, w tym Bourvil i Jean Sablon i Cora Walker i Eddie Constantin i bardzo, bardzo wielu innych. Występował w salach koncertowych, występował też w małych paryskich kabaretach. No i to właśnie w tym okresie skomponował najbardziej znaną swoją piosenkę Quand les hommes vivront d'amour, w tekście właściwie, tekst tej piosenki w dużej mierze był inspirowany wojną algierską. No i tę piosenkę po raz pierwszy nagrał Eddie Constantin, potem wykonywało ją wielu artystów i z Quebecu, i z Francji. No ale my zostaniemy przez chwilę jeszcze w tym francuskim okresie Raymonda Levesque'a. Notre-Dame de Paris.

Rok 1957. Raymond Levesque przebywa we Francji i nagrywa piosenkę Notre-Dame de Paris. Powrócił do Quebecu. To było pod koniec lat 50. Tam założył swój pierwszy kabaret. Potem grał w różnych serialach telewizyjnych, prowadził program telewizyjny. Potem zaczął pisać poezję, zaczął pisać sztuki teatralne. W roku 1980 otrzymał nagrodę Félix Hommage Award podczas drugiej gali Adisku. No a w roku 1986, cierpiąc na głuchotę, zrezygnował z występów przez lata. Poprzez przeróżne wydarzenia aktywnie uczestniczył w życiu politycznym Quebecu, ale już nie śpiewał. Natomiast dziedzictwo Raymonda Levesque'a stara się podtrzymywać jego córka, Marie-Marine Levesque. No i ona włącza do swoich występów właśnie piosenki jej ojca, w tym jedną skomponowaną specjalnie dla niej, kiedy sama była dzieckiem. Raymond Levesque. No ale dziś urodziny obchodzi też Sonia Dronier, która bardziej jest znana, co ciekawe, jako Victor Laszlo.

0: Wiktor Laszlo to jest pseudonim, który Sonia wzięła sobie z filmu Casablanca, bo tam po prostu nazywa się tak jedna z postaci. Studiowała historię sztukę, no ale rozpoczęła karierę jako modelka na wybiegu Chantal Thomas, która słynie z przepięknej bielizny. Potem została twarzą Thierry'ego Muglera, no ale odkrył ją belgijski, producent Lou Desprichques, o którym już Państwu opowiadałam. No i do filmu Amor l'arbitre, zabić sędziego, w 1984 nagrała swój pierwszy singiel, skomponowany przez Alena Chamforta, zatytułowany właśnie Backdoor Man. I to jest ta piosenka, która zabrzmiała przed chwilą. Po nim wydała 10 albumów i przeróżnych kompilacji, które sprzedawały się w ponad 30 krajach. Nagrała sporo duetów, między innymi z Florentem Pani, z Arnaud, z bardzo, bardzo wieloma artystami. Doczekała się 5 złotych płyt. Koncertowała też na całym świecie. No ale największym przebojem we Francji, jeżeli chodzi o Wiktora Laszlo, a właściwie o Wiktorę Laszlo, jest utwór Canoë Rose z roku 1985.
1: C'était pas l'année dernière. C'était pas Marianne Bad. Comment voulez-vous que je me rappelle? À force de l'attendre, je ne savais plus qui l'attendait. Le temps est un traître de cape et d'épée qui vous glisse sa poudre d'oubli dans votre coca. Faudrait pouvoir choisir son film. Je n'avais plus qu'à me barricader dans la petite maison près du lac avec le canoë rose à deux places qui flotterait comme ça.

To utwór Canoe Rose z roku 1985, chociaż w tej wersji z orkiestrą pochodzi z albumu Woman z roku 2017. I to nie jest ostatnia płyta wydana przez Victor Laszlo, no ale po kolei. Jak mówiłam, Victor Laszlo ma na swoim koncie całe mnóstwo duetów. Między innymi nagrała wirtualny duet z Billie Holiday, a ten duet nosi tytuł Georgia on My Mind.

Victor Laszlo i Billie Holiday, Georgia on my mind, duet wirtualny, tak się to nazywa. Victor Laszlo miała też swoją przygodę z Eurowizją, bo poprowadziła konkurs piosenki Eurowizji w roku 1987, wtedy odbywał się w Brukseli. Występowała również w telewizji. Rozpoczęła na Martynice festiwal Écriture des Amériques, który odbył się ponownie w roku 2021. No a biorąc pod uwagę sukces tego doświadczenia, czy na bazie tego sukcesu, stworzyła festiwal Un Pays Rêve, czyli festiwal w krainie snów, którego pierwsza edycja odbyła się w roku 2022. Pisali dla niej naprawdę świetni tekściarze i kompozytorzy, między innymi Serge Gainsbourg, między innymi François Zardy. André Manoukian też jedną piosenkę dla niej popełnił, no ale pisał dla niej również Bernard Lavillier, Baiser.

To Victor Laszlo i Bézé, piosenka napisana przez Bernarda Lavillier, z którą Victor Laszlo, czyli Sonia tak naprawdę, no bo umówmy się, tak naprawdę to jest Sonia Dronie, była w związku przez kilka ładnych lat. I tak się akurat składa, że Bernard Lavillier również dziś obchodzi swoje urodziny. Chociaż on urodził się jako Bernard Houllion, francuski piosenkarz, autor tekstów, obecny na francuskiej scenie mniej więcej od roku 1965. Le Voleur.

Le Voleur, czyli złodziej, to Bernard Lavillier ze swojej drugiej studyjnej płyty Le Poet, która ukazała się w roku 1972, potem została wydana ponownie w roku 1977, tyle że już z inną okładką. Dlaczego zaczynam opowieść o Bernardzie Lavillier od drugiej jego płyty? Dlatego, że utwory z tej pierwszej trudno jest dzisiaj odnaleźć, przynajmniej w internecie. Naprawdę starałam się je znaleźć, ale no niestety bez skutku. Natomiast fakt jest faktem, że Bernard Lavillier swoją karierę muzyczną właściwie rozpoczął w roku 1965. Znany jest z łączenia francuskiej piosenki, rocka, reggae, salsy i bossanowy, zresztą od dzieciństwa przesiąknięty jest takim jazzem pochodzącym właśnie z Ameryki Południowej. Zresztą i on podróżował dużo po całym świecie, szczególnie właśnie po Ameryce Łacińskiej. No i to niewątpliwie miało wpływ na jego styl i na jego teksty. Jest też aktorem. Przez całe życie angażował się w różne ruchy polityczne. Należał między innymi do komunistycznej partii Francji. Angażował się też w ruchy społeczne. Wspierał strajkujących robotników i hutników w Lotaryngii. Prowadził kampanię przeciwko budowie zapory Belo Monte. To w Brazylii stanął w obronie rdzennych mieszkańców tamtych terenów. No to cały Bernard Lavillier. Les aventures extraordinaires d'un billet de banque, czyli niesamowite przygody pewnego banknotu.

0: quelles mains je suis passé. Tu t'en ferais pas beaucoup pour ta petite éternité. J'ai voulu me racheter, mais voilà, j'étais trop cher. Depuis que les financiers mettent mes vertus aux enchères, depuis que les poètes maudits comptent leurs économies, je suis une pute tonnerre d'acier, je sais tout mais je dirai rien. C'est peut-être préférable pour l'idéal républicain. J'aimerais crever, tu sais. J'aimerais qu'on me foute la paix.
1: Takie ciekawostki, może trochę ciekawostek z życia Bernarda Lavillier, no bo trzeba przyznać, że on miał naprawdę ciekawe życie, szczególnie to jego wczesne życie, no bo jeżeli wiedzieć takie, jeżeli wierzyć takiej no, oficjalnej historiografii, że tak powiem, czyli oficjalnym wersjom życiorysu, które krążą na temat Bernarda Lavillier, w wieku 14 lub 15 lat trafił on do poprawczaka. Po wyjściu na wolność rozpoczął pracę i na prośbę ojca został tokarzem, a później napisał: w tamtym okresie mojego życia poszukiwałem siebie. Nie wiedziałem, czy będę gangsterem, bokserem, czy poetą właśnie. W roku 1963 w wieku 17 lat wstąpił do wspomnianej już przeze mnie francuskiej partii komunistycznej, a w wieku 19 lat, w roku 1965, podobno wyjechał do Brazylii, skąd wrócił rok później. Został wówczas uznany za uchylającego się od służby wojskowej, a on sam powiedział gazecie Le Temps: rok w odosobnieniu spędziłem, ponieważ próbowałem uniknąć służby wojskowej. Odmówiłem noszenia munduru, zostałem oskarżony o dezercję i spędziłem czas w jednej z twierdz. Byłem w izolacji. Tyle, że cały ten okres jego życia często jest przedstawiany no, na różne sposoby, zarówno przez media, jak i przez samego Bernarda Lavillier, więc oczywiście jest przedmiotem wielu debat, szczególnie jeżeli chodzi o spójność dat i prawdziwość wydarzeń. No ale legenda sama się nie zbuduje, prawda?

0: emporte-moi loin de la zone, vers des pays chaleureux, vers des pays faciles.
1: Bernard Lavillier i Les Barbares w wersji z roku 1976, bo właśnie w roku 1976 ukazała się już czwarta płyta w karierze Bernarda Lavillier i ona właśnie nosiła tytuł Les Barbares. Żeby było ciekawiej, Rolling Stone umieścił tę płytę w swoim zestawieniu 100 najlepszych albumów francuskiego rocka na miejscu 36. Biorąc pod uwagę historię francuskiego rocka, to jest naprawdę świetny wynik. Jak twierdzi przyjaciel Bernarda Lavillier, Georges Beau, w tej piosence Bernard Lavillier wyraża dumę z pracy, pomimo bólu, jaki doświadcza w związku z zawodem, jaki wykonuje, no bo to jest po prostu trudne. No i w Olimpii, w której potem występował, tą właśnie piosenką rozpoczynał cały swój występ. Bernard Lavillier jest aktywny, do tej pory wydał 23 płyty studyjne. W roku 2026, a dokładniej 23 października, ukaże się kolejna jego płyta, Rite Cruel. Zapowiada ją singiel, który ukazał się właśnie dziś, w dzień urodzin Bernarda Lavillier, Kinshasa. Rafał Lewandowski, Agnieszka Lipka-Barnett. Do usłyszenia.

0: Siesta na żywo w Gdyni w roku stulecia miasta. Od 7 do 10 listopada spotkamy się w salach Teatru Muzycznego i podwórko Art Scena Ucho. Patronat nad wydarzeniem objęli Radio Nowy Świat, Wirtualna Polska, Twój Styl, Trójmiasto.pl, Prestiż Trójmiasto oraz Jazz Forum. O szczegółach Energa Siesta Festiwalu opowiem w najbliższą niedzielę w Sieście o 15. Do usłyszenia. Marcin Kedreński.
1: Jest 21, tu Radio Nowy Świat, serwis informacyjny Alicja Krawczyk. Zarzut oszustwa na kwotę ponad 500 000 zł usłyszał lekarz i były radny Koalicji Obywatelskiej Dawid K. Według prokuratury okręgowej w Warszawie medyk wykazywał w rozliczeniach godziny pracy w szpitalu południowym, podczas gdy w rzeczywistości przebywał poza Warszawą, a nawet poza granicami kraju.
2: Mówimy to o działaniu w okresie kilkunastu miesięcy, kiedy zatrudniony był Dawid K. w szpitalu południowym, na różnych oddziałach i chodzi tutaj o kilkadziesiąt faktur złożonych, w których poświadczona została nieprawda co do spędzonego czasu w pracy, niezgodnego z deklaracjami.
1: Przekazał rzecznik prokuratury Piotr Antoni Skiba. Podejrzany nie przyznał się do zarzutów. Zastosowano wobec niego poręczenie majątkowe w wysokości 200 000 zł, dozór policji oraz zakaz opuszczania kraju. Prokuratura prowadzi również odrębne śledztwa dotyczące ewentualnych błędów medycznych w szpitalu południowym, nieprawidłowości w prosektorium oraz omijania kolejek przez tzw. pacjentów VIP. Nurkowie minarzy 8 Flotyli Obrony Wybrzeża przed czasem zakończyli neutralizację 5 brytyjskich min morskich z czasów II wojny światowej w Świnoujściu. Szybki przebieg akcji umożliwiły sprzyjające warunki pogodowe oraz dyscyplina mieszkańców i turystów, którzy stosowali się do zakazu wchodzenia do wody. Skomplikowaną operację przeprowadzono metodą wypalenia części trotylu pod wodą bez detonacji. Słowa uznania specjalistom przekazał wicepremier i szef resortu obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. W śląskich szkołach trwają lekcje z ZUS i przygotowania do ogólnopolskiej olimpiady wiedzy o ubezpieczeniach społecznych. Nauczyciele i dyrektorzy szkół ponadpodstawowych mają czas na wysyłanie elektronicznych zgłoszeń uczniów tylko do 23 października. Zakład Ubezpieczeń Społecznych zapewnia bezpłatne materiały dydaktyczne i wsparcie koordynatorów.
3: To wyjątkowy konkurs, w którym każdy ma równe szanse, bo startuje z podobną wiedzą. Młodzi ludzie, którzy zaczynają swoją pierwszą pracę, często przyznają, że żałują, że w ich szkołach nie było takich lekcji, bo bez tej wiedzy trudniej odnaleźć się przy podpisywaniu pierwszej umowy, sprawdzaniu składek czy zakładaniu własnego biznesu. Warto uchronić uczniów przed takimi błędami i zapisać szkołę do projektu. Olimpiada ZUS to nie tylko prestiż, ale przede wszystkim realne korzyści dla przyszłości młodych ludzi. Laureaci olimpiady otrzymują cenne nagrody rzeczowe, indeksy na wyższe uczelnie czy dodatkowe punkty w rekrutacji na studia.
1: Zachęcała Beata Kopczyńska, regionalna rzeczniczka ZUS w województwie śląskim. Pierwszy etap olimpiady zaplanowano na 24 listopada. To był serwis Radia Nowy Świat.

0: Dobry wieczór, mówi Jarosław Mikołajewski, jak co środę o godzinie 21. Witam na audycji, która ma szansę przejść do historii, do wielkiej historii humanistyki w tych czasach marnych, można powiedzieć.
1: Historycznych.
0: Naprawdę, mówię zupełnie szczerze, moimi gośćmi są dzisiaj pani profesor Anna Nasiłowska. Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór.
0: I pan profesor Stanisław Baj. Pierwsza to autorka książek historyczno-literackich oraz poetka, a Stanisław Baj jest malarzem, artystą. No i po prostu ja jestem zachwycony, że jestem pomiędzy nimi i siedzę sobie. I będziemy sobie rozmawiali właściwie o wszystkim tym, co nie jest bieżącą polityką, mam nadzieję. Także dziękuję, że jesteście. Staszku, powiedz, co się będzie działo 22 października? Czy możesz to zapowiedzieć?
2: Zapraszam Państwa na wernisaż, na otwarcie wystawy mojego malarstwa do Galerii Atak przy ulicy Mazowieckiej 11. Wystawa, która nosi taki szczególny tytuł pod tytułem Szczelina dla M. I trzy kropki jest przy tym tytule. Pokazuję na tej wystawie. Tematycznie może podobnie, natomiast są to wszystkie moje świeże prace, nigdzie nie pokazywane, poza tam trzema bodajże. Także 22 października o godzinie 18 okaże się, jak to wszystko wygląda w galerii. Nie będę tego komentował, ponieważ malarz nawet chyba nie powinien, znaczy nawet nie chyba, ale na pewno nie powinien tego opowiadać, jak to jest.
0: Obraz ale mógłbym. Ja mógłbym skomentować, ponieważ ja byłem i widziałem materiał malarski, ponieważ napisałem tekst do katalogu. Więc, i to jest nadzwyczajne po prostu. To jest wielkie, wielkie, wielkie wydarzenie. To jest wielkie malarstwo. Ty wiesz o tym doskonale, że jesteś ceniony jako artysta i jako człowiek. Dostałeś w zeszłym roku nagrodę imienia Jana Cybisa. To jest wielkie wyróżnienie. Dla mnie to jest najważniejsze wyróżnienie, najważniejsza nagroda w świecie artystycznym polskim. No i tyle ci powiem. No i jest zasłużone. Jakże mógłbym scharakteryzować, gdybym tak miał scharakteryzować. Jest to rzeka Bóg, która jest widziana, jak to studiowana, analizowana przez ciebie, poprzez te twoje filtry osobowości i sprowadzona niemalże do znaku, to znaczy do znaku świetlnego. Czy ty się zgadzasz z czymś takim?
2: Bardzo pięknie opowiadasz o tym. Też się dowiaduję się jakby kolejnej interpretacji, dla mnie bardzo ciekawej, ale tym razem, tak jak powiedziałem, jest to dla mnie bardzo ważne wydarzenie. Ta wystawa jest rzeczywiście dla mnie niezwykle ważna. Z różnych powodów. Są takie przestrzenie, które się aktualnie dzieją, nakładają się na siebie. No i waga tego też, mam nadzieję, w jakiś sposób zagościła w tym, co namalowałem. Nie bez powodu jest też ten tytuł, Szczelina. To jest taki moment właściwie, taki punkt, takie miejsce, które, mam nadzieję, otwiera na różne przestrzenie, na różne sfery. Jest ku światłu, od światła, od takiego nawet wewnętrznego światła i jest też adresowany może do pewnych zjawisk, do pewnych uczuć, ale na pewno do pewnych osób, które gdzieś na swojej drodze spotykałem, a ostatnio nawet może w sposób szczególny. Także to jest coś takiego, gdzie przynajmniej ja jako autor chciałbym wyrazić jakąś taką wdzięczność, że takie coś mi się udało spotkać. To tyle o tym mogę powiedzieć. Nie opowiadam, jak zauważyłeś, o obrazach, ale o moich intencjach właściwie, które mi towarzyszyły przy malowaniu.
0: Ja wiesz, ja widziałem, jak wynosiłeś obrazy, pokazywałeś mi jeden po drugim w tej swojej pracowni, która jest dawną stodołą po prostu przetworzoną w pracownię. No, robiło to ogromne wrażenie, bo ta wielość kolorów, ta wielość form, którą potrafi zrodzić rzeka. Rzeka, którą później zobaczyliśmy, ponieważ zawiozłeś mnie i mojego towarzysza podróży, drugiego Jarka, zawiozłeś nas nad rzekę Bug. I ta rzeka Bug, Aniu, to robi ogromne wrażenie. No, jeszcze wiem. Przy opowieściach Staszka o tych słynnych zasiekach nazywanych romantycznie koncertina, po prostu, tak? Czyli tych drutach kolczastych, które są drutami w żyletki tak naprawdę i które miały niby stanowić granice, ale chyba zapomniano, ustawiając je, że zwierzęta nie znają granic. I kiedy się rzucają zwierzęta ze strony białoruskiej na stronę polską, to w przypadku takich zasieków z koncertiny po prostu wpadają w te ostrza. No i dokonuje się tam na nich masakra. I Staszek razem z sąsiadami wyciągali te zwierzęta.
2: No tak, ale teraz jest jeszcze inaczej, dlatego że 2 lata temu brzeg po polskiej stronie, no tak w odległości 15-20 metrów, ale czasami też i więcej, został na odcinku 172 kilometrów wycięty w pień po prostu. Wygolona, dzika rzeka Bug po polskiej stronie. Stanęły słupy z wieloma kamerami i w ten sposób no jest jak gdyby chroniona w sposób elektroniczny. Robi to bardzo ponure wrażenie. Nie chciałbym tutaj oczywiście jakby oceniać tego w jakiś taki radykalny sposób. Ja się oczywiście jako malarz, jako człowiek, który tam mieszka, ja się z tym oczywiście radykalnie nie zgadzam. Nie zgadzam, że coś takiego się stało, dlatego że według moich oczywiście niezbyt profesjonalnych, tylko bardzo ogólnych wieści, wojna się na tyle zmieniła, że się okazuje, że to wycięcie tych drzew staje się coraz bardziej jakby wątpliwe. Mało tego, przyroda sobie na ogół z tym daje radę, ale to należy utrzymać. To należy w jakiś sposób taki utrzymać. Jedna z najdzikszych rzek w Europie została pozbawiona jednego brzegu swojej naturalnej postaci. To się wiąże również z degradacją niezwykłą, nawet ze stanowiskami archeologicznymi, które w pewnych miejscach bezpowrotnie zniknęły. Ja już nie mówię o życiu ryb, które nie mają zacienienia i różnych takich innych tego typu konsekwencjach. No jest bardzo smutny, ponury wręcz krajobraz, ale ja oczywiście tej rzeki nie zostawiłem, może nawet tym bardziej w tym miejscu i w tym momencie, dlatego że nie zostawia się również w przyrodzie takiego miejsca, które po prostu cierpi.
0: A zobaczysz, moim ukłonem w stronę waszej miłości do natury będzie również specjalnie przygotowany na dzisiaj, wysłany mi wczoraj wieczorem przez mistrza Grzegorza Oliwę, czyli dyrektora chórów strzyszowskich, utwór, czyli kompozycja do mojego przekładu pieśni Stworzeń Świętego Franciszka z Asyżu. I to jest prapremierowe będzie wykonanie. Specjalnie tutaj dla was będzie. I dla was, o słuchacze. Ale najpierw, Aniu, powiedz mi, z czym ty przyszłaś? Bo przyszłaś z 2 książkami. Węzeł rodzinny oraz Historia literatury polskiej. Wszędzie jest napisane na każdym grzbiecie z tych 2 grzbietów Anna Nasiłowska.
1: No tak, są jeszcze mniejsze książeczki z wierszami, ale ich pewnie nie będziemy dzisiaj ruszać. Węzeł rodzinny ukazał się bodajże w marcu w Państwowym Instytucie Wydawniczym. Ja tak jakoś, jak wybuchła wojna, jak nasz świat się radykalnie zmienił, zaczęłam myśleć o tym, żeby spisać różne rzeczy, które mi opowiadano w dzieciństwie, o których ja wiem, o których tylko ja wiem teraz. I one są na przykład o II wojnie światowej, ale musiałam sięgnąć też dużo, dużo dalej, skąd się ktoś wziął w takim właśnie miejscu, skąd pochodzę. No, między innymi z nad rzeki Bug. Tam jest taka mała wieś, która nazywa się Nasiłów. Ona jest po tej polskiej stronie Drohiczyna.
0: No proszę.
1: No tak.
0: I to jest węzeł rodzinny.
1: I to jest węzeł rodzinny, a tam są również historie życia moich rodziców. Tata urodził się w Warszawie już. No, cały czas rodzina z Podlasiem utrzymywała jakiś kontakt i to nawet bardzo żywy. W moim przypadku to jest już tylko odnajdowanie miejsc, które nic mi nie mówią. No, tata został wywieziony na przykład do Niemiec podczas II wojny światowej. Miał już zaawansowaną gruźlicę i porozmawiał z lekarzem obozowym w Essen, w fabryce pocisków w języku łacińskim. I lekarz wystawił mu glejt na powrót. Do Warszawy już nie, Warszawa była opróżniona. Odnalazł matkę w Łowiczu.
0: No, rozmowa po łacinie, to ja to pamiętam z moich studiów. Jan Sękowski, mój nauczyciel, wspaniały tłumacz Horacego zresztą, dzwonił czasami do profesora Kumanieckiego i sobie porozmawiali. Przez telefon. Mi się wydawało jakiś.
1: No, Jacek Boheński rozmawiał z ojcem po łacinie i jakie efekty.
0: No właśnie, jakie książki powstały z tego.
1: Tak.
0: A posłuchamy najpierw, zanim przejdziemy do historii literatury polskiej, to posłuchajmy tego świętego Franciszka, jeżeli pozwolicie. Dobrze?
2: Świetnie.
0: No, bo święty Franciszek to, słuchajcie, wiecie co, tak? 3 października.
2: Czwartego października.
0: Tak. 4 to ustanowione jako obchody, bo to była niedziela. Ale tak naprawdę zdarzyło się to 3 października. 800 lat temu dokończył swoją wspaniałą pieśń stworzeń właśnie święty Franciszek z Asyżu, umierając. Po prostu dokomponował, dopowiedział. Tak? Zwołał braci, oni mu śpiewali, a on dokomponował. I tę pieśń, którą teraz właśnie usłyszymy, także bardzo, bardzo dziękuję strzyżowskim chórom kameralnym pod batutą Grzegorza Oliwy. Posłuchajmy, bo ta kompozycja będzie wykonana po raz pierwszy. Rafał Lewandowski jest dzisiejszym realizatorem. Bardzo go proszę, żeby puścił i żeby dał czadu, bo my to słyszymy po raz pierwszy i chcemy być uniesieni. Bardzo się proszę.

0: Kompozytor tego utworu nazywa się Andrzej Mozgała. Dziękuję Grzegorzowi Oliwie, panu Andrzejowi Mozgale, strzyżowskim chórom kameralnym, panu Dominikowi Cynarowi. Mój Boże, wszystkim i świętemu Franciszkowi, tak? Najbardziej może z tego wszystkiego, z tego całego towarzystwa. Aniu, napisałaś historię literatury polskiej.
1: Tak.
0: I czy jest tam Wiesław Myśliwski, czyli wielki przyjaciel Stanisława Baja?
1: Jest, oczywiście.
0: Bo ja Stanisława Baja poznałem przez Wiesława Myśliwskiego. On nam kazał się poznać po prostu. Mm. To było w ten sposób właśnie. Naprawdę, dokładnie tak to było, zostało powiedziane. A jak on coś zadekretował, to wiesz, nie było wyjścia.
1: Jest, ale oczywiście w takim wielkim opracowaniu, gdzie jest od początku, no to nie może być pełne ani wyczerpujące. To jest no, jakiś fragment, przy czym no, przez większość tekstu obowiązuje taka reguła, że im kto ważniejszy, czy utwór ważniejszy, czy twórca, tym więcej ma stron, tym więcej mu trzeba poświęcić, więc to wymaga przy pisaniu ogromnej dyscypliny. Natomiast ta dyscyplina się trochę psuje po 89 roku, kiedy ja już rezygnuję z tego opowiadania. Ja bardzo kocham wczesną prozę Myśliwskiego. To było coś niesamowitego. Pałac, Nagi Sad, taka poetycka. I chyba umieściłam Myśliwskiego, bo nie może być inaczej po prostu.
0: A ty powiedz, Staszku, jak byście się poznali? Bo ja ciebie o to nie pytałem. Czy to było, czy w ogóle rozpoznaliście się jako twórcy z kręgu tak zwanej kultury chłopskiej, czy nie? Wiejskiej?
2: No tak, chociaż to jest takie dosyć krzywdzące określenie. O tym się właściwie nawet nie mówiło. To był taki krąg ludzi, którymi się fascynowałem, przychodząc tutaj do Warszawy na studia. Po liceum plastycznym w Zamościu, ale chłopak ze wsi, no i szukało się pewnych takich wspólnych światów. No i dowiedziałem się przez redaktora naczelnego takiego pisma Nowa Wieś, Kazimierza Długosza, który mnie poznał na samym początku z bardzo ważnym dla mnie, nie tylko pięknym poetą Tadeuszem Nowakiem, i później był Wiesław Myśliwski, później był Roch Sulima, Klemens Górski, także Marian Pilot. Także to było naprawdę wyśmienite dla mnie towarzystwo, którego oczywiście słuchałem. Miałem niewiele do powiedzenia, ale w tym coraz bardziej jakby się wyłaniał, jeśli chodzi o taki mój osobisty kontakt Wiesław Myśliwski. Dlaczego? Dlatego, że słuchałem jego uwag na temat tego, co po prostu robię na co dzień, tego, co maluję. I to były takie bardzo cenne uwagi, wnikliwe, nierzadko krytyczne i za to go naprawdę bardzo cenię. I to ja nawet czasami o tym opowiadam, że to był naprawdę mój taki najbardziej surowy, bardzo prawdziwy krytyk. Nie było zmiłuj. Oczywiście mówił, co myśli, ale mówił bardzo trafnie. Bardzo trafnie i tak trochę z innej przestrzeni właśnie. Z przestrzeni właśnie literatury, pewnej opowieści, ale mówił o pewnych istotnych sprawach, o istocie, co było bardzo dla mnie cenne. Także za to go bardzo cenię. Poznałem go w 1975 roku, więc to już jest jednak trochę czasu. Ta znajomość jakby narastała i on już parę lat temu on powiedział o tym, że się przyjaźnimy. Ja nigdy bym nie śmiał. Naprawdę. To była taka niezwykła osobowość, niezwykły człowiek. Tuż po jego śmierci, jak zawiadomiłem o tym profesora Rocha Sulimę, to tam wypowiedział, uważam, takie bardzo ważne zdanie o Wiesławie Myśliwskim. On mówi, słuchaj, umarł filozof. Właśnie, nie pisarz nawet, ale filozof. To także świadczy o tym, jaka literatura jego jest po prostu w pełni. Nawet powiem o tym, że taka jedna z ostatnich książek, przedostatnia jego wydana, o pięknym tytule W środku jesteśmy baśnią, właściwie zawiera wszystko to, o czym on napisał, o czym myślał i jak widział ten swój świat. To są oczywiście jego wywiady, jego teksty i tam jest wszystko. Ja oczywiście nie podejmuję się interpretacji, tylko wczytuję się to przez cały czas i coraz bardziej odkrywam.
0: Aniu, a powiedz mi, bo tak, chcę puścić jeden utwór i może Rafale proszę oczywiście, żebyśmy zmienili wcześniejsze plany, tylko żebyśmy teraz puścili panią Sławę Przybylską, ale to jak skończymy ten wątek, ponieważ w piątek Agnieszka Osiecka skończyłaby 90 lat. Powiedz mi, czy jest miejsce w historii literatury polskiej dla autorów tekstów, dla takich poetów, poetek jak Agnieszka Osiecka, czyli takich poetów, którzy są w pewnym sensie łatwo dostępni. To znaczy po prostu
1: no musiałabym sprawdzić, czy rzeczywiście ją umieściłam.
0: Nie. Chodzi o to, czy w ogóle w historii literatury, bo nie w
1: oczywiście,
0: twojej historii.
1: Oczywiście, że tak.
0: Tylko.
1: Oczywiście, że tak. Ja też dawałam takie jakieś wskazówki czytelnikowi, na przykład o znakomitych wykonaniach tekstów poetyckich śpiewanych, bo są takie, czy Kochanowskiego, czy Ewa Demarczyk, no cudowne, że można jej posłuchać.
0: No jak ona spopularyzowała takie słowo poetyckie tak, nieprawdopodobnie.
1: Tak. Też no Kabaret Grychut. Starszych Panów to jest cud ironii takiej wieloznaczności. Więc na pewno jest takie miejsce. No nie wiem, czy w tym głównym nurcie miejsca było mało, więc nie zawsze jestem zadowolona z tych samoograniczeń.
0: Ale wiesz co, Agnieszka Osiecka, znaczy w ogóle takim jest bytem po prostu, który łączy pokolenia. Teraz rzeczywiście są nowi słuchacze, którzy przychodzą, zakładają jakieś koła, wielbicieli śpiewają jej piosenki Agnieszki Osieckiej. Coś widocznie w tym jest wszystkim. Kokaina, z jednej strony, z drugiej strony Małgośka mówią mi. I wiesz, i to jest wszystko niby trochę kuglarskie, ale to jest jednocześnie takie, no jak ona śpiewa, czy przepraszam,
1: Agnieszka nie śpiewa.
0: To znaczy śpiewa, jak ona daje do śpiewania,
1: tak.
0: Uciekaj skoro świt, bo potem będzie wstyd, prawda? Tak. To my wiemy, że to jest o pewnej kochance, która się zapodziała i żeby lepiej jak ta kochanka się zapodziała, to niech zwiewa o tej trzeciej czy czwartej nad ranem, no, bo lepiej, tak. Żeby nie doczekała do poranka i jest tu jakaś mądrość życiowa spoetyzowana po prostu.
1: Tak.
0: No więc właśnie, poddana maksymalnej próbie. A czy ty byś tam przeczytała któryś ze swoich wierszy? Bo masz któryś z tomów teraz.
1: Tak, mam, ale nie wiem, czy jest nastrój. Myślę, że niekoniecznie.
0: Ja mam nastrój.
1: A ty masz nastrój?
2: Mam nastrój, jak
1: słuchaj, najbardziej. Słuchaj, to ja ci przeczytam taki
0: takiego,
1: wiersz.
0: Coś takiego, co by mnie roztkliwiło.
1: Który nie jest tkliwy, absolutnie.
0: No, ale mnie roztkliwia każde mądre słowo.
1: Ale
0: dobrze.
1: Ty nie wiesz, że ty mnie zainspirowałeś.
0: No to nie wiem, rzeczywiście.
1: No nie wiesz. Myśmy się spotkali na początku marca 22 roku na krakowskim Przedmieściu. Pisz. Pisz wiersze, to ważne. Mówi spotkany na ulicy przyjaciel poeta. To ty byłeś.
0: O.
1: Bądź mądry i pisz wiersze. Od czasu wybuchu wojny nie ma jak. W mojej palecie nie ma wściekłości i gniewu. Buntu ani patetycznych wezwań. Nasza dykcja, uboga krewna romantyków, nie zna krzyku. Umiemy tylko rozpadać się, cicho szemrząc. Nie tak miało być. Trupy na ulicach miast, zwalone domy, wysadzone mosty były w poprzednim stuleciu. I wygrażamy małą pięścią w stronę ekranu, na którym miga szczurza twarz dyktatora.
0: Aż strach.
1: No strach. Strach żyć.
0: Aż dreszcze przechodzą po trumnie, jak to powiada.
1: I widzisz, co zrobiłeś.
0: No ale bardzo pięknie. Zaczęło się jak to u ciebie po prostu.
1: Zaczęło
0: piękne.
1: Się od pisz wiersze.
0: O kurczę, to trzeba uważać, co się mówi.
1: No
0: po prostu,
1: a to był marzec, to był początek marca 2022 roku. No i wszyscy byliśmy...
0: Czyli jakaś COVID, tak?
1: Nie, to jest wojna już. Pełnoskalowa wojna.
0: A to już po COVID-zie jest, tak?
1: Tak.
0: No tak, no tak. Tak, 22 marca, a w 22 lutego wybuchła tak. Wojna. No właśnie, też o tej wojnie ukraińskiej. No, pisałem wiersze i to właściwie trudno byłoby nie napisać, trudno pominąć.
1: Trudno pominąć, ale z drugiej strony bardzo trudno znaleźć dla tego język, bo my nie potrafimy pewnych rzeczy wyrazić.
0: Tak.
1: Długo pracowaliśmy nad taką intymną mową, a nie deklaracją, prawda? Każdą deklarację podejrzewamy, że może być nieszczera, zbyt patetyczna.
0: Ale też no, intymność może być taką deklaracją, znaczy tym właśnie językiem intymnym. Myślę, że się da napisać. Ja teraz na przykład, nie wiem, no, napisałem taki wiersz, ale oczywiście kulawy i oczywiście go nie przeczytam, to znaczy nie, możecie się nie martwić. Ale bo to jest wiersz no, sprzed dwóch dni dosłownie. Na mnie zrobiło, bo trudno jest nie używać no, tego świętego oręża wiersza, tak jak w twoim przypadku, Staszku, myślę, obrazu, malarstwa. Przed takimi zjawiskami, które się dzieją po prostu i które wykraczają poza wszelką wyobraźnię. No ja myślę teraz już od kilku dni o tej biednej pani Pike, która została skazana na
1: uśmiercona
0: i nie można było jej zabić. To znaczy cały świat z całą swoją wiedzą, z całą swoją filozofią, ze wszystkimi kluczami rozumienia, tak? I ze całą swoją technologią zabijania. Pochylił się nad nią i nie dali rady po prostu. Tylko taki komunikat, że co jakiś czas wydaje z siebie chrapanie.
1: To co no to? Ona się już przebudziła, dzisiaj, ale jeszcze, tak, ale nie ma z nią kontaktu jeszcze.
0: Staszku, jak ty reagujesz na tego typu...
1: No straszne to jest.
0: Historyczne.
2: Znaczy ja myślę, że to o czym opowiadamy, to jest jakby treść. Natomiast wszelkie dramaty, zwłaszcza tego typu, a wojna, one wymagają odpowiedniej formy. Naprawdę, żeby tego przede wszystkim nie zbanalizować. To jest bardzo trudne. W malarstwie dramat jest naprawdę rzadko dobrze zrealizowanym, namalowanym takim efektem, zjawiskiem. Naprawdę to jest bardzo trudne. Tak jak powiedziałem, bardzo łatwo jest o banał. Naprawdę niewiele przykładów jest takich, gdzie można powiedzieć, że to po prostu wyszło, że coś jest. Już tak sięgając do kilku nawet przykładów, to są na przykład Francesco Goi, rozstrzelania powstańców madryckich, prawda? To jest Guernica Pabla Picasso, kiedy jest ta forma w zasadzie prawie nie przedstawiająca, ale ona ma w sobie ten element taki i zdarzenia historycznego i jednocześnie uniwersalny. Bardzo zresztą trafna.
0: Rozstrzelania Wróblewskiego.
2: I właśnie to ci chciałem powiedzieć. Rozstrzelanie Wróblewskiego, które są taką w zasadzie niespodzianką, że w formie niemal realistycznej, przedstawiającej, ale na przykład za pomocą koloru, to jest taki naprawdę materiał, który ma swoją moc do przekazu. I okazuje się, że można, tylko że na to potrzebna jest odpowiednia forma. Wracając do wojny właśnie z 22 roku, która wybuchła. Ja słyszałem taką audycję, pierwszą audycję z poetami ukraińskimi i teraz jak nawet ze studentami rozmawiamy, zresztą mamy też ukraińskich studentów, studentki i pamiętam taką audycję pierwszą, to był piątek z ukraińskimi poetami I tam wystąpił słynny poeta ukraiński Żadan, prawda? Który teraz jest. I to jego zdanie po prostu, uważam, było naprawdę takie bardzo trafne. I on opowiadając o tym wszystkim, powiedział: proszę państwa, dla mnie w tym momencie krew przestała być metaforą. Jakby weszła w konkret. Weszła w konkret. I to samo zdanie jakby stworzyło ten wyraz właściwie i jednocześnie i tego zdarzenia, tego dokumentu, tej opowieści, a jednocześnie formy takiej wyrazowej, literackiej, treściowej. To jest coś takiego, to jest takie zdanie głaz gdzieś, które opowiada o tym wszystkim. Bardzo.
1: On jest też autorem takiej powieści Internat.
2: No więc właśnie.
1: Która jest bardzo dobra.
2: Prawda? Tak.
1: I ona właściwie wyraziła, bo ona powstała jeszcze przed tą pełnoskalową inwazją. Ona właściwie wyraziła wszystko, co stało się później. To jest o człowieku, który początkowo uważa, że z wojną nie ma nic wspólnego. On się tak prześlizgnie. A potem okazuje się, że wydarzenia go zagarniają, bo nie ma innej możliwości.
2: U Andrzeja Stasiuka też to jest. W jego ostatniej powieści Rzeka Dzieciństwa. Naprawdę. Ale dlaczego? Uczestniczył w tym. Uczestniczył w tym. Był obecny. To jest ważne. Może nie bezpośrednio na froncie, ale brał udział właśnie w pomocy, niezwykła opowieść jego, jak są święta wielkanocne, on samotni po prostu w magazynach, które są przygotowywane właściwie do pomocy Ukrainie, sam na sam to wszystko przeżywa. Naprawdę znakomicie napisane to jest.
0: No teraz trochę wchodzi też literatura reporterska, prawda? No bo teraz jest to domena reportażu. Na przykład reportaże Michała Przedlackiego, telewizyjne, tak, prawda? Są, kiedy on jest razem z tymi oddziałami armii w okopach armii ukraińskiej, no to jest też taka opowieść, która znalazła zupełnie nowy język. Opowieść o wojnie. Rafale, puść nam, bo nie chciałbym nie uczcić Agnieszki Osieckiej. Puśćmy tę piosenkę, którą śpiewa Sława Przybylska. Piękną piosenkę, a tytuł wam powiem, jak sobie go przypomnę, albo jak Rafał mi włączy tę tablicę świetlną, która zgasła, a tam po prostu już niczego nie ma. Więc Rafale, puść nam najpierw tę piosenkę, a potem po emisji powiem, jak się nazywa.

0: jesteś prezeską, prezesem Stowarzyszenia Pisarzy Polskich, tak?
1: Tak, właśnie dzisiaj była dyskusja, jak napisać w moim takim, czy prezes, czy prezeska. Ja stwierdziłam, napiszmy czasownikiem, prezesuję stowarzyszenie.
0: Wiesz co, chcę powiedzieć, jak ty się czujesz w tym języku? Czy ten język, który jest dzisiaj mówiony i który rzeczywiście tak, wiesz, ulatnia się i gwiżdże z mediów, czy właściwie no z gabinetów rządowych, no właściwie rządowych to pół biedy, ale w każdym razie z gabinetów prezydenckich, czy tam tych różnych przybocznych pana prezydenta, po prostu ten kłamliwy język, ten język taki zupełnie zakłamany, skołowany, taki próbujący wcisnąć jakąś ciemnotę po prostu ludziom, którzy doskonale widzą i jasno widzą, co się dzieje naprawdę. No więc powiedz mi, czy to jest materiał w ogóle na literaturę, czy nie? Czy to jest...
1: Moim zdaniem odpowiedzią najlepszą jest opowiadać własne historie i ustawiać wszystkie tematy w taki sposób i w takich proporcjach, jak ty czujesz, jak cię nauczono tego. Mhm. Nie ulegać żadnym. Dyskusja nie jest możliwa, po prostu. Bo o czym tu dyskutować?
0: No, na przykład o języku kłamstwa.
1: O języku kłamstwa. Oczywiście można dyskutować. Myśmy już o tym wszystkim dyskutowali. O nowomowie, o kłamstwach ideologicznych, o mowie totalitarnej. Mamy bardzo dobre opracowanie.
0: Ale o wyślizgiwaniu się, o ślizganiu się po prostu. O czymś takim, że w ogóle to, co powiedziałaś zresztą, że rozmowa nie jest możliwa po prostu w pewnym momencie. Dlatego, że wiesz, jeżeli z jednej strony padają jakieś argumenty, czy nagle odnosimy się do zdarzeń, tak, które rozumiemy jakoś jako formy obiektywne istnienia. Tak, a z drugiej strony mamy jakąś próbę uciekania, interpretacji, przekłamywania, no to po prostu ta rozmowa się nie klei. To już tak było, zresztą było tak w czasach Urbana, no zresztą mój Boże, że z Urbanem się nie rozmawiało, no bo po prostu on zawsze wygrywał, tak. Potem z Lepperem się nie rozmawiało, bo on też miał taką podobną mowę, aczkolwiek teraz to się wydaje luminarzem.
1: Mnie się wydaje, że Lepper to był taki ludowy bunt jednak na początku.
0: Tylko gadał jakieś tam trzy po trzy po prostu.
1: Tak.
0: A ty, Staszku, jak to w malarstwie teraz, powiedz mi? Ty nie masz takiej pokusy, żeby malować twardą rzeczywistość? Słuchaj, mi przesłano Magda Zbrzeska. Ty znasz taką Magdę Zbrzeską? Ona ma tutaj, przesłała mi swój obraz, który posiada, oraz Czesława Piecionek. Inny obraz z kolei, który ty namalowałeś.
2: Złożyć prawdopodobnie.
0: No tak. Powiedz mi, czy ty masz taką pokusę, żeby zająć się tym mięsem historii, które
2: znaczy,
0: się
2: Znaczy, mówisz o tym, co się dzieje tu i teraz?
0: Tak, tym, co nas tak dotyka bezpośrednio. Czy ty nie chcesz tym się zajmować w ogóle?
1: No od tego jest literatura, nie ma ucieczki.
2: Pani profesor tu powiedziała na samym początku swojej wypowiedzi jedną bardzo ważną rzecz, że to jest bardzo własna, moja własna interpretacja tego wszystkiego. I to się chyba od tego wszystko jednak zaczyna, prawda? Ale to wszystko, co teraz... No ja już jednak mam trochę lat życia.
0: Ile?
2: Jednak już dużo. I myślę, że tego typu zdarzenia, wymieniliście tutaj pana Urbana, pana Leppera, prawda? W zasadzie poza nazwiskiem i ludźmi, którzy w tym czasie jakby mieszkali, śledzili to na bieżąco, w zasadzie młodzież, w ogóle nie wie, o co chodzi. Dlaczego o tym mówię? Dzisiaj miałem rozmowę, bardzo piękną rozmowę z moją studentką, z pracowni z trzeciego roku. Naprawdę piękną rozmowę. I też trochę o tym. I zapytałem ją, słuchaj, czy rzeczywistość taka, która jest tutaj, teraz, w jakiś sposób cię interesuje? Ona mówi, wie pan co? Trochę tak, ale nie zupełnie. Ja tak naprawdę od 12 roku życia

0: próbuję odpowiedzieć na jedno bardzo ważne dla mnie pytanie. Kim tak naprawdę jestem i po co jestem? Bardzo to było pouczające. Naprawdę opowiadała bardzo ciekawe historie. Dlaczego? Bo malując obrazy w sposób bardzo indywidualny, połączyła na przykład poezję Hölderlina z pejzażem z własnego miejsca, z własnej rzeczywistości. Niebywała rzecz, ale odpowiadając indywidualnie za pomocą malarstwa odpowiedziała i tu i teraz, a jednocześnie o czymś, co jest bardzo uniwersalną kwestią. Ja myślę, że tym, co teraz, o tym, co powiedziałeś, po prostu to jest niegodne, żeby się tym zajmować.
1: No, a jednak mam wiersz o tym.
2: No to proszę cię bardzo. Ja bardzo liczyłem.
1: Kiosk. To jest wiersz z sanatorium. Proszę pani, mówi kobieta prowadząca kiosk w sanatorium. Ja mam tu sklepik ze wszystkim, mydło, powidło i gazety, żeby pacjenci się myli i nie nudzili, ale czasami to przekracza wszelkie granice. Jedna kobieta kupiła tygodnik ze zdjęciem lidera na okładce. Druga kupiła gazetę opcji przeciwnej. No i ta druga napluła pierwszej na okładkę, więc ta pierwsza też jej napluła, a potem obie emerytki, obie siwe, zaczęły się szarpać. Zawołałam terapeutów. Dobrze, że był ten Mariusz. Wysoki, napakowany, jedną w jeden kąt, drugą w drugi kąt, a one jeszcze jazgotały. Proszę pani, ja wszystko rozumiem, ale tego nie. To wrzut. Co pęka, to szaleństwo zbiorowe. Proszę pani, pani pisze książki. Jak leczyć tę chorobę? A ja tyle mogę, że nie napiszę, która pierwsza pluła, która mocniej szarpała za siwe kłaki. O, to boli. Jak nazywał się lider? A na to skąta odpowiada nienawistny syk. Symetrystka.
2: Proszę. Brawo, Aniu. Dziękuję bardzo. No i mamy. A powiedz mi, ty węzeł rodzinny napisałaś jako ratowanie swojej własnej historii. Staszku, ty masz przepiękne rysunki, zwłaszcza, o ile pamiętam. Rysunki twojego świata, z którego się wywodzisz, czyli tych swoich postaci z kultury chłopskiej, czy też ze świata chłopskiego własnej. Cudowne, wspaniałe portrety matki, które zresztą w ostatnich tych przedstawieniach uległy przetworzeniu, bo matka staje się takim aniołem, który przychodzi z jakiejś z daleka i która ponad wodami gdzieś płynie w naszym kierunku. Ale wcześniej była taką bardzo realistycznie narysowaną postacią, figurą. Czy te obrazy, czy te rysunki znajdą się, te prace na wystawie?
0: No nie. Teraz to jest cykl dosyć jednorodny, tylko interpretacja rzeki Bóg i tak jak już powiedziałem, szczelina dla M. Bardzo tajemnicze. Ale tak, głównie to są obrazy, portrety malowane moich bliskich sąsiadów, niekoniecznie rodziny. Mama potem była główną modelką, jak już sąsiedzi zaczęli po prostu odchodzić z tego świata. Natomiast malowanie wizerunków sąsiadów, którzy no, byli chłopami, bardziej było mi potrzebne do tego, żeby się dowiedzieć o tym za pomocą malarstwa, jaki człowiek w ogóle jest, jaka jest jego tajemnica, jak okala światło jego twarz, jak to rysuje, jaki jest rytm jego istnienia, jego życia. Twarz bardzo wiele wyraża, i to zawsze. Od początku jakby historii kultury człowiek cały czas gdzieś z tą twarzą, z postacią miał do czynienia, rysował ją, pisał o niej. Prawda? I dlatego też między innymi ta twarz mnie interesowała, ale ci ludzie byli bardzo prawdziwi, nie mieli dla mnie czasu, jak malowałem. Robiłem to w zasadzie mimochodem, ale dlaczego to też miało bardzo ważne znaczenie, miało duże znaczenie, bo w tym była autentyczna postawa i ja przez to mogłem się za pomocą malarstwa niejako dobrać do tego człowieka. No po prostu. Ale malując, tak naprawdę dowiadywałem się najwięcej o samym sobie. Ja pod koniec życia, jak malowałem moją mamę, muszę przyznać, wiedziałem o niej coraz mniej. Taki paradoks. Dlaczego? Dlatego, że drugi człowiek to jest jednak jedna wielka tajemnica. Tajemnica przeżyć wszelkich, które gdzieś tam po drodze miał. I okazuje się, że te relacje, one gdzieś tam były, no może nie powierzchowne, ale one były tylko jakby z takiej jednej przestrzeni. Z jednej przestrzeni. I malarstwo pozwalało mi właściwie wchodzić coraz głębiej. Tak też i jest z tą moją ostatnią wystawą, jeśli chodzi o rzekę Bóg, o tego kogoś, o to coś, co jest, czy może ktoś, kto jest w zasadzie w tym momencie najbliższy i intuicyjnie, i na zasadzie przeczucia, przeżycia.
2: W tej szczelinie brzegów, lasów, w tych światłach jest też historia, która tam płynie, ale to ja się... Trzeba się jej domyślać, ona jest, nie jest w sposób podany, oczywisty, w sposób oczywisty. Wiesz co, Aniu, chcę cię spytać o dwie rzeczy. Właściwie czas płynie, ale co chciałabyś powiedzieć, o co wystąpić ty jako prezeska, ty jako prezesująca w Stowarzyszeniu Pisarzy Polskich, co ministerstwa, co rządy powinny zrobić dla pisarzy, a właściwie dla stowarzyszenia może, które będzie robiło dla pisarzy, ale też chciałbym, żebyś szła w kierunku najbardziej adekwatnej do dzieła twarzy pisarskiej. Która twarz pisarska wydała ci się taka najbardziej zamykająca tajemnicę w sobie, tajemnicę tego pisarstwa, które...
1: Wiesz, ja piszę biografię, więc wydaje mi się, że nie czytam z twarzy, czytam ze zdarzeń, czytam z czasu i czytam ze słów.
2: No jak patrzysz na taką twarz Miłosza, coś jest z poezji Miłosza, w twarzy Miłosza.
1: W twarzy Miłosza.
2: Coś jest z poezji Tuwima, w twarzy Tuwima.
1: Tak, tak.
2: Tak myślę, nie wiem.
1: Tak. Nie. Czego ja bym chciała? No cóż...
2: Mów, po prostu żądaj. Teraz
1: żądaj.
2: Masz radio za ciebie, mikrofon dla pisarzy.
1: Wiele lat temu, po 89 roku, pierwsza minister kultury Izabela Cywińska w demokratycznym świecie postanowiła oddać pisarzom fundacji Dom Literatury w Warszawie. No i zarządzaliśmy nim dobrze. To nie jest ruina, to jest bardzo piękny dom, który został siłami organizacyjnymi pisarzy przecież odnowiony. No a teraz okazuje się, że miasto chce to przejąć. Teraz okazuje się, że ta zasada, że ten dom zarabia na siebie i zarabia na no to, co się dzieje w środku, została zachwiana, bo musimy płacić 22 zł za metr plus VAT za każdy metr, który jest użytkowany. Oczywiście część z zysków restauracji, która jest na dole, można użyć. No, ale niestety to jest za mało, żeby opłacić wszystko, wszystkie aktywności, które tam są. Ja chciałabym, żeby wrócić do tej zasady, że Ministerstwo Kultury jednak opiekuje się Domem Literatury, opiekuje się stowarzyszeniami, a w tej chwili 3 składają się na fundację, czyli Stowarzyszenie Pisarzy, Polski Związek Literatów i Polski Pen Klub, ale siedzibę ma też Unia Literacka i Stowarzyszenie Tłumaczy Literatury. Oni są tu nowi, ale już trochę poczuli się współgospodarzami.
2: Pani ministro, podpisujemy się i będziemy bronili. Aniu, wzywaj nas.
1: Jest tam bardzo ważna biblioteka, w której każdy pisarz ma swoją teczkę. W tej teczce gromadzi się wycinki prasowe na temat jego twórczości. To jest po prostu taka księga sprawiedliwa, w której gromadzi się zasługi, gromadzi się losy, i którą później, po którą można sięgnąć, żeby odgadnąć, co się z tym człowiekiem działo.
2: Kochani, dziękuję wam bardzo. Musimy teraz już zbliżać się ku końcowi. Staszku, chciałbyś jeszcze coś dodać, poza tym, że przypomnijmy, że 22 października w galerii Krzysztofa Musiała, w galerii Atak, która znajduje się w mieszkaniu Jerzego Grzegorzewskiego, świętej pamięci. I odbędzie się, rozpocznie się wystawa Stanisława Baja.
0: Zapraszam państwa bardzo serdecznie.
2: Jeżeli ty masz piękny głos, jak Bernard Ładysz. Aniu, dziękuję ci ogromnie.
1: To ja dziękuję.
2: Dziękuję wam bardzo i za wiersze, i za malarstwo, o którym tak pięknie potrafisz mówić. Ja chciałbym zakończyć Cecilią Bartoli dla was. Pięknie. Cecilia Bartoli, która zaśpiewa fragment serenady Andromeda Wyzwolona Vivaldiego. Rafale, bardzo ci dziękuję za realizację dzisiejszego programu. Puść nam ten ostatni fragment.

0: Jest 22, tu Radio Nowy Świat, serwis informacyjny Alicja Krawczyk. Zaczynamy od Ukrainy. Liczba ofiar śmiertelnych zmasowanego ataku na miasto Pryłuki w obwodzie czernichowskim wzrosła do 18, poinformował prezydent Wołodymyr Zełenski. Wśród ofiar w ostrzelanym budynku mieszkalnym jest 4 dzieci. Rannych zostało co najmniej 55 osób. Na miejscu trwa akcja ratunkowa. Zełenski wezwał liderów państw zachodnich do zwiększenia dostaw uzbrojenia i zaostrzenia sankcji wobec Moskwy, podkreślając, że uderzenia w obiekty cywilne to świadomy wybór terroru przez Rosję. Tymczasem mamy kolejny krok w rozmowach o rozszerzeniu Unii Europejskiej. Państwa członkowskie skierowały do Ukrainy i Mołdawii oficjalne listy w sprawie otwarcia dwóch kolejnych klastrów w negocjacjach akcesyjnych. Rozmowy dotyczące rynku wewnętrznego oraz konkurencyjności mogą ruszyć już 13 października w Luksemburgu podczas konferencji międzyrządowych z państwami kandydującymi. Odblokowanie procesu było możliwe po tym, jak Węgry wycofały swoje weto. Budapeszt uzależniał dalsze postępy od zmian w ukraińskim prawie dotyczącym edukacji mniejszości narodowych. Ukraiński parlament ma przyjąć odpowiednie poprawki w przyszły poniedziałek. Są nowe maksymalne ceny paliw, które będą obowiązywać na stacjach benzynowych jutro, 8 października. Limit cen, wprowadzony w ramach trzeciej odsłony pakietu CPN, ustala maksymalną stawkę za litry benzyny 95 na poziomie 6,83 zł. Z kolei cena za litr benzyny 98 nie będzie mogła przekroczyć 7,71 zł. Maksymalny limit dla oleju napędowego wyznaczono na poziomie 7,74 zł za litr. Od jutra pogoda zacznie się wyraźnie zmieniać. Bliżej weekendu nadejdą deszcz, silniejszy wiatr i wyraźne ochłodzenie.
1: Najbardziej odczuwalny może się okazać piątek. Ta temperatura już gwałtownie spadnie. W dzień będzie już przeważnie tylko 12-14 stopni. Do tego dołączą opady deszczu i porwisty wiatr. I po kilku spokojnych i ciepłych dniach będzie to duża zmiana bodźców atmosferycznych, dlatego można oczekiwać przewagi niekorzystnej biotropii pogody. Weekend również będzie już zdecydowanie bardziej jesienny. Temperatura w przedziale 13-15 stopni. Okresami będzie padał deszcz, a wiatr pozostanie umiarkowany i porwisty.
0: Mówiła Agnieszka Prasek, synoptyk IMGW. Na poprawę pogody trzeba będzie jeszcze poczekać. Według synoptyków przejaśnienia mogą jednak przynieść chwilową poprawę warunków, zwłaszcza tam, gdzie wiatr będzie słabszy. To był serwis Radia Nowy Świat.

Oddychaj. Witajcie w kolejnej odsłonie musicalowych opowieści. Ja nazywam się Kacper Siedlecki, program realizuje Rafał Lewandowski. Mamy 6 minut po godzinie 22 i dzisiaj dla Was nowości. Musical o Jane Eyre, sceniczna burleska prosto z Londynu, Heated Rivalry prosto z Off-Broadwayu oraz 13 Going on 30. Ale zanim o tych tytułach, to wybrzmiała nam przed chwilą szeptucha Basi Giewont, która szykuje takie wyjątkowe wydarzenie 22 listopada w Teatrze Studio Buffo w Warszawie. Odbędzie się coś, co nazywa się Szeptucha Live Experience. Daję znać, że bilety są już dostępne. Ja się wybieram jak najbardziej na to wydarzenie, ponieważ jestem dużym fanem całej płyty Szeptucha Basi Giewont, która zresztą otrzymała nominację do Fryderyków za właśnie ten projekt. I odkąd Basia gościła tutaj u nas w studiu w musicalowych opowieściach w Radiu Nowy Świat, to od tamtego czasu pojawiło się wiele nowych wydań muzycznych, między innymi tytułowa Szeptucha właśnie, ale również kilka singli. Dlatego na zachętę, jeżeli ktoś jeszcze się zastanawia, czy zakupić bilety, to przed Wami Opium, a następnie jeden z moich ulubionych utworów z płyty Szeptucha, czyli Niezdrowa.

Basia Giewont i Szeptucha, czyli Szeptucha Live Experience 22 listopada w Teatrze Studio Buffo w Warszawie. A do mnie można się jak zwykle odzywać kacper.siedlecki@nowyświat.online. Może któryś z tych czterech musicali, które dzisiaj będziemy sobie analizować, o których będę opowiadać, może ktoś z was już widział albo słyszał. Zaczniemy sobie od musicalu, który w 2000 roku pojawił się na Broadwayu, Jane Eyre, oczywiście na podstawie powieści Charlotte Bronte, ale w 2026 roku musical zawitał na tak zwany Off West End. Nie wydaje mi się, żebyśmy coś z Off West Endu grali, chociaż może coś się zdarzyło. Bardziej ten Off-Broadway nam się tutaj pojawia, albo Off-Off-Broadway, ale mamy tutaj szczęśliwie Off-West End i otrzymaliśmy całe trzy nagrania. Najpierw Sweet Liberty.

0: Musical napisali Paul Gordon i John Caird, z czego Paul Gordon, to jest ciekawe, odpowiedzialny jest za muzykę. W dużej części poświęcił tę swoją twórczość brytyjskiej literaturze. No bo mamy Jane Eyre, teraz słuchamy. Napisał muzykę do musicalu Emma, Rozważna i romantyczna, Duma i uprzedzenie oraz Romeo i Julia. To teraz przed nami Syreny i tajemnicza dusza. Oczywiście z Jane Eyre. A musical.
1: Damn the passion, damn the skies, damn the light that's in her eyes. I know too well where sympathies can lead. She saves me, but I can't be saved. Frees me, but I'm still enslaved as I resist what I.

Tak dosadnie i tak powiedziałbym patetycznie, jeżeli chodzi o te trzy nagrania, które otrzymaliśmy z musicalu Jane Eyre, to teraz czas na premierę wydawniczą, którą zapewne większość z was kojarzy. Jest to oczywiście burleska, ta filmowa jest pewnie wam znana, z Cher i Christiną Aguilerą w rolach głównych i ten film doczekał się adaptacji scenicznej. Musical, który po sezonie na londyńskim West Endzie jest obecnie w trasie po Wielkiej Brytanii. Obecnie urzęduje w tym tygodniu w Birmingham, a wśród piosenek odnajdziemy zarówno te z filmu, oczywiście w wersjach interpretowanych i śpiewanych przez naszą obsadę, oraz nowe napisane specjalnie na potrzeby inscenizacji teatralnej. To zaczynamy. Burleska.

W postać graną w filmie przez Cher wciela się Orfa, która nam przed chwilą właśnie zaśpiewała, która tak wokalem częściowo stara się trochę upodobnić do samej Cher. Myślę, że to był świadomy zamysł twórców, żeby jednak jakoś oddać tego ducha filmu. Niektórzy mogą rozpoznać Orfa z musicali na Broadwayu, na przykład Gorączka Sobotniej Nocy, Legalna Blondynka, Pretty Woman, Chicago. Natomiast druga najważniejsza postać w filmie, grana przez Christina Aguilera, w musicalu i tutaj w naszych nagraniach wciela się w nią Jess Foley, która w 2017 roku, co ciekawe, wygrała pierwszą edycję Voice Kids, czyli Voice dla dzieciaków. A na scenie można ją było na przykład zobaczyć w roli Eponin w Nędznikach. A tak brzmi w duecie z Paulem Frenchem.

Przed nami numery musicalowe, które bardzo chciałbym zobaczyć na żywo na scenie, ponieważ burleska wypełniona jest również bohaterkami, które w klubie pracują. Asha Parker Wallace teraz, następnie Charlotte Giaconelli. A o tym, czym właściwie są ubrania i czy faktycznie tak naprawdę są nam potrzebne, zaśpiewa Sophie Cracknell. Jako nasz narrator, niezmiennie Todrick Hall.

0: and find me.
1: You're so whiny.
2: What are clothes?
3: No właśnie, po co właściwie nam ubrania, i o tym też częściowo jest burleska. Będzie jeszcze taki utwór fantastyczny, który opowie, czym burleska jest, ale to za moment, bo wspomniałem, że piosenki są zapożyczone częściowo z filmu, niektóre napisane nowe, za nami sporo już tych nowych, więc czas na te filmowe, oczywiście w wykonaniu obsady teatralnej burleski. You Haven't Seen the Last of Me, chyba moja ulubiona piosenka z tej wersji filmowej. Pamiętam, oczywiście śpiewała ją Cher i jak wyszedł film i wyszedł soundtrack, to męczyłem tę piosenkę non-stop.

Co ciekawe, musical burleska ma kilku kompozytorów i autorów tekstów piosenek. Należą do nich oczywiście Christina Aguilera, co ciekawe Sia, co też ciekawe Diane Warren. Dla tych, co nie znają tej pani, to jest autorka piosenek, która ma na koncie już 17 nominacji do Oscara za najlepszą piosenkę, ale jeszcze nigdy niestety nie wygrała. Napisał też piosenki Todrick Hall i już wspomniana, wcielająca się w postać graną w filmie przez Christinę Aguilerę, Jess Foley. To teraz czas na dwie piosenki nowe, z czego pierwsza będzie opowieścią właśnie o czym burleska jest i myślę, że to w tej piosence Todrick Hall mieszał palce, ale oprócz tego użyczył swojego głosu.

To jeszcze dwie piosenki z wersji filmowej, chyba takie jedne z najbardziej rozpoznawalnych, oczywiście w wersji scenicznej. Najpierw Express, która otwiera drugi akt, a później ballada Bound to You.

A przekraczając godzinę 23 z musicalem Burleska, pożegnamy się takim miksem. Najpierw piosenka z wersji filmowej But I'm a Good Girl, a następnie finał musicalu Fabulous, czyli przechodzimy do dwóch kolejnych musicali zaraz.

To teraz zmieniamy musical i czas na ten, z którego kilka już utworów w musicalowych opowieściach się pojawiło, ale mamy już cały album Heated Rivalry. Moment, zawsze mi się plącze przy tym język rivalry. O, nieautoryzowana musicalowa parodia, taki jest przypis. Oczywiście na bazie kanadyjskiego fenomenu telewizyjnego Gorąca rywalizacja, czyli queerowa opowieść o hokeistach. Myślę, że część z was jest na pewno zaznajomiona, więc ruszamy. What we want.

0: Dokładnie tak jak piosenka mówi, było Crave, czyli telewizja w Kanadzie, następnie rozpowszechniło się na całe Stany, oczywiście na całą Kanadę, następnie na całe Stany i na cały świat. W Polsce można zobaczyć gorącą rywalizację, bo taki jest polski tytuł, w serwisie streamingowym HBO i ja nie ukrywam, że bardzo wciągnąłem się w ten album. Jestem, wiadomo, już dawno po serialu, ale w ten album, którego właśnie będziemy słuchać, jest w nim coś takiego zarażającego. Jeżeli ktoś dobrze zna język angielski i zna również serial, to teksty tych piosenek będzie miał ubaw popachy, będzie miała ubaw również popachy, bo jest to fenomenalnie napisane. Oczywiście, zaznaczam, jest to parodia, więc dużo tutaj pieprzności, jak zresztą w samym serialu jest, i te dwie piosenki, które za moment wybrzmią, są świetnym przykładem.
1: My mother died when I am adolescent. My father hit me when I miss a goal. Meanwhile, all the children would berate me for things that lie outside of my control. Yes, I was born with certain complication, one that is quite notable to some. I was subjected to constant degradation, so I learned to be unfeeling and numb.
2: Teacher! Can I have different seat, please? I cannot eat chalkboard because of Ilya's business class.

Standardowo zapraszam do kontaktu kacper.siedlecki@nowyświat.online. Może kogoś to bawi, może kogoś to... jakby to powiedzieć. Może komuś się to po prostu nie podoba. Wszystko jest możliwe. Ja, jak już wspomniałem, jestem fanem. A skoro dobrze wiadomo, że gorąca rywalizacja w dużej części oparta jest na chemii i napięciu seksualnym między naszymi głównymi bohaterami, to teraz czas na balladę właśnie o tym.

0: But, Ilya,
1: we didn't even kid.
2: No, more song.
3: No More Song, a właśnie, że More Song. Czas teraz na piosenkę, w której dziewczyna jednego z naszych bohaterów stara się uświadomić swojemu chłopakowi, że jest jednak gejem i że to jest całkowicie okej. Okay.

0: No cudne. Pożegnamy się piosenką z tym musicalem oczywiście, bo przed nami jeszcze ostatni, która w pewien sposób odnosi się do takiej specyficznej kultury gejowskiego randkowania. Oczywiście to odnosi się do tylko jakiejś części pewnej grupy, natomiast jak najbardziej ma to swoje zastosowanie i myślę, że fantastycznie ta piosenka opowiada o tym zarówno fenomenie, jak i relacji naszych między naszymi głównymi bohaterami. I can host.
1: I've got a cottage, it's quiet and discreet. A humble cabin, maybe 5,000 square feet. It's on the water, there's pine trees on the lawn. And I hear your dad is warm food now, so that conflict is gone. Oh, come to the cottage, feel the summer on your skin. I'm 100

Właśnie otrzymałem mail od pana Tomasza. Mega odkrycie z tym musicalem. Widzę, że jest pomysł, żeby pojawiło się w Londynie. Aż się prosi, żeby któryś muzyczny w Polsce, może w Gdyni, podjął się na szybko tłumaczenia. No z tego, co wiem, Tomaszu, to sprawa wygląda tak, że możliwe, że rzeczywiście w Londynie się pojawi, może na Off West Endzie. Jest to teraz rozchwytywany spektakl, który nie wiem do końca, jak to jest z prawami, ale wszyscy się na niego rzucili. Niedawno był w Edynburgu na Fringe'u prezentowany. Są plany, żeby też gdzieś na świecie on się pojawiał. Może do Polski kiedyś trafi. Ja trzymam kciuki. Co prawda Gdynia, za dobrze chyba Gdynię znam i mam wrażenie, że tam raczej ten musical nie odnalazłby swojego domu, ale mamy dużo wspaniałych miejsc i wspaniałych osób, które robią właśnie pokrewne temu musicalowi tytuły, czyli te Unauthorized Parody Musical, czyli te parodie nieoficjalne musicali, jak na przykład Friends, czyli Przyjaciele, można się wybrać. Teraz niedługo będzie premiera The Office, czyli kultowego serialu, który wszyscy albo w dużej części kochamy. The Office Unauthorized Musical już niedługo w Polsce właśnie będzie jeździć po Polsce, którego jestem bardzo ciekaw. Więc myślę, że na Heated Rivalry również będzie miejsce. A my przechodzimy do kolejnego, już ostatniego musicalu, który może część z was kojarzyć z filmu pod tym samym tytułem 13 Going on 30, czyli dziś 13, jutro 30, z Jennifer Garner. Chyba w 2004 roku ten film miał premierę, a rok temu musical miał swoją premierę już w teatrze w Manchesterze i brzmi tak.

Możecie się zastanawiać, dlaczego nam tutaj śpiewają dzieciaki. O co tutaj chodzi? A chodzi o to, że na początku tej historii rzeczywiście mamy dzieci. Mamy naszą bohaterkę w wieku lat 13. A myśmy otrzymali pełny album z obsadą premierową. Będziemy sobie jeszcze pod koniec dzisiejszej audycji właśnie słuchać kilku piosenek. Połączymy teraz piosenkę z okresu jeszcze tego dziecięcego. Zaśpiewa nam młoda Jenna Ring, czyli Amelia Minto, ale głównie tam prym będzie wiódł Max Bisson, a następnie już dorosła Jenna Ring, czyli Lucy Jones w piosence Everything.

0: Yeah, Jenna, you got it all. Congratulations.
1: Nie ukrywam, że jak słuchałem tych nagrań z musicalu 13 Going on 30, troszeczkę miałem takie wrażenie, że jakiś taki tutaj to wszystko powtarzalne, jakieś trochę nijakie, ale im częściej tego słucham, a playlistę najczęściej przygotowuję dla was, no, raczej cały tydzień, ona się tak uzupełnia, dodaje, odejmuje pewne rzeczy, żeby ta opowieść była w miarę spójna i myślę, że ta piosenka Everything w szczególności i ten pasaż, który ona tam śpiewa, jakoś wdrążyły mi się w głowę. Na pewno za tydzień będziemy kontynuować nowości wydawnicze, musicalowe, dlatego że jest ich potwornie.

0: Ornie dużo. Ja nie wiem, czy to ten okres zbliżający się jesienny tak generuje te albumy i epki musicalowe. Jest to bardzo ciekawe zjawisko. Ja pamiętam, że jak te kilka lat temu rodziła się audycja musicalowe opowieści, to była taka obawa, czy ja sobie poradzę w dostarczaniu materiału, dostarczaniu muzyki, czy tyle jest tych musicali. Ja już wtedy wiedziałem, że musicali jest o wiele za dużo, żeby je zmieścić co tydzień w 2 godziny. I jeszcze dochodzi praktycznie codziennie kolejna bomba musicalowa, więc za tydzień kontynuujemy nowości, a tymczasem jeszcze tytułowa piosenka 13 Going on 30.
1: Am I dreaming?

A pożegnamy się dwoma balladami w wykonaniu naszej głównej aktorki, która wciela się w główną postać, Lucy Jones. That Moment in Time, a następnie Make the World. A tymczasem do następnego tygodnia. Kacper Siedlecki, Rafał Lewandowski. Życzymy wam dobrej nocy. Pa.